0: ten stan.
1: Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca, jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczając

Zdrada.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, tak twierdzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych przez zondę, czyli te osoby, które inwestowały w kryptowaluty, a później nie mogły odzyskać swoich środków. Więc tam tych poszkodowanych jest bardzo wielu.
0: Tymczasem mecenas Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, przekazał, że od maja jest obrońcą prezesa upadłej giełdy kryptowalut Przemysława Krala. Biznesmena reprezentuje też mecenas Jacek Dibuła. Wiceminister obrony USA z wizytą w Europie prowadzi tu rozmowy o tak zwanym NATO 3.0, przekazał Pentagon. W planach podróży polityka jest wizyta w Niemczech i Belgii. Tymczasem wizytę w Moskwie złożył dyrektor CIA John Ratcliffe. Słowacka policja informuje o udaremnieniu planowanego podpalenia zakładów produkujących drony. Zatrzymano 3 obcokrajowców, 2 z nich zostali zatrzymani na Słowacji, za trzecim wysłano list gończy i został ujęty w Niemczech. Fabryka dronów, która miała być celem ataku, znajduje się we wschodniej Słowacji, choć szczegółów służby nie podały. Odeszła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka, jedna z ikon muzyki country. Miała 80 lat. Informacje o jej śmierci przekazała rodzina artystki. Tak ją wspominał siostrzeniec Brian Seaver. Po raz pierwszy pojechałem w trasę z Dolly jako dziecko, poznające smak życia w trasie na początku lat 80. Dolly otworzyła drzwi nie tylko mnie, lecz także całej swojej rodzinie. Pozwoliła nam wykorzystać potencjał, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje. Otworzyła drzwi pokoleniom piosenkarzy, autorów tekstów piosenek, muzyków i marzycieli z każdej dziedziny życia i z każdego kontynentu. Dolly Parton to autorka ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak Jolene czy I Will Always Love. Prezydent Donald Trump zarządził, by flagi Stanów Zjednoczonych zostały na tydzień opuszczone do połowy masztu. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: I do wspominania Dolly Parton jeszcze oczywiście przejdziemy w playliście, a właściwie od tego zaczniemy program. Ale jeszcze pogoda. Dziś zapowiada się dzień, jaki, Zuza?
4: Pogodny pomimo tych wieści bardzo. Na początku.
3: Właśnie, więcej chmur pojawi się tylko na wschodzie i południu. Tam też okresami może spaść słaby deszcz. Rano na północy kraju utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat oraz 19 na północnym wschodzie do około 22 stopni w centrum i 24 stopni na południowym zachodzie.
4: Lato się kończy.
3: Nie mów tak.

0: Gramy to w trybie nie 9 to 5, tylko 6 to 10. No i w trybie smutnym bardzo. Dolly Parton, od niej zaczynamy, bo pożegnaliśmy legendę, ikonę muzyki country.
1: Odeszła w wieku lat 80, tak jak donoszą gazety, po krótkiej walce z nowotworem, więc szczęśliwie nie toczyło się to długo, a rok po swoim mężu, z którym była od 66 roku. Mam zawsze niesamowite takie poczucie, kiedy małżeństwa odchodzą, takie trwałe małżeństwa odchodzą tak rok po roku, że mam wrażenie, jakby trochę bez siebie nie byli w stanie, co jest zawsze rozczulające.
0: Ale trochę tak

0: Piotrek Rabiega. I Piotrek Topoliński też będzie tu z nami.
1: Pan Tomasz w mailu słusznie zauważa, że 9 to 5 w tłumaczeniu na polski to od 7 do 3 tak naprawdę. Bo zmiana czasu.
0: No okej. Okay. No,
1: tak. I zegara. A ja zapomniałam dopowiedzieć, że jutro w historii jednej piosenki więcej na temat Dolly Parton i tej postaci się pojawi. Akurat ja przygotowuję materiał, więc zapraszam Państwa do środka dnia jutrzejszego. No i zapraszam do dzisiejszego The Readings.

0: jeżeli w takim trybie muzycznym będziemy tu do 10, to ja nie wiem, jak my usiedzimy w miejscu.
1: Nie, będziesz tak stąd nas słychać, bo będziemy tańczyć. Aha. Mniej więcej tak to będzie wtedy brzmiało, jeżeli ta playlista się tak utrzyma, ale patrząc na to, co w kalendarium, zobaczymy, chociaż dla każdego nóżka chodzi do czego innego.
0: Mhm. Nóżka chodzi, nie masz. Nie przypominajmy tej rymowanki. To,
1: no, podłożyłam ci tę minę i prawie na nią wszedłeś. Prawie.
0: Ale zrobiłem.
1: Mało brakowało. Bo w kalendarium 83. rocznica urodzin Tadeusza Nalepy. Wspaniale się to akurat złożyło, bo ja breakout miałam w głowie.

0: głośnikach. W drodze tutaj włączył się automatycznie po Niemenie, bo jestem cały czas w tej fazie, że kiedy jadę teraz do pracy, to widzę nadwiślański świt i nie mogę.
1: Nie, no to trzeba oczywiście, nie mogę się go oprawić muzycznie.
0: Więc Breakout mi się zaproponował prosto po Niemenie. No a Tadeusz Nalepa przed nami, spokojnie swoje śni. Jeżeli ktoś jeszcze może tylko się przebudził, chwilę nas słucha i wraca do łóżka. Czy są takie osoby?
1: Myślę, że na pewno.

0: Tutaj nóżka chodzi mniej, ale zdecydowanie budzi. Szczególnie ta końcówka utworu.
1: Tak, prowadzących budzi.
0: To już.
1: To jest takie, o, teraz mówimy. Tadeusz Nalepa to był, jeżeli ktoś się dopiero obudził albo wstał na Tadeuszu Nalepie, co w ogóle jest jakimś wymarzonym scenariuszem wyśnionym, budzić się przy tych dźwiękach, to dzisiaj 83. rocznica urodzin życzonego wielkiego jakże artysty. Jeżeli chodzi o okoliczności rocznicowe, ja znalazłem, daleko nie szukałem. Rok 56, no i tu uwaga, bo będzie wspomniana Jasna Góra, kiedy to z udziałem miliona około Polaków wiernych złożone zostały jasnogórskie śluby narodu polskiego. W to nie będziemy się zagłębiać, natomiast jeżeli chodzi o Czarnogórę, Jasnogórę.
0: A Czarną Madonnę.
1: Czarną Madonnę i Częstochowę, to zawsze przypomina mi się historia, którą opowiadaliśmy prawdopodobnie już kilkukrotnie przy szczycie wszystkiego. Mianowicie jak ten wizerunek pojawił się na Haiti, jak został zmieniony trochę, a nawet nie trochę, na przestrzeni lat interpretacyjnie i religijnie też, bo najprawdopodobniej legiony polskie z Napoleonem przywiozły dewocjonalnie, a w tym również Czarną Madonnę. No i na Haiti trochę się ten wizerunek zmienił, interpretacja, bo jak spojrzymy na Erzulię Dantor, no to jej wizerunek jest, no może nie jeden do jednego, no ale prawie jeden do jednego, jest bardzo blisko, bardzo podobny.
0: Jest przepiękna, tak w ogóle. Bardzo mi się podoba, że poszerzyli jej nos i generalnie twarz upodobnili trochę do swojej. I ona ma też sztylet w ręku.
1: Tak, bo tu się gdzieś pojawia mściwość, zazdrość, agresja i różne inne cechy. No ale w kwestie bóstw i wierzeń związanych z budy się zagłębiać nie będziemy, natomiast to tylko przywołuję jako jakiś taki ewenement, jeżeli chodzi o kwestie religii w poszczególnych krajach. Natomiast to, co nas interesuje najbardziej, to oczywiście, że szczyt wszystkiego i to zapraszamy po 19 w czwartek. Haiti nie będzie, ale będzie inny kraj. Jeden i drugi. Natomiast dzisiaj wspominamy jeszcze jedną osobę.
0: To czekaj, jeszcze przypomnimy Państwu, że to jest dobry moment, żeby głosować. Mhm. Bo już jutro rano nie będzie można.
1: A no właśnie, wszystko przepadnie. Mhm, tak. A ja wczoraj przypominałem, bo była opowieść a propos spraw afrykańskich też o Angelique Kidjo, opowiadał Mikołaj Kierski. I mówiłem, że fantastyczna osoba prowadząca Zuza przyniosła...
0: Takie komplementy, 20
1: Angelique
0: minut po 6. Kidjo. Matko.
1: I że można głosować.
0: Można. Nie tylko na nią, na wszystkie propozycje. Te 6:20 to jest dobry moment, żeby włączyć aplikację albo stronę. Mhm. Wziąć łyk kawy czy innego napoju i zagłosować.
1: I odważnie. Ruszamy.
0: A przy okazji dobra okazja właśnie, żeby jeszcze posłuchać.
1: Shirley Manson, 60. rocznica urodzin. Garbage, bardzo proszę.

0: Mamy dzisiaj dwa wyjątkowe święta, Mateuszu. Nie wiem, czy tobie sobie zdajesz sprawę, jakie to są święta.
1: Właśnie sobie zdałem sprawę. Czy ty jak wstałaś, uściskałaś Lonię?
0: Pogłaskałam ją dzisiaj po główce przed wyjściem. Dobrze. Ona jest zbyt zaspana przed godziną szóstą, żeby wchodzić w jakieś większe interakcje, ale jest dzisiaj, szanowni państwo, Międzynarodowy Dzień Psa. A poza tym jest jeszcze drugie święto, które ja również zamierzam chyba świętować.
1: No co ty?
0: Święto brokatu.
1: No okej. Okay.
0: No co?
1: Nie, no nic, w porządku.
0: Nie chcesz się obsypać brokatem?
1: Wiesz co, chyba nigdy nie pojawił się we mnie taki imperatyw, żeby to zrobić, ale może to jest ten dzień. Na...
0: Zostałam posiadaczką biobrokatu, bo zwykły brokat jest z plastiku i zostawia się mnóstwo mikroplastiku w środowisku. I to naprawdę nie jest mała ilość, bo biorąc pod uwagę, ile brokatu się sypie do różnych długopisów, ubrań i tak dalej, to jest naprawdę sporo. Ja mam biobrokat, który jak już ze mnie spadnie, to się po prostu rozpuści. Mhm. I od kiedy mam biobrokat, to na wszystkie okazje imprezowe chodzę ze złotą twarzą, ale w zasadzie zwykła środa i święto brokatu to jest wystarczająca przyczyna, żebym znowu dzisiaj miała złotą twarz. Dlaczego? Nie. Więc jeżeli państwo również chcą się ozłocić, to polecam. Nie polecam ozłacać psa. Myślę, że nie byłby szczęśliwy, będąc w brokacie.
1: Nie, pieski i tak są wystarczająco błyszczące i świecące przykładem, żeby jeszcze je upiększać. Pieski to jest mój spirit animal, więc ja czuję się dzisiaj wyjątkowo przy Międzynarodowym Dniu Psa.
0: A jakbyś był psem, to jakim?
1: O, nie możesz mi zadawać takich pytań. Nie, no możesz, ale będę się zastanawiał przez pół programu.
0: Ja myślę, że ty jesteś jednak, bo to są takie stereotypowe rzeczy, na przykład ktoś ma Golden Retriever Energy, albo ma jakiś bulldog francuski, albo jeszcze masz owczarka niemieckiego. To ty jednak jesteś Golden Retriever.
1: Godzę się z tym.
0: To dobrze, że się zgadzamy. Ja jestem chihuahuą.
1: Chihuahuą?
0: Tak. Nie próbuj mnie denerwować.

0: bardzo spodobała mi się wiadomość, którą napisał Paweł już 20 parę minut temu, że proszę tu nie czarować pogodą, tylko przejść do rzeczy, jakie macie dzisiaj smakołyki. No właśnie dzisiaj jesteśmy wyposażeni co najwyżej w kawę, więc jesteśmy absolutnie z Zuzą nieprzygotowani do programu, chyba że masz coś
1: A może ciekawego. Ja coś mam, tylko jeszcze się nie wysprzęgliłam.
0: Aha, czyli okej. Panie Pawle, dziękuję w takim razie za ten trigger.
1: Nie, no ja nie jestem w stanie na głodniaka robić program, szanowni państwo, to jest nie można.
0: No bo my z Zuzą mamy taki podział, że zwykle...
1: Czy w zasadzie podział jest taki, że mój mąż robi śniadanie i potem Mateusz je podjada. To jest prawdziwy podział.
0: Także przyjeżdżamy, gdy ja już jestem po, a Zuza jeszcze przed, więc ja w sumie też jeszcze bywam przed wtedy. Cudownie. Tina Turner nam zagra teraz Foreign Affair, a później porozmawiamy o pewnym portalu łączącym dwa miasta.
1: Czyli będą faktycznie takie zagraniczne sytuacje.
0: Bardzo.

0: się akurat zgrało ze sprawami międzynarodowymi. Tytuł Foreign Affair.
1: A to zupełnie nie sprawy zagraniczne, a to zawsze podobna logika, którą Franek przedstawił na poza anteniu, że kiedy mówimy w języku angielskim o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to jest Ministry of Foreign Affairs, ale tutaj to chodzi po prostu o zagraniczny romans.
0: No właśnie. No właśnie, my teraz nie o romansach będziemy rozmawiać, chociaż
1: będziemy łączyć.
0: Będziemy romansować się z tematami międzynarodowymi.
1: O, też ładnie.
0: O oknie porozmawiamy, pewnym, bardzo konkretnym, takim, przy którym wystarczy pomachać, żeby ktoś po drugiej stronie świata pomachał z powrotem. Mianowicie Klaudia Kowalczyk opowiada w drugim z trzech odcinków cyklu Wileńskiego, jak litewski przedsiębiorca zamienił duchowe przebudzenie w sieć portali, które łączą dziś 7 miast na 4 kontynentach.
2: Można pomachać, można pokazać Six Seven. Portal rodem z Wilna łączy ludzi, choć bezdźwięcznie.
3: Podoba mi się, ale jest bardzo nierzeczywista. To jest takie nierzeczywiste, nie do dotknięcia, nie można zrobić zdjęcia, nie można przytulić. Po prostu jesteśmy samotni tam gdzieś. To jest trochę taki wirtualny świat, który, jeśli o mnie chodzi, to trochę obcy, no bo ja z tego nie wyrosłam, chociaż młodzi ludzie mogą zupełnie inaczej to odbierać.
4: No to jest ciekawe, skąd nie widziałem, że się zmienia. No można zobaczyć coś z innym miejscem na świecie w danej chwili. I to jest chyba fajne.
5: Świetnie, pierwszy raz, rewelacja. Pogoda mogłaby być lepsza. Jest rewelacyjnie, także fajnie. Ja jestem zadowolony.
2: Przy wileńskim oknie portalu spotykam Benediktasa Gielisa, pomysłodawcę i założyciela.
6: W 2016 roku byłem, powiedziałbym, odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Wciąż jednak szukałem głębszego sensu życia. Czułem, że istnieje coś więcej. I byłem szczery ze sobą, przyznając, że nic nie wiem o rzeczywistości. To doprowadziło do swoistego duchowego przebudzenia. Poczułem, że cała ludzkość jest jedną rodziną. I poczułem, że ta rodzina się rozdzieliła i że muszę coś zrobić, żeby ją niejako połączyć na nowo. Pomysł na portal pojawił się miesiąc po tym doświadczeniu. Czuję, że jednoczymy świat, zapraszając ludzi, by zobaczyli się nawzajem takimi, jakimi naprawdę są. Ponad granicami, narracjami, podręcznikami do historii. To po prostu czysta ludzka więź między osobami, których w innym wypadku najprawdopodobniej nigdy w życiu byśmy nie spotkali. Podróżowałem, uruchamiałem portale w Manili na Filipinach przez ostatnich kilka miesięcy. Ale tak naprawdę mieszkam jakąś minutę spacerem od tego portalu, więc czasem przychodzę codziennie, powiedziałbym albo 3-4 razy w tygodniu, po prostu żeby się przejść po kolacji i sprawdzić, czy wszystko działa jak trzeba. Ale jeśli nie działa, po prostu się irytuję. Więc czasem, jeśli wiem, że są jakieś problemy, staram się nie zaglądać na stronę portalu. To dość złożony i wymagający projekt, bo potrzeba niezawodności 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I czasem czuję, że skoro to swego rodzaju dzieło technologiczne, technologiczna rzeźba, ludzie przyzwyczajeni są do technologii działających bardzo płynnie, takich, które pochodzą od firm wartych biliony dolarów, jak Google Meet czy Microsoft. Więc czasem czuję, że to trochę niesprawiedliwe oczekiwanie wobec naszego małego, 7-osobowego zespołu, żeby dorównać standardom tych technologicznych gigantów. Mamy bardzo uniwersalny język, którym jest na przykład symbol 67, który wciąż zyskuje popularność. I to ciekawe, jak może być rozpoznawany na całym świecie, na wszystkich 4 kontynentach, gdzie stoją nasze portale. W Manili mają na przykład azjatycki gest serca i też cieszą się, kiedy pokazujesz go z powrotem, kiedy go rozpoznajesz. W Filadelfii mają drużyny sportowe związane z ptakami, Eagles, Orły. Więc jeśli pokażesz gest latania albo udajesz, że masz skrzydła i lecisz ramionami, oni też rozpoznają, do czego nawiązujesz. I to ich cieszy. Podobnie jak zabawa w papier, kamień, nożyce. Albo robienie wspólnej fali, takiej jak na stadionie. To trochę jak nieustający taniec między różnymi krajami. I spotykamy się z tym samym symbolem. To też przypomina nam, że mamy ze sobą więcej wspólnego niż nas dzieli. Dla mnie portale istnieją nie tylko w sensie fizycznym, ale też jako pewna idea. I dla mnie najbardziej ekscytujące jest to twórcze działanie wokół portali. Widzimy setki filmików nagrywanych na TikToka, na Instagrama. Ludzie czasem je montują, robią z nich memy, zabawne komentarze i to się rozprzestrzenia jeszcze bardziej w świecie wirtualnym. Więc dla mnie piękne jest to, że to po prostu idea, która dociera do miliardów ludzi. A tylko 0,01% ludzi może faktycznie zobaczyć portale na żywo. To coś więcej niż idea, która rozprzestrzenia się i żyje w przestrzeni cyfrowej.
2: Anna Poniatowska-Kosicka z Ośrodka Rozdroża, koordynującego Lubelskie Okno Portalu, nie ukrywa, że jest jego fanką.
7: W zasadzie jest to technologia, która nas łączy. Nie ma tam głosu, jest tylko wizja i na tym to polega. Zauważamy coraz większą popularność, coraz więcej ludzi przed portalem i pomimo telefonów komórkowych i aplikacji, dzięki którym możemy się widzieć, słyszeć bezpośrednio, czy ktoś jest tutaj, czy w innym miejscu świata, za pomocą telefonu może się kontaktować, to jest taka forma nie ma, jest tylko wizja i chyba dzięki temu jest to coś innego. Ludzie się umawiają, jak gdzieś wyjeżdżają, jak mają rodzinę w innym miejscu, a nawet całkiem obcy ludzie. Albo się umawiał na konkretne godziny, żeby się zobaczyć, pomachać sobie, albo po prostu tak, nie wiem, ktoś zainicjuje jakiś taniec, jakąś grę i ta druga strona po drugiej stronie ekranu podchwytuje te rytmy.
2: Portale stoją dziś w 7 miastach na 4 kontynentach, a wkrótce dołączy do nich 8. W Azji. Z Wilna Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.

0: Kolejny wspaniały mail się pojawił, dalej w temacie tego, jakim jestem psem, bo cudownie. Pan Tomasz donosi, że czuję się jak korgi, ale inni widzą mnie jako hot doga. Nie wiem, jak to rozumieć. Czy bardziej skupiać się na kształcie, czy bardziej skupiać się na temperaturze?
1: Myślę, że chodzi o jamnika.
0: A.
1: Zwykle jamniki nazywane są sausage dog.
0: No to wiem. Tylko...
1: Czemu się buntuję? Że nie wolno, tak, jamniki są słodkie, urocze i nie wolno w ten sposób ich nazywać, ale zauważam, że taki proceder się dzieje w przestrzeni. No tak czy inaczej, to chyba tu łączymy się w świętowaniu z szanownym słuchaczem. Dzięki piękne za wiadomość. Swoją drogą, gdyby można było połączyć dowolne miasta, gdybyś mogła sobie wyjść a propos tego, o czym opowiadała Klaudia Kowalczyk z radia i spojrzeć teraz na jakieś miejsce przez portal, to co by to było, co byś chciała widzieć?
0: Na morze chciałabym patrzeć.
1: Ej, to by było ładne, gdyby stało na plaży. Gdybyś mogła zawsze podejść i spojrzeć, uświadomić sobie, gdzie cię teraz nie ma.
0: To mogłoby być bolesne z jednej strony, ale z drugiej strony mam wrażenie, że obraz morza jest tak kojący, że dobrze by robił na te takie wielkomiejskie obyczaje.
1: No i bardzo tak.
0: A z drugiej strony to też taka abstrakcyjna myśl, że ty jesteś sobie na plaży w bikini, a patrzysz na przykład na środek Warszawy w tym bikini. To byłoby dość takie...
1: Urokliwa.
0: Bardzo wdzięczne, jednocześnie śmieszne, bo jednak jesteś w tym bikini w centrum Warszawy. A podobno tak nie można. No, takie to jest niekulturalne trochę. A ty jesteś, bo to portal. I to wszystko w porządku. A my tam w kurtkach i glanach. I żeby to nie było polskie morze, tylko żeby to było takie właśnie morze, gdzie można plażować i jest ciepło. No, przynajmniej Sycylia na przykład, albo Sardynia. Albo może Cypr.
1: Przynajmniej Sycylia.
0: No, bo czy nie bardziej na południe?
1: Nie, no tak, oczywiście.
0: Teneryfa, to tam w ogóle już jest cieplej.
1: No, ja jestem za. Podpisałbym się pod projektem tego portalu zupełnie. Jak powiedziałaś bikini, ja mam chyba jakieś skrzywienie, SpongeBob mi przyszedł do głowy z jakiegoś powodu.
0: To powiem ci, że biorąc pod uwagę, jak dużo różnych skojarzeń można mieć ze słowem bikini.
1: Bikini dolne, tak się miejsce nazywa. A propos portali, ale jeszcze ja sobie pomyślałem o Islandii, do której dzisiaj w pewnym sensie będziemy się przenosić.
0: Portal tam
1: to byłaby ładną pocztówką.
0: Szalenie interesujący portal, bo czasami można coś zobaczyć, a czasami jest taki sztorm, że nic nie widać w tym portalu.
1: Czasami elfy przebiegną.
0: Tak?
1: No.
0: Widziałeś je?
1: Oczywiście, że tak.
0: Okay. Ty nie? To zaraz ustalimy to na pozantaniu, jakie to były elfy.
2: Lord, look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV.
3: Yeah, that ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and chicks for free.
2: Man, that ain't working, that's the way you do it. And let me tell you, brother, them

0: Więc a propos tych elfów chciałem ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o Islandię i folklor islandzki, to elfy i istoty nadprzyrodzone oczywiście, że tam są i są ukryci ludzie, gdzie są ukryci? Na kurhanach zamieszkują, omszone wzgórza i skały. I opisywani są w jednym z najstarszych dzieł, jeżeli chodzi o folklor islandzki, mianowicie Eddzie Poetyckiej. No i tam się pojawiają wzmianki o Hildufolk.
1: Bardzo dobrze.
0: Dziękuję. Czyli tak zwanych ukrytych ludziach, ale też o Elfar, czyli o elfach, co nawiązuje oczywiście, ma gdzieś swoje źródło w mitologii nordyckiej i tak dalej, i tak dalej. Więc elfy istnieją. Nie tylko w Władcy Pierścieni.
1: To jest w ogóle niesamowite, jak Tolkien, wymyślając elfy w tym kształcie, w jakim je wymyślił, wpłynął na nasze wyobrażenie tego słowa.
0: Że to się już zapisało, nie?
1: Tak, że w domyśle teraz każdy, kto pisze fantastykę, ma te same elfy. Bo wcześniej to były inne stworzenia. Od kiedy jest Tolkien, to my myślimy o tych wysokich, smukłych, pięknych istotach z długimi uszami i tak dalej. No, a to do Tolkiena to nie było oczywiste, że tak wygląda elf.
0: Próbuję sobie przypomnieć elfy Sapkowskiego.
1: No tożsame. Tożsame.
0: Teraz myślisz elf, widzisz Legolasa.
1: W romantycznych książkach, które powstają teraz, często zamiast słowa elf używa się słowa fae. Mhm.

0: Za 4 minuty będzie 7, ja tylko wspomnę, bo nie zaprosiliśmy Państwa do tego zmużdżania się wspólnego. Jakie dwa miasta można by połączyć, albo Państwa miejscowość z jakim innym miejscem na Ziemi i na świecie? Chcieliby Państwo, aby było połączone takim portalem, o którym opowiadała Klaudia Kowalczyk.
1: Można 224-280-280.
0: Przyjmujemy wszystkie propozycje.
1: A ja mam 10-sekundowy wykład co do jeszcze tego Fae, o którym wspomniałam.
0: Dawaj.
1: Fae w porównaniu do elfów najczęściej są takimi dominującymi postaciami w tych światach, a Franek słusznie zauważył, że to skrót od fairy z angielskiego, ale w języku angielskim to ma sens, ale po polsku się nie tłumaczy tego na wróżkę. Więc dlaczego tak jest? Tego nie rozumiem.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Kraków mieszkańcy zgromadzili się przy ulicy Solnej w miejscu wypadku drogowego, w którym w sobotę zginęły dwie osoby, młode małżeństwo. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciwko kierowcom łamiącym przepisy. Miejski radny Maciej Fijak apeluje o zwiększenie liczby fotoradarów i zwężenia przed pasami.
1: Wiemy, że Kraków jest liderem, jeżeli chodzi o liczbę wypadków drogowych z wszystkich miast wojewódzkich. Wiemy, że czeka na wdrożenie około 300 nowych organizacji ruchu i z jakiegoś powodu nie ma woli politycznej, żeby to robić. Więc chcemy motywować polityków tak naprawdę każdego szczebla.
0: Ze strony miasta nie było zaniedbań w rejonie ulicy Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie, powiedział pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Miała to wykazać wizja lokalna przeprowadzona z udziałem policji.
2: Bardzo bym chciał, żebyśmy jednak na tą tragedię tak spojrzeli, że ona ma swojego sprawcę i fakt, że on nie przyznaje się do winy, bo uważa, że to jest winne z nawierzchnia drogi, to chyba świadczy jak najgorzej o tym młodym człowieku. Przecież mamy świadomość, że przyjeżdżają tam tysiące samochodów każdego dnia i nic w tym miejscu się przez ostatnie 5 lat nie wydarzyło.
0: Zdaniem biegłych kierowca jechał za szybko. Prokuratura postawiła kierowcy zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Chiny krytykują amerykańskie sankcje wtórne wymierzone w partnerów handlowych Iranu. Zdaniem rzecznika chińskiego MSZ-u Lina Jiana sankcje są bezprawne i Pekin będzie chronił swoich interesów. Wojna gospodarcza i maksymalna presja nie są rozwiązaniem, przeciwnie, jedynie podsycają napięcia i skutkują rozprzestrzenianiem się ryzyka, co zakłóci globalny porządek gospodarczy i finansowy oraz uderzy w uzasadnione prawa i interesy innych państw. Chiny pozostają głównym odbiorcą irańskiej ropy naftowej, która jest głównym towarem eksportowym tego państwa. Teraz Hiszpania. Mieszkańcy dwóch osiedli Barcelony z nakazem pozostania w domach. To przez pożar w parku krajobrazowym Collserola pod Barceloną, mówi Sergi Bover ze Straży Pożarnej. Pożar jest nadal aktywny. Otaczamy obszar około 35 hektarów. Nadal staramy się kontrolować oba skrzydła. Służby ratownicze sprecyzowały, że jeszcze przed północą konieczne było ewakuowanie 35 osób, do których domów zbliżył się ogień. I jeszcze siatkówka. Polskie zawodniczki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 w meczu grupy A Mistrzostw Europy i zapewniły sobie awans do 1/8 finału. Jutro o 4 zwycięstwo podczas turnieju drużyna Stefano Lavariniego powalczy z Niemkami. Więcej sportu na naszej antenie w cyklu Ostra Gra o 8:30. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Chmury będą dziś dominować na południu kraju, ale także okresami na wschodzie. Tylko w tych częściach Polski może dziś pojawić się słaby deszcz, poza tym bez opadów. Wiatr nie sprawi większych problemów, silniejsze porywy spodziewane są tylko na wybrzeżu. Najcieplej dzień zapowiada się na Dolnym Śląsku, Ziemi Opolskiej i w Lubuskiem do 24 stopni, czyli tam jest jak?
5: Słonecznie.
4: Bardzo miło.
5: A można zamienić, żeby to bardziej na północny wschód? Zabrać tam z dołu?
4: W centrum termometry wskażą 22 stopnie, na północnym wschodzie 19, a nad morzem i u podnóża Karpat 18 stopni.

0: Nie, to się nazywa porządne wejście w drugą godzinę.
1: Jakby jej brawa, to porządne. Jakby nie bili, to byś...
0: No takie zwyczajne, zwykłe. Porządkowe.
1: No już myślałam, że wtedy to byś się zastanowił trzy razy, czy chcesz, gdzie chce ci się odzywać do mikrofonu. Ale jak biją brawo, to tak.
0: To czuję się zachęcony. Mm. To jest wystarczający motywator. Zuza i Łęda.
1: Mateusz Andruszkiewicz. Dzień dobry w drugiej godzinie, chciałam powiedzieć, szczytu poranka.
2: Nowy świt.
0: Ależ moja droga, jak najbardziej szczytu, szczyt formy, szczyt energii.
1: Szczyt formy będzie, jak przyswoję jeszcze więcej kofeiny, bo ewidentnie w głowie mieszają mi się audycje, ale to chyba nie najgorsza jeszcze sprawa. Mogły mi się mieszać na przykład samogłoski i wtedy w ogóle nie dałoby się nic zrozumieć.
0: Na przykład zamiast elf mówiłabyś fa.
1: To zupełnie, to już było pomieszanie z poplątaniem.
0: Miałem to powiedzieć. Widzisz, mózg na spółę. Pójdę z tobą po kofeinę, ale zanim to zrobimy, to powiem, że Beata Grabarczyk będzie prowadziła rozmowę z gośćmi. W tej godzinie też Klaudiusz Slezak będzie z nami. Nie prowadził rozmowy z gośćmi, a opowiadał o polskiej polityce. Poza tym Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Wiktoria Wiechrowska, Patryk Rabiega i Piotrek Topoliński też.
1: The brand new heavies.

0: Czy masz takie znaki, po których poznajesz, że już jesień albo że nadchodzi wielkimi krokami? W twoim życiu coś się dzieje?
1: Jest,
0: w tobie coś się zmienia?
1: Zmienia się to, że zaczynam myśleć o spaniu w skarpetkach.
0: O, okej, okay. To jest bardzo jasny sygnał.
1: To jest jasny
0: sygnał,
1: temperatura w nocy spada, ja po prostu zawsze marznę i wtedy kiedy zaczynam czuć tę małą potrzebę, jeszcze ich nie zakładam, ale już zaczynam, przeszła mi tam myśl przez głowę, znaczy, że się zbliża.
0: To znaczy, że już. Jak to było w numerze Łony? Kaloryfer?
1: Tak, kiedy zaczynają się testy kaloryferów i nagle zostają odpalone, żeby zobaczyć, czy cała instalacja działa, to też już jest bardzo
0: już
1: wyraźny
0: jest
1: sygnał.
0: A u mnie to się objawia ochotą na ramen, która wzbiera im bliżej do jesieni. Czy nie masz takiego syndromu?
1: Ciepła, sycąca zupka.
0: Mm-hmm.
1: Bo to nie tylko musi być ramen. To prawda.
0: Nie, to musi być ramen.
1: To musi być,
0: w tym przypadku. Nie, to totalnie ramen. Koniec. Nie, no dobra, rosół też jest okej, ale ramen przede wszystkim. Więc to się zaczyna powoli pojawiać, więc ja się zaczynam niepokoić, czy jesienie przyjdzie w tym roku wcześniej. U ciebie już ta myśl się pojawiła?
1: Już
0: widzę
1: po
0: tobie, że się pojawiła.
1: Pojawiła
0: no
1: się.
0: Właśnie.
1: Było 13 stopni, kiedy szłam dzisiaj do auta, żeby do państwa dojechać, więc tak, zaczyna być potrzeba skarpetki, plus też zaczynam mieć taką potrzebę dyni. Człowiek by tak sobie rozkroił tę dyńkę, upiekł, żeby ładnie pachniało w domu, bo już nie będzie bolało, jak się piekarnik otworzy.
0: No tak.
1: Tak.
0: Tak się rozmarzyłem na temat tej dyni, na punkcie tej dyni.
1: Bo ale dyniowy ramen to jest wspaniała sprawa.
0: Oczywiście, że tak. I jak wyleciało mi z głowy spiced latte pumpkin.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. To. Czy państwo mają swoje jakieś takie niewspomniane jeszcze na antenie sygnały, że
1: czy one
0: jesień powoli się
1: i czy one się już
0: zbiera?
1: Czy one już, czy państwo wypierają to? Bo Mateusz jeszcze tydzień temu ze mną walczył i mówił, że on jest w szortach i trwa lato, ale dzisiaj już ewidentnie zmienił
0: spodzień
1: zdanie.
0: Spodzień długi. Tak właśnie jest. Proszę nam powiedzieć, a propos wiadomości od państwa, to jeszcze Małgorzata napisała w odniesieniu do portali. Zdążę wspomnieć, parę lat temu pojechałam zwiedzić Lublin i wtedy przypadkowo natknęłam się na wspomniany portal i niespodziewanie się wzruszyłam. Nie wiem, z czego te łzy w oczach się wzięły, ale do tej pory, jak komuś opowiadam o tym, to się wzruszam. W Lublinie byłam 3 dni, ale przy portalu zatrzymałam się za każdym razem i pamiętam uczucie, które mi towarzyszyło. Pozdrawiam serdecznie. O,
1: i my również
0: ładne.
1: Serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że bez łez ten mail został napisany. Chociaż w sumie jak wzruszenia, to może dobrze.
0: Pozytywne, jak najbardziej. Zachęcamy, żeby być jak słuchaczka Małgorzata. Wzruszać się to nie obligatoryjnie, ale pisać maile to jak najbardziej.

0: 20 minut po siódmej. Przeglądając dzisiaj prasę, znalazłem rozmowę z naszymi ludźmi, że tak to w cudzysłowie ujmę, ponieważ na pierwszej stronie wyborczej mamy
1: Sylwię
0: Hutnik, tak jest. Fragment wypowiedzi. Artysia z potrzebą samotności. W dzieciństwie chciałam wyglądać jak lalka Barbie. Chciałam mieć dużo różowego jak ona. W moim prowadzonym od 11 roku życia pamiętniku jest takie zdanie: jak dorosnę, to chcę mieć cały pokój pomalowany na różowo. Chciałam, żeby było ładnie. Barbie była dla mnie synonimem luksusu. Jestem z tego pokolenia, które śliniło się na widok Peweksu. Różowa lalka była synonimem innego świata. Jak gdyby państwo byli zainteresowani pełną rozmową, 14 i 15 strona dziś Gazety Wyborczej. A kolejna osoba, o której mówię, że nasi ludzie, chociaż to oczywiście tak sobie zaokrąglam ten termin, bo to nasz regularny gość, Marek Laskowski, prezes Progresji. Dzisiaj w dziale Kultura rozmowę z nim prowadzi Jacek Cieślak, a rozmowa dotyczy hałasu na koncertach, szczególnie przy letnim sezonie, kiedy jest letnia scena Progresji. No i pytanie, jak się te koncerty udaje pogodzić z mieszkańcami, jakie są pomiary. Gdyby państwo byli zainteresowani zagadnieniem, to Rzeczpospolita też do poszeleszczenia dziś.
1: To zawsze ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o te wszystkie sprawy związane z hałasem, bo nikt nie chce mieszkać przy dużym obiekcie
0: koncertowym.
1: Ja ostatnio byłam na Bemowie i się zorientowałam, przechodząc przy lotnisku, kiedy był festiwal, że te wszystkie małe domki, które są, tam jest osiedle domków jednorodzinnych przecież przy lotnisku, to oni przy tym każdym wydarzeniu na lotnisku Bemowo mają ten koncert w domu w zasadzie przy okazji.
0: Teoretycznie tak. Chociaż
1: I w sumie nikt nie chciałby mieszkać, mając ten hałas praktycznie co weekend, a z drugiej strony ileś osób jednak chce chodzić na festiwale i to gdzie na nie chodzić. I to nie są te same osoby przecież najczęściej. Więc jest to zawsze, mam wrażenie, takie wyzwanie urbanistyczne i wyzwanie też dla władz miasta, jak organizować te przestrzenie. No i no, ktoś cierpieć, żeby bawić mógł się ktoś. Chyba nie da się tego inaczej podsumować.
0: Czyli znalazłaś rozwiązanie dla tych, którzy lubią festiwale i tych, których denerwują festiwale ze względu na hałas, zamienicie się mieszkaniami?
1: Tak, tak.
0: Problem z głowy.
1: House switching. To się tak nazywa.
0: Tak?
1: Tak. Właśnie to wymyśliło. Okay.

0: Podziękowania dla osoby wybierającej muzeum Eurythmics. Od razu przeniosłem się w przeszłość, to do Patryka Rabiegi.
1: Ja uwielbiam
0: te słowa przekierowujemy.
1: W tym utworze jest chórek, który śpiewa siłap, siłap.
0: Tak?
1: Nie zwróciłeś nigdy uwagi?
0: Nie, ja na tym elemencie talk to me skupiam całą uwagę, więc no, wszystko wskazuje na to, że musimy tego posłuchać jeszcze raz.
1: I teraz wszyscy słuchamy, czy chórek śpiewa faktycznie szłap, szłap, czy tak prowadząca jest. Sobie to wymyśliła.
0: If it's nice, play it twice. Małgorzata napisała a propos jesieni, że jedzie właśnie do pracy i wzdłuż drogi zrzęty pola widzi na zmianę z kwitnącymi wrzosami, jak to poetycko w ogóle ujęła. To zdecydowanie oznaki kończącego się lata, no i to poranne światło, ale w prognozie 24 stopnie dziś po południu. I serdeczne pozdrowienia z południowej Szwecji.
1: Widziałam też, że kogoś zaatakowała nagła potrzeba zupy i to był wtedy żurek. Mhm. Były też doniesienia, że już niektórzy spali w skarpetkach, więc pewnie w zależności od regionu.
0: To już.
1: A w wszystkich kawiarniach już wszędzie jest pumpkin spice do kupienia i zaraz ciasto marchewkowe. Człowiek mrugnie, będą znicze i zaraz znowu Boże Narodzenie.
0: Gdzie lato? Klaudiusz Ślezak będzie za chwilę, nie zdążymy mrugnąć, on się pojawi i będzie opowiadał niekończącej się jednak polityce.
1: A to cały czas dość nowe Fontaine's DC i Marianne.

0: 7.32, za chwilę będzie 7.33. Klaudiusz Lezak jest już z nami. Dzień dobry, Klaudiuszu. Halo, halo, jednak nie ma Klaudiusza z nami. Aha, no to taki cwancyk. No dobrze, to w takim razie czekamy na Klaudiusza, może za chwilę się połączy. Ja tu widzę, że mamy zakolejkowane trąby, które się Klaudiuszowi mogą bardzo spodobać, więc to jest motywujące, żeby się pojawił.
1: Tak sobie myślę, że jeżeli Klaudiusza nie ma, to może Franku, zechciałbyś ten wspaniały telefon, bo jeden słuchacz odpowiedział na wszystkie nasze pytania w jednym telefonie i to jest dość imponujące.
2: Powiedziałem moim córkom o tym, że jest Międzynarodowy Dzień Psa i nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia. Druga sprawa to była poruszana na antenie kwestia elfów i przypomniało mi się, że Terry Pratchett w swoich książkach przedstawiał te elfy zupełnie inaczej, w opozycji do Tolkiena, że one niby były ładne, ale miały bardzo paskudne charaktery. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że akurat jestem w lesie i w lesie niesieni nie widać w ogóle. No i jeszcze czwarta sprawa. Czwarta sprawa to ta, że jeżeli Mateusz się przesiadł na długie spodnie, to znaczy, że jest cierpki zawodnik.
0: No wiem. Bo ja miałem taką zasadę do tej pory, że dopóki się kalendarzowe lato nie skończy, to chodzę w spodenkach, choćby nie wiem co. I jakby cieniasz się we mnie odezwał w tym roku, bo założyłem te długie spodnie. Poprawię się, albo spróbuję przynajmniej, proszę wybaczyć. Nie poprawię się, jest zimno.
1: Albo to PESEL. Tak jak babcia zawsze straszyła, że ci będą kolana boleć, jak będziesz, albo kostki, bo to jak myśmy byli nastolatkami, to była ta moda, że się kostki tak odkrywa i się podwija te spodnie. I babcia zawsze straszyła, że jak tak będziesz chodził w odkrytych, to będą cię kostki boleć. No i właśnie poczułeś, że chodziłeś i teraz bolą, prawda?
0: Nie, no aż tak to nie, Zuza. Ale bardzo ciekawe to rozumowanie.
1: To znaczy, że jeszcze nie jest cienko.
0: Nie jest aż tak źle. Czy mamy Klaudiusza już? Dzień dobry, Klaudiuszu. Halo, halo.
3: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, jestem.
0: Odsłaniałeś kostki lat temu X? Żałujesz tego teraz? Babcia krzyczała na ciebie?
3: Kostki nie, bo ja to chodziłem raczej w drugą stronę, w spuszczonych spodniach. Kostki były zakryte.
1: Rozumiem, i to była ta faza, że się krzyczało, podciągnij te spodnie.
0: No tak.
3: Tak, zdecydowanie.
0: Polędźwiech wiało.
1: Rozumiemy, a czy ktoś u ciebie dzisiaj będzie krzyczał?
3: Wiecie co? Może być ciekawie, jeżeli chodzi o krzyczenie w ciągu dnia. Bo coraz ciekawiej robi się, jeżeli chodzi o sprawę zondy krypto i pana Krala. Pan Moskal pojawił się tu nie bez przyczyny, bo coraz więcej informacji wychodzi. Ewidentnie ta współpraca nabrała tempa, a panowie Giertych i Dibuła, bo oni są obrońcami pana Krala, także no, medialnie postanowili pod koniec wakacji rzucić dużo informacji na ten medialny rynek, więc Onet zapowiada sensację. Po godzinie 9 mamy się tych sensacji dowiedzieć, dotyczących tego, jak pan Kral i Zonda Krypto finansowały, jakie miały powiązania z Tomaszem Sakiewiczem, szefem Telewizji Republika. No wiedzieliśmy już o oczywiście wpływach reklamowych. To te wpływy reklamowe, które zainteresowały Urząd Konkurencji i Konsumenta i które stały się podstawą także do potem rozmów pana Piesiewicza z panem Kralem, zegarka i tak dalej. To jest jedna noga, ale dzisiaj mamy poznać jakąś drugą nogę, to Onet zapowiada. Natomiast i Wirtualna Polska i TVN24, bo oni od pewnego czasu razem prowadzą niektóre śledztwa. Tutaj panowie Jadczak i Fuja ten artykuł napisali, poprzedni zresztą też, piszą o udziale dwóch panów. I to jest bardzo ciekawy sojusz, który się tu zawiązał. Dwóch panów. Jeden się nazywa Michał Moskal, jest młodym posłem Prawa i Sprawiedliwości i to jest poseł, który się bardzo, bardzo często kręci przy Jarosławie Kaczyńskim. Może go nie kojarzycie, choć jak gdzieś rzucę hasło, że zaręczał się pod ziemią w jednej z kopalni w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, to może gdzieś wam to nazwisko gdzieś się przypomni. To jest człowiek bardzo zaufany Jarosława Kaczyńskiego. To jest taki typ, który za Jarosławem Kaczyńskim trochę, no, upraszczając, ale jednak teczkę nosi. Od pewnego czasu właśnie ma dostęp do ucha prezesa. Drugą postacią jest Artur Chodziński. I to jest postać też bardzo ciekawa, bo wiemy o nim tyle, że kiedyś pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, czyli w CBA. Były bardzo mocne podejrzenia, że stoi za prowadzeniem profili w internecie, które miały bardzo duże zasięgi. Jeden z profili na przykład nazywał się Emilia Kamińska. Było wiadomo, wiadomo, że nie prowadzi go żadna Emilia Kamińska, a Kamińska miało ten pseudonim nie bez przyczyny w związku z Mariuszem Kamińskim, czyli z szefem CBA, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I tenże Chodziński, jak mówię, postać w mediach społecznościowych, która się co chwilę gdzieś przewija, miał pracować dla pana Krala, czyli szefa Zonda Krypto. No i teraz już łączę wątki, kto gdzie z kim się spotykał. No więc TVN24 i Wirtualna Polska donoszą, że pan Moskal, ten młody, który chodzi za Jarosławem Kaczyńskim, i ten Chodziński z CBA mieli polecieć na Ibizę na zaproszenie pana Krala do luksusowego hotelu. Tam mieli się z nim spotykać. Jak mówię, Chodziński pracuje dla Krala, a Moskal jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. I po tym spotkaniu zaproszenie pana Krala, co faktycznie obaj potwierdzają, odpowiadając na pytania TVN24 i Wirtualnej Polski. Potem Moskal zaczyna się interesować kryptowalutami. Zresztą razem z posłem, wtedy to przed kilkunastu miesięcy sprawa, razem z posłem Januszem Kowalskim. On już dzisiaj w PiS-ie nie jest, bo tam się pokłócił z kolegami z tego PiS-u, wyszedł. Natomiast wtedy Moskal z Kowalskim mocno interesują się kryptowalutami. Uczestniczą w komisjach i sami zakładają, czy sami zapowiadają złożenie własnego projektu ustawy. Ten projekt ustawy, który oni składają, jest łudząco podobny i te poprawki są łudząco podobne do tego, co Zonda Krypto próbowała przeforsować przez jakiś czas przez Związek Banków Polskich. Bo faktycznie Związek Banków Polskich przyjął giełdę kryptowalut do siebie, no i ponieważ z ministerstwa pytały różne podmioty o to, czy mają jakieś uwagi do ustawy, między innymi Związek Banków Polskich, to Związek Banków Polskich zapytał swoich członków o to, czy mają jakieś uwagi do ustawy. Zonda Krypto przez Związek Banków Polskich takie poprawki wysłała i takie swoje uwagi wysłała. Te poprawki nie zostały wzięte pod uwagę, ustawa trafia do Sejmu i Zonda Krypto znowu próbuje. Tym razem właśnie rękami pana i Kowalskiego, i pana Moskala. Co pan Moskal robił dokładnie na Ibizie? Czy dostał tam instrukcję? Czy nawiązała się tam jakaś współpraca? No to są jakieś bardzo ciekawe pytania. On sam twierdzi w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, że nie. Że ponieważ, co prawda, poleciał tam rozmawiać o możliwej współpracy, ale ponieważ sytuacja wokół Zonda Krypto robiła się coraz mniej ciekawa, to on się z tej współpracy wycofał i do niczego nie doszło. Sam twierdzi, że za pobyt tam, na tejże Ibisie, zapłacił z prywatnych pieniędzy. Ale na pytania, dlaczego nie wpisał tego, co tam dostał do rejestru korzyści chociażby, no bo posłowie taki muszą wypełniać, na te pytania dziennikarzom nie odpowiedział. Co ciekawe w tej sprawie, rzecznik partii, czyli Rafał Bochenek, zapytany o ten wyjazd posła Moskala właśnie tam na tę Ibizę, odpowiedział tak, to będzie cytat: pan Michał Moskal nie informował kierownictwa PiS o swoim wyjeździe na Ibizę, nie reprezentował tam też naszej partii i nie znamy powodu wyjazdu pana Michała Moskala. Nasza formacja nigdy nie prowadziła żadnych konsultacji z panem Kralem. Co więcej, rekomendowaliśmy całkowity zakaz kryptowalut. Koniec cytatu. O tyle to jest ciekawe, że Prawo i Sprawiedliwość najpierw chciało mieć swoją ustawę, właśnie tą, którą przynieśli do Sejmu Kowalski razem z Moskalem. A dopiero potem, jak sytuacja wokół Zonda Krypto zaczęła się robić coraz bardziej gęsta i coraz bardziej trudna do wytłumaczenia, to Jarosław Kaczyński wyszedł i stwierdził, że on by tych kryptowalut zakazał. Ale jednocześnie też przypomnę, że regulować rynku Prawo i Sprawiedliwość nie chciało też odrzucać prezydenckich wet do ustaw w tej sprawie.
1: Czyli amen. Nie krzyczeli aż tak dużo.
3: Nie krzyczeli aż tak dużo, tak.
1: Bo czekałam na wątek krzyczenia, jednak obyło się bez, ale faktycznie nie jest to łatwa historia, tylko dość zawiła.
3: Nie jest łatwa. Doskonale. Ja wiem, że to jest zawiła.
1: Doskonale sobie poradziłeś. Ja się złapałam, a ja się najczęściej gubię w tych historiach.
3: To w takim razie cieszę się.
1: Także poszło. Dziękujemy, Klaudiuszu, bardzo.
3: Dziękuję.
0: A mój drogi, dawno nie padło pytanie typowe środowe, więc pozwól, że doprecyzuję kwestię podcastową, a czy jak słuchacze sobie
3: Kasia
0: czekają.
3: Kasia jeszcze wypoczywa.
0: No właśnie.
3: I wracamy za tydzień.
0: No dobra, to w takim razie trzymamy za słowo. Dzięki ci piękne, do usłyszenia.
3: Dziękuję. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ezra Collective Green Deep Pain to fragment War Child Records, czyli tej płyty charytatywnej, która nagrana została z myślą o pomocy dzieciom poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych. Piękna sprawa. No ale my odkładamy teraz super, super, super poważne tematy na bok. Chyba, że nie. Chyba, że ten, który masz, jest taki właśnie też super poważny.
1: To są całkiem poważne badania naukowe, ale ich wnioski, jak często bywa przy badaniach naukowych, bywają zupełnie absurdalnie brzmiące. No bo chcę Państwu powiedzieć o sensacji archeologicznej na Dolnym Śląsku.
0: Sensacja brzmi nieźle.
1: Pierwsze zdanie artykułu, który czytam na National Geographic, brzmi: wrocławcy naukowcy naliczyli 42 zęby. Dlatego mówię, że nie zawsze to jest tak poważne. A około 5000 lat temu ktoś starannie te 42 zęby połączył w naszyjnik. I to już jest nie takie zupełnie oczywiste. O co tutaj chodzi? Na Dolnym Śląsku trwają wykopaliska, są tam archeolodzy i antropolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego i członkowie też ekipy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Oni zajęli się cmentarzyskiem z około 350-430 roku naszej ery. No ale kiedy już przekopali się przez tę warstwę, to odkryto, że pod spodem są jeszcze starsze szczątki różne, które można datować na właśnie 2800-2300 lat przed naszą erą. To jest ten czas, gdy w Egipcie wznoszono piramidy, a przez Europę Środkową przemieszczały się społeczności pasterskie z nadmorza Kaspijskiego, które grzebały zmarłych pod kopcami. No i tam właśnie została odsłonięta kolia zębów. Jak mówią, ta kolia zębowa prawdopodobnie należała do kogoś, kto był bardzo wysoko usytuowany społecznie.
0: Kogoś majętnego.
1: Majętnego, na pewno to kogoś, kogo szanowano, kto miał wpływy, albo to mogły być jego trofea, które zostały zlepione w ten naszyjnik, albo ktoś mu ofiarował to w ramach jakiejś podzięki.
0: Czyli mógł to być też ktoś bardzo drapieżny.
1: Tak, to mógł być ktoś bardzo drapieżny. Jest to jedyny, w zasadzie nie ma innego odniesienia, jeżeli chodzi o polską archeologię, dla takiego naszyjnika. Był znaleziony jeszcze jeden kiedyś, ale tam były tylko 4 zęby. A co to 4 zęby do 42?
0: Oczywiście.
1: Więc to jest
0: co
1: naprawdę...
0: Co to za naszyjnik z 4 zębów?
1: Naprawdę ogromny naszyjnik. Będzie to badane, będą badane te zęby, czyje są to zęby, bo to jest nieoczywiste, czy są to zwierzęce, czy mogą być to ludzkie zęby w tym naszyjniku. I dużo nam to powie o tych ludziach, którzy wędrowali. Znaleziono oczywiście też szczątki. Te szczątki będą jeszcze wnikliwiej badane ze względu na to, że na przykład możemy się wtedy dowiedzieć, co te 2800 lat przed naszą erą nasi przodkowie jedli na terytorium Polski, bo z tych zębów bardzo dużo da się i w ogóle z kości dużo wyczytać. Przypomnę, na National Geographic można doczytać więcej o tej sensacji archeologicznej.
0: To jest dobry czas na bycie Ślązakiem.
1: Tak, ale domyślam się, że na wykopaliska archeologiczne to tak żaden Ślązak nie może wejść. Chyba, że chodzi ci o poczucie dumy, że mamy naszyjnik z 42 zębów, to
0: również.
1: Tak.
0: I to u nas.

0: Ja mam też wątek związany z wykopaliskami, tylko nielegalnymi, gdy ktoś coś wykopie, a nie powinien był. I później są z tego powodu problemy.
1: Nie można tak sobie kopać po prostu.
0: No właśnie, chodzi o wykopaliska danych, a właściwie wycieki. No bo głośna była sprawa My Doctor, MIDR, sorry. Mianowicie osoby, których dane wykradziono, mają spore szanse na wygranie zadośćuczynienia przed sądem. Tylko teraz jak spojrzymy na to realnie, jak posłuchamy prawników, no to najczęściej zasądzana po wycieku danych kwota to jest 1500 zł.
1: To niewiele.
0: No właśnie. Co gorsza, nawet wygrana w sądzie może oznaczać finansową stratę i przekonał się o tym mężczyzna, który wywalczył wspomniane 1500 po wycieku danych serwisu pożyczkowego Money.pl. Żądał jednak 30 000 zł, dlatego musiał pokryć w większości koszty procesu, co kilkakrotnie przewyższało wysokość zadośćuczynienia, czyli że granie warta świeczki. A szkoda, bo wciąż mamy jakiś taki rodzaj bezradności, jeżeli chodzi o wycieki danych i ja nie wiem, czy też, może to jest moje przewrażliwienie, jakiś rodzaj lękowości, ale mam wrażenie, że firmy często zbierające dane nie zupełnie mają poczucia odpowiedzialności.
1: To tak naprawdę
0: jakie, cyberbezpieczeństwa.
1: Jakie mają mieć poczucie odpowiedzialności, skoro konsekwencje
0: no są żadne.
1: Są żadne. Ja rozumiem, że jeżeli przemnożyć to 1500 zł razy wszystkie osoby, które te dane utraciły, ale to powinno być trochę tak jak ze spóźnieniami samolotów na przykład. To znaczy, że z automatu jakieś prawo unijne, które sprawia, że jeżeli twoje dane wyciekły, to należy ci się rekompensata. Tak samo jeżeli twój samolot się spóźnił X, no to należy ci się po prostu rekompensata i nie musisz się tutaj z nikim bić o tę kwotę, bo to nie są duże pieniądze, ale no są jakąś rekompensatą.
0: Tak? No tak, to jest dobra analogia. Chociaż ja też sobie myślę o tych konsekwencjach, że no, jeżeli wyciekną dane, no to jest jakaś taka skaza PR-owa, która zostaje na firmie, ale czy ona rzeczywiście ma później znaczenie w kontekście korzystania?
1: Czy kiedykolwiek dając jakiejś firmie swoje dane, sprawdziłeś, czy ona nie miała wycieku? I jak zobaczyłeś, że miała wyciek, to stwierdziłeś, nie zaloguję się tam.
0: Ej, Zuza, ale nie w szczepionkę, co? No właśnie. Ale gdyby państwo chcieli to uzupełnić, to śmiało, my tu jesteśmy do 10:00.

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim usłyszał Grzegorz Braun. Chodzi o medialne wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej na temat obozu Auschwitz. Tak mówił w rozmowie z TVP Info prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
1: Zaprzeczał istnieniu komór gazowych, które były wykorzystywane do masowego mordowania więźniów w tym obozie. Te twierdzenia są sprzeczne z faktami historycznymi, które są oparte na dokumentach, na zeznaniach świadków, wyjaśnieniach podejrzanych, ale również też i które są potwierdzone w toku postępowań karnych, które były prowadzone przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Europoseł nie przyznał się do winy, stwierdził, że wyjaśnienia złoży po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów. Bruksela przypomina władzom w Kijowie, praworządność i walka z korupcją są kluczowe w kwestii ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej. To reakcja na decyzję Komisji Prawnej Parlamentu Ukrainy. Ta przed tygodniem zablokowała pracę nad 5 projektami, w tym nad przepisami przewidującymi rozszerzenie uprawnień agencji antykorupcyjnych. Ukraina uzgodniła z Komisją Europejską 10 priorytetów reform, które powinny zostać potraktowane w celu wzmocnienia praworządności i walki z korupcją. Władze Ukrainy są zobowiązane do skutecznej realizacji tych działań, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Markus Lammert. Jak dodaje, od wdrożenia przepisów Bruksela uzależnia dalsze wypłaty w ramach unijnego instrumentu na rzecz Ukrainy. W Olsztynie dziś początek 5. kampusu Polska Przyszłości. 5-dniowe wydarzenie organizuje środowisko Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Wśród uczestników dyskusji premier Donald Tusk, białoruski opozycjonista i laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki czy astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Na koniec piłka nożna. To już oficjalne. Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu Turyn. Cześć Bianconeri, jestem niezmiernie szczęśliwy, że podpisałem kontrakt. Nie mogę się doczekać, aż zobaczymy się na stadionie. Juventus wypożyczył bramkarza z VfL Wolfsburg do końca sezonu, ale w umowie między klubami znalazła się opcja wykupu za 11,5 miliona euro. Więcej sportu już za niecałe pół godziny w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. 24 stopnie we Wrocławiu i Zielonej Górze. To będzie najcieplejsze dziś duże polskie miasta, a właściwie miasta. Niewiele chłodniej w Poznaniu i Kielcach, 23, w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie 22, a w Lublinie i Katowicach 21 stopni. Najchłodniej będzie w Gdańsku i Suwałkach 19, a także w Zakopanem, gdzie termometry wskażą maksymalnie 17 stopni. Najlepsze dla ciebie miasto z tej perspektywy? Góra, dół, mapy, ciepło, zimno?
3: Ja bym chyba się wybrała... Ja dzisiaj o tym morzu cały czas mówię. Chyba dlatego, że
2: ku górze.
3: Tak, Gdańsk, te 19 stopni. Myślę, że jeżeli świeci słońce i trochę dmucha, to na spacer perfekcyjnie.
2: A może wiele rekompensuje.
3: A z tego, co widzę, to środa na ogół słoneczna.
2: Tak jest. Na południu i częściowo na wschodzie utrzymają się chmury, natomiast które mogą przynieść słabe opady deszczu. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem od czasu do czasu porywiste.

0: A tutaj usłyszałeś chórki na szalala?
1: Były, to okay. Już nie ma żadnych wątpliwości.
0: To już nie da się ich ominąć.
1: Oczywiście, że tak.
0: Nie da się też ominąć 3 godziny programu porannego.
1: A w życiu?
2: Nowy świt.
1: Jest 7:07, jest Zuza.
0: Jest Mateusz i jest Beata Grabarczyk.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Beata to już dzisiaj zupełnie zobacz w trybie jesiennym, co?
0: Tak.

0: Tak, ale ja bardzo lubię jesień,
1: A,
0: więc
1: no
0: mnie to
1: proszę.
0: absolutnie nie przeszkadza.
1: Pod warunkiem, że to jest...
0: Wolę to niż upały.
1: A, rozumiem. No tak, ale pod warunkiem, że właśnie jest to polska złota jesień, a nie taka plucha straszna. No a tak. W polityce to mamy permanentną pluchę, żeby nie powiedzieć bagienko. No i teraz chciałam zacząć co prawda od sondaży, ale myślę sobie, że zondy krypto nie ominiemy. No i dzisiaj się okazuje, że kolejny poseł, tym razem poseł Michał Moskal, też jakoś tak przypadkowo pojechał, poleciał na Ibizę na jedno jedyne spotkanie z panem Kralem. W ogóle nie rozmawiał więcej z facetem, ale zgłosił poprawki takie, jakie zonda krypto chciała do ustawy o kryptowalutach. No, tak poseł po pośle, no naprawdę nie wygląda to dobrze. Znaczy strasznie posłowie są ulegli, jeżeli idzie o lobbying, takie mam wrażenie. Przynajmniej
0: Panie
1: niektórzy.
0: Redaktor, ja w ogóle chciałbym powiedzieć, znaczy zapytać, chociaż wiem, że pani redaktor to pamięta, o wstrząsie na scenie politycznej, który wywołał taki mały zwrocik lub czasopism.
1: Lub czasopisma, oczywiście.
0: I wtedy zatrzęsła się scena polityczna, konsekwencje były straszne, SLD właściwie no, upadło, jeśli chodzi o dominującą rolę na scenie politycznej i się nie podniosło. Tak. I teraz jest taka refleksja ogólnofilozoficzna. Jak bardzo zmieniły się czasy, skoro 100 razy poważniejsze rzeczy nie odnajdują odzwierciedlenia w tym tąpnięciu i w konsekwencjach politycznych. Naprawdę przeszliśmy ogromną, ale bardzo negatywną też i drogę w systemach politycznych. I pytanie jest takie, czy co się musiałoby stać i jaka odsłona, jakiej afery, żeby miało to swoje dalekie i głębokie konsekwencje dla ugrupowań politycznych. I powiem szczerze, że jako politolog nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć, gdzie taka granica istnieje i co by się stać mogło. Właściwie taka wizyta na Ibizie właśnie w trochę wcześniejszym okresie byłaby właściwie końcem polityka, końcem jego formacji. Dzisiaj nie jest to nic nadzwyczajnego.
1: No dzisiaj to jest, obowiązuje zasada, jak cię złapią za rękę, to mów, że nie twoja ręka. No i oczywiście poseł Moskal wydał oświadczenie, w którym mówi, że jak ktoś coś będzie insynuował, to natychmiast do sądu, bo on po prostu jest niewinny, niczym ta lelia biała i on nic w ogóle, nic, absolutnie. Chociaż sam napisał, że z posłem Kowalskim zgłaszają te poprawki do ustawy o kryptowalutach. Ja myślę, wie pan co, że taką granicą byłyby wpływy ruskiej mafii, mówiąc krótko. I myślę sobie, że właśnie jesteśmy w tym momencie, ponieważ zonda krypto prawdopodobnie powstała przy udziale rosyjskiej mafii. No i jeżeli tak, to znaczy, że pieniądze na obronę pana Ziobry wpłaciła rosyjska mafia, na pomoc Marcinowi Romanowskiemu w ucieczce za granicę wpłaciła rosyjska mafia. No i nie wiadomo, co jeszcze. No, CIPAK opłaciła rosyjska mafia i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem na to wskazuje to, że pan Kral postanowił swój majątek przekazać na zwrot dla osób pokrzywdzonych. On ewidentnie bardzo się czegoś boi i boi się do tego stopnia, że chyba woli iść do więzienia niż chodzić po wolnym świecie.
0: No, to jest mnóstwo znaków zapytania. Oczywiście ja rozumiem, że pani redaktor mogłaby mnożyć oczywiście te pytania, które się tutaj pojawiają. Ja jednak jestem coraz bardziej przekonany od dłuższego już czasu, że kwestia suwerennej Polski, kwestia tego, co działo się podczas rządów Zjednoczonej Prawicy i jakie to ma konsekwencje do dzisiaj, to tym się powinny zajmować nie tylko instytucje wymiaru sprawiedliwości czy ścigania, można powiedzieć, w takim standardowym trybie, tylko to powinny bardzo mocno nad tym pracować służby, bo to jest kwestia bezpieczeństwa państwa, bo to nie jest kwestia, że jeden polityk czy drugi popełnił potencjał.

0: potencjalnie przestępstwo. Tu jest pytanie, czy nie naruszono podstaw i fundamentów bezpieczeństwa państwa jako takiego, społeczeństwa jako takiego, bo te wątki z potencjalną rosyjską, udziałem potencjalnym rosyjskiej mafii, rosyjskich pieniędzy, pojawienie się gdzieś jakichś wątków Naddniestrza, gdzie przecież rządzą rosyjskie służby, nic innego. To jest kwestia fundamentalna i ja mam nadzieję, że służby państwa polskiego pracują już pełną parą.
1: No miejmy nadzieję, że tak jest. A tak swoją drogą pan wspomniał o tym, że lub czasopisma rozwaliło nam lewicę na łopatki, a też sobie porównuję ceny zegarków, to znaczy Sławomir Nowak, który przesiedział za zegarek wart 20,5 tysiąca złotych liczne miesiące w areszcie. No i właściwie zdruzgotało go to tak psychicznie, że przestał istnieć na scenie politycznej. A z drugiej strony pan Piesiewicz ma zegarek za 40 tysięcy euro i mówi, on się do dymisji nie poda, bo on to wszystko po prostu też jest święty i w ogóle nic nie zrobił. Zegarek zapłacił, co prawda gotówką w ratach i na to nie ma żadnych dowodów, ale on uważa, że jest czysty i koniec.
0: No i to się wpisuje właśnie w ten wątek przesuwania granic, bo tak można mnożyć tak naprawdę tych przykładów bez liku. Przy okazji prezesa PKOL-u mamy tu jeszcze inny, można powiedzieć, perfidny sposób wykorzystywania pewnej autonomii związków sportowych. Ona była w szlachetnych celach przecież przyjęta, żeby państwa nie wykorzystywały politycznie sportu, sportowców, organizacji sportowych do pewnych celów politycznych. W tej chwili właściwie w niektórych aspektach te autonomie stały się pewnym rodzajem zasłaniania się przed odpowiedzialnością. I to też jest bardzo ciekawy wątek do penetracji przez odpowiednie służby.
1: No dobrze, to porozmawiajmy trochę o tych sondażach. Ukazały się dwa. Jeden CBOS-u, drugi IBRIS-u. Powiedziałabym, że prawie że skrajne. To znaczy w sondażu CBOS-u do Sejmu dostają się tylko cztery ugrupowania, czyli Koalicja Obywatelska, PiS i obydwie Konfederacje. W sondażu IBRIS-u tych ugrupowań już jest siedem, zdaje się, albo sześć. No bo tam się dostaje też i Lewica, i Morawiecki. W przypadku tego pierwszego sondażu, no to pewnie rząd jakiś dałoby się utworzyć, chociaż ja mam duże wątpliwości co do tego, czy Braun będzie chciał wchodzić do jakiegokolwiek rządu. On się pozycjonuje jako taki buntownik, człowiek spoza układów, co prawda mocno prawicowy oczywiście, ale establishment go nie interesuje. Więc pytanie, czy pańskim zdaniem może dojść do jakiejś koalicji takiej prawicowej, w której znajdzie się też Braun?
0: No to jest bardzo ciekawe pytanie i problem, w jaki sposób pozycjonować chciałby się Braun. Ja myślę, że są trzy takie możliwe scenariusze z udziałem braunistów. Jeden to jest taki, o którym pani redaktor mówi, że Braun po prostu uważa, że lepiej być tym nieustannie niezużytym realną władzą i móc krytykować i móc cały czas odgrywać rolę, nazwałbym to w cudzysłowie niewiniątka politycznego, ale jednocześnie partycypując w tej scenie politycznej, funkcjonując w parlamencie, mając mandaty, czerpać profity z tego funkcjonowania w systemie politycznym. Drugi scenariusz to jest taki, że Braun bardzo chciałby uczestniczyć we władzy, wiedząc, jakie są owoce z tego płynące i słodycz polityczna, tylko że być może wytworzy się taki model bariery przed skrajnymi populistami i inne ugrupowania po prostu do tego układu nie dopuszczą, ale i też może być nacisk zewnętrzny, bo nawet jeżeli Prawo i Sprawiedliwość myślałoby o jakiejś koalicji z Braunem, no to tutaj trzy razy trzeba się zastanowić, czy będzie się to podobało Amerykanom, którzy przecież są uważani za naszych głównych sojuszników przez Prawo i Sprawiedliwość. No i trzeci scenariusz to jest taki, że rzeczywiście powstaje rząd z udziałem Brauna i z udziałem Konfederacji. Nowa zjednoczona prawica w nowej, zupełnie świeżej odsłonie. No i to jest prawdziwy, ciekawy spektakl nowego populizmu.
1: No i tu jest też takie pytanie, kto byłby premierem w takim układzie? Bo przecież to nie Jarosław Kaczyński będzie jednoczył tę prawicę, bo on już chyba nie ma na to siły. No więc... Tu jest duży znak zapytania o tego potencjalnego premiera, bo liderów wielu, natomiast możliwości ma tylko Bosak?
0: Pani redaktor mówiła o sondażach przed chwilą, to ja się do jednego sondażu jeszcze odwołam. Nie pamiętam już źródła, ale wynika z niego, że to Mateusz Morawiecki byłby najpopularniejszym kandydatem na premiera, ale absolutnie... W takim układzie, w tym trzecim scenariuszu, gdzie cała prawica od PiSu do braunistów tworzy rząd, ja oczywiście tej postaci jako premiera nie widzę. Na to zgody nie będzie. I wcale też z drugiej strony nie jest pewne, że byłby to Przemysław Czarnek. Raczej jest to mało prawdopodobne, bo Przemysław Czarnek oczywiście nie jest żadnym kandydatem PiSu na premiera, tylko kimś, kto ma odciągać skrajnych wyborców od Konfederacji i Konfederacji Brauna. A więc tak naprawdę on żadnym kandydatem na premiera w istocie nie jest. I być może kluczem do rozwiązania tego byłby ktoś, kto stoi po środku. I drugim w tym sondażu przeze mnie wspomnianym politykiem, który zdobywa dość dużą popularność, jest wicemarszałek Bosak. Więc pytanie jest takie, czy rzeczywiście ten polityk nie ma pewnego potencjału, który będzie jako taki rodzaj, no można powiedzieć, wyważenia, jakiegoś kompromisu wykorzystać.
1: No to zostawię Państwu taką myśl w głowie, zaszczepię. Proszę sobie wyobrazić premiera Krzysztofa Bosaka. A wracając do tego drugiego sondażu, zresztą te dwa warianty z tych trzech, które Pan przedstawił, Pan Profesor, i ten nowy sondaż Ibrisu pokazują, że nie da się wyłonić rządów w tym nowym układzie i być może będzie trzeba zrobić kolejne wybory. I tutaj wpadalibyśmy w to, co się dzieje właściwie w wielu krajach Europy. To znaczy właśnie taki podział społeczeństwa, że trudno znaleźć tego, który jest silniejszy, który może zdobyć więcej głosów. Czy to jest jakiś... No właśnie, skąd wynika właściwie taki problem, że następuje taka równowaga za i przeciw?
0: No to jest proces polaryzacji, w których najlepiej sprzedają się wizje skrajne. I następuje tutaj, tak jak pani redaktor wspomina, nie tylko w naszym systemie, pewna równowaga. Ten środek znika, bo jest miałki, nieciekawy, zbyt umiarkowany, niewyrazisty, a więc...
1: Nie budzi emocji.
0: Tak, nie budzi emocji, a emocje są podstawowym elementem dzisiejszych procesów politycznych, a więc ten, kto jest skrajny, budzi emocje, jest w wyraźnej opozycji do rywala, ten wygrywa. Ale pani redaktor, możemy zarysować dwa scenariusze w związku z tym, co pani powiedziała, bo nowe wybory, tak, oczywiście musielibyśmy konstytucyjnie przejść pewną drogę trzech podjętych prób, które się kończą fiaskiem, trzech prób utworzenia rządu, które się kończą fiaskiem, no bo tylko wtedy prezydent może skrócić kadencję Sejmu. Chyba że sam Sejm by zdecydował o tym większością 2/3, nie jestem przekonany, że ten scenariusz mógłby zaistnieć, ale być może powinniśmy coraz poważniej myśleć o hipotezie nowego rozdania na scenie politycznej, pewnych nowych koalicji, które dzisiaj wydają się mało prawdopodobne, ale nie są w istocie w świecie polityki wykluczone. Dzisiaj, gdyby powiedzieć przeciętnemu wyborcy, że Konfederacji lub Koalicji Obywatelskiej, że te dwa ugrupowania miałyby utworzyć koalicję, no to pewnie niedowierzanie, a może nawet oburzenie byłoby ogromne. Ale nie wyrzucajmy tej hipotezy do śmieci, bo ona wcale nie jest taka kosmiczna, taka nierealna. Tak samo jak potencjalny scenariusz zawiązania się w nowej umiarkowanej prawicy, koalicji nowej umiarkowanej prawicy, na przykład z udziałem PSL-u Morawieckiego, czy w tego, co pozostało po Polsce 2050. Ja takie hipotezy również nie chciałbym całkowicie wyeliminować. Kryzys po wyborach może spowodować przekonfigurowanie dotychczasowego modelu zawierania koalicji.
1: Krótko mówiąc, ta jesień będzie gorąca, przyszła jesień będzie gorąca. Nic dziwnego, że pan profesor lubi jesień. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Miłego dnia, panie profesorze.
0: Dziękuję, miłego dnia słonecznego.
1: Dziękuję.
2: A rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I na boisko wchodzi Jakub Jędras. Dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry.
1: Zawodnik z numerem. Miałeś kiedyś swój ulubiony numer piłkarski?
2: Ojej, trudne pytanie. 8?
1: 7? 8?
2: 8.
1: 7 jest happy, ja chyba miałem 7. Czy jest szansa, że Raul mógł mieć 7? To jest trudno wykopać z pamięci.
2: Wydaje mi się, że albo miał 8 albo 10.
1: Którego z nich na pewno miał. Nieważne.
3: Ja często byłam 8 w dzienniku. Ale my, chociaż o numerach różnych i wynikach na pewno będzie sporo.
2: Tak, liczb nie unikniemy. Oczywiście w sporcie. A zaczniemy od pełnej rehabilitacji polskich siatkarek, bo po tym nie najlepszym, chociaż wygranym 3-1 meczu z Łotyszkami. Wczoraj biało-czerwone zagrały świetny mecz w Mistrzostwach Europy. Pokonały Słowenki 3-0. Miały kłopot tylko w drugim secie, wygranym na przewagi 28-26. Ale poza tym gładko sobie poradziły z rywalkami. W pierwszym secie do 14, a w trzecim do 18. Na pochwałę zasługuje oczywiście cała drużyna, ale szczególnie Magdalena Stysiak, która pokazała się jako liderka, udanie skończyła 24 ataki, no i poprowadziła biało-czerwone do tej wygranej i do zdobycia kolejnych punktów. Zwycięstwo dało zawodniczkom prowadzonym przez Stefano Lavariniego awans do 1/8 finału już po 3 wygranych meczach. W grupie pozostały do rozegrania jeszcze 2 mecze, jutro z Niemkami i w piątek z gospodyniami, czyli Turczynkami. No i teraz walka toczy się o jak najlepsze miejsce w grupie i tym samym teoretycznie słabsze rywalki w fazie pucharowej. A wczoraj na Mistrzostwach Europy byliśmy świadkami historycznego wydarzenia, bo szwedzka siatkarka Isabelle Haak pobiła rekord pod względem zdobytych punktów. W wygranym 3-2 meczu z Chorwatkami zdobyła aż 52 punkty. To połowa szwedzkiej zdobyczy w tym spotkaniu. W samym tiebreaku Isabelle Haak zdobyła 14 punktów, więc no, wynik naprawdę niebotyczny. Dzisiaj między innymi mecze Turcja-Niemcy oraz Włochy-Francja. Obie ekipy, i włoska, i francuska, nie przegrały jeszcze meczu, nie straciły nawet punktu, więc zapowiada się interesująco. A co tam w Pirenejach, drodzy państwo? Popis Tadeja Pogaczara oczywiście w czwartym etapie Vuelta Espania, trzeciego z kolarskich wielkich turów. Jeszcze zanim wyścig wjechał na terytorium Hiszpanii, Słoweniec ma już grubo ponad 3 minuty przewagi nad swoim rodakiem Primożem Rogliczem i Hiszpanem Enrikiem Masem. Sporo. Wczoraj podczas etapu rozegranego w Andorze, niedawny triumfator Tour de France i dominator światowego kolarstwa, tak trzeba mówić o Tadeju Pogaczarze, na nieco ponad 100 kilometrach po górach odjechał grupce najgroźniejszych rywali na 2 minuty i 39 sekund. W swoim stylu wyglądało to oczywiście na pokaz mocy. Chociaż do końca wyścigu pozostało 17 etapów, no to ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś zagroził Tadejowi Pogaczarowi. Za jego plecami jest jednak wielu świetnych kolarzy, więc nic nie jest przesądzone, jak to w kolarstwie. Dzisiaj wyścig wreszcie w Hiszpanii. 5. etap liczący 173 km zaplanowano po wzgórzach południowej Katalonii w malowniczych okolicznościach, więc pewnie i kolarzom będzie miło i kibicom obserwującym te zmagania w telewizji. Na pewno nie możecie się już doczekać US Open, które rusza w niedzielę. Mm-hmm. Oczywiście rywalizacja w grze pojedynczej najbardziej nas tu interesuje. W tym roku wielkoszlemowym turnieju tenisowym trwają kwalifikacje, które wyłonią uczestników i uczestniczki spośród niżej sklasyfikowanych zawodników i zawodniczek. W drugiej rundzie tychże kwalifikacji mamy 2 polskie zawodniczki. Martyna Kubka zmierzy się dzisiaj z Hiszpanką Mariną Basols-Riberą, a Linda Klimowicowa z Holenderką Anouk Koevermans. W pierwszej rundzie odpadła już niestety Katarzyna Kawa, podobnie jak nasz jedynak w męskich kwalifikacjach, czyli Max Kaśnikowski. Ale przypomnę, że w turnieju głównym na pewno zobaczymy 4 Polki, czyli Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch i Magdę Linet, a także 2 panów, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Jak zwykle więc będzie ciekawie, zwłaszcza na początku turnieju, kiedy oni wszyscy będą grali, zanim, miejmy nadzieję, jak najpóźniej poodpadają. Drabinki turniejowe poznamy jutro około 18 polskiego czasu. Życzymy szczęścia w losowaniu. No i na koniec piłka nożna. Już 32 miejsca zajęte w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj poznaliśmy 3 ekipy, które zagrają w tej futbolowej, klubowej elicie. Wśród nich jest drużyna Sabah Baku, drużyna Tymoteusza Puchacza, który zresztą walnie przyczynił się do wyeliminowania izraelskiego Hapoelu Berszewa. Mistrzowie Azerbejdżanu mieli do odrobienia gola, ale dwukrotnie przegrywali w meczu rewanżowym. Zdołali jednak odrobić dwie bramki i tutaj kluczowa asysta Tymoteusza Puchacza. A w dogrywce pogrążyli rywala, dołożyli dwie bramki. No i izraelski klub poza burtą, a Azerbejdżan no już drugi rok z rzędu ma drużynę w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Przypomnę, że Polska nadal bez. Jeszcze większego cudu dokonał wczoraj zespół LASK Linz. Mistrzowie Austrii przegrali pierwszy mecz z Celticiem Glasgow 0-3, ale w rewanżu, mimo że przegrywali już 0-1, czyli mieli do odrobienia 4 bramki, by doprowadzić do dogrywki, no to uczynili to, doprowadzili do tej dogrywki, strzelili te 4 bramki, a w dogrywce już załamanym Szkotom jeszcze jedną bramkę dołożyli, dokończyli dzieła i to oni zagrają w Lidze Mistrzów. A trzecim nowym uczestnikiem jest norweskie Bodø Glimt. Tutaj dominacja nad holenderskim NEC Nijmegen nie podlegała dyskusji, 6-1 w 2 meczu. Dzisiaj poznamy już komplet, 4 kolejne drużyny Ligi Mistrzów i będzie można już wkrótce przeprowadzić losowanie, kto z kim, kiedy i tak dalej. A polskie drużyny w czwartek jeszcze o Ligę Europy i Ligę Konferencji sobie powalczą.
3: I zobaczymy, jak nam pójdzie.
2: Tak jest.
3: Kuba Jędras, dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Mam wrażenie, że redaktorzy dzielą się teraz na dwie części. Niektórzy robią: ojej, znowu Antoni Szmierek. Albo raczej, jak to powiedział Mateusz, ponownie Antony Szmierek. A niektórzy mówią: o Jezu, znowu Antony Szmierek?
2: Właśnie zdradziłaś, do której części należy.
1: Tak.
2: Ale to dobrze, ja bardzo jestem z tego dumny i Antonego Szmierka poprosimy jak najczęściej na naszej antenie i wiem, że jest duża część słuchaczy, która reaguje podobnie.
1: Podziela. To jest nowość, album tygodnia, przypomnę, a to akurat utwór Dave's Angling Superstore za nami, a przed nami...
2: Ja tylko dodam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony moją pamięcią. Przepraszam, że tak na siebie...
1: Dobrze. Proszę bardzo.
2: Pytanie i uwagę kieruję, ale Raul, o którym wspomniałem, rzeczywiście grał z Siódemką, a ja o tym człowieku nie pomyślałem ani razu przez ostatnie 15-20 lat. Więc ta Siódemka gdzieś mi się zakorzeniła i skojarzyła z Raulem. Więc jakiś punkcik w tej piłkarskiej statystyce mogę sobie dopisać. Natomiast nie o piłce nożnej, nie o sporcie będziemy za chwilę rozmawiać, a o socjologii. To z bardzo konkretnego powodu, ponieważ nadchodzi konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego w Warszawie. I to podkreślam, bo to wyjątkowa okoliczność, że w Warszawie to będzie miało miejsce.
1: 4000 socjologów przyjedzie do miasta stołecznego. Jest to niemała liczba.
2: Tak jest.
1: A dlaczego do Warszawy i co to jest za konferencja? Już za moment Państwu opowiemy razem z naszymi gościniami.
2: Profesor Joanna Wylężałek i Aleksandra Hebda będą z nami.

0: Jeżeli chodzi o naszych redaktorów, mamy dwie grupy. Tych, którzy dzielą się na o, Dorsi, i tych, którzy dzielą się, i drugą grupę o, The Doors, albo inny okrzyk. Jeszcze więcej euforii.
1: Aha, tylko euforia i więcej euforii.
0: Oczywiście, że tak.
1: Okej. Już myślałam, miałam taką obawę wewnętrzną, że powiesz mi, że nie lubisz Doorsów i nie rozumiesz mojej ekscytacji.
0: Nie, no wtedy byśmy już nie pracowali razem prawdopodobnie. Albo przynajmniej mieli cichą godzinę.
1: Cichą godzinę. Głupia sprawa, kiedy zaraz mają pojawić się goście i ty postanawiasz robić cichą godzinę. Nie ma to miejsca. Za moment goście razem z nami.

0: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.
1: Zapowiadane gościnie są razem z nami w studiu Radia Nowy Świat. Profesor Joanna Wlężałek, dyrektorka Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członkini Komitetu Organizacyjnego Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego w Warszawie. Długa nazwa o tej konferencji, będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Oraz Aleksandra Hebda z Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No właśnie, może od tego zacznijmy, bo kilka razy powtórzyliśmy w Warszawie i ta konferencja międzynarodowa w Warszawie będzie miała miejsce. Więc od istoty lokalizacji zacznijmy. Jak bardzo nobilitujące, jak ważne to jest, że to się właśnie odbywa w Warszawie.
2: Tak, ta konferencja się właśnie odbywa, w której zgromadziła ponad 3000 uczestników podczas ceremonii otwarcia na Torwarze. Mamy w tym momencie 68 uczestników z 68 krajów świata, więc jest to niewątpliwie wydarzenie już nawet nie o europejskim charakterze, ale o światowym charakterze. Jest to wydarzenie bardzo nobilitujące, ponieważ ono odbywa się po raz drugi w Polsce i po raz pierwszy w Warszawie. Mhm. Jest związane z koniecznością realizacji bardzo złożonej procedury, także to nie jest sytuacja, z którą mamy do czynienia od wczoraj, ponieważ wystąpiliśmy o organizację tejże konferencji z wnioskiem w ramach procedury konkursowej już blisko 3 lata temu. Jednym z podstawowych argumentów były atuty zarówno Polski, jak i miasta stołecznego Warszawy oraz naszych znakomitych kampusów. W związku z powyższym zarząd Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego uznał, że to jest znakomita lokalizacja i staramy się wszystkim oczekiwaniom sprostać. Mhm. Także jest to bardzo, bardzo nobilitujące wydarzenie na skalę światową.
3: A czy mogłaby pani rozwinąć to hasło dużego potencjału?
2: Dużego potencjału w wymiarze gościnności, otwartości, dużej pracowitości. To znaczy z całą pewnością nie byłoby możliwości zorganizowania tak dużego przedsięwzięcia, gdyby nie współpraca różnych podmiotów, ponieważ współpracujemy jako całe środowisko socjologiczne warszawskie. W związku z tym są to pracownicy zarówno Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Civitas, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, APS-u, SWPS-u, jeśli kogoś pominąłam, to uprzejmie przepraszam. Więc no, z całą pewnością ten potencjał chociażby w tym aspekcie wzajemnej solidarności, bo ta solidarność też wybrzmiewa w tytule naszej konferencji, a my mieliśmy okazję jej doświadczyć w praktyce. Więc tak, potencjał, kapitał ludzki spowodował, że możemy tę konferencję zorganizować w Warszawie.
1: Skoro już padło hasło, to przytoczę je w całości. Wzmacnianie demokracji, działanie społeczne, solidarność i zrównoważona przyszłość. To jest takie hasło parasolowe, dużo się pod nim mieści. Musi się dużo zmieścić, bo mamy 42 sieci badawcze. Nie damy rady opowiedzieć o wszystkim, więc jak skrótowo określić, czym socjolodzy i socjolożki będą się zajmować?
2: Myślę, że zagadnienia, które będą poruszane, już dosłownie za pół godziny startujemy, są bardzo wielozakresowe i wieloaspektowe. One rzeczywiście odzwierciedlone są w tytule naszego spotkania. Niemniej jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w społeczeństwie, które się w tej chwili globalizuje, czyli powstaje pewna struktura społeczna, najbardziej rozbudowana i najbardziej skomplikowana, jaką człowiek może sobie wyobrazić na tym etapie rozwoju. W związku z powyższym problemów i wyzwań, z którymi na tym etapie rozwoju się spotykamy, jest bardzo dużo. I są to zagadnienia od relacji interpersonalnych, czyli takiego interakcjonizmu symbolicznego w kontekście paradygmatycznym, przez problemy edukacyjne, zagadnienia dotyczące ekonomii, zagadnienia dotyczące polityki. I myślę, że te zagadnienia dotyczące problemów demokracji, czyli kryzysu demokracji, kryzysu władzy na świecie w przeddzień utworzenia się społeczeństwa globalnego, bo jesteśmy cały czas w procesie globalizacji, więc jeszcze ta globalna struktura nie powstała, ona się rodzi w dość dużych bólach, jak widzimy. W związku z tym ta problematyka wydaje się będzie dominująca, tak? Mówimy też o istnieniu pewnych polikryzysów na świecie. czyli takich kryzysów, które są aż tak bardzo złożone, że w całości tworzą większe problemy niż suma ich części składowych. Więc analiza tylu wyzwań, z którymi w tym momencie mamy do czynienia, myślę, będzie odzwierciedlona w przebiegu tej konferencji.
3: I Biuro Parlamentu Europejskiego uwzględnijmy w planie tego, co się będzie działo. Właściwie czwartkowa sesja.
4: Tak, więc my dokładamy nasz mały fragmencik. Jakby socjologia zajmuje się opisywaniem społeczeństwa, więc tam jest wszystko, absolutnie wszystko. Ale my skupiliśmy się na tym aspekcie, w którym mówimy o zrównoważonej przyszłości. Dlatego, że my jako Biuro Parlamentu jakby komunikujemy to, co robi parlament. Więc w zeszłym roku była rewizja dyrektywy dotyczącej odpadów. I ja wiem, że ludzie jakby no, może nie pasjonują się tym, że tak powiem, że powstają następne dyrektywy. Ale jest ten taki aspekt śmiecenia. Śmiecenia, odpadów, który nikt nie może powiedzieć, że to nie jest mój problem i że ja nie śmiecę, ja niczego nie produkuję. Więc ja osobiście bardzo lubię tematy, które są takie nam bliskie, że na co dzień każdy może zrozumieć, o co chodzi. Więc wybraliśmy właśnie ten temat, a tak naprawdę zawężyliśmy go do niemarnowania żywności. I tutaj radio już nas wspomaga od jakiegoś czasu. Już kilka wydarzeń i kilka różnych akcji przeprowadziliśmy razem. W momencie, kiedy ta dyrektywa była głosowana, a teraz powrócił ten temat bardzo aktualnie, bo mają właśnie powstać przepisy krajowe. Mamy zrozumieć, jak moglibyśmy sobie poradzić i jak moglibyśmy tej żywności marnować mniej i jak praktycznie to wszystko ogarnąć. Więc organizujemy taką sesję, na której zaprosiliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej, dokładnie tego działu, który tą część jakby legislacyjną pisał. Zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, którzy są odpowiedzialni za tą część polską. I zaprosiliśmy praktyków. Wśród praktyków mamy naukowców i mamy taką bardzo znaną panią profesor Gutkowską z SGGW, która po prostu od lat zajmuje się tym tematem. I ona pracuje z dziećmi, ze szkołami. Ma taki program na temat żywienia wśród młodzieży. Więc ona jakby jest na froncie i ona nam opowie o swoich jakby doświadczeniach z frontu. A do tego zaprosiliśmy Bank Żywności. Ten Bank Żywności założony przez Jacka Kuronia. I oni to już są naprawdę na samym froncie, bo oni rozdają żywność. Także chcielibyśmy usłyszeć tak trochę teoretycznie od części jakby legislatorów, ale chcielibyśmy też usłyszeć od praktyków o tym temacie, a temat dotyczy nas wszystkich.
1: Ja bardzo w kontekście konferencji byłam zainteresowana tym, że bierzecie pod lupę demokrację. To jest pierwsze słowo w haśle, które towarzyszy konferencji. I badacze często poruszają tematy, które polityków powinny bardzo obchodzić, różnych decydentów. I jestem ciekawa, jak pań zdaniem takie wnioski, które chociażby powstają w trakcie konferencji, kiedy największe umysły się zderzają, na ile one potem docierają do decydentów i na ile głos badaczy jest potem brany pod uwagę?
2: To są dwie różne kwestie. Na ile docierają i na ile głos badaczy jest brany pod uwagę.
1: Jestem gotowa na to, że to pytanie było długie. Przyjmuję.
2: Tak. Ja myślę w ogóle, że socjologia na dzień dzisiejszy jest bardzo istotnym aspektem myślenia o sprawach społecznych, ponieważ obok różnych innych kontekstów myślowych, które są rzeczywiście nacechowane dość mocno emocjonalnie, tak? Na przykład opinia publiczna, no, czyli ta przestrzeń związana w ogóle z kreowaniem polityki. Socjologia odpowiada na pytania w sposób rzeczowy, empiryczny, ale również w sposób złożony i trudny. To nie jest łatwa wiedza i zapoznanie się z tą wiedzą wymaga przede wszystkim otwartości. Więc dlatego powiedziałam, że to są dwa różne tematy, prawda? Na ile dociera i na ile jest brana pod uwagę. Należy założyć, że nawet jeśli dociera, to nie zawsze jest brana pod uwagę, ponieważ w zasadzie na całym świecie społeczeństwa są w tej chwili silnie spolaryzowane. Socjolodzy też o tym piszą. W związku z tym ta polaryzacja będzie powodowała, że pewne wnioski, które my jako socjologowie przedstawiamy z naszych badań, będą dla części społeczeństwa dość oczywiste, natomiast dla drugiej części społeczeństwa może oczywiste, ale niekoniecznie chętnie przyjmowane.
1: Nie do przyjęcia.
2: W związku z tym rzeczywiście socjologia znajduje się zawsze, zresztą znajdowała się w dość trudnej sytuacji, jeśli chodzi o obecność na arenie naukowej, ponieważ dotykamy tych tematów, które są związane z życiem wszystkich ludzi. Tak? Jesteśmy absolutnie innym aspektem myślowym niż opinia publiczna, myślenie potoczne. W związku z tym, nie wiem, czy ta odpowiedź pani wystarczy, bo nie chciałabym się aż tak bardzo znowu zagłębiać w tematy polityczne i przechodzić do zagadnień, które mogą być w tym momencie przyjmowane w sposób niekoniecznie jednoznaczny. Więc.
1: Jest to wyczerpująca odpowiedź.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję. I wymagają zniuansowania, którego na pewno będzie można uświadczyć na konferencji 17. Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego w Warszawie od 25 do 28 sierpnia. Gdyby ktoś chciał zerknąć i zapoznać się ze szczegółami, gdzie szukać informacji, od razu odeślimy naszych słuchaczy poczytać więcej o konferencji.
2: Na stronie Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego ja mogę jedynie powiedzieć, że serdecznie zapraszamy też do śledzenia wszystkich wydarzeń, które będą się pojawiały sukcesywnie w mediach. Wczoraj odbyła się ceremonia otwarcia na Torwarze. Dzisiaj i jutro gościmy uczestników na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ostatnim dniu, czyli 28 sierpnia, jest to Uniwersytet Warszawski. I jeśli państwo pozwolicie, to chciałam jeszcze dodać, że nasza konferencja została objęta znakomitymi patronatami. W związku z tym zacznę od Biura Parlamentu Europejskiego. Biuro Parlamentu Europejskiego nam patronuje. Patronuje nam również Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawska Organizacja Turystyczna, Urząd Dzielnicy Ursynów, więc patronaty są rzeczywiście znakomite. No i cóż, i serdecznie zapraszamy do śledzenia wszystkich materiałów, bo myślę, że warto zapoznać się z wiedzą socjologiczną, która pozwala nam bardzo często wydobyć się właśnie z tego emocjonalnego patrzenia na rzeczywistość społeczną i pomyśleć o tym, co nas otacza w sposób racjonalny, merytoryczny i rzeczowy.
1: My się również pod tym podpisujemy, a paniom bardzo dziękujemy, że nas odwiedziły w studiu. Profesor Joanna Wylężałek z SGGW i Aleksandra Hebda z Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Audycja powstaje we współpracy z instytucjami europejskimi w Polsce.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto. Jak ujawnili dziennikarze TVN24 i WP.pl, poseł PiSu Michał Moskal spotkał się rok temu na Ibizie z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Polityk chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Półtora miesiąca po wizycie na Ibizie Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. Poseł Michał Moskal zaprzecza, by był autorem poprawek. Według rzecznika PiSu Michał Moskal nie informował kierownictwa partii o swoim wyjeździe na Ibizę, a partia nie prowadziła konsultacji z szefem Zonda Krypto. Sprawę, zdaniem profesora Tomasza Słomki, należy wyjaśnić. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, tym tematem powinny zajmować się nie tylko instytucje wymiaru sprawiedliwości.
1: To powinny bardzo mocno nad tym pracować służby, bo to jest kwestia bezpieczeństwa państwa, bo to nie jest kwestia, że jeden polityk czy drugi popełnił potencjalnie przestępstwo. Tu jest pytanie, czy nie naruszono podstaw i fundamentów bezpieczeństwa państwa jako takiego.
0: Same przepisy o kryptowalutach nie obowiązują. Trzy razy ustawy wetował prezydent. Zonda Krypto nie działa. Śledczy szacują, że klienci stracili blisko 2,5 miliarda złotych. Dolar za dolara, stawka za stawkę. Kanadyjczycy ogłaszają cła wyrównawcze na amerykańskie towary. To odpowiedź na zapowiedzianą przez prezydenta USA podwyżkę ceł choćby na auta z Kanady z obecnych 25 do 50%, mówi kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. 3 stawki ceł wyrównawczych na amerykańskie towary 15, 25 i 50% wejdą w życie 8 września. Będą dotyczyły importu z USA o wartości ponad 27 miliardów dolarów. Dla każdego produktu nasze cło będzie równe amerykańskiemu cłu na ten sam rodzaj kanadyjskiego towaru. Rząd zapowiedział też pakiet pomocowy dla kanadyjskich firm. Bratysława i Tallin znalazły się na początku podróży przewodniczącego Rady Europejskiej po unijnych stolicach. Głównym tematem rozmów Antonia Koszty z przywódcami jest nowy wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 2028-34. Kolejny budżet musi koncentrować się na konkurencyjności, transformacji przemysłowej, obronności, bezpieczeństwie i odporności strategicznej. Musi odzwierciedlać wymagania trudnych czasów, w których żyjemy. Dlatego będzie musiał mieć zupełnie inną architekturę niż poprzednie budżety. Dziś Antonio Costa będzie w Rydze i Wilnie. Do Warszawy planuje przylecieć za 2 tygodnie. Na koniec jeszcze wyścig kolarski Vuelta a España. Czwarty etap w Andorze wygrał Słoweniec Tadej Pogacar, lider klasyfikacji generalnej. Środa to dzień odpoczynku dla kolarzy. Finał wyścigu za tydzień. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Piątek powinien być na ogół słoneczny, więcej chmur pojawi się tylko na wschodzie i południu. Tam też okresami może spaść słaby deszcz. Wiatr nie sprawi problemów, będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywisty, ale jak to zwykle nad morzem. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat oraz 19 na północnym wschodzie, do około 22 w centrum i 24 stopni na południowym zachodzie. Więc wniosek jest jaki dzisiaj, Mateuszu, z pogody?
4: Taki, że my już myślami jesteśmy przy piątku, ale to oczywiście wtorek, wtoreczek,
3: dzisiaj jest środa!
4: Niemożliwe.

0: Zaczęliśmy dzisiaj rano temat elfów islandzkich i coś mi podpowiada, że...
1: Będzie on kontynuowany. Będą to
0: rzeczy samej.
1: Czeskie elfy na Islandii. Ja tak wróżę.
2: Nowy świt.
0: Ahoj.
3: Ahoj, czyli co? Ogłaszamy koniec czeskiego kącika, tak?
0: I kącik islandzki, ja nie będę protestował.
3: Super, ja już jestem po pierwszych ustaleniach z Jankiem Janczym, on mi Islandię odpuszcza i już.
0: Odsprzedaje ci fragment Islandii, tak?
1: A czyli co, okay. W zamian czeskiego... tego przejmuje Czechy?
3: Nie, nie. Skupia się na Szwecji, Danii, Norwegii.
1: To nie są oficjalne informacje, szanowni państwo.

0: solidnie wiać i padać. I rozumiem, że jeśli ktoś przyjedzie na tydzień i cały czas tylko pada i leje i tylko jeszcze bardziej, bo Islandczycy mają podobno jakieś tam dziesiątki określeń na rodzaje deszczu, więc i wieje, więc możliwe, że wtedy ten pobyt nie jest aż taki miły i można się nie zakochać. Ale jest to bardzo, bardzo wyjątkowy kraj i mnóstwo mitów, które miałem na podstawie tylko tam, nie wiem, zdjęć, filmów i tak dalej. No upadło. Zielony, nie tylko taki czarny. Oj, długo by opowiadać. To co, tak? Zaczynamy islandzki kącik? Nie, zagadkę trzeba, tak?
1: Najpierw jeszcze tak zagadkę. Właśnie miałam się upominać.
0: Dobrze. To będzie zagadka dość prosta i o tym słowie sobie przypomniałem właśnie tak troszkę łącząc różne wątki islandzkie, dlatego że przypomniałem sobie o fragmenciku piosenki, który bardzo pasuje do Islandii. To słowo to jest kara i to pierwsze A jest długie. I kara oczywiście nie oznacza kary żadnej, ani nagrody, bo to też bywa, że na odwrót, nie? Czerscy to świeży i tak dalej. Nie, kara nie jest karą, nie jest nagrodą. Kara to jest coś zupełnie innego po czesku. A nie przychodzi wam nic do głowy.
2: Nie, może kary?
0: A że konik taki, tak?
1: Tak, jak koń, że kolor?
2: Na przykład, albo przyprawa.
0: Nie, no dobrze, to będzie takie, w tej piosence jest takie metaforyczne podejście do tego słowa, metaforyczne, tachnut karu żywota.

0: Wspominaj, widzę, że się Ewa Olmerowa państwu spodobała.
1: Ja, nieważne, co ta pani śpiewała. Ona mogłaby mi wszystko teraz już
2: zaśpiewać. Cześć, mają swoje
0: Twin
2: Peaks.
0: Wokalistka. No to ta piosenka ma już sporo, sporo lat. Zatytułowany utwór był Czerna Kara. I tu czerną karu, tu mam stale na patach. On ses mi sypie wiecznej, jemnej, czernej prach. Czyli tam drobny, czarny pył jest w tym fragmenciku. O, stąd to skojarzenie z Islandią.
1: I ta kara też tu była czarna, prawda?
0: Czarna, czarna. Mhm.
1: To wszystko tłumaczę.
0: Mhm. Tak. Czyli no właśnie taki islandzki krajobraz się tu pojawił i mam nadzieję, że państwo sobie z tą zagadką poradzą w moment.
2: No jak zwykle wiemy,
1: poczekamy na państwa
2: wiadomości. Tak.
0: No dobrze, to tak sobie jadąc dookoła Islandii wraz z rodziną dotarliśmy do miasteczka Seydisfjordur. I na wschodzie kraju, takie u podnóża fiordu, jakieś 650 mieszkańców. To już jest miasto.
2: Metropolia.
0: Tak. Wiedzieliśmy jadąc tam, że jest tam wielu uroczych domów, że to miasto uchodzi za artystyczne, że w porcie jest kultowy bar, że w barze tym można zjeść pyszną zupę rybną. Mniej więcej tyle wiedzieliśmy, jak tam jechaliśmy. Do miasta prowadzi jedna droga lądem, no bo da się od strony morskiej oczywiście, oceanicznej. Ta droga prowadzi przez bardzo wysokie góry zimą. Ona nie zawsze jest przejezdna, a teraz latem no, po prostu tonęła w chmurze. Widoczność była niemal zerowa, jak tam jechaliśmy. Dojechaliśmy do Seydisfjordur, zaparkowaliśmy w centrum i pieszo szliśmy w stronę właśnie tego portu. Wiedzieliśmy, że mamy szukać tej zupy rybnej, mamy szukać właśnie czegoś o nazwie Kiosk 108. I no, bo tak na różnych forach sobie ludzie polecali, że tam jest właśnie ta pyszna ryba. I z daleka słychać było muzykę rockową dość głośno, niosła się wśród gór i w zasadzie z samymi uszami można było się kierować, żeby ten kiosk znaleźć. A kiosk ten to jest fragment statku, dokładnie stary mostek kapitański, taka kabina kolorowy, w środku miejsca nie za wiele, spora kolejka za ladą pani w czapce kapitańskiej. Sami turyści w kolejce, więc jasne, że pani rozmawiała z nimi po angielsku, ale ja tak krążyłem wzrokiem stojąc w tej kolejce po ścianach, po różnych miejscach i najpierw znalazłem taką podkładkę pod piwo czeskie. Potem zobaczyłem kubek z napisem po czesku i myślę sobie, nie... Zagadam do kobiety po czesku. Nie. No w sumie nieprawdopodobne, skąd Czeszka tam.
2: No tak.
0: Ale nie, no to odezwę się po czesku. No i pani powiedziała, że w zasadzie od 20 lat nie mówi po czesku, ale no to jak się... Nie no, jasne, że mówi. Tak, to była, jest Czeszka. Bar prowadzi Czeszka, Monika Fryczowa, która w 2006 zamieszkała na Islandii.

0: artystka wizualna, performerka, łącząca różne sztuki, języki. No i najpierw zaserwowała nam faktycznie pyszną zupę rybną, a kiedy klientów zrobiło się mniej, zgodziła się na krótką rozmowę. No i oczywiście zacząłem od tego, co ją zawiodło z pięknych przecież Czech na Islandię.
1: Tak já jsem v roce 2004 a 5 studovala FAVU v prvním ročníku.
0: V 2004 i v 2005 roku studiovala na pierwszym roku na Uniwersytecie v Brně na Wydziale Sztuk Pięknych i zaraz potem poleciałam do Los Angeles v ramach wymiany studenckiej. Rok spędziłam w California Institute of the Arts. Potem pojechałam do Meksyku, a kiedy wróciłam do Brna na kolejny semestr, to po tych wszystkich doświadczeniach zagranicznych zdałam sobie sprawę, że chcę się poświęcić sztuce bardziej, tak jak to robiłam za granicą. I ten powrót do Brna był dla mnie trudny. Zapytałam profesorów, dziekana, czy mam szansę dostać się na kolejny wyjazd, a oni stwierdzili, że muszę czekać na następny program Erasmusa. No, ewentualnie, jeśli tak bardzo już chcę jechać gdzieś za granicę, no to mogę pojechać gdzieś, gdzie czeska uczelnia nie ma żadnej współpracy, żadnych kontaktów, gdzieś daleko. No i znalazłam 3 takie uniwersytety, Trinidad i Tobago, Jamajka i Islandia. Trinidad i Tobago i Jamajka w ogóle nie odpowiedziały, a z Islandii nadeszła odpowiedź, że jeśli wyślę portfolio, no to mogę studiować na wymianie w Akademii Sztuk Pięknych w Reykjaviku, tak opowiadała pani Monika. Działo się to, no właśnie, 20 lat temu z haczykiem. Biurokracji, jak mówi, przy tym było mnóstwo. Mówi, że była pierwszą czeską studentką, która przetarła ten szlak, no bo Islandia, no też to już był moment, kiedy byliśmy w Unii Europejskiej, ale Islandia oczywiście nie jest po dziś dzień. Dopiero po niej inni Czesi, inne uczelnie różne korzystały właśnie z tej drogi, którą przetarła. Islandia wtedy była jeszcze relatywnie droższa niż teraz, więc to stypendium było absolutnie niewystarczające. No i oprócz studiów zaangażowała się w życie artystyczne Reykjaviku, no, także ze względów finansowych. I tak została na Islandii jako rezydent, choć wciąż podróżuje, ale raczej nie do Czech. Między Islandią a Portugalią wiele jej projektów to są właśnie te łączące te kraje. Wiele lat mieszkała w Reykjaviku. Reykjavik to jest w ogóle, my to bardzo porównywaliśmy rodzinnie do Białegostoku.
2: Bo to jest podobna...
0: Naprawdę wielkość, wysokość budynków też bardzo podobna, tylko że Białystok nie ma dostępu do morza. A Czechy, jak się okazuje, no dzięki pani mają dostęp do morza. No i właśnie Reykjavik to jest jakieś 260 tysięcy mieszkańców z tymi przyległościami. No to Białystok jest większy. No ale pani Monika mówi, że dziś Reykjavik to już nie to, co kiedyś.
1: Reykjavik się zmieniło z tej doby, jak toho 2006.
0: Reykjavik od tego roku 2006-2007, kiedy tu przyjechałam, bardzo się zmienił. W pewnym momencie zniknęły różne kluby, zniknęły alternatywne przestrzenie, zaczęto budować hotele dla turystów i w ten sposób młodzi artyści zaczęli uciekać ze stolicy, odkrywać fiordy, takie ukryte miasta, tak jak to Seydisfjordur. Ja trafiłam tu trochę przypadkiem, nabyłam ziemię od 2 rolników, założyłam pracownię, poświęciłam się pracy twórczej. A kiedy zaczęła się pandemia koronawirusa, okazało się, że tak naprawdę nie sposób się nigdzie z Islandii ruszyć. Wszystko było pozamykane i można było w sumie robić tylko jedno, korzystać z islandzkiej natury. I na końcu fiordu odkryłam, że tam stoi i rdzewieje stary mostek kapitański. Okazało się, że niszczeje tam od lat, bo rybacy odcięli tę kabinę od statku w roku 69, zostawili ją, zamontowali na statku nową i postanowiłam, że to będzie mój nowy projekt. Po prostu przekształcę ten element statku w centrum dla społeczności, że to będzie bar, że będą koncerty, sztuka i że będę tu jako artystka performance, to będzie taki manifest, biznes i sztuka, jako znak zapytania, czy to się da połączyć, czy to jest rozdzielne. I tak naprawdę wszystko opiera się na tym, że jest to most, kapitański mostek, a most jest symbolem łączenia kultur, wszystkiego, czyż nie?
1: Cała ta wiedza jest postawiona na tym, że to jest bridge, jako most. A to się rzeknie jako bridge. A ten bridge to jest właśnie symbol tych kultur, jako toho spojenia, toho wszystkiego, nie?
0: No i takie połączenie to właśnie wyszło czesko-islandzkie, kulturowo-biznesowe i nie tylko. Też sporo biurokratycznych procedur trzeba było przejść, no bo bar w dawnym mostku kapitańskim, a gdzie to wszystko, co bar powinien mieć, tak? No bo to jednak lokal gastronomiczny, więc sporo pozwoleń musiała pani Monika pozałatwiać. Seydisfjordur to jest w ogóle takie miasteczko bardzo, bardzo kulturowo-nowoczesne. Jest tam m.in. Centrum Sztuki w artysty niemiecko-szwajcarskiego Dietera Rotha, bo on tam mieszkał przez wiele lat, zmarł jeszcze w latach 90. Dieter Roth, ja nie jestem tak w sztuce współczesnej zorientowany, przyznaję, ale to był artysta, który jest znany ze swoich książek i dzieł sztuki wykonanych z gnijącego jedzenia. Nie powinienem był tego mówić. Okej.
2: Okay. Brzydko pachnie.
0: No dobra, no ale no właśnie to jest sztuka nowoczesna, mocno niekonwencjonalna. I od roku 2021 ten kiosk 108 funkcjonuje i jak mówi jego właścicielka, autorka, współczesna sztuka powinna być obecna w przestrzeni publicznej, nie w galerii. I tam się to sprawdza, więc ten bar funkcjonuje, ale tylko latem. Tylko latem. Więc musiało paść i to pytanie.
3: Będzie tady cały rok?
0: Mieszka tu pani przez cały rok? Na Islandii jestem od 20 lat, ale przez ostatnie 4 lata już po pandemii zimą wyjeżdżam jednak za granicę i tam pracuję. Tu zimą jest ciemno jak w grobie, zimno, a jak zamkną drogę, to nikt nigdzie nie może dotrzeć. No więc tak, można się zakochać w Islandii. Na pewno jest to ciemno jak w grobie. No to też myślę, że jest w tym troszkę przesada, no bo zorza polarna jest niezwykłym zjawiskiem.
2: Chyba,
0: a widziałem latem.
2: Chyba, że jest sztorm i dużo chmur.
4: To ja wtedy... Jestem sztormem dzisiaj.
2: No bo tam naprawdę często jest sztorm.
0: I chmury są w zasadzie, no jest też... kilka warstw chmur. Więc tak, miałam ogromne szczęście latem zobaczyć na pewno nie tak piękną i tak wielką zorzę polarną, ale tak widziałem naprawdę.
4: Jeżeli ktoś ma wampiryczne usposobienie, chłodek, ciemno, idealnie. Mamy odpowiedzi na karę, za karę. Jasiek
0: ale
4: napisał.
0: Ale nie przewidziano.
4: No. Pomyślimy nad tym. Tak, Jasiek, nasz radiowy szanowny, napisał, że jak to mówią starzy górale, kara albo przekara, ewentualnie piąta kofola u kary. Można też spojrzeć na międzyregionalne niesnaski i powiedzieć Ostrawa z kary, Preżanom leżej. Inny słuchacz się zastanawia, ciekawe, czy po czesku jest zbrodnia i wóz.
0: Dobry trop, bo raczej metaforycznie mówi się, że kara to jest samochód. Aha. W ogóle Czesi się bardzo śmieją z naszego słowa samochód, że jak sam chodzi. What? Ale kara jest bardziej w tym sensie karety, nie? Że to takie ciągnięte przez konia. Tak, no i tą, jeśli tam tachnął karą żywota, to że to ciągniemy tą karocę swojego życia, tak? Że to jest coś, co mamy na plecach. O,
2: to czy, a tak. W tej piosence pierwszej to ten czarny proch z tej czarnej...
0: Czarna kareta i tam się ciągnie tą karetę i ten czarny pył z tych kół tak się rozbryzguje. Tak?
2: To wszystko już jasne.
0: Taka to historia islandzko-czeska. No będzie za tydzień już wyłącznie czeska. Już ten jeden islandzki wybryk wystarczy. Zostawiam Islandię Jankowi. A muzycznie nowość, ale taka już pachnąca jesienią, bo taka spokojna, to jest zespół Kwiety i utwór Nasfati.

0: Warianty rozwoju sytuacji mamy dwa. Albo zaczniemy prowadzić normalny program radiowy, albo nie będziemy mówić nic i Tomek będzie kontynuował opowieści islandzkie, co jest równie pasjonujące. Ale prędko się nie skończy, Tomku. Musimy
1: nie
0: postawić...
2: To znaczy, ja już zaczynam, ale jeszcze mogę nie skończyć.
0: Paulina Przybysz na przerwie.
3: Nowość.

0: jakość od Pauliny Przybysz i całego składu.
1: To jeden z singli tygodnia, a numer zapowiada album Pauliny Przybysz, który ma się ukazać pod tym samym tytułem, Mama's Car.
0: Mama's Car, czekam w takim razie.
1: Logika bardzo łatwa, bo to chodzi o muzę, która powstaje, kiedy się wozi dzieci w jedną, w drugą stronę. I no, takie tam sytuacje.
0: I'm Cold, to bardzo islandzka sprawa teraz, The Cure, a później rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk, której gościem będzie Karolina Kuszlewicz.

0: 9:32 na zegarze, a my przechodzimy do zapowiedzianej rozmowy. Beato, dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Zacznę od sprostowania, bo w poprzedniej rozmowie powiedziałam, że Sławomir Nowak siedział za zegarek w areszcie, ale to nieprawda. Przypomniała mi nasza patronka, że siedział za sprawę korupcyjną. To prawda, zegarek był gdzieś w tle i była awantura oczywiście o zegarek i wtedy musiał podać się do dymisji. No dobrze, a teraz proszę państwa, prawo łowieckie powstaje... No właściwie jest gotowy obywatelski projekt tego prawa i do końca tygodnia, a nawet jeszcze w poniedziałek, będzie można podpisywać, a właściwie można podpisywać tę ustawę, ponieważ ona zostanie złożona w Sejmie jako projekt obywatelski i potrzeba do tego 100 tysięcy podpisów. A co jest w tym projekcie ustawy, to zdradzi nam pani Karolina Kuszlewicz, adwokatka specjalizująca się w ochronie przyrody i prawach zwierząt, autorka tego projektu. Dzień dobry pani mecenas.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czy to jest tak, że dzięki temu projektowi wreszcie wszyscy przestaniemy być potencjalnymi dzikami?
2: Tak. I co więcej, same dziki, bo przecież też musimy pamiętać o tym, że to nie jest jakaś taka figura retoryczna, tylko ten dzik jest żywą, czującą istotą, na którą jest też ogromna presja, a w zasadzie nagonka. Ten dzik też będzie w lepszej sytuacji. Tylko tutaj pozwolę sobie od razu powiedzieć, pani redaktor wskazała, że można się podpisywać do 31 sierpnia. A ja bym powiedziała, że proszę państwa, wręcz trzeba się podpisywać, dlatego że to jest pierwszy w ogóle w historii od 95 roku, od kiedy obowiązuje ustawa prawo łowieckie, projekt obywatelski, czyli kiedy my jako społeczeństwo się organizujemy, żeby zmienić prawo łowieckie na korzyść naszego bezpieczeństwa, na korzyść standardów ochrony przyrody i ochrony zwierząt, więc to jest niezwykle istotne, żeby ten historyczny taki akt poruszenia w społeczeństwie i naszej niezgody na pewne utrwalone, ale anachroniczne praktyki po prostu pokazał swoją siłę.
1: I to jest tak, że trzeba się fizycznie pod tym podpisać. To nie jest tak, że się wysyła internetem swój podpis albo przy pomocy maila się wpisuje, że popieram, tylko trzeba wydrukować taką kartę, na której składa się swój podpis. Tam jest potrzebny chyba numer PESEL, o ile pamiętam, numer dowodu. I na takiej karcie może się kilka osób podpisać. To nie jest tak, że każdy musi na oddzielnej. Więc mogą...
2: Dokładnie. Tak, dokładnie tak. To jest bardzo ważna informacja. Wiele osób wciąż gdzieś tam omyłkowo utożsamia projekt ustawy z petycją, ponieważ właśnie najczęściej ta strona społeczna robi petycję na różne tematy i my się wtedy podpisujemy online imieniem, nazwiskiem, e-mailem. Natomiast projekt ustawy to jest zupełnie inny kaliber. My tam nie prosimy, żeby ktoś coś zrobił. My sami robimy i jak uzbieramy 100 tysięcy ważnych podpisów, to kładziemy je na stół i od tego ma się rozpocząć proces legislacyjny, tak jakbyśmy byli po prostu parlamentarzystami. Ale do tego rzeczywiście ustawa, która reguluje projekt obywatelski, wymaga złożenia podpisu w takiej tradycyjnej bardzo formie, na papierze, ze swoimi danymi. Tutaj myśliwi próbują sugerować, że zbieramy te dane, bo chcemy zaciągać kredyty na te 100 tysięcy osób. To jest oczywistą bzdurą. Myśliwi też mieli swój projekt obywatelski kilka lat temu, który upadł i no, jakoś kredytów nie pozaciągali. Po prostu tak wygląda standard ustawowy do zbierania tych podpisów. Jeżeli ktoś z państwa chciałby się podpisać, o co bardzo proszę, to oczywiście można to zrobić też w stałych punktach, to znaczy wejść na naszą stronę uwagapolowanie.pl i tam są wymienione stałe punkty, gdzie znajdują się takie listy, do których można przyjść i się podpisać. W Warszawie to na przykład jest Plac Pięciu Rogów, czy biuro Partii Zielonych. Tam są na stałe jakby wystawione listy w odpowiednich godzinach. Natomiast najłatwiej jest to zrobić, bo przecież jesteśmy w całej Polsce, nie każdy może przyjść do tego punktu i do tego bardzo zachęcam, to wejść na stronę Uwaga Polowanie i dokładnie tak jak pani redaktor powiedziała, zapisać się, mimo że zostało ostatnie 6 dni do zbierania podpisów, wtedy do państwa przyjdzie taka bardzo prosta instrukcja oraz karta. I na tej karcie można wpisać swoje dane, podpisać się i nawet taką kartę z jednym własnym podpisem odesłać do paczkomatu, to też przyjdzie do państwa adres, na który należy odesłać i my te wszystkie paczki odbieramy, zliczamy głosy, a jak państwu się uda oprócz swojego jednego podpisu dołożyć jeszcze 2 czy 5 od znajomych i rodziny, to będzie fantastycznie, bo moim zdaniem my tę zmianę zrobimy właśnie takimi mikrogestami i mikrozaangażowaniem.
1: Tak jest, dużo podpisów jeszcze brakuje.
2: W tej chwili w biurze mamy przeliczone około 80 tysięcy. W związku z tym,
1: mobilizacja pełna.
2: W związku z tym musimy się bardzo zmobilizować. Ja wiem, że mnóstwo osób w Polsce zbiera te podpisy i będzie jeszcze nam te podpisy wysyłało. Ale pamiętajmy o tym, że na przykład z projektem Osoba Odra zabrakło tym dzielnym osobom 4000 podpisów i ten projekt nie mógł być procedowany, więc naprawdę tak jak w demokracji każdy głos się liczy, tak tutaj każdy podpis i każdy ten dzień się liczy.
1: No dobrze, to powiedzmy jeszcze, co jest w tej ustawie, co by się mogło zmienić i jak to wpłynęłoby na nasze bezpieczeństwo?
2: No właśnie, po pierwsze kwestia naszego bezpieczeństwa, ponieważ tam są takie 3 filary. Nasze bezpieczeństwo, zwiększenie ochrony przyrody i zwiększenie ochrony zwierząt. Nasze bezpieczeństwo to między innymi odsunięcie polowań od zabudowań. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że dzisiaj myśliwi mogą naprawdę podejść 150 metrów z bronią palną pod nasze domy i tam strzelać. My mówimy, ta odległość powinna wynosić co najmniej 700 metrów. Dzisiaj wiatraki muszą być 700 metrów od naszych domów, bo uznane są za jako bliższe zagrożenie, no a myśliwy może podejść 150 metrów. Po drugie mówimy, wszyscy myśliwi muszą przechodzić badania okresowe, psychologiczne i okulistyczne raz na 5 lat. No i znowu, wydaje się to zupełnie normalne. Człowiek wychodzi z bronią palną. Człowiek, który nie jest zawodowcem, bo często na co dzień pełni zupełnie inne funkcje, ma swoje zawody od takich jak mój, prawniczych, po jakiejś rzemieślniczej i po prostu raz na jakiś czas wychodzi na polowanie. I taka osoba nie chce się przebadać raz na 5 lat okulistycznie i psychologicznie, czy działają mu oczy i czy działa mu głowa, na tyle, żeby po prostu kogoś nie zastrzelić. A przypominam, że w ciągu ostatnich 10 lat mamy 28 tych tak zwanych już słynnych pomyłek skutkujących śmiercią. Ja prowadziłam sprawę jednego takiego chłopaka zastrzelonego pod internatem. Miał 16 lat, przyjechał do Polski się uczyć i myśliwy wyjechał 1 listopada, zobaczył czarną plamę i strzelił, po czym wraz z drugim kolegą, którego sobie dobrał na polowanie, czego też zakazujemy, żeby dobierać sobie osoby niebędące myśliwymi na polowanie, bo to nie jest zabawa, po prostu stamtąd odjechali, więc to się naprawdę wydarza, to są ogromne tragedie. Poza tym oprócz tych wypadków śmiertelnych mamy też przecież cały szereg postrzeleń, ale mamy też sytuacje, kiedy zabijane są inne zwierzęta, kiedy zabijane są psy, kiedy zabijane są zwierzęta gatunków chronionych. Także to jest kwestia bezpieczeństwa i naszego i zwierząt, te badania. Mówimy o tym, że myśliwy, który będzie polował w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających, ma dokładnie tak samo odpowiadać za przestępstwo jak kierowcy prowadzący pojazdy w stanie nietrzeźwości. Ma to być po prostu bardzo poważne przestępstwo. I mówimy między innymi o tym, tych zmian dotyczących bezpieczeństwa jest cały szereg. Mówimy między innymi jeszcze o tym, że ma być wprowadzony publiczny rejestr polowań i gospodarki łowieckiej, takiej, żebyśmy, proszę Państwa, no obwody łowieckie są naprawdę w całej Polsce. My sobie często nie zdajemy sprawy, że my idziemy na spacer, nasze dzieci jadą na rowery, latem, w ferie, bawią się gdzieś, chodzimy z naszymi psami w obwodzie łowieckim. I my powinniśmy z poziomu naszego telefonu czy z poziomu naszego komputera móc kliknąć i sprawdzić, o, tu jest planowane polowanie, nie tylko nie tylko zbiorowe, ale też indywidualne. Powinniśmy po prostu to wiedzieć. Plus może dodam, że w tym publicznym rejestrze mają być też publikowane dane Polskiego Związku Łowieckiego. To już może nie jest taka bezpośrednio kwestia bezpieczeństwa, ale o jawności w ogóle gospodarki łowieckiej też mówimy o tym w tym projekcie. Dlatego to doprowadza też do pasji myśliwych, ponieważ dzisiaj jest tak, że nawet minister sprawujący nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim, który nie jest prywatną firmą, tylko jednostką powołaną przez państwo, naprawdę ciężko sobie to wyobrazić, ale tak jest, nie ma dostępu do pełnych sprawozdań finansowych PZŁ. To w kwestii bezpieczeństwa, tak, i jawności, tak, tak. Więc my żyjemy w takim jakimś absurdzie, że państwo wytworzyło twór, który w zasadzie uważa się za samorządny, chociaż zabija zwierzęta, które są dobrem ogólnonarodowym. Robi to bez kontroli organów ochrony środowiska, chociaż wszystkie inne podmioty podlegają organom ochrony środowiska, jeśli ingerują w środowisko, ingerują w przyrodę. A my nie mamy, jako społeczeństwo, jako sądy, jako minister, organ nadzoru nad tym tworem właściwej kontroli.
1: No więc, żebyśmy mieli taką kontrolę, to trzeba podpisać się, proszę państwa, pod ustawą. Także pełna mobilizacja i, no i ustawa trafi do Sejmu i zobaczymy, co Sejm z nią zrobi. A właśnie nie boją się państwo, że to lobby myśliwskie, które jest w Sejmie i ono jest bardzo takie prężne i powiedziałabym, że hałaśliwe wtedy, kiedy przychodzi do jakichkolwiek zmian w prawie łowieckim, no to, że ono państwa nie przepuści tej ustawy, znaczy doprowadzi do tego, że ona zostanie odrzucona.
2: Na pewno to lobby myśliwskie i te środowiska prawowieckie w tej chwili, można już powiedzieć, one są w jakimś rodzaju szału. Szału, po prostu dostały szału. To, w jaki sposób część myśliwych i sprzyjających im środowisk już dziś reaguje na ten projekt, pokazuje, gdzie my jesteśmy jako społeczeństwo. Jak państwo usłyszeliście ode mnie, ten projekt wcale nie jest jakoś bardzo radykalny.
1: No właśnie.
2: Cywilizuje pewne kwestie. A jest absolutny szał, absolutna niezgoda, absolutna agresja i przemoc, wiadomości, jakie ja dostaję, rzeczy, które ja sobie czytam. Ja nigdy w życiu takiej skali nienawiści i obrzydliwości wobec siebie nie doświadczałam, jak teraz w związku z tym, że ten projekt od strony prawnej opracowałam. Więc my sobie zdajemy sprawę, że jak będziemy na poziomie sejmowym, to tam jest cała grupa posłów i posłanek, które, znowu proszę sobie wyobrazić, nie chcą się ujawnić, że są myśliwymi. Ujawniają się ci, którzy nie są myśliwymi i to potwierdzają, a reszta bierze wodę w usta, więc można zakładać, że tam jest jakaś pokaźna grupa. No sama przewodnicząca Komisji Środowiska Sejmowej jest myśliwą.
1: No
2: także mamy jeszcze cały szereg nieujawnionych tam myśliwych, dlatego na pewno myśliwi będą różnymi sposobami próbować blokować i torpedować ten projekt. Natomiast to, co jest naszą bardzo dużą siłą, to to, że my bardzo rozsądnie wybieraliśmy postulaty. To znaczy, żeby politycznie nie można nas było zepchnąć do takiego rogu jakichś radykałów, którzy przychodzą i chcą wszystkiego zakazać. Nie, nie, ten projekt nie zakazuje ani funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, ani łowiectwa w Polsce. Ten projekt cywilizuje pewne zasady, które już dawno powinny w Polsce obowiązywać. Jak na przykład, znowu, cała gospodarka łowiecka odbywa się na podstawie tak zwanego wieloletniego planu łowieckiego i tam się ustala między innymi liczbę zwierząt do zabicia. Czy organy ochrony przyrody, które kontrolują wszystkich, którzy wchodzą do lasu i jakoś próbują tam ingerować, mają kontrolę nad tym wieloletnim planem? Nie mają. Mhm. Czy ten wieloletni plan może być zaskarżony do sądu, tak jak inne akty ingerujące w środowisko, czego wymaga od nas prawo unijne i międzynarodowe? Nie może. Czy społeczeństwo może zrobić cokolwiek, żeby poddać taki akt kontroli, ten wieloletni plan łowiecki? Nie może. I dzięki temu mamy 800 tysięcy zwierząt rocznie, które jest zabijane, a my nie mamy na to wpływu. I to, co jest bardzo mocno naszą stroną w tym projekcie, to jest to, że właśnie przez ten rozsądny wybór tych postulatów my mamy poparcie społeczne tych postulatów rzędu 60-80%. Więc będzie bardzo ciężko i to jest, w badaniach jest pokazane, że to poparcie jest niezależne od preferencji politycznych, więc będzie bardzo ciężko politykom stłamsić ten projekt jako właśnie jakiś taki wychył radykalny, dlatego że po prostu społeczeństwo już nie chce pewnych praktyk. Nie chce na przykład, żeby ambony łowieckie stały tuż za granicą Parku Narodowego czy Rezerwatu Przyrody. Przecież to jest kompletnie niehumanitarne. Albo społeczeństwo rzędu 80% poparcia mówi nie, dlatego żeby istniały polowania dewizowe. Ja tylko dodam, że dziś myśliwi twierdzą, że w zasadzie w jakimś rodzaju czynu społecznego wychodzą i zabijają te zwierzęta, żeby one tam nie czyniły szkód. No ale polowania, biura polowań istnieją jak Polska długa i szeroka i tam myśliwi nie wychodzą w żadnym czynie społecznym, tylko tam po prostu obraca się handlem
1: tak
2: polowaniami. Chcesz sobie zapolować na byka w rykowisku, to po prostu płacisz ileś tysięcy i masz, więc tego też Polacy nie chcą.
1: Bardzo dziękuję. Mecenas Karolina Kuszlewicz, współautorka projektu Nowego Prawa Łowieckiego i no, zachęcamy państwa, żeby wykorzystać te parę dni jeszcze, żeby podpisać się pod projektem i projekt, żeby trafił do Sejmu pod obrady. Bardzo dziękuję pani mecenas.
2: Bardzo dziękuję, bardzo państwa zachęcam. Do widzenia.
1: Do usłyszenia, do widzenia.
0: A rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Dzięki.
1: Dziękuję.
3: A za moment finanse osobiste.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o bezrobociu. Dane za lipiec są dokładnie takie jak w czerwcu. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8%. Zupełnie inaczej sprawa wygląda, gdy spojrzymy w poszczególne regiony. Bezrobocie w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim przekracza 9%, a jednocześnie w wielkopolskim wynosi zaledwie 3,8%, a w mazowieckim 4,5%. Rok do roku ogółem w Polsce, podkreślam, zarejestrowanych bezrobotnych przybyło w procentach o 0,4, ale w liczbach przekłada się to już na 75 tysięcy osób. Ale co to naprawdę oznacza? Daleko jest do kryzysu. Większość z wszystkich zarejestrowanych ponad 900 tysięcy osób nie ma prawa do zasiłku. Rejestrują się głównie po to, by być objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, ale też programem aktywizacji. Po drodze zmieniły się też zasady. Jeszcze rok temu trzeba było co miesiąc zgłaszać chęć podjęcia pracy. Teraz wystarczy raz na 3 miesiące. Dlatego też spada liczba wyrejestrowanych osób bezrobotnych. Jednocześnie można się zarejestrować zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. To też ułatwia taką rejestrację. No a zgłosić się mogą także rolnicy. To są te nowości, które funkcjonują od roku. To w efekcie tego już jesienią ubiegłego roku stopa bezrobocia poszła w górę, choć zwykle w tym okresie spadała. Główny Urząd Statystyczny również wczoraj podał jeszcze inne dane. Wyniki BAEL za drugi kwartał, czyli badania aktywności ekonomicznej ludności. To badanie na podstawie ankiet, więc znacznie różni się od oficjalnej stopy bezrobocia rejestrowanego. Wyszło, że bezrobocie w Polsce sięga zaledwie 3,2%, a bez pracy pozostaje niespełna 575 tysięcy osób. Ta ogromna, wydawałoby się, różnica polega z oddzielenia osób, które reaktywnie poszukują pracy, ale jej znaleźć nie mogą, od tych, którzy tylko są zarejestrowani, ale realnie pracy nie podejmą z innych powodów. Czasami utrzymują się z pracy na czarno albo jakieś inne pobudki. To już bardziej pełny obraz stanu naszej gospodarki się wyłania, a właściwie rynku pracy. Szacunki GUS mówią, że mamy w Polsce niespełna 22 miliony osób w wieku produkcyjnym. Z tej liczby odpada około 3,5 miliona osób, które są bierne zawodowo, bo jeszcze się uczą, studiują, mają inne obowiązki rodzinne, albo zdrowie nie pozwala im podjąć pracy. Jednocześnie aktywnych zawodowo jest około 17 milionów osób. Powstaje luka na 1,5 miliona, z czego szacunki wskazują, że realnie bezrobotnych jest właśnie około 600 tysięcy osób. I tu wnioski nasuwają się właściwie same. Na rynku pracy nie ma żadnego załamania. No, choć za każdą osobą, która zmaga się z realnym problemem znalezienia pracy, stoją często ludzkie dramaty, jakieś niepowodzenia czy stres, no ale tutaj skupiamy się na statystyce i na takim ujęciu statystycznym właśnie, a to wskazuje, że nie ma obaw o wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach.

0: Za 2,5 minuty będzie 10. Sorry, wtryniłem ci się w zdanie.
1: No i trzeba kończyć. W zasadzie mieliśmy mówić to samo, bo mamy mało czasu na pożegnanie, ale bardzo Państwu dziękujemy za te wspólne 4 godziny. Ja Tobie też dziękuję, Mateuszu.
0: Ja Tobie dziękuję, Zuzo. I muszę Ci powiedzieć, że ten pan, który też będzie dziękował z nami na koniec, to jest legenda szczytu wszystkiego, Roger Fahr, jeden z tych, co to byli wiele, wiele, wiele dziesiąt tygodni na liście.
1: Fahr. Dobrze, Mateusz Andruszkiewicz.
0: Zuzanna Iłęda.
1: Jakub Jędras, Franciszek Wójcicki, Piotr Topoliński, Patryk Rabiega. Bardzo Państwu dziękujemy. Beata Grabarczyk.
0: Jakub Jędras.
1: To powiedziałam.
0: To będzie dwa razy.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński zapraszam. Poseł PiSu Michał Moskal komentuje doniesienia WP i TVN24. Jak ujawniły redakcje, polityk spotkał się na Ibizie z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w sierpniu ubiegłego roku, na kilka miesięcy przed nagłym upadkiem giełdy kryptowalut. W spotkaniu uczestniczył też współpracownik Przemysława Krala, były współpracownik CBA, który opłacił posłowi przelot i nocleg na Ibizie. Michał Moskal mówi, że po powrocie oddał za podróż z prywatnych środków, a na współpracę z Zonda Krypto przy organizowanej konferencji o nowych technologiach jednak się nie zdecydował.
1: Nie na drogie spotkanie, tylko na godzinne spotkanie z człowiekiem, który działał w firmie, która legalnie działała również na terytorium Polski, chociaż jest zarejestrowana w Estonii, co do której rząd Donalda Tuska nie wydał żadnych ostrzeżeń, mimo że od miesięcy musiał już wiedzieć, że są jakieś nieprawidłowości.
0: 3 tygodnie po spotkaniu Michał Moskal wysłał pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie polskich przedsiębiorców z branży krypto, a w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość złożyło kilkanaście poprawek do zawetowanej później przez prezydenta ustawy o kryptoaktywach. Władze PiSu utrzymują, że nie wiedziały o spotkaniu posła Moskala z szefem Zondy. Komisja Europejska planuje drugi nabór w ramach programu SAFE, by rozdzielić niewykorzystane pieniądze na obronność, mówi rzecznik komisji Thomas Renier. Reszta środków musiałaby zostać ponownie rozdysponowana w ramach drugiego naboru wniosków jeszcze w tym roku między państwa, które chcą zaciągnąć dodatkowe pożyczki poza planami krajowymi, które już przedstawiły komisji. Chodzi o co najmniej 10 miliardów euro, z których nie skorzystają Włosi. Rząd w Rzymie twierdzi, że jego priorytetem jest walka z wysokimi cenami energii. Polska chce wziąć udział w drugim unijnym naborze, potwierdził wiceminister obrony Paweł Zalewski. Szwedzi mogą od dziś głosować korespondencyjnie w wyborach do parlamentu, a także do rad regionów i gmin. Uprawnionych do głosowania jest ponad 8 milionów osób. Głównym dniem wyborów będzie 13 września. Na koniec piłka nożna. Wieczorem poznamy uczestników Ligi Mistrzów. O 21:00 4 mecze czwartej rundy eliminacji. AEK Ateny Lewski Sofia, NK Celje Slovan Bratysława, Viking Stavanger Dinamo Zagrzeb i Olympique Lyon Fenerbahce Stambuł. Jutro losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Numer na bis.
3: Dzień dobry.

Panowie Beagle Bonnie i DJ Noe otwierają nasze dzisiejsze numernabisowe spotkanie i to rozpoczęcie jest nieprzypadkowe. Otóż może Państwo wiedzą, a może nie, że dziś 26 sierpnia wypada nam między innymi Międzynarodowy Dzień Psa oraz Dzień Brokatu. No i stąd właśnie Beagle Bonnie, żeby nie powiedzieć Beagle Bonnie i towarzyszący mu DJ Noe z utworem Malandro, a my owszem też będziemy meandrować między tym, co nowe i stare, bliższe i dalsze, czy też bardziej i mniej błyszczące. Franek Wójcicki przy konsolecie, ja Maria Zamachowska przy mikrofonie, a pani Jebba gra.

Boomerang to tylko jedna z wielu piosenek, które po pierwszym wysłuchaniu zawracają jak ten tytułowy boomerang. Dużo jest w nich delikatności i równie dużo groove'u, a wszystko pod przewodnictwem i w wykonaniu amerykańskiej wokalistki Yebby. Te i wiele innych piosenek, jak na przykład Far Away z A$AP-em Rocky, o których jest mowa tutaj, znaleźć można na albumie Dawn z 2021 roku. Zanim przeskoczymy do nowości, to przypomnę jeszcze, że możemy się kontaktować, a do tego najlepiej sprawdza się adres maria.zamachowska@nowyświat.online. Chętnie się dowiem, jak

Kiedyś to było, teraz to nie ma, że pozwolę sobie zacytować klasyka, choć tutaj to są tylko pozory wynikające z tytułu, bo autor i główny wykonawca tej piosenki Keb Mo de facto odwraca sytuację i ta piosenka o właśnie zwodniczym tytule They Don't Make 'Em Like They Used To, czyli nie robią ich tak jak kiedyś, jest w gruncie rzeczy pochwałą współczesnych kobiet, ich niezależności, siły i jakiegoś równego miejsca w społeczeństwie. Sextet Take Six pojawia się na tak zwanym ficie tylko w tej piosence, ale zachęcam do sprawdzenia całego albumu The Breakdown. To jest świeża sytuacja, bo wydana w ubiegły piątek. To teraz wszystkim, którzy mogą sobie na to pozwolić, proponuję się rozpłynąć, a tym, co nie mogą się rozpłynąć, to niech chociaż chwilę popłyną. You're my chocolate.

Tak przyjemnie, ciepłym strumieniem leje się You're My Chocolate autorstwa węgierskiego muzyka znanego jako Savages, a nagranie to jest z jego debiutanckiego albumu Five Finger Discount z 2008 roku. Zaglądam do skrzynki mailowej i Państwo piszą, co mnie bardzo cieszy. Pan Tomasz, którego pozdrawiam bardzo, pisze taką wiadomość: optymalny plan na dziś, przygarnąć psa i dać mu na imię Brokat. No i czy się uda, to się przekonamy przed zachodem słońca. Ja poproszę o raport. To wszystko oczywiście a propos dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Psa i Dnia Brokatu. Jest też wiadomość z Luksemburga, co prawda nie dotycząca ani psa, ani brokatu, a papugi, bo tak wyglądają ostatnie podrygi wakacyjnej ostrygi, a właściwie papugi. I jest jeszcze wiadomość od pani Marty, która pisze, że świętujemy Dzień Psa codziennie, a załącza do tego pocztówkę obrazkową w postaci noska pieska wystającego spod kocyka. Ja bardzo dobrze znam ten obrazek, znaczy nie w wykonaniu tutaj Muni, bo chyba tak piesek ma na imię, ale moich piesków. Niemniej jest to jeden z bardziej rozczulających obrazków, jakie można zobaczyć w ciągu dnia. Okej, ta i następna piosenka, ta, która była i tak, która wybrzmi, są w ramach uczczenia dzisiejszego dnia brokatu i następna nosi, myślę, dosyć adekwatny tytuł: Wawawum.

Big Muff to projekt nowojorskiego muzyka. Nie jedyny zresztą. Momencik, tutaj się pogubiłam. Nie jedyny. Wcześniej był też między innymi współzałożycielem Acid Jazzowej grupy Groove Collective. Acz Big Muff to jest jego solowy projekt, też romansujący z Acid Jazzem. Debiutował w 1998 roku albumem Music from the Oral Exciter i to stamtąd wyciągnęłam piosenkę Wawawum, która jest delikatnym wprowadzeniem do kącika polskiego, głównie ze względu na te pierwsze dwie głoski wawa. Włoski kącik też będzie, proszę się nie obawiać. Ten jednak rozpoczną polscy artyści z piosenką w niepolskim języku. To jest N2AK, o tyle, o ile się orientuję, że dobrze tak się to wypowiada. N2AK się zapisuje i Paulina Przybysz w utworze Living Room.

Michał Sosnowski, znany scenicznie jako Entuak, jest muzykiem z Wrocławia. W 2019 roku nakładem wytwórni You Know Me Records wydał album zatytułowany Wstałem za wcześnie, nadal jestem pijany. A tam znaleźć można m.in. piosenkę, do której zaprosił Paulinę Przybysz. Piosenka nosi tytuł Living Room. I to nie jest koniec kącika polskiego. Zawracam tu jeszcze na chwilę do frazy Wawa z poprzedniej piosenki Wawa Wum, co swoją drogą również pan Tomasz skomentował mailowo. Wawa Wum brzmi jak nazwa warszawskiej korporacji taksówkarskiej. Dla mnie bomba. Bardzo mi się też podoba ten pomysł. A zawracamy tam do tego Wawa, dlatego że dosłownie wczoraj znalazłam piosenkę szwedzkiego zespołu o nazwie Doris Days, który swój jedyny album z 96 roku zatytułowany, uwaga, Live in Poland, otwiera tą piosenką.

0: Doris Days to jest szwedzka grupa założona w 1989 roku. Początkowo zespół był związany z alternatywną sceną szwedzką. Tworzyli nietypowe, eksperymentalne interpretacje muzyki filmowej, a z czasem ich brzmienie przesunęło się w stronę downtempo, lounge, trochę trip-hopu i elektroniki, co zresztą doskonale słychać w tym krótkim intro do albumu pod tytułem Live in Poland. A sam utwór nosi tytuł I Wait in Warsaw. My w tych rejonach tymczasem zostaniemy, ale kawka nie wyklucza herbatki. Wpuśćmy do tej kombinacji downtempo, lounge i elektroniki trochę światła.
1: For your pleasure, I created

To Mo Horizons, owszem, urywa się tak znienacka. Niemiecki duet producencko-DJ-ski oraz pani Tokunbo Akinro, niemiecka wokalistka nigeryjskiego pochodzenia, a ich wspólny utwór nosi tytuł Flying Away. Nie wiem, czy podzielą państwo moje odczucia, ale jak słucham tego utworu, to tak widzę, jak na tych bębenkach podskakują brokatowe drobinki, w związku z czym fruwa się jeszcze przyjemniej. Okej, okay, to może teraz kilka głębokich oddechów. Można też zrobić przy nich kilka głębszych, zdecydowanych kroków.

Fun Community to nowozelandzki projekt, którego członkowie lubią łączyć instrumenty z elektroniką, ciężkie hip-hopowe bity z soulowym wokalem i dubową przestrzenią, czego wyraz daje piosenka Dandelion z albumu Checkered Thoughts z 2012 roku. A teraz zawrócimy do roku obecnego i kolejnej nowości w dzisiejszym programie. To będzie Diffas i tak przyjemnie snujące się Montego Moonlight.

Dopóki jest na dworze, czy też na polu, jak kto woli, jest ciepło, to polecam zapisać sobie ten utwór Montego Moonlight i częstować się nim dowoli. Podpowiem, że najlepiej brzmi on wieczorami. Difas nie był tutaj sam, towarzyszyli mu Pete Baumater, Oli Runbow i Joe Kraus. I to za nami, a teraz kącik troski o język włoski wybrzmieć musi. Dziś Giorgio Poi, współczesny muzyk z piosenką z ubiegłego roku pod tytułem Uomini contro Insetti.

Uomini contro insetti, czyli oczywiście ludzie kontra insekty, to piosenka Giorgio Poi, a na koniec Spoons od malijskich muzyków znanych również jako Malian Musicians oraz Damona Albarna. Franek Wójcicki dziękuję i zostaje z Janem Niebudkiem i ekipą Środka Dnia. Ja, Maria Zamachowska, również bardzo dziękuję za tę godzinę i za wszelkie wiadomości. Proszę uściskać ode mnie wszystkie pieski, które tak jak Pablo wraz z panem Mariuszem świętują spacerami dziś i nie tylko dziś. Życzę dobrego dnia w brokacie i psich uściskach. Do usłyszenia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Poseł PiS Michał Moskal miał spotkać się na Ibizie z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w sierpniu ubiegłego roku, na kilka miesięcy przed nagłym upadkiem giełdy kryptowalut. W spotkaniu uczestniczył też współpracownik Przemysława Krala, były funkcjonariusz CBA, który opłacił posłowi przelot i nocleg na Ibizie. To medialne doniesienia. Michał Moskal mówi, że po powrocie oddał za podróż z prywatnych środków, a na współpracę z Zonda Krypto przy organizowanej konferencji o nowych technologiach jednak się nie zdecydował. Profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, komentował tę sytuację na naszej antenie. Nawiązał tu do tak zwanej afery Rywina oraz nieprawidłowości przy zatwierdzaniu ustawy o radiofonii i telewizji znanych jako lub czasopisma.
1: Naprawdę przeszliśmy ogromną, ale bardzo negatywną też i drogę w systemach politycznych. Co się musiałoby stać? Jaka odsłona, jakiej afery, żeby miało to swoje dalekie i głębokie konsekwencje dla ugrupowań politycznych? I powiem szczerze, że jako politolog nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć, gdzie taka granica istnieje. Taka wizyta na Ibizie byłaby właściwie końcem polityka, końcem jego formacji. Dzisiaj nie jest to nic nadzwyczajnego.
0: W sprawie głosy zabrał też premier Donald Tusk. Jak napisał na X-ie, teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach, a przecież serial Zonda dopiero się rozkręca. Chiny. Dziś ostatni dzień Światowych Igrzysk Robotów Humanoidalnych. Zawody w Pekinie trwają od soboty, a maszyny zmierzą się w ponad 50 konkurencjach. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
2: Od sprintu, skoków z wyż i podnoszenia ciężarów po piłkę nożną, taniec i zadania przypominające pracę w fabrykach czy też akcje ratunkowe. Tegoroczna edycja jest znacznie większa niż pierwsza. W ubiegłym roku startowało ponad 500 robotów, teraz jest ich ponad 2000. Do tej pory największe emocje wzbudziły biegi. Chiński Tiangong Ultra pokonał 100 metrów w 8,86 sekundy. Tym samym pobił ludzki rekord świata należący do Usaina Bolta, który wynosi 9 sekund i 58 setnych. Z jednym elementem jednak roboty radzą sobie gorzej niż ludzie. Mają problem z hamowaniem. Po przekroczeniu mety zdarzało się, że rozpędzone maszyny wpadały na materace albo po prostu się przewracały. Igrzyska jednak nie są tylko widowiskiem, bo zawody mają być też swego rodzaju poligonem doświadczalnym dla technologii, które w przyszłości mogą trafić albo do przemysłu, logistyki, czy też do usług lub ratownictwa.
0: Mówiła Olga Szygenda. Eksperci podkreślają jednak, że ta olimpiada to przede wszystkim komercyjny pokaz nowoczesnych technologii. A na koniec wyniki nowego sondażu. CBOS zapytał Polaków o to, co ich zdaniem wpływa na pogorszenie stosunku naszych rodaków do Ukraińców. Jako główną przyczynę niemal połowa, ponad 45% badanych, wskazała na spory wokół zbrodni wołyńskiej oraz polityki historycznej. Drugim najczęściej wymienianym czynnikiem są świadczenia społeczne przysługujące Ukraińcom w Polsce, tak odpowiedział co trzeci badany, 36,5%. Co czwarty pytany, około 26%, wskazał na działalność rosyjskiej propagandy i dezinformacje w internecie. Drugie tyle, 24,5% ankietowanych, wskazuje na działania oraz wypowiedzi ukraińskich polityków dotyczące Polski. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś przeważnie małe zachmurzenie, więcej chmur na wschodzie i południu Polski, gdzie okresami możliwe są słabe opady deszczu. Temperatury maksymalne od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie. Nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat dziś około 18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywisty.

0: Cliosol dziś na początek.
1: W środku dnia.
0: Utwór Together, mamy Together, rozpoczynamy, czyli jest Franek Wójcicki za konsoletą, Agnieszka Lipka-Barnett nad wszystkim czuwa, czyli również nade mną Jan Niebudek, ja się nazywam, a to jest Antony Szmierek.

To Antony Szmierek i Seminal. Proszę Państwa, jest nowy album Antonego Szmierka, który jest płytą tygodnia. No i w związku z tym Antony gości na naszej antenie. Artysta noszony na rękach przez redaktorów Radia Nowy Świat, redaktora jednego, czyli Kubę Ferlina. 11,5 minuty po godzinie 11. Za chwilę o tym, co w programie, no ale zacznijmy sobie może też od, wiem, że dzisiaj 9 to 5 było o poranku, my zagrajmy Coat of Many Colors, przepiękny utwór, ileż wspomnień wczoraj właśnie z tym utworem napłynęło z całego świata.

No i co tu powiedzieć, proszę Państwa. Płaszczyk wielokolorowy z wielu kawałeczków materiału, który mama szyła. Nie mieli pieniędzy, ale mieli wszystko zarazem. O tym jest ten utwór i to wszystko Doli niosła w świat i tym się dzieliła. Zresztą tym swoim późniejszym faktycznym, tam to też jest faktyczne, ale faktycznym pieniężnym, finansowym bogactwem również bardzo hojnie się dzieliła. Odeszła, no wiele na to wskazuje, bardzo dobra osoba, bardzo dobry człowiek, więc może nie odeszła tak całkiem i może to dobro gdzieś jednak w ludziach zostało.

Man, Woman, Chainsaw, czyli idealne połączenie, taka nazwa zespołu, proszę Państwa, Flick of the Wrist, 18 minut po godzinie 11. W kinach jest już, chociaż to jest taka nie do końca oczywista sprawa, no bo w kinach studyjnych i trzeba po prostu sprawdzać, czy jest film Nowa Fala, a więc hołd dla całego ruchu, dla całego pokolenia, dla momentu fermentu, że tak zarymuje, w francuskim i światowym kinie, kiedy to właśnie zjawisko zwane nową falą się narodziło, czy też rodziło z dyskusji, z tysięcy wypalonych papierosów i pewnie milionów wypitych kieliszków wina, rozmów o sztuce, o tym, jak to zrobić, żeby kino było nowsze, świeższe, bliższe prawdy, bliższe człowieka, żeby nie było niedostępne, żeby przełamać jakąś barierę w dostępie widza do tego, co na ekranie się dzieje. No i na przykład ze studia filmowego postanowiono wyjść na ulicę i kręcić na ulicę. To na przykład Nowa Fala, ale tych cech jest znacznie więcej. Cech może wszystkich wymieniać nie będziemy za chwilę, no ale na pewno spotkamy się z człowiekiem bardzo dobrym do tego tematu, no bo będzie z nami już za chwilę Guillaume Machbek, gwiazda francuskiego kina, nadzieja francuskiego kina, nadzieja właściwie już spełniona częściowo, ponieważ to właśnie on zagrał rolę Jean-Luc'a Godarda w filmie Nouvelle Vague, czyli właśnie Nowa Fala, w filmie Richarda Linklatera, amerykańskiego reżysera, zafascynowanego europejskim kinem we Francji, wielokrotnie tworzącego. No i dzisiaj postanowił właśnie Linklater w nasze ręce oddać film, który jest hołdem dla tego czasu, czasu fermentu intelektualnego, ideowego, czasu, kiedy młodość postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i się wypowiedzieć właśnie poprzez kino. Za chwilę zatem z nami Guillaume Machbek. Film Nowa Fala gorąco polecam. Można go oglądać w kinach studyjnych w całej Polsce, ale trzeba pewnie zależnie od miejsca po prostu bardziej albo mniej czasami się wysilić. Zatem za chwilę Guillaume Machbek, a teraz Jordi Grip.

0: Jordi Grippy Woke Up, 24 minuty po godzinie 11. No i teraz już w roli głównej, proszę Państwa, Guillaume Marbeck. Nowa gwiazda francuskiego kina, postać niezwykle charyzmatyczna, o czym miałem okazję się osobiście przekonać, bo spotkałem się z Guillaume'em Marbeckiem, kiedy ten 2 miesiące temu odwiedził Warszawę przy okazji przeglądu nowego kina francuskiego. Wtedy właśnie miały miejsce przedpremierowe pokazy filmu Nowa Fala, filmu, który po raz pierwszy został pokazany na festiwalu w Cannes. Był w konkursie głównym i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Natomiast teraz ten film mogą już wszyscy Państwo zobaczyć. Poleca się też, żeby zobaczyć również do utraty tchu Godarda w parze z tym filmem, żeby najpierw zobaczyć Do utraty tchu, a później Nową falę, która niejako o przygotowaniach do tego filmu, o fermencie towarzyszącym temu filmowi opowiada. Ale ponieważ wcześniej powiedziałem o tym, że w tym fermencie oglądamy właściwie ludzi nieustająco bankietujących, rozmawiających żywo o życiu i o sztuce i o kinie i o tym, jak to zrobić, żeby kino było w jakimś sensie prawdziwsze po prostu chyba, no to musiałem rozpocząć rozmowę w sposób może nie do końca oczywisty, może trochę, zresztą przekonajmy się, jak rozpocząłem, zapytałem po prostu, albo jak mi odpowie Guillaume Marbeck. Ja zapytałem o to, czy policzyli, ile na planie poszło papierosów i kieliszków wina.
1: Alors, au niveau des cigarettes, j'ai demandé la question, enfin, j'ai posé la question à l'accessoiriste du film, qui m'a dit qu'il avait roulé avec son assistante 1300 cigarettes pendant le tournage, et pour tous les acteurs, et que moi, il m'en avait donné 900 à fumer.
2: Jeżeli chodzi o papierosy, to tak, bo ktoś, kto pracował na planie, policzył, że skręcił 1300 papierosów dla wszystkich aktorów, z czego ja dostałem 900.
1: Mais dans ça, il ne compte pas non plus les pipes que j'ai dû fumer aussi, et il y en avait beaucoup. C'était peut-être, je sais pas, une centaine de pipes ou 150 pipes que j'ai dû fumer.
2: Ale w tym nie było wliczonych fajek, które musiałem wypalić. A było pewnie jakieś 100 czy 150.
1: Après pour les verres de vin, je pense que de toute manière l'alcool n'était pas autorisé, donc c'était du jus de raisin. Et pour la bière, c'était de la bière sans alcool. Il faut savoir que Godard, lui, il avait l'habitude de commander deux bières, deux demi-bières, une pour la soif et une pour le plaisir. Comme ça, il n'avait pas besoin de recommander une bière. Et aussi parce qu'en fait, en France, quand tu sers une pinte de bière, parfois c'est servi dans des verres qui sont plus petits que la pinte. Et donc au moins quand tu demandes deux demi, tu as forcément une pinte en entier.
2: No, a jeżeli chodzi o wino, to nie było tam prawdziwego wina w kieliszkach, ponieważ był zakaz picia alkoholu, tylko piliśmy sok winogronowy. Natomiast Godard miał zwyczaj zamawiania zawsze dwóch piw. Pierwsze piwo to było dla zgaszenia pragnienia, a drugie dla przyjemności. No ale jeszcze też trzeba wiedzieć, że niekiedy kufle czy szklanki, w których jest podawane wino, mają mniejszą zawartość niż pintę, dlatego jak się mówi dwie, to w sumie daje to pintę.
0: Dobra, świat się zmienia w każdym razie, Francja się zmienia też, ale chciałbym teraz zapytać o nową falę, o to, jaki to był czas, lata 50., jesteśmy po wojnie, jest nowe pokolenie, pojawiają się nowe technologie, lżejsza kamera też, którą można trzymać, wyjść na ulicę, prawda, te wszystkie rzeczy, które jakoś budują to, w jaki sposób oni zaczynają myśleć. Twórcy kina. Jak sobie ten czas wtedy wyobrażasz? Co oni mieli w głowach, ci ludzie?
1: Mais déjà, c'était un moment où, même si tu étais pauvre, si tu n'avais pas d'argent, tu pouvais vivre à Paris confortablement. Il y avait plein d'appartements qui étaient libres, puisque plein de gens étaient morts. Donc, tu n'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour manger, pour boire, pour faire la fête. Et c'était un moment où tout était un peu libre. Il y avait plus trop de lois. Il fallait reconstruire des lois, autoriser les libertés, que tout le monde revive à nouveau après la guerre. Et on retrouve beaucoup de photos de cette période-là dans tous les restaurants typiques à Paris et dans le reste du monde aussi, dans les différentes villes et différents pays. Pour chaque ville, il y a beaucoup de photos des années 50-60 qui rappellent ce moment-là un peu magique de la vie qui reprend après une période horrible. Et pourtant, tout a l'air très joyeux très humain.
2: To był taki okres powojenny, lata 50. czy 60. Wtedy w Paryżu znacznie łatwiej się żyło i dużo taniej było. Można było dużo taniej mieszkać, bo było dużo wolnych mieszkań, ponieważ wielu mieszkańców Paryża zginęło w czasie wojny. Poza tym był to czas jakiejś odnowy i zresztą o tym jest, to jest, ten czas jest tematem wielu zdjęć, które można zobaczyć dzisiaj w restauracjach w Paryżu, zresztą w innych częściach świata także, gdzie pokazany jest Paryż jako miejsce, gdzie wszystko się dzieje od nowa. Zresztą to jest okres, kiedy będą podejmowane nowe uchwały, nowe prawo będzie wchodziło w życie, no bo w tych czasach powojennych wszystko się zmieniało. Także jest to w pewnym sensie jakiś czas magiczny i to widać właśnie na zdjęciach tych, o których mówiłem.
0: Z dzisiejszej perspektywy właściwie to, co tutaj mamy, tych ludzi, którzy są krytykami, stają się filmowcami, więc środowisko Cahiers du Cinéma, tego pisma, no to właściwie z dzisiejszej perspektywy brzmi jak gotowy materiał na komedię. No i właściwie Richard Linklater musiał to, chyba trzeba było wręcz z tego zrobić coś na kształt komedii właśnie, bo to tak brzmi nawet, absurdalnie.
1: Et il faut se dire que c'est la première période où il y avait un peu des rétrospectives sur le cinéma d'avant. Avant ce moment-là, il y avait des critiques, mais il n'y avait pas autant de jeunes qui s'intéressaient à toute l'histoire du cinéma. Il n'y avait pas encore d'histoire, c'était le cinéma, c'était ce qui venait d'arriver. C'est comme aujourd'hui, peut-être avec les jeux vidéo, bientôt on aura des séminaires ou des endroits où on pourra voir, connaître d'où viennent les jeux vidéo, etc. Eux, c'était ça, ils redécouvraient les classiques, et c'est la première génération de jeunes gens qui ont pu voir un peu tout ce qui avait été fait avant, et tout ce qu'ils voulaient changer ou faire autrement, et ils ont eu la chance, en plus, d'arriver 50 ans après l'invention du cinéma et d'avoir une histoire, et aussi d'arriver au moment où les caméras étaient légères, comme vous l'avez dit, et de partir dans la rue pour faire leur propre film, raconter leur histoire, et ne pas être obligé d'avoir de grands sujets, mais de raconter des choses qui leur étaient personnelles. Et c'est ça qui fait la nouvelle vague, c'est qu'ils ont pu faire des films comme un peintre ou un écrivain qui n'a pas besoin de l'autorisation des autres pour pouvoir créer, comme aujourd'hui on peut voir avec les jeunes qui font des vidéos pour les réseaux sociaux, pour YouTube.
2: To jest taki okres, kiedy po raz pierwszy jest jakaś w ogóle retrospektywa możliwa, bo wcześniej nie było takiej historii kina, do której można byłoby wracać. Więc te lata 50. są pierwszym takim momentem, no, gdzie można opowiedzieć z innej perspektywy to, co się działo wcześniej. Może tak będzie też wkrótce w naszym czasie z grami wideo, że niedługo będą seminaria czy konferencje organizowane na temat tego, czym było wideo, czy gry wideo, jak to się w ogóle robiło, jak powstało i do czego służyło. Więc myślę, że to był taki też wyjątkowy czas, z tego chociażby punktu widzenia. Poza tym lata 50. to było 50 lat po wymyśleniu w ogóle kina, Także to też jest ciekawa perspektywa. No i tak jak sam pan powiedział, był to moment, kiedy technologicznie się zmieniły kamery, były lżejsze, można z nimi było wyjść na ulicę, można było opowiedzieć to, co się dzieje wówczas.
0: Rozmawiamy z Guillaumem Marbeckiem, twórcą roli Jeana Luca Godarda w filmie Nouvelle Vague Richarda Linklatera, czyli Nowa Fala po prostu. No a nasze spotkanie tłumaczy Anna Ciostek. Bardzo dziękujemy i za chwilę jeszcze do Guillauma Marbecka wracamy.

0: Bardzo dziękujemy, to Jasmin Lacey. No a my wracamy do rozmowy z Guillaumem Marbeckiem, rozmowy, którą przekłada na język polski Anna Ciostek. No i to jest rozmowa wokół filmu Nouvelle Vague Richarda Linklatera, amerykański reżyser zafascynowany europejskim kinem i też tworzący w takim duchu, przynajmniej częściowo można powiedzieć, że jest to no, bardzo europejski reżyser, trochę jak Wes Anderson, chociaż oczywiście zupełnie inny styl, zupełnie inny język filmowy. Tak czy inaczej, no tutaj chodzi zdecydowanie o oddanie hołdu, ale też w takiej lekkiej, bardzo komediowej formie, momentami nawet lekko prześmiewczej, ale to jest taka prześmiewczość bardziej służąca lekkości filmu, a nie wyśmianiu kogokolwiek, może w ten sposób to ujmę. Tak czy inaczej, hasło Nowa Fala, no i jakaś próba zrozumienia jego dzisiaj, czy przyłożenia do dzisiejszych realiów na pewno jest interesujące. Jak to zatem wyglądało? Jak wyglądała praca z Richardem Linklaterem? Właściwie od czego się ta praca zaczęła? Guillaume Marbeck.
1: Richard nous a demandé de... Avant le tournage, il nous a écrit un manifesto. Un manifeste qui nous disait « N'oubliez pas que vous êtes des jeunes gens qui font des films pour les premières fois. » Et vous ne savez même pas si Godard va réussir à finir son film ou si ça va donner quelque chose. Vous êtes des inconnus, donc ne jouez pas comme des génies, jouez comme des jeunes qui font du cinéma pour la première fois.
2: Przede wszystkim Richard powiedział nam, napisał nam coś w rodzaju manifestu przed kręceniem tego filmu i uprzedził nas, że żebyśmy pamiętali, że jesteśmy młodymi ludźmi, którzy po raz pierwszy grają, którzy po raz pierwszy kręcą film i nawet nie wiadomo, czy Godardowi uda się ten film zrobić.
1: Et donc il fallait qu'il y ait quand même la joie de faire les premiers films, donc il voulait faire un film quand même très joyeux, c'est une comédie et bien sûr le film de Richard parce que Godard il ne sait pas trop bien comment communiquer avec son équipe. Il veut pas leur dire ce qu'il va tourner, quand est-ce qu'il va tourner les dialogues aux acteurs. Et donc ça crée plein de situations rocambolesques. Mais il fallait toujours que les autres personnes qui travaillent avec lui le regardent comme un gars un peu bizarre dont on ne sait pas si il est sérieux ou pas.
2: Non, ale też powiedział nam, żebyśmy grali to tak, żeby czerpać z tego radość, bo przecież sama postać Godarda była postacią taką, która nie umiała rozmawiać z ludźmi na planie. Nie umiała im powiedzieć, co chce zrobić, kiedy i dlaczego. Więc to wszystko musieliśmy też wziąć pod uwagę, a z takiego zachowania wychodziły nieraz sytuacje qui pro quo.
1: Et pour la caméra, la seule différence qu'il y avait avec la caméra, c'est que pour moi, il disait que déjà, c'est une caméra qui fait du bruit, donc il ne faut pas hésiter à parler fort quand ça tourne pour que se faire comprendre des acteurs. Et Godard faisait entièrement confiance à son chef opérateur parce que son objectif, c'était de capturer la réalité et donc il ne voulait pas influencer le chef opérateur cadreur Raoul Coutard, il lui faisait aveuglément confiance et ne voulait pas regarder ce qu'il faisait. Il disait toujours Godard, lui, il pense plus en ce qu'il ne veut pas voir plutôt que ce qu'il veut voir. Il dit ça je veux pas le voir à gauche, ça je veux pas le voir à droite, mais débrouille-toi pour faire le cadre.
2: Jeżeli chodzi natomiast o kamerę, to różnica ze współczesnymi kamerami jest taka, że ta starsza kamera robi dużo hałasu. Więc dla aktorów na przykład oznacza to, że trzeba znacznie głośniej mówić. Jeżeli chodzi o Godarda, to on miał taki styl pracy, że głównie wiedział to, czego nie chce, żeby operator nakręcił, więc nie mówił operatorowi, co ma być, tylko czego ma nie być.
3: Czy w jakiś sposób na twoją pracę na planie miało wpływ też doświadczenie, czy masz poczucie, o może w ten sposób, że na twoje aktorstwo ma jakiś wpływ doświadczenie fotograficzne? Bo na przykład można powiedzieć na pracę z kamerą.
1: Oui, c'est sûr, mais c'est une bonne et une mauvaise influence. Parce que tu es, tu es conscient de ce que fait l'équipe, donc tu sais qu'il y a une caméra qui tourne et qui te regarde. Et le but d'un acteur, c'est d'oublier que cette caméra tourne et te regarde, et c'est pas ton job de savoir ce qu'est le film. Par contre, quand tu sais ce qu'est le film, tu sais comment te déplacer et montrer la partie, par exemple, de ton visage que tu aimerais que ça apparaisse à l'écran pour transmettre le plus d'émotions possible au spectateur. Donc c'est à double tranchant, ça peut aider comme ça peut désavantager. Les premiers jours, c'était vraiment très handicapant parce que ça me permettait pas de me plonger totalement dans le film. Mais au fur et à mesure du tournage, ça me permettait, en demandant au chef opérateur quel focal il avait pour savoir si je devais plus jouer avec mon visage ou avec mes mains, mes pieds.
2: Mm-hmm. Więc tak, to oczywiście ma wpływ, ale jest to broń obusieczna. Można powiedzieć, że ma to i dobry, i zły wpływ. Bo jeżeli masz świadomość, że kamera jest i patrzy na ciebie, to może sprawiać pewną trudność, bo bardziej się zastanawiam na przykład nad tym, co się dzieje tam w tej kamerze, niż to, co mam zagrać. Natomiast dobrą stroną jest to, że skoro wiem, jak działa kamera i jak się filmuje, to mogę na przykład się ustawić do niej w taki sposób, żeby na mojej twarzy lepiej były widoczne emocje, które chcę pokazać. No ale tak jak powiedziałem, jest to, no to właśnie to podwójne znaczenie, i dobre, i złe. Przy czym muszę powiedzieć, że na początku trudno mi było zachowywać, znaczy grać wobec tej kamery, o której wiedziałem tyle, ponieważ no głównie myślałem o tym, co się dzieje z drugiej strony. Ale z biegiem czasu przyzwyczaiłem się i zapomniałem o niej.
3: Jest coś przepięknego w tym filmie, w atmosferze takiego artystycznego, twórczego chaosu, która w nim panuje. Ja bym, chociaż to może nie jest do końca takie jeden do jednego porównanie, ale trochę do Felliniego, też jakoś porównał do 8,5 na przykład, do takie mi jakieś przychodzą do głowy rzeczy, ale chciałbym też zapytać, jak się poczułeś, kiedy pierwszy raz, albo inaczej, kiedy pierwszy raz poczułeś się Godardem? Kiedy zobaczyłeś go? Czy to było na przykład, kiedy założyłeś okulary i zobaczyłeś to w lustrze na przykład?
1: Pour les lunettes de Godard, on a attendu pendant peut-être 3 mois avant qu'elles arrivent. Il y a eu plusieurs essais, ce n'était jamais bien. Et plus la date de tournage avançait, plus je me disais que tout le travail que j'avais fait ne servirait à rien, puisqu'il n'y avait pas les lunettes et que personne ne pourrait comprendre que je suis Godard. Ils penseraient que je ferais une imitation ou quelqu'un, une caricature. Et les lunettes sont arrivées la veille du tournage, et quand je les ai mises, j'ai pleuré. Parce que enfin, j'allais pouvoir être Godard. Mais le lendemain, dès que je remettais les lunettes, je pleurais. Parce que j'étais trop stressé d'avoir attendu ces lunettes pendant si longtemps. Et du coup, Godard, lui, ne pleure pas. Donc c'était une difficulté supplémentaire.
2: Mais tu as vraiment pleuré? No więc z okularami było tak, że trzeba było na nie czekać 3 miesiące. I wydawało mi się, że skoro one nie przychodzą, to cała praca, którą włożyłem w tworzenie tej roli, będzie na nic. Ale w momencie, kiedy one przyszły, to rozpłakałem się, ze stresu głównie. A przyszły, trzeba powiedzieć, w przeddzień początku kręcenia filmu dopiero. No a tutaj z kolei trudność polega na tym, że Godard nie płakał.
1: Donc le lendemain, comme j'avais du mal avec les lunettes, je suis resté 4 heures devant un miroir et j'ai réalisé que personne ne pourrait jouer Godard à ma place, et c'est à ce moment-là que j'ai dû prendre la place de Godard sur ce film.
2: No ale właśnie kiedy już przyszły te okulary, to założyłem je, usiadłem przed lustrem, spędziłem przed tym lustrem w okularach 4 godziny. I wtedy zrozumiałem, że nikt oprócz mnie nie będzie mógł zagrać Godarda i że to ja nim będę.
3: Wow.
0: No dobrze. Muszę aż ochłonąć po takiej odpowiedzi. It's great. A gdybyś mógł, to już przedostatnie pytanie, powiedzieć, co pytałem na początku, co oni mieli w głowie, co oni myśleli, a co chciał zrobić Godard, co nim targało, jakie miał w sobie emocje, co tam było w tym człowieku, co cię tak w nim pociągnęło, co cię zapaliło jakoś.
1: Je pense que Godard, il a toujours voulu que les gens réfléchissent par soi-même. Et c'est pour ça qu'il faisait des films déroutants. Et qu'il testait tout le temps de nouvelles choses. Pour que chacun soit libre. Il a toujours voulu être libre. Et par son action d'être libre, d'inspirer d'autres gens à le devenir.
2: Myślę, że... Przede wszystkim Godard chciał, żeby ludzie sami myśleli. Zależało mu na samodzielnym myśleniu. I dlatego specjalnie robił filmy, w których mylił tropy. Chciał po prostu być sam wolny i inspirować tym swoim dążeniem innych.
0: No i do 2022 roku przecież żył, prawda? To jest też jakoś wspaniałe chyba w tym wszystkim. Natomiast na koniec chciałbym zapytać, czy ty sobie wyobrażasz dzisiaj coś takiego jak nowa fala? Może jesteśmy jej świadkami, nie wiedząc o tym nawet. Jak ona miałaby wyglądać, jak ona wygląda, jeżeli coś takiego widzisz?
3: Bo bunt przeciwko czemu?
1: Il y a toujours une révolte, il y a toujours une nouvelle vague, contre tout et tout le temps.
2: Cały czas jest bunt, cały czas jest nowa fala przeciwko wszystkim i wszystkiemu.
1: Ça s'appelle la jeunesse.
2: To się nazywa młodość.
0: Tak, jak Państwo słyszeli, kilka razy reagowałem śmiechem, chociaż to był taki śmiech raczej... Może poszukiwanie jakiejś odpowiedniej reakcji, ale chyba jednak przede wszystkim rodzaj oszołomienia czasami tym, co Guillaume Marbeck mówi, jak on mówi, no i chyba przede wszystkim jakąś niezwykłą świadomością i charyzmą, ale no, nie powinno to przecież dziwić. Aktor zaproszony przez Richarda Linklatera, słynnego reżysera, do zagrania roli, do wcielenia się, do zmierzenia się z postacią, no wszystko jedno jak to nazywać, ale Jeana Luc'a Godarda w filmie, który jest takim pięknym portretem, hołdem, ale też niezwykłą lekkością oddającym właśnie ów twórczy chaos i ferment, portretem nowej fali. Nouvelle Vague, ten film można oglądać w dobrych kinach studyjnych. Bardzo gorąco polecam. I raz jeszcze dziękuję za tłumaczenie spotkania Annie Ciostek. A to jest, no pozostajemy w Paryżu. Gdzie indziej możemy być? Jesteśmy teraz na Pont-Neuf. Chyba też się dzieje akcja tego teledysku. Tak mi się wydaje. Agnieszko, pamiętasz? Chyba tak, no. I wake up some mornings. Thank God not as often as I used to. Slow and heavy.

I See You i oczywiście Ludwają. Tuż przed południem, proszę Państwa, dzisiaj między innymi będziemy jeszcze w Poznaniu na wystawie prac Władysława Hasiora, ale będziemy też zastanawiać się, kim jest tajemniczy gentleman Vitello Tonato. To się wszystko wyjaśni u Kacpra Siedleckiego i w ogóle okaże się, czy to jest gentleman, czy to jest coś na przykład, i czy tego gentlemana albo tego czegoś nie można aby zjeść. I pewnie, skoro to Kacper, okaże się, że można to zjeść. Pytanie, czy ze smakiem. Materiał pochodzenia zwierzęcego oczywiście, no i skoro kącik zwierzęcy się pojawi, to niech i teraz będzie akcent zwierzęcy, no bo wybrać sobie taki pseudonim artystyczny, no to trzeba też zwierzęta kochać, zwłaszcza kochać, no, karibu.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Nowe ujawnienia w sprawie afery wokół zonda krypto. Tomasz Sakiewicz chciał sprzedać szefowi tej upadłej giełdy kryptowalut część swojej telewizji Republika. Onet donosi, że Przemysław Kral był bliski kupienia 20% akcji Republiki. W ostatniej chwili jednak miał odstąpić od transakcji. Z kolei prezes Republiki uważa, że to nieprawda, że to on finalnie zrezygnował. Na liście intencyjnym dotyczącym zakupu akcji widnieje cyfrowy podpis Sakiewicza, natomiast brakuje podpisu Krala. Szef Republiki zarzuca jednak Onetowi posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Przypomnę, wcześniejsze doniesienia dotyczyły Michała Moskala z PiS. Poseł miał spotkać się rok temu na Ibizie z szefem zonda krypto i chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Półtora miesiąca po tej wizycie na Ibizie Prawo i Sprawiedliwość złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ujawnił, że giełda zonda krypto miała powiązania z rosyjskimi inwestorami od 2018. W najbliższych dniach zapadnie decyzja w sprawie przepisów krajowych mających przeciwdziałać marnowaniu żywności. To w ramach implementacji unijnej dyrektywy w sprawie odpadów. Jutro w warszawskiej SGGW na ten temat będą rozmawiali eksperci.
1: Mamy zrozumieć, jak moglibyśmy sobie poradzić, jak moglibyśmy tej żywności marnować mniej i jak praktycznie to wszystko ogarnąć. Więc organizujemy taką sesję, na której zaprosiliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej, dokładnie tego działu, który tą część jakby legislacyjną pisał. Zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, którzy są odpowiedzialni za tą część polską. Także chcielibyśmy usłyszeć tak trochę teoretycznie od części jakby legislatorów, ale chcielibyśmy też usłyszeć od praktyków o tym temacie, a temat dotyczy nas wszystkich.
0: Mówiła Aleksandra Hebda z Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie, a na koniec Ukraina. Miliarder Elon Musk został odznaczony przez prezydenta Wołodymyra Zełańskiego Orderem Wolności. Jak czytamy w dekrecie, to za wybitne osobiste zasługi w ochronie życia i wolności ludzi oraz rozwijaniu stosunków między narodami Ukrainy i USA. Krótko wyjaśniając, firma Muska produkuje systemy łączności tzw. Starlinki. Ukraina wykorzystuje je do celów wojskowych i cywilnych. Ma 50 tysięcy takich terminali. Order Wolności jest w Ukrainie najwyższym odznaczeniem państwowym nadawanym obywatelom innych państw. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Umiarkowane. Na południu Polski duże i całkowite, na krańcach południowych, głównie w Sudetach oraz Tatrach, okresami opady deszczu. Po południu, także na północnym wschodzie kraju, zachmurzenie przejściowo będzie wzrastało do dużego i tam pojawią się krótkotrwałe przelotne opady deszczu również. Temperatury maksymalne od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum do 24 na południowym zachodzie kraju, chłodniej nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich. Około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Got yourself a gun. Tak jest, proszę państwa. Uzbrojenie, ale tylko no, nie wiem, intelektualnie chciałoby się rzec. Ruszamy w dalszą podróż przez audycję.
1: W środku dnia.
0: Teraz patrzę, kto ustarł w konsolety, a to on, to Grzegorz. Po franku nastał Grzegorz, proszę państwa. Wybierzmy się, nie w związku z tym, ale wybierzmy się do Neapolu.

Nugenea i People of the Moon to jest utwór numer 2 w naszej audycji, a więc najpierw coś kojarzącego się mocno z Sopranos, tylko to w New Jersey działa się akcja głównie, no a później Neapol, przypadek nie sądzę. 11,5 minuty po godzinie 12. W tej godzinie, proszę Państwa, a propos przypadek nie sądzę, przypadku nie sądzę, Vitello Tonato się pojawi i zobaczymy, czy to jest człowiek, czy to jest tancerz, trochę parafrazując grupę The Killers, czy to jest na przykład ryba jakaś, albo jeszcze coś innego. No nie wiadomo, a może jeszcze jakaś inna część innego zwierzaka i czy to da się zjeść. To jest, myślę, że najważniejsze pytanie w środy o pewnej porze. A ta pewna pora nadchodzi, co tu kryć. Like a modern day superfly, superhero, something like that. With the cool shades, long white beard, never sheds a tear. Always looking fly as can be in a three-piece suit to boot, baby. You wanna know what's going down? You talk to Jackson. You need something unique? You talk to Jackson. If you need a hookup, you talk to Jackson.

Butterfunk Family to już za nami. 16 minut po godzinie 12. Proszę Państwa, wczoraj hołdy z całego świata, z całego show biznesu, branży muzycznej spływały, spływają nadal oczywiście od współpracowników, od przyjaciół, od artystów, rzeszy artystów, którzy inspirowali się Dolly Parton. No wśród tych artystów oczywiście znalazł się Jack White. No i tak się składa, że wczoraj na koncercie w Londynie nie mogło zabraknąć Jolene w jego wykonaniu. Po kilkunastu latach powrót do tej pieśni, którą kiedyś White Stripes pięknie skawerowali, no ale nie była grana na żywo. No a wczoraj Jack White, i można to znaleźć w sieci, zagrał. My teraz gramy dolarówkę. Myślę, że na jakimś banknocie Dolly Parton powinna się znaleźć. Już jest propozycja, żeby lotnisko w Nashville nazwać właśnie jej imieniem.

Dollar Bill, no i Jack White. Tak jest, można znaleźć, proszę Państwa, Jolene w sieci. No ja na Instagramie akurat mi się wyświetliło właśnie wykonanie White'owe Jolene, dlatego że najwyraźniej serwis fotograficzny, czy też po prostu ktoś dokumentujący koncert, właśnie ten moment, ważny moment, także dla Jacka White'a zapewne by go puścić dalej w świat, zarejestrował. Nic mi nie wiadomo, żeby nie było zakazu nagrywania, czy też w ogóle wyciągania telefonów i też nie tyle zakazu, co prośby o to, żeby tego nie robić podczas koncertu Jacka White'a, więc po prostu może ktoś to z ekipy zarejestrował, ale tak, jest, można znaleźć, zresztą nie chcę tutaj swoich mediów społecznościowych reklamować, ale ja nawet udostępniłem. Dobrze, 40 Thieves, przed nami 40 złodziejaszków, a czy wśród nich jest Vitello Tonato, to za chwilę się okaże.

0: No i ten utwór nazywa się Don't Turn It Off, więc nie wiem, co w tej sytuacji powinniśmy zrobić, jak się wyłączyło przecież. Prawie na półmetku nasza audycja, proszę państwa, i teraz wszystkie niezbyt mądre żarty na bok. Na scenę wkracza Kacper Siedlecki i będzie bardzo poważna opowieść o tym, czym jest, już nie kim, już nie żartujmy sobie w ten sposób, ale czym jest Vitello Donato.
1: Ostatnio oglądając finałowy sezon serialu The Bear, natknąłem się na wyjątkową potrawę, którą chciałbym się z Państwem podzielić. Vitello Donato. Jest to danie pochodzące z Piemontu, składające się z cienko pokrojonej, schłodzonej cielęciny, polanej kremowym sosem na bazie majonezu, doprawionym tuńczykiem. Danie to podaje się zazwyczaj schłodzone lub w temperaturze pokojowej, zwłaszcza latem, zarówno jako danie główne, jak i, jak określa to jedno ze źródeł, niezwykle elegancką przystawkę na wykwintną kolację. Vitello Donato jest również bardzo popularne w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju, gdzie zostało wprowadzone przez włoskich imigrantów. Zachowuje tam również swoją oryginalną piemącką nazwę Viteltonne i jest uważane za tradycyjne danie bożonarodzeniowe. Przygotowanie Vitello Donato należy rozpocząć co najmniej dzień wcześniej. Kawałek cielęciny z tylnej nogi, zazwyczaj z okrągłej części udowej, dusi się lub gotuje na wolnym ogniu, a następnie kroi na cienkie plasterki. Sos tradycyjnie przygotowuje się ze świeżego białego tuńczyka, choć obecnie większość restauracji używa tuńczyka z puszki, aby zaoszczędzić czas i obniżyć oczywiście koszty. Tuńczyka gotuje się na wolnym ogniu w białym winie, occie jabłkowym, z dodatkiem białej cebuli i czosnku. A następnie miksuje się go z oliwą, olejem roślinnym i żółtkami jaj w blenderze, aby uzyskać gęstą konsystencję przypominającą majonez. Można stosować różne przyprawy, takie jak anchoa, pieprz cayenne, kapary czy sok z cytryny.
2: Non discordar di me, piemontesina bella.
1: Powstałe gładkie puree rozrzedza się lekko wodą i odrobiną wywaru z cielęciny, a następnie dodaje się do niego dodatkowe kapary. Na talerzu do serwowania rozkłada się warstwę sosu łyżką, układa się na nim zimne plastry cielęciny, a następnie polewa się je pozostałym sosem, aż ten je całkowicie pokryje. Gotowe danie przechowuje się w lodówce do 5 dni, co pozwala, aby smak się pogłębił, a wszystkie elementy dania połączyły. Pierwsze wzmianki o tej potrawie w jej pierwotnej postaci pochodzą z XVIII wieku. We francuskim zbiorze przepisów z 1836 roku opisano sposób nadania cielęcinie wyglądu marynowanego tuńczyka. Inne książki kucharskie z połowy XIX wieku zawierają przepisy zatytułowane Cielęcina na sposób tuńczyka, w których nie ma tuńczyka, ale mięso przygotowuje się tak, aby wyglądało jak tuńczyk, a nawet smakowało podobnie. A więc jeżeli chcieliby Państwo spróbować swoich sił w kuchni piemontskiej z tuńczykowo-cielęcym szaleństwem, to gorąco zachęcam.

A to Arctic Monkeys, proszę Państwa, no i wszystko się z Vitello to na to wyjaśniło. I to jest też, myślę, że rozwinięcie dyskusji, czy to z tym wolno łączyć. Moim zdaniem wszystko wolno, o ile efekt jest ciekawy i tym też się w radiu kieruje zresztą. 25 minut do godziny 13. Jesteśmy za półmetkiem. Teraz West Side Cowboy.

0: Worried Age i West Side Cowboy to właściwie Cowboy, bo to jest z Manchesteru zespół, który proszę Państwa na ubiegłorocznym Glastonbury zdobył nagrodę dla obiecującego wykonawcy, obiecującego artysty. No to teraz obiecujący redaktorzy w roli głównej. Dzień dobry, bonjour.
1: Dzień dobry. To o mnie?
0: Co obiecujemy?
1: No. A, w tym sensie. O, ja obiecuję Państwu dużo muzyki francuskiej i frankofońskiej.
0: Wieczorem.
1: Po godzinie 19 dzisiaj.
0: Fantastycznie.
1: Tak.
0: Słuchaj, teraz będzie moja kontrowersyjna teza. Najsłynniejsi amerykańscy artyści pochodzą, widzisz, amerykańscy, no w sensie z USA, pochodzą z Kanady, a najsłynniejsi francuscy pochodzą z Belgii. Albo z Kanady.
1: Albo z Kanady, albo z Quebecu.
0: Albo z Quebecu.
1: Coś w tym jest, powiem ci, no bo przecież Jacques Brel też był Belgiem. To, że się przeniósł do Francji, to jeszcze o niczym nie świadczy. Moran, też już nieżyjąca, też pochodziła z Belgii, jakby nie było.
0: Selina z Quebecu.
1: Selina, tak, Selin z Quebecu. Giarro, który jest nazywany najbardziej francuskim Quebecasem albo najbardziej quebecaskim Francuzem. Też jest z Quebecu.
0: Bruno Peltier.
1: Charlotte Cardin, Daniel Lavoie. Luc Merville.
0: Stromae to Belgia z
1: tak,
0: kolei.
1: Tak, Stromae to Belgia. Widzę jeszcze przed oczami nie Calogero, tylko też na co przypomnę. Corneille oczywiście. Corneille też z Quebecu. No trochę tak. Lara Fabian. Lara Fabian. Ona jest z Belgii i z Quebecu w jednym, mimo że karierę zbudowała we Francji, żeby było zobaczyć.
0: Mylène
1: Farmer. Ona też jest z Quebecu de facto. Słucham?
0: Tamino.
1: Nie, Tamino, a tak, tak.
0: Tamino,
1: tak.
0: Tylko że Tamino po angielsku wprawdzie no, tak. Nadaje, no ale on tak też faktem. Z Belgii pochodzi. Oczywiście tam jest bardziej skomplikowany background tak, etniczny, tak. Ale egipskie korzenie między nimi ma, no ale belgijskie
1: no, Dalida,
0: też jak
1: to
0: najbardziej.
1: Też, to też egipskie korzenie jakby nie było. Franck Olivier to też
0: jeszcze z Turynu mogą francuscy artyści pochodzić, na przykład Carla Bruni, dobrze? No ale dobrze, do kogo ja tu piję? Piję do Angèle oczywiście.
1: Tak jest, Angèle, która powraca niedługo z nową płytą Instinct. Ta płyta ukaże się, zdaje się, we wrześniu. W piątek będzie kolejny singiel, Une seule vie, czyli jedno jedyne życie. To tak trochę a propos filozofii.
0: YOLO po prostu po angielsku mówiąc.
1: Tak, Angèle jest znana z tego, że ona ma wizerunek takiej lolitki, blondyneczki, ty powiedziałeś o tym, że wygląda trochę jak
0: poza
1: z Leona Zawodowca.
0: Pamiętaj.
1: No tak, ale
0: no nie, no to dobrze powiedziałem.
1: Z Leona
0: tak.
1: Zawodowca, tak, jak tak. Najbardziej ta fryzura.
0: Przy czym jest już po 30, więc...
1: Jest już po 30 delikatnie, natomiast ważne jest to, że to jest dziewczyna, która faktycznie ma coś do powiedzenia. Ona pisze bardzo często teksty własnych piosenek i to są teksty, które faktycznie oddają jakąś prawdę o życiu. Ja nie zapomnę jej pierwszego singla, La Loi de Murphy, czyli Prawo Murphy'ego i teledysku do tej piosenki. Bardzo, no bardzo jest to właśnie życiowe, ale ubrane w bardzo lekką muzyczną formę. I dzięki temu być może jest właśnie traktowana taka dziewczynka, która sobie śpiewa. Ale fakt jest faktem, że zgarnęła też kilka intratnych kontraktów reklamowych z domami mody. Więc jest traktowana jak najbardziej poważnie we Francji, tak bym rzekła. Ale jest
0: no
1: Belgii.
0: I też niedaleko z jej rodzinnej miejscowości do Paryża, więc wiesz.
1: To prawda. Pociągiem to chyba półtorej godziny się jedzie, czy dwie?
0: No
1: jakoś tak.
0: Jak się opóźni pociąg, to jedzie się
1: Te się rzadko opóźniają, to trzeba przyznać.
0: Angèle sobie może pewnie pozwolić na to, żeby...
1: Angèle mieszka już w Paryżu.
0: A widzisz, no
1: tak,
0: to...
1: Tak, ona już mieszka w Paryżu. Przeniosła się do Paryża parę lat temu. Chyba jeszcze przed COVID-em się przeniosła do Paryża, tak mi się coś wydaje, chociaż głowy nie dam, bo aż tak blisko to my się nie znamy.
0: A ma jakiś utwór, jakieś wyznanie miłości takie do Paryża, wobec Paryża?
1: Do Paryża i wobec Paryża? Wiesz co, nie przypominam sobie.
0: No, widzisz.
1: Ale możliwe, że ma. Możliwe, że jakoś tak między słowami, albo może coś na nowej płycie się znajdzie, chociaż ona coś czuje, że tą płytą celuje bardzo międzynarodowo.
0: No, bo to się coraz bardziej rozkręca. Mm-hmm. Różne współprace takie
1: muzyczne i pozamuzyczne. Tak,
0: tak jest. Justice.
1: Tak, tak. Natomiast ja mówię też o tym, że w mediach społecznościowych można znaleźć takie przypadkowo nagrane filmiki w Londynie z nią. Jakaś influencerka pyta ją o to, co ma na sobie i Angèle tam prezentuje. No mówi, że no, ja jestem piosenkarką z Belgii. Takie bardzo...
0: Taka forma na YouTube jest rzeczywiście, że się, prawda, udajemy, że nie wiemy, że to jest znana osoba. I...
1: Tak, tak. Także no widać, że właśnie uderza w takie bardzo międzynarodowe klimaty, ale to dobrze. Z mojego punktu widzenia to jest świetnie. Sławę międzynarodową, nie da się ukryć, przyniosła jej ceremonia zamknięcia, tak? Zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, kiedy to wystąpiła z Night Call Kawińskiego, tyle że z Justice, zdaje się.
0: Więc... I Kawiński też tam był.
1: Tak, Kawiński też tam był. No i ona śpiewająca tę partię kobiecą, wokalną.
0: Proszę Państwa, teraz odpowiedź na palące pytanie, to znaczy jest takie jedno miasto, które Angèle kocha, no i teraz da sama tego dowód po prostu.
1: Także... Bruxelles, je t'aime, z płyty Nonon Cinq.
0: Proszę bardzo.

To jest piosenka też dla polskich eurodeputowanych. Brukselo, kocham cię. Angèle, proszę Państwa, bardzo dziękujemy tej artystce za występ, a teraz artysta kanadyjsko-australijski Jack Jay, Foolish Man, tak ten utwór się nazywa. Jest jeszcze 11 minut do godziny 13. Po 13 Władysław Hasior, Poznań, a za chwilę będziemy mówić o meduzach, materiale pochodzenia zwierzęcego.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Meduzy to jedne z najstarszych i najbardziej fascynujących stworzeń zamieszkujących morza i oceany. Zachwycają nie tylko wyglądem, ale i tym, jak zmieniają się w ciągu życia. Maciej Mańko, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim.
2: Pewnie większość słuchaczy zdaje sobie sprawę, że motyl, zanim będzie motylem, jest gąsienicą. I trochę podobnie jest z tymi meduzami, że zanim zobaczymy taką meduzę w toni wodnej, to w jej cyklu życia wcześniej występuje stadium, które nazywamy polipem, czyli takie niewielkie zwierzątko, które żyje przyczepione zwykle do dna, do jakiegoś osadu, czy do jakiegoś twardego podłoża. I ten polip wypuszcza meduzę lub meduzy, to zależy od różnych gatunków. Natomiast w świecie parzydełkowców obserwujemy ogromną plastyczność tych cykli życiowych. To znaczy mamy gatunki, u których meduzy są w stanie wypuszczać nowe meduzy albo polipy, które nie produkują meduz. Mamy też rurkopławy, w których te dwa stadia rozwojowe tworzą jedną gigantyczną kolonię, w których meduzy przyczepione są stale z polipami i tworzą taką niebywale wyglądającą kolonię, która dryfuje sobie w toni wodnej.
1: Nie mają kręgosłupa, mózgu, serca ani krwi. W jaki sposób zatem funkcjonują i oddychają? Aleksander Piszcz, akwarysta w Akwarium Gdyńskim.
3: Posiadają za to siatki nerwowe i dzięki temu, że one sobie tam te impulsy przez te siatki nerwowe przechodzą, to taka meduza pulsuje, dzięki czemu jest w stanie też trochę tak czynniej płynąć. Niektóre mają też takie proste oko, to taki fotoreceptor, który pozwala im dowiedzieć się, gdzie jest jaśniej, gdzie ciemniej. I ten cykl dobowy też wtedy są w stanie sobie jakoś tam mniej więcej, pomimo że nie mają mózgu, ogarniać, gdyż niektóre z gatunków meduz potrzebują tej informacji do życia, gdyż są symbiotami z takim zooksantelami, które pozwalają im też pobierać pokarm z promieni słonecznych, tak jak rośliny.
2: Mają mięśnie, te mięśnie są słabo widoczne, ale są, bo to one pozwalają meduzom poruszać się aktywnie. Mają organy rozrodcze, gonady u meduz, na przykładzie tej naszej bałtyckiej hełbi modrej, to są takie cztery półksiężyce, które zwykle są różowe lub fioletowe. Nie mają kości, ale ich ciało jest utrzymywane w formie dzięki warstwie, którą nazywamy mezogleą. To jest ta galaretka, która tworzy meduzę i ta mezoglea jest pełna białek. Przede wszystkim jest to bardzo dużo kolagenu, który nadaje sprężystość meduzie.
1: W mediach coraz częściej pojawia się informacja o biologicznie nieśmiertelnych meduzach. Czy to prawda? I jaki mechanizm stoi za tym zjawiskiem? Aleksander Piszcz.
3: Ogólnie jest to stwierdzone tylko u jednego gatunku meduz, to jest Turritopsis dochrni. I to jest taka meduza, która jest w stanie przy złych warunkach otoczenia powrócić do formy polipa. I biologicznie jest to cały czas to samo zwierzę, no ale przechodzi w tą inną formę, a polipy są ogólnie bardziej wytrzymałe od meduz. Też na polipy akurat nic raczej nie poluje, a meduzy są zjadane przez inne organizmy morskie.
2: To nie jest dosłownie odmładzanie i taka nieśmiertelność, o jakiej my byśmy sobie marzyli, tylko raczej taka plastyczność komórkowa, to znaczy, że komórki, które na przykład były mięśniami u meduzy, są w stanie w tych bardzo stresujących momentach przekształcić się w coś innego. Więc nadal jest to super, nadal jest to proces, którego nie do końca rozumiemy, natomiast wydaje mi się, że jego aplikacyjność do tego, żebyśmy my kiedyś byli nieśmiertelni, jest jednak ograniczona.
4: Tak jest. O meduzach, proszę Państwa, opowiadała Wiktoria Wichrowska i jej goście. Heinz i Gryjan Chatten, teraz utwór zatytułowany Stranger. To jest ostatni utwór w tej godzinie i słyszymy się po 13.00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Jest 13. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie afery Zonda Krypto. Jacek Karnowski i Borys Budka złożą zawiadomienie na posła PiS Michała Moskala. Poseł miał spotkać się rok temu na Ibizie z szefem Zonda Krypto i chciał współpracować z giełdą, która zaledwie kilka miesięcy później upadła. Ale zanim to się stało, ale już po tym spotkaniu na Ibizie, Prawo i Sprawiedliwość złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach.
3: Prawa ręka poseł Michał Moskal był bezpośrednio zaangażowany w rozmowy z szefem giełdy kryptowalut, był zaangażowany w proces legislacyjny, był zaangażowany w to, za co kiedyś pani Jakubowska została skazana w aferze Rywina, czyli za bezprawne ingerowanie w proces legislacyjny. Dlatego dzisiaj domagamy się po pierwsze, by natychmiast Jarosław Kaczyński wyszedł i odciął się od pana Moskala. Inaczej będziemy uznawać, że pan Moskal działał w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i w imieniu PiS-u.
2: Mówił europoseł KO Borys Budka. Jak dodawał przed tą wizytą, na Ibizie Michał Moskal nie miał żadnych powiązań z rynkiem krypto. Przypomnę, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ujawnił, że giełda Zonda Krypto miała powiązania z rosyjskimi inwestorami od 2018 roku. Polska i Hiszpania realizują wydatki wojskowe w ramach unijnego programu SAFE. Po wydaniu zgody przez Madryt do Polski mają trafić 4 samoloty do tankowania w powietrzu, mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest sygnał też dla naszych sojuszników, że we wszystkich domenach będziemy aktywni. Nadrabiamy to, co moi i nasi poprzednicy utracili, bo nie wzięli udziału w projekcie międzynarodowym zakupu wspólnego samolotów do tankowania i transportu.
2: Na koniec zmieniamy temat. W Krakowie wylądował samolot, który przetransportował ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Przypomnę, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3 na Węgrzech. Autokar wracał z pielgrzymki do Medjugorji w Bośni i Hercegowinie. Przewoził 57 osób, głównie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób. Ciała tych ofiar są już w Polsce. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, w Sudetach i Tatrach może popadać deszcz, na termometrach od 19 do 24 stopni. W nocy bezchmurnie lub małe zachmurzenie, jedynie na krańcach południowych i północno-wschodnich, okresami umiarkowane. W północno-wschodniej Polsce oraz w kotlinach górskich mgły, poważnie ograniczające widzialność, a temperatury w nocy od 7 stopni na północnym wschodzie, plus 7 chyba powinienem już zacząć dodawać, i na obszarach podgórskich do 12 na zachodzie Polski.

0: A kontynuując cykl znanych, którzy odwiedzili Ibiza, proszę Państwa, klub Amnezja, w ogóle też ładna nazwa, no i w tym klubie Amnezja właściwie, The Dirt, czyli Harrison Patrick Smith zagrał seta, zagrał zresztą razem z Charlie XCX, George'em Danielem z 1975, Alexem Chapmanem i tak dalej, zagrali. Ciekawe, kto na tej imprezie był. Kiedy to było? To był 2024 rok, 12 czerwca, tak mi się wyświetla taka informacja. Dzień dobry, po raz trzeci.
1: W środku dnia.
0: No i otwieramy godzinę numer 3. Czeka tu już premiera. Piękny tytuł. Love is on my mind. J. Bernard. Dzisiaj premiera właśnie nawet.

ktoś, kto myśli o miłości. Love is on my mind, Jay Bernard. I 10 minut po godzinie 13. O miłości można myśleć, o sztuce można myśleć, o wielu rzeczach można myśleć. W tej godzinie będziemy pewnie jakoś w tych rejonach się poruszali. A na razie to jest no, jedna z tych pieśni, które mają konkretnego bardzo bohatera. Został on odznaczony najwyższym, chyba najwyższym, teraz nie jestem pewien, odznaczeniem ukraińskim właśnie. To o nim ten utwór.

Tak jest. Marsowe miny wszyscy mają po wysłuchaniu takiego utworu, chociaż do lotów na Marsa się między innymi ten utwór odnosi i do pewnego szalonego magnata, no to sam Mick Jagger mówi, że to absolutnie nie, można oczywiście jak się chce odbierać, ale niekoniecznie w formie uszczypliwej, tylko też właśnie podziw wobec, no nazwijmy po imieniu już adresata, Ilona Maska, proszę państwa. 16 prawie minut po godzinie 13, za chwil kilka wybieramy się do Poznania.

Nigdy w życiu nie jest tak, no i już nie dośpiewujmy reszty. Bem i bem, proszę Państwa, 19 minut po godzinie 13, albo może, żeby nie mogło być lepiej, może w ten sposób. Natomiast za chwilę Poznań w roli głównej, Muzeum Narodowe i Władysław Hasior.

0: To Violet Grawley, Back in the Cake, 22 minuty po godzinie 13, a teraz z nami już witamy Zuzanna Wagner. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowe w Poznaniu, gdzie można oglądać pracę Władysława Hasiora jeszcze przez... Do początku września, do końca pierwszego tygodnia września w zasadzie, prawda? Dobrze mówię?
1: Do 6 września, do dokładnie. 6... Do piątku możemy oglądać pokaz prac Władysława Hasiora na naszej galerii.
0: Prac artysty, o którego pracę albo biją się galerie i prywatni kolekcjonerzy z Polski i z całego świata, albo po prostu je posiadają. No, Muzeum Narodowe w Poznaniu oczywiście posiada, ale też się bije, jak jest możliwość pozyskania nowych.
1: Obecnie nie rozważamy pozyskania nowych, a to dlatego, że mamy już taką kompletną kolekcję, można by ją tak określić, 13 prac Władysława Hasiora i to nabytych bezpośrednio od artysty, warto to podkreślić, w latach 60. i 70., zatem najlepszy sposób, żeby zakupić autentyki na rynku sztuki. I tak też się stało. Kuratorzy galerii zadbali o to, by właściwie bezpośrednio po wystawianiu tych obiektów premierowo Hasiora ściągnąć tutaj do naszego Muzeum Narodowego w Poznaniu i nabyć właśnie te obiekty, które możemy częściowo, bo też nie wszystkie, mamy ich 13 w całej kolekcji, a częściowo dlatego, że 9 z nich prezentujemy teraz na galerii, możemy je podziwiać i też okazja jest szczególna, dlatego że zjechały one do nas do Poznania po wypożyczeniu do Torunia, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie były poddawane kompleksowym badaniom konserwatorskim.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawy materiał, prawda, do badań konserwatorskich, tak, tak. Ponieważ oczywiście Hasiora możemy kojarzyć, no po pierwsze z, to znaczy nie wiem, czy po pierwsze z rzeźbami, w ogóle możemy go kojarzyć tak terytorialnie, najbardziej pewnie z Podhalem, chociaż można dyskutować, czy jego sztuka jest przynależna tylko temu regionowi. Pewnie nie, pewnie jest uniwersalna i dlatego Poznań jest fantastycznym miejscem do tego, żeby go prezentować. Więc rzeźby to jedno, Podhale to jedno, a asamblaże to jest też to słowo klucz, prawda?
1: Tak, to jest właśnie ten taki skomplikowany, ale zarazem bardzo ciekawy termin, który określa, no właśnie, to, co można określić rzeźbą, tak jak pan wspomniał, ale raczej chyba instalacją artystyczną, czyli te specyficzne obiekty tworzone przez Hasiora z przedmiotów znanych nam z życia codziennego, które artysta wydobywał właśnie ze swojej rzeczywistości otaczającej go i wkomponowywał w dzieła sztuki, nadając im zupełnie nowe, często symboliczne znaczenia. I faktycznie, gdy przyjdą się Państwo po naszej galerii, to mogą dostrzec, że w tych poszczególnych obiektach, w tych pracach wkomponowane są choćby gwoździe, lalki zabawkowe,
0: sztućce,
1: maszyny, sztućce, właśnie mnóstwo obiektów znanych nam właśnie z życia codziennego, ale które komponują ten świat Hasiora, który wypowiada się nie tylko o Polsce, ale w ogóle o wątkach egzystencjalnych w szerszej perspektywie. Natomiast ten wątek jego tożsamości lokalnej, tożsamości polskiej właśnie, ale też podhalańskiej, o której pan wspomniał, jest tutaj szczególnie istotny, bo Hacior niemal przez całe swoje życie mieszkał w Zakopanem i tam też założył swoją słynną pracownię, do której zapraszał uczniów, ale też turystów lokalnych, wykładając poniekąd swoją teorię sztuki. Uczył tam w liceum plastycznym. No i tworzył właśnie te swoje przedziwne obiekty, które nawiązywały do w dużej mierze do właśnie zakopiańskiego, podhalańskiego folkloru. Jakoś wchodziły w dialog z taką małą miasteczkową religijnością, której Hasior zaznawał tam wiele na miejscu. Jego najsłynniejsze prace, czy też najsłynniejszy cykl prac, które też prezentujemy na naszej ekspozycji, to sztandary. I już sama ta nazwa sugeruje nam, że artysta nawiązuje właśnie do tradycji polskiej, do obrzędowości polskiej, do procesji nie tylko religijnej, religijnych, ale również państwowych, z którymi miał do czynienia w PRL-owskiej Polsce, gdy zaczynał tworzyć właśnie te charakterystyczne prace, ale prace będące takim właśnie przewrotnym, satyrycznym niekiedy komentarzem do tego, co go otaczało.
0: No i to jest też artysta gdzieś czytany z zagranicy bardzo często w kontekście pop artu, artysta, którego sztuka się właściwie rozpina gdzieś pomiędzy modernizm a postmodernizm, prawda? No niezwykle ciekawa postać i pewnie jakiś krytyk sztuki, czy po prostu bywalec galerii, albo po prostu osoba, która ma oczy, będzie może dopatrywać się w nim no, takich cech gdzieś tej graniczności, prawda?
1: Tak, tak. Jak najbardziej to właśnie znów odniesienie do tej tradycji tożsamości polskiej, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co było określone niegdyś prowincjonalnym pop-artem. Czyli nie widzimy niczym w pracach choćby Andy'ego Warhola ze Stanów Zjednoczonych tej konsumpcyjnej kultury wielkomiejskiej, tylko właśnie tą prowincjonalną, wsiową Polskę w postaci kapliczek, małych dewocjonaliów, różnych właśnie odniesień sakralnych, które Hasior wkomponowuje w swoje prace, właśnie grając z tym językiem pop-artu, który był mu współczesny, no ale oczywiście to wszystko działo się w zupełnie innej rzeczywistości społeczno-politycznej niż Stany Zjednoczone, jaką była wtedy Polska. Ale artysta gra też z różnymi innymi kierunkami i tradycjami historyczno-artystycznymi, bo w tych fantastycznych pracach można też zobaczyć ducha surrealizmu, czyli właśnie zabawy z przedmiotem, wykorzystywaniu go w sposób zupełnie nietypowy. No i z dadaizmem, znanym nam choćby z prac Marcela Duchampa, by sobie przypomnieć słynną fontannę pisuar, to znów pewien dowcip i pewna satyra wkomponowana właśnie do dzieła sztuki, którą Hasior przetwarza na swój specyficzny sposób.
0: No i to jest na pewno fascynująca opowieść, więc zachęcamy gorąco. Jest 26 sierpnia, patrzę, żeby się upewnić na dzisiejszą datę, więc do 6 września jeszcze okazja, żeby w Muzeum Narodowym w Poznaniu tych prac doświadczyć. A czy będzie okazja też do oprowadzeń kuratorskich?
1: Jak najbardziej. W najbliższy piątek i sobotę organizujemy takie dwa wydarzenia, określane mianem spotkania przy obiektach, troszeczkę odmiennej natury, bo jedno z tych oprowadzeń czy też spotkań prowadzone jest przez naszą edukatorkę, w, jak można to określić, bardziej przystępny sposób. Natomiast drugie prowadzi nasz konserwator i tłumaczy właśnie te różnorakie zawiłości związane z opieką nad pracami Hasiora i z utrzymywaniem ich w takim stanie, jak należy.
0: No, chociaż pewnie można by dyskutować, czy na przykład na pracy, na której jest, nie wiem, widelec plastikowy, wyobraźmy sobie, że taka jest, to czy nie można po prostu nowego plastikowego widelca i czy jakby efekt nie będzie ten sam, no ale to są już teoretyczne
1: Mogę zdradzić, że kiedyś to już się zdarzało i faktycznie widać to na jednej z naszych prac w obiekcie o tytule Rozstrzelanym. Zobaczą Państwo wkomponowane na ten, no taki poniekąd obraz właśnie okulary przeciwsłoneczne, które bynajmniej nie są okularami przeciwsłonecznymi z lat 60. czy 70., tylko zostały tam umieszczone przez konserwatora w 2005 roku. W ramach właśnie takiej, no można by powiedzieć, wątpliwej konserwacji związanej po prostu z wymienieniem obiektu autorskiego na samej pracy.
0: No ale to jest wątpliwa konserwacja, ale też zawsze pytanie, na ile chodzi w tej pracy o jakąś ideę za nią stojącą, a w tę ideę to się pewnie by wpisywało, niezależnie od tego, jakie, czy też z którego roku pochodzące okulary są.
1: No wiadomo. Tu można akurat dyskutować. Przyznam panu, że te wątki intencji artysty, prawda, zamierzenia związanego z tworzeniem dzieła sztuki, one zawsze są przez nas i kuratorów, i konserwatorów oczywiście brane pod uwagę. A w przypadku Hasiora rzeczą właściwie powszechnie wiadomą jest to, że bardzo cenił sobie aspekt zniszczenia przedmiotów, które wykorzystywał w swoich pracach. I tego, by odcisnął się zawsze na nich jakiś ząb czasu. Wobec tego wymienianie tych przedmiotów, które podlegają naturalnemu starzeniu się, dlatego właśnie tutaj określiłam jako wątpliwe, bo być może, i najpewniej tak jest, jest właśnie to sprzeczne z samą ideą artysty, który chciałby, by jego praca ewoluowała, by właśnie degradowała się sama, by nalatywała rdzą, plesnią, etc., etc.
0: A czy te okulary z 2005 się nie zestarzały już trochę? 21 lat minęło.
1: Na razie przecież. Nie, na razie nie, natomiast zobaczymy choćby za 100 lat.
0: Dobrze, to mamy nadzieję, że nie będzie już wątpliwej konserwacji, tylko z zachowaniem ducha tej pracy i idei przyświecającej artyście, czyli Władysławowi Hasiorowi. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Do 6 września wystawa prac Hasiora w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu, a na tę wystawę zapraszała i omawiała różne kontrowersyjne także aspekty konserwacji dzieł sztuki Zuzanna Wagner. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam do muzeum.

probiotic, probiotic właściwie. I Get Down Services, proszę Państwa, 25, 4 minuty do godziny 14 pozostają. I tak jakoś się niepostrzeżenie stało. Jak ktoś słuchał audycji od początku, to będzie wiedział, o czym mówię, że w roli głównej obsadziły się same okulary. Przed chwilą okulary Hasiora, później zamienione przez konserwatora, 2005 rok, a wcześniej okulary Jeana Luc'a Godarda, no ale właściwie też okulary, które zagrały w filmie Nowa fala Richarda Linklatera, które założył Guillaume Marbeck, aktor grający Godarda w tym filmie opowiadającym o środowisku nowej fali, no i dopiero gdy je założył, poczuł, że to on zagra Jeana Luc'a Godarda. Więc okulary, okulary, okulary, te u Godarda były przyciemnione, więc tego się trzymajmy.

Guys in Therios, Sunglass at Night. Proszę Państwa, skoro już tak sobie do życia klubowego i do okularów w klubie nocnych zakładanych nawiązujemy frywolnie, to jeszcze warto powiedzieć, że Taiga, czyli kanadyjski producent po wydaniu świetnej płyty, którą triumfalnie wraca na klubowe parkiety, wróci też do Warszawy i zagra przy ulicy Oczki niedługo. Będzie to już w październiku, a więc już taką, no już początek jesieni, ale jednak będzie to jesień, albo jak niektórzy mówią, jesień. Na razie jest jeszcze lato i tego się trzymajmy i możemy sobie na przykład wspominać, żując gumę, na przykład o festiwal, jak ktoś był. Ja nie byłem, ale i nie żuję gumy, ale zagramy teraz Chewing Gum, Amel and the Sniffers.

A więc okulary przeciwsłoneczne w klubie, rzucie gumy. Proszę Państwa, kwadrans do godziny 14 pozostaje. Teraz będzie coś z nieco innego porządku, aczkolwiek też do nocnego klubu, ale takiego jeszcze z dawnych czasów, zadymionego, absolutnie pasującego. No ale zupełnie inny muzyczny porządek. Imieniem i nazwiskiem Miles Davis.

Miles Davis i Mystery na dłuższą jeszcze niż krótszą chwilę przed, chociaż no zależy jak na to spojrzeć, 11 minut przed godziną 14 w każdym razie. Słowo o tym, co i kto jutro, no więc wiele dyskusji wokół filmu Historie równoległe Asghara Farhadiego, pierwszej części nowego, jeżeli można tak to określić, nowego dekalogu według pomysłu, według scenariuszy zmodyfikowanych nieco pod konkretnego autora, a więc oczywiście Kieślowski, Piasiewicz, no ale na nowo przeczytany dekalog w nowych czasach, w nowych interpretacjach, w nowych kontekstach przez największych reżyserów światowego kina. Ambitne bardzo przedsięwzięcie. O tym przedsięwzięciu jutro będziemy rozmawiać z Maciejem Musiałem, który jest producentem wykonawczym całości, który właściwie no, od niego i od zarażenia tym pomysłem Krzysztofa Piasiewicza cała rzecz się zaczęła. Ale to jutro w audycji w środku dnia. Ja film Historie równoległe, mając do niego pewne zastrzeżenia, jednakowoż gorąco polecam, bo uważam, że ten film ma bardzo, bardzo wiele do zaoferowania. Ma też wady, ale to, co ma do zaoferowania, zdecydowanie przeważa. A u nas jeszcze dwa utwory. Ian Pooley teraz. Rire et chanson. Rire et chanson.

No i tak oto, proszę Państwa, i tak oto kończymy, albo jak niektórzy mówią, zakończamy już tę audycję, to kończmy. Jest za 5 minut godzina 14. Ian Pulley skończył, Marco Zwaje zaczyna, no i my tym samym kończymy. Słyszymy się jutro w audycji w środku dnia, a za dzisiaj dziękuję już Agnieszka, Grzegorz i Jan. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Jest zawiadomienie do prokuratury na posła PiS Michała Moskala w sprawie afery Zonda Krypto. Zawiadomienie złożyli Jacek Karnowski i Borys Budka. Moskal spotkał się rok temu na Ibizie z szefem Zonda Krypto i chciał współpracować z giełdą, a półtora miesiąca po tej wizycie Prawo i Sprawiedliwość złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptoaktywach. Giełda upadła zaledwie kilka miesięcy później. Jacek Karnowski i Borys Budka oczekują od Jarosława Kaczyńskiego odcięcia się od polityka.
2: Żądamy też, żeby pan prezes Jarosław Kaczyński sprawdził i spytał się swoich członków, na jakie jeszcze fundacje Zonda Krypto przelewała pieniądze, bo jak wiemy, to wiceprezes PiS-u, pan Zbigniew Ziobro, miał przelewy na fundację, z której potem pożyczał pieniądze na to, żeby ukrywać się u przyjaciela Putina, Orbana na Węgrzech. Wiemy, że te pieniądze miały być przelane na fundację posła Moskala. Chcielibyśmy, żeby Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział Polakom, jakie Zonda Krypto finansowała fundacje powiązane z politykami PiS-u.
1: Mówił Jacek Karnowski. Będą nowe wybory na prezydenta Krakowa. Pierwszym kandydatem, który dopełnił wszystkich formalności, jest Michał Drewnicki z PiS. Wymaganą liczbę podpisów zebrali już również Łukasz Gibała z Krakowa dla Mieszkańców i Monika Piątkowska z KO. Nie zarejestrowali jeszcze jednak swoich kandydatur. Przypomnę, Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta w wyniku majowego referendum. Jeszcze do końca miesiąca trwa zbiórka podpisów pod projektem nowelizacji prawa łowieckiego. Chodzi m.in. o obowiązkowe badania psychologiczne i okulistyczne myśliwych co 5 lat oraz publiczny rejestr planowanych polowań. Łącznie potrzebnych jest co najmniej 100 tysięcy podpisów. Brakuje jeszcze 20 tysięcy.
3: W tej chwili w biurze mamy przeliczone około 80 tysięcy. W związku z tym musimy się bardzo zmobilizować. Ja wiem, że mnóstwo osób w Polsce zbiera te podpisy i będzie jeszcze nam te podpisy wysyłało, ale pamiętajmy o tym, że na przykład z projektem Osoba Odra zabrakło tym dzielnym osobom 4 tysiące podpisów i ten projekt nie mógł być procedowany, więc naprawdę tak jak w demokracji każdy głos się liczy, tak tutaj każdy podpis i każdy ten dzień się liczy.
1: Mówiła na naszej antenie Karolina Kuszlewicz, adwokatka i współautorka projektu. A na koniec jeszcze obwieszczenie ministra energii w związku z regulacją cen paliw w ramach pakietu CPN. Za benzynę 95 zapłacimy jutro maksymalnie 6 zł 57 groszy za litr, za olej napędowy 7 zł 47 groszy za litr. Oznacza to obniżki. Dziś za ten typ benzyny i diesel jest kolejno 6,58 i 7,54 za litr. To był serwis Radia Nowy Świat.

Grzegorz Muranowicz, Jan Chojnacki i wszystkie dzieci bluesa głęboko się dzisiaj kłaniają ojcu polskiego bluesa, czyli Tadeuszowi Nalepie, który urodził się 26 sierpnia 1943 roku. Dzisiaj mamy dzień 26 sierpnia 2026 roku. Tadeusza nie ma już z nami. Prawie już od 20 lat, ale ja przynajmniej tak to czuję, że ten jego niesłychanie bogaty dorobek ciągle z nami jest. Nawet jeżeli nie jest się takim bardzo jakoś zakorzenionym w twórczości Tadeusza dzieckiem bluesa, to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto obraca się w przestrzeni mediów, nie zdawał sobie z tego sprawy, jaką postacią, jak ważną w polskiej kulturze był Tadeusz Nalepa. Pomyślałem sobie, że warto choć na chwilę zatrzymać się przy Tadeuszu i przy jego takiej najbardziej chyba bluesowej korzennie płycie. Właśnie moim zdaniem nie blues, tylko płyta karate jest bardziej, chociażby ze względu właśnie na ten utwór. Jest gdzieś taki dom ze słowami oczywiście Bogdana Lebla. To chyba taki jeden z pierwszych aż tak korzennie bluesowych utworów, które Polska Fonografia w 1972 roku to było, zaoferowała nam. Pamiętam też takie wydarzenie z 2003 roku, kiedy Tadeusz kończył 60 lat, kiedy to wspólnie z Wojtkiem Waglewskim na święcie Fryderyka z Pawowskim wręczaliśmy mu Fryderyka za tak zwany całokształt. Tadeusz miał bardzo oryginalne poczucie humoru i miał zresztą ogromny dystans do swojego gwiazdorstwa, do swojego statutu, do swojego statusu, do tego, że nazywano go ojcem. No więc kiedy już dostał i trzymał w rękach ten miły postumencik, czyli nagrodę Fryderyka, i kiedy już coś tam powiedział przez mikrofon, to potem się odwrócił do nas, grzecznie stojących za nim z tyłu. I ponieważ w tle zarządziłem, żeby w tle słychać było utwór Na wysoką wchodzę górę, to Tadeusz tak odwrócił się do nas i cytując jeden wers z tego właśnie utworu powiedział: wiecie co, to może nie jest szczyt, ale na pewno nie jest shit. No i posłuchajmy teraz tego właśnie utworu.

Dziś minęły 83 lata od chwili, kiedy na świat przyszedł Tadeusz Nalepa. Do jego muzyki jeszcze wrócimy w tej pierwszej godzinie audycji Dzieci Bluesa, a teraz słuchać będziemy Dzieci Bluesa niejako w takiej prostej linii, będące związane mi z Tadeuszem, bo słuchać będziemy polskich nowalijek. Pierwsza nowalijka to utwór zatytułowany Zielona Sukienka. Prawdopodobnie, bo jeszcze chyba to stempla nie ma, będzie to początek pracy nad dużą płytą, której dosyć dawno ta artystka nie zdołała zmajstrować. Myślę głównie dlatego, że ona jest mamusią Dzieci Bluesa i tutaj sporo czasu temu poświęciła, choć słychać ją było w różnych innych przedsięwzięciach, ale dużego albumu dawno nie było i to jest bardzo przyjemna okoliczność i bardzo przyjemny sygnał, że to może być coś też równie przyjemnego jak sama artystka, o której mówię, dla bliskich i dla przyjaciół Wisienka, Sylwia Wiśniewska. Osoba o bardzo takiej, powiedziałbym, aksamitnej osobowości, czyli z mojego punktu widzenia uosobienie łagodności i takiej dobrej poświaty, którą się otacza. I o pięknym takim właśnie też aksamitnym głosie. Zielona Sukienka to utwór, który ku zaskoczeniu nawet można powiedzieć mojemu, ma w swojej strukturze i zamyśle sporo bluesowych

Zielona sukienka, Sylwia Wiśniewska. Kolejna nowalika też jest z naszej ojczyzny, chociaż o zupełnie innym przesłaniu, i muzycznym, i takim znaczeniowym, bo to jest ukłon w stronę giganta gitary, jakim jest Jimmy Page, a kłania mu się polski gitarzysta Marcin Wołodołowski. That's my game.

That's my game. Tytuł, podtytuł For Jimmy Page. Kompozytorem muzyki jest Marcin Wondołowski, tekst, czyli słowa Joanna Knitter. To wszystko jest fragment, czyli 1/10, bo jest w sumie 10 utworów nowego albumu Marcina Wondołowskiego, który nosi tytuł taki sam jak to nagranie, czyli That's My Game. W opisie do tego albumu Marcin pisze, że tak stopniowo w miarę nabywania muzycznej świadomości okazywało mu się, że muzyka tych jego wielkich poprzedników jak Hendrix, jak Stevie Ray Vaughan, jak BB, jak Clapton, czy także Tadek Nalepa uświadomiały mu ta ich spuścizna, że to jest też ten jego świat, że on powinien iść w te ślady, no i oczywiście poszedł i od pewnego czasu jest bardzo cenionym szarpidrutem, choć przyzwyczaił chyba większość swoich odbiorców do tego, że to są jego około jazzowe, że tak powiem, fascynacje, a tym razem postanowił odnieść się do świata, w którym żyją dzieci bluesa. To jest album, który jest takim głębokim ukłonem muzycznym w stosunku do wszystkich tych, którzy wpłynęli na jego świadomość muzyczną, także pewnie na technikę. I znaczna część tych artystów to są ci, którym my, dzieci bluesa, też się chętnie kłaniamy. Utwór Blues Is On My Mind, który otwiera tę płytę, jest dedykowany Brianowi Mayowi, potem jest Over You dla Erika Claptona, potem mamy na przykład Little Wing, no tutaj nie trzeba wyjaśniać, Hendrix, jest Infinity of Blue Sky, tu z kolei wspomniany jest John Mayer, Freely's Gone, BB, Run for Love dla Roberta Planta, no i dla Wishing Well dla Paula Rogersa i zespołu Free. Teksty napisała mu Joanna Knitter i ona też jest dostarczycielką, jak to się ładnie mówi, ścieżki wokalnej do tej płyty. Płyta została wydana w nakładzie 500 sztuk, pięknie wydany album, bogato ilustrowany. Stałem się szczęśliwym posiadaczem egzemplarza 499, no więc być może, że Marcin ma jeszcze jedną sztukę gdzieś i można ją na przykład w internecie zdobyć, ale tego nie wiem i na wszelki wypadek się nie wychylam. Marcin Wondołowski z albumu That's My Game, jeszcze w jednym nagraniu. To jest to właśnie, w którym kłania się Brianowi Mayowi. Blues Is On My Mind. Numer, który otwiera nowy album Marcina Wondołowskiego. That's My Game.

Awizowałem już w strumieniu zdumień w ten poniedziałek nowy album Keb Mo. Płyta nosi tytuł The Breakdown, no i nawiązuje do różnych przełomowych momentów w ostatnich latach życia i twórczości Keb Mo. Rozstanie z kobietą, bardzo poważny przypadek medyczny, ale ma naprawione serduszko i chyba może już zacząć działać. No i może też zacząć kochać, no bo miłość taka ta najbardziej ulotna i niedookreślona w swojej definicji jest chyba jednym z najważniejszych elementów, które mogą podtrzymywać człowieka w dobrej kondycji. Z tej nowej płytki, która jest czysto akustycznym przedsięwzięciem, Keb Mo, We Make Love.

No i niemal równolegle z nową płytą firmowaną przez Keb Mo ukazał się album, który w ubiegłym tygodniu szerzej omawialiśmy, czyli płyta, którą wyprodukował Morgan Freeman. Album Morgan Freeman Symphonic Blues Experience. Kilka nagrań z tego albumu w zeszłym tygodniu, ale nie udało się zmieścić wówczas Keb Mo, więc posłuchajmy, jak Keb Mo, tym razem już nie w takim kameralnym, akustycznym, akustyczno-gitarowym otoczeniu, ale z dużym symfonicznym składem wykonuje Cadillac Assembly Line.

I tę pierwszą godzinę naszego spotkania z dziećmi bluesa zakończymy dłuższym, bo to będzie prawie kwadrans z muzyką Tadeusza Nalepy, dłuższą sekwencją muzyczną. Po pierwsze, skoro Keb Mo symfonicznie nam się objawił, to przypomnę sobie i Państwu piękną wersję W co mam wierzyć, kompozycja Tadeusza Nalepy w wykonaniu zespołu Piotr Nalepa Breakout Tour i z Żaną Luberą, wokalistką. A do tego dołożę moją ukochaną wersję modlitwy, czyli z płyty Live 1986, to był ten moment, w którym Tadeusz po dłuższym milczeniu powrócił już nie jako Breakout, tylko jako on, jako Tadeusz Nalepa. W co mam wierzyć i modlitwa. Dwa razy muzyka Tadeusza Nalepy z okazji dzisiejszego jubileuszu, bo właśnie 26 sierpnia 1943 roku urodził się Tadeusz Nalepa.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na razie nic nie wskazuje, że będzie nowy pełnomocnik do spraw promocji marki Polski. Mówił dziś o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Temat pod tytułem promocja Polski jest tematem, który jest realizowany w wielu instytucjach. Zajmuje się tym Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Tutaj założeniem było, żeby to było koordynowane przez jedną zewnętrzną osobę, która została z perspektywy eksperta tym się wszystkim zajmowała. Na razie będzie to koordynowane w taki sposób, jak było koordynowane do tej pory.
1: Mówił Adam Szłapka w TVP Info. Przypomnę, w piątek Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała w związku z nieudanym raportem Polaków Portret Własny. Na stanowisku była zaledwie 3 tygodnie i 2 dni. Po tej aferze Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała też z udziału w Kampus Polska Przyszłości, ale będą inni goście. Wydarzenie startuje dziś w Olsztynie. Zaprasza prezydent Warszawy, wiceszef KO Rafał Trzaskowski.
3: Z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, Cezary Tomczyk, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Będzie z nami Zoltan Tarr, minister kultury Węgier. No i bohaterowie wolności. Aleś Białacki, bohater, który dostał Nagrodę Nobla. No i oczywiście Andrzej Poczobut, którego państwu przedstawiać nie muszę.
1: Internetowa dezinformacja medyczna rośnie. W okresie od stycznia do maja takich niebezpiecznych wpisów w mediach społecznościowych pojawiło się 250 tysięcy.
4: Przy tak dużej ilości social mediów, przy tak dużej ilości informacji, które codziennie do nas wpływają, widzimy, że dezinformacja od razu działa na osoby, które na przykład mówią o tym, że mają jakąś przypadłość. Tak działają mechanizmy social mediów. Wiemy już dzisiaj, że zaczynamy borykać się z problemem, który będzie później narastał, bo osoby, które dzisiaj stosują dziwne różne praktyki, podkreślam, nienaturalne metody leczenia, ale te praktyki, które są stosowane przez osoby, które mają tytuł zawodowy inżyniera, to jest kredyt zdrowia, który później trzeba będzie spłacić.
1: Mówił rzecznik praw pacjenta Konrad Madejczyk. Jako narzędzie do walki z tym problemem koalicja rządząca zaproponowała ustawę Lex Szarlatan. Prezydent Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawił własny projekt zmian dotyczący niebezpiecznych praktyk pseudomedycznych. A na koniec o zmianach w działaniu Blika. Od września wszystkie płatności dokonywane Blikiem na nielegalne serwisy hazardowe będą blokowane. Chodzi m.in. o domeny z czarnej listy Ministerstwa Finansów, także te realizowane przez zagranicznych agentów rozliczeniowych. Zakłady bukmacherskie mogą prowadzić wyłącznie firmy zarejestrowane i płacące podatki w Polsce. W przypadku kasyn internetowych monopol ma totalizator sportowy. To był serwis Radia Nowy Świat.

Przychodzimy, odchodzimy. Tak jak to pięknie ujmowała ekipa Piwnicy pod Baranami. W pierwszej godzinie mówiliśmy o tym, kiedy przyszedł na świat Tadeusz Nalepa. W tej drugiej przyszło nam pochylić się nad tą drugą stroną naszej ziemskiej egzystencji, czyli na tym momencie, kiedy nas nie ma w sensie tym czysto fizycznym. Wczoraj odeszła Dolly Parton, niewątpliwie dla nas po tej stronie Atlantyku, osoba, która kojarzy się jako wielka dama muzyki country, ale dla fellow Americans, dla swoich rodaków, Dolly Parton jest niewątpliwie kimś więcej. Jest takim symbolem kobiecej siły, potrafiącej przezwyciężać różne przeciwności, a przy tym nie ustawać w demonstrowaniu swojej największej siły, jaką była jej muzyka, jej sztuka. Kilka tygodni temu zachwycałem się nową płytą Lindy Perry i wtedy przypomniałem sobie, że przecież taką najbardziej współczesną wersją największego przeboju, który skomponowała Linda Perry, What's Going On, czy What's Up, jest właśnie duet Lindy z Dolly Parton. Album 2023 rok nosił tytuł Rockstar. No i wtedy jednak nie przypuszczałem, że to będzie pożegnalna płyta Dolly Parton. Pożegnalna okazała się także takim manifestem jej przynależności do całego świata muzyki, jaki istnieje, tej muzyki popularnej, jaki istnieje we współczesności, bo przecież na tej płycie Dolly podzieliła się swoją miłością do różnych bardzo kierunków muzycznych, między innymi także do tego najwspanialszego nurtu rockowo-bluesowego. No bo jak inaczej można nazwać to, że na tym albumie zawarła swoją własną wersję kompozycji Jaggera i Richardsa. I can get no satisfaction.

Do muzyki Dolly Parton jeszcze wrócimy w naszym dzisiejszym spotkaniu, ale teraz korzystam z tego, że już zaistniała tak zwana coverowa wersja jednego z najbardziej znanych numerów Stonesów, żeby zachęcić Państwa do zapoznania się z twórczością zespołu, który nazywa się Ghost Hounds, no i też ma w swoim repertuarze bardzo świeżą wersję własnej interpretacji kompozycji Gimme Shelter.

Gimme Shelter, głos męski, to o nim za chwilę, ale ten głos kobiecy to może Państwu kojarzyć się jednoznacznie ze Stonesami. Ci, którzy mieli to szczęście, żeby być na koncertach Stonesów po 2023 roku, to mogą rozpoznać, że ten kobiecy, piękny, drapieżny głos to jest Chanel Haynes, czyli wokalistka, która towarzyszy Stonesom na trasach koncertowych od 2023 roku. A w głównej roli wokalisty w tym właśnie utworze występuje Savant. Trudno mi troszkę prawidłowo wymówić, bo nigdy nie słyszałem tej właściwej pronunciacji, że tak powiem. Naprawdę nazywa się Stephen Marcellus Sertima, ale występuje jako, i tu przeliteruję, S-A-V-N-T, Savant. Świetny głos zresztą. Brał udział w amerykańskiej wersji takiego telewizyjnego show The Voice. Zdaje się, że nie dotarł do finału, ale może i lepiej, bo dzięki temu poświęcił się karierze z zespołem Ghost Towns. To orkiestra, która pochodzi z Pittsburgha, chociaż założyli ją artyści, którzy ostrogi zdobywali w Kalifornii, a przede wszystkim gitarzysta i dostarczyciel znacznej części repertuaru Ghost Towns, czyli Thomas Tall. Poza nim w tym zespole jest jeszcze drugi gitarzysta, Tyler Chiarelli, jest keyboardzista, basista i perkusista, no i myślę, że to jest dosyć istotny element, mianowicie jest skrzypaczka Christine Weber, która dodaje produkcjom Ghost Hounds no, takiego powabu nieco odmiennego od takiej codzienności rockowo-bluesowej w Ameryce. Ghost Hounds właśnie zademonstrowali swoją nową płytę, która nosi tytuł Justified. I teraz posłuchajmy tytułowego nagrania z tego albumu Ghost Hounds.

W repertuarze Ghost Town znajdują się zarówno ich własne pomysły muzyczne, jak też, no, chociaż w zasadzie to też można powiedzieć, że tak zwane covery to też są własne pomysły muzyczne, bo zazwyczaj artyści starają się jednak nadać oryginałowi jakiś własny stempelek. Myślę, że Ghost Hounds udało się to w przypadku słynnego numeru Dona Nixa, Going Down.

Jest wśród nas tak zwanych prezenterów radiowych, tych, którzy grają muzykę, takie przekonanie, że jest pewna grupa utworów, których nie należy już grać, bowiem są tak zgrane, że my sami nie możemy już ich słuchać. No ale to się troszkę obraca przeciwko nam samym i tym utworom, bo one zalegają gdzieś potem w takich miejscach zakurzonych. I muszę sam przyznać, że kiedy od czasu do czasu trafiam na coś takiego, to nagle otwiera mi się takie, no, z tego kurzu otrząśnięte pudło, czy też skrzynia z różnymi wspomnieniami i w sumie jest mi całkiem przyjemnie. I myślę, że tę moją przyjemność Państwo podzielą, kiedy posłuchamy sobie Dolly Parton w utworze o tytule Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Watching the tide. To jest... No, tym razem już chyba naprawdę ostatni album Steve'a Cropera, artysty, który odszedł od nas w zeszłym roku. I to jest płyta, którą on niby pilotował, ale tak naprawdę, jak sądzę, została ona zdominowana przez jego współpracowników, którzy teraz dokonali ostatecznego dzieła, zapraszając do realizacji tej płyty kilkoro znakomitości ze świata współczesnego, gitarowego i nie tylko grania. To nie jest płyta, która zaznaczy się jakoś bardzo poważnie w annałach dyskografii, także tej dyskografii samego Cropera. No ale należy ją odnotować, ponieważ to płyta, jak sądzę, ostatnia. Until Now i Stand Right Here, dwa numery z albumu Steve'a Cropera and the Midnight Hour. W pierwszym usłyszymy na gitarze slide Ronniego Wooda, a w drugiej Billy'ego Gibbonsa.

No i to jest środowe wydanie audycji Dzieci Bluesa. Ono jest środowe co środę. W każdą środę od 14 z małym hakiem do 16 z Grzegorzem Muranowiczem spotykamy się z Dziećmi Bluesa i tak będzie w przyszłą środę także. A to dzisiejsze nasze spotkanie kończymy jeszcze jednym kontaktem z muzyką pani Dolly Parton, która jest już tak jak w tej pieśni brzmi tytuł Free Bird.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Blisko 400 osób uznano za zaginione po przejściu błyskawicznej powodzi błotnej w Nepalu. Prawie 300 z tych osób to obcokrajowcy. Wśród nich m.in. Brytyjczycy, Malezyjczycy, obywatele RPA, trzech Amerykanów, Australijczyk i Holender. Nie podano na razie narodowości 111 osób. Powołuje się tutaj na statystyki Nepal Tourism Board. Wszystko wskazuje na to, że do powodzi doszło w wyniku trzęsienia ziemi. Według najnowszych danych przekazanych przez policję w Nepalu, w różnych częściach kraju znaleziono do tej pory 55 ciał. A teraz w serwisie Rumunia. Turyści znaleźli wrak niezidentyfikowanego drona na plaży w kurorcie Olimp. Jeden z fragmentów maszyny zawierał ładunki wybuchowe. Na miejsce wezwano saperów, którzy przeprowadzili kontrolowaną detonację. Pozostała część maszyny została zabezpieczona do dalszych badań. Na razie nie wiadomo, skąd pochodził dron, ani w jakich okolicznościach znalazł się w morzu. Plaża w Olimpie pozostaje zamknięta. Szef CIA John Ratcliffe udał się wczoraj z wizytą do Moskwy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tłumaczy, że spotkanie dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa. Nie ujawnił szczegółów rozmów. Strona amerykańska jak dotąd w ogóle się do tej wizyty nie odniosła. Mówił o tym dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nie pierwsza w historii, ale zawsze odbywająca się w ważnych momentach, więc na pewno tutaj współdziałanie sojusznicze i jesteśmy w kontakcie z naszymi sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie.
1: A na koniec przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Właśnie przez tydzień flagi w kraju pozostają opuszczone do połowy masztów. Zarządził tak prezydent Donald Trump w związku ze śmiercią Dolly Parton, legendarną gwiazdą muzyki country, jedną z najlepiej sprzedających się artystek wszechczasów. Łącznie na świecie sprzedano ponad 100 milionów jej płyt. Artyści i celebryci od wczoraj wspominają Dolly Parton. O ich pierwszym spotkaniu mówiła w NBC News inna amerykańska legenda, Cher. Zobaczyłam ją, jej imponującą fryzurę, białe spodnie, białą marynarkę i koszulę. Na karczku miała masę guzików. Pomyślałam, Boże, nigdy w życiu nie widziałam tylu guzików. Zapytałam menedżerkę, Sandy, co to za dziewczyna? A ona do mnie, wiesz co, Cher, pokochasz ją, a ona pokocha ciebie.
3: And then I went to Sandy and I said, Sandy, who is that girl? And he said, you know what, Cher, you're gonna love her, she's gonna love you.
1: Dolly Parton odeszła w wieku 80 lat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Dzień dobry, tu popołudniowy program, 3 minuty po 16.
5: Nowy Świat po południu.
4: Popołudnie popołudnie@nowyswiat.online i tu już jestem, czekam, a właściwie nie czekam na wiadomość od pana Artura, bo pan Artur właśnie się odezwał. Bardzo dziękuję, to jest nasz stały korespondent z Nowego Jorku. Właściwie zewsząd mogą państwo pisać, słuchać nas mogą państwo wszędzie tam, gdzie pojawił się zasięg, jakikolwiek zasięg internetowy. I do godziny 19 opowiem państwu o tym, co przygotowaliśmy dziś w programie. My, czyli Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Grzegorz Muranowicz realizuje program popołudniowy.

0: Hippy Hippy Shake, 6 minut po 16. Co to za małpa w tym popołudniu, panie redaktorze? Ta małpa to może być małpka albo ad, jak państwo wolą, popołudnie, ad, nowy świat, ale to się wtedy tak trochę dziwnie jakoś rymuje. Nieważne, jest jeszcze kropka i jest jeszcze online. Adres działa, przetestowaliśmy. Co z telefonem? Proszę przetestować. Wiktoria Wichrowska czuwa, 224 280 280. To jest nasz dział telefonicznego kontaktu ze słuchaczami, osobami słuchającymi, patronami, patronkami i patroniątkami. A co w programie do 19? Zaczniemy oczywiście od spotkania. Poseł PiSu spotyka się z twórcą giełdy kryptowalut. Niedługo potem poseł zgłasza poprawki do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Przypadek?
1: I po tym spotkaniu pan Moskal, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, zgłaszał szereg poprawek.
2: Nie mieliśmy wiedzy na temat tego, że Michał Moskal udał się na Ibizę, natomiast tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
0: Coraz ciekawsze są te informacje, które wypływają, czy też wychodzą przy okazji śledztwa związanego z giełdą Zonda Krypto. Klaudiusz Selezak o najnowszych opowie nam za kilka minut, a w drugiej godzinie spadek, ale pod pewnymi warunkami.
3: Kto robi testament, żyje długo i szczęśliwie. Traktujmy testament jak polisę na narty. Nie chcemy z niej korzystać, chcemy wrócić cali i zdrowi, ale wszyscy się rozsądnie ubezpieczamy na wszelki wypadek.
4: To, co się zdarza w naszej praktyce, to jest to, że przychodzą do kancelarii spadkobiercy ustawowi, zapewniają i mówią, nie, na pewno testamentu nie było, a my przy okazji przeszukania tego rejestru okazuje się, że jednak był.
0: Coraz więcej osób, pisząc testament, zawiera w nim tak zwany zapis windykacyjny. Oznacza to, że spadkodawca decyduje o tym, kto i co odziedziczy, ale w tym wszystkim jest pewien co najmniej jeden haczyk. Po 17 Kacper Badura opowie o tym, co można przekazać za pomocą zapisu windykacyjnego, a po 17.30 Ksenia Maćczak porozmawia na ten temat z notariusz Joanną Matecką-Kotecką, czy precyzyjne wskazanie w testamencie, komu przypadnie określony składnik majątku, jest dowodem na zaufanie wobec spadkobierców, a może wręcz przeciwnie, wynikiem nieufności. Wobec tego, co stanie się po naszej śmierci, zapytamy też o to, o co najczęściej wspierają się członkowie rodziny po otwarciu testamentu. A na koniec, kto lubi ubrania z plastiku?
5: Od zawsze było wiadomo, że włókna naturalne są włóknami zdrowymi, przewiewnymi. Natomiast włókna syntetyczne zawsze były tylko syntetycznymi.
6: Kupienie tej koszulki za to 20 zł i wyrzucenie jej po jednym założeniu sprawia, że ten nasz koszt zużycia ubrania wynosi 20 zł.
0: Tymczasem większość ubrań produkowanych na świecie to syntetyki, poliester, nylon i akryl. W tym chodzimy na co dzień. Tymczasem aż 90% europejskich konsumentów nie zastanawia się nad tym, co mają w szafie i jaki to ma wpływ na ich zdrowie, samopoczucie, kondycję skóry czy wreszcie środowisko. A zatem postanowiła się tym zainteresować Olga Bobienko. Moim gościem po 18.30 będzie dr Agnieszka Wiernik, chirurg dziecięcy, ale także lekarz medycyny górskiej. Porozmawiamy o tym, czego oczekujemy dziś od materiałów głównie sportowych i czy naturalne włókna mogą być prawdziwą alternatywą dla tak zwanej odzieży technicznej, wykonanej z syntetycznych materiałów, czy każda wycieczka, niekoniecznie górska, może zamienić się w niebezpieczną wyprawę ekstremalną, jeśli źle się do niej przygotujemy. 10 minut po 16, przypominam jeszcze nasz telefon 224 280 280.

Przebi śniegi z czwartego na parter to 12 minut po 16. Panie redaktorze, jeśli nie małpa, to może małpka. Nie, no o tej porze odpada. A w programie popołudniowym teraz porozmawiamy o dużych pieniądzach, ale nie tylko, bo był jeszcze luksusowy hotel na Ibizie, był agent CBA, szef upadłej giełdy kryptowalut i jeden z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Opis afery wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto coraz bardziej przypomina scenariusz.

0: I wszystkimi pytaniami zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. No być może nic, jak twierdzi sam poseł Moskol. A być może bardzo dużo.
0: Ale komu wierzyć?
1: Komu wierzyć? Zaraz spróbujemy to wszystko włożyć w pewien harmonogram wydarzeń i tego, co się działo. Wiemy też, że sprawa jest rozwojowa. No bo właściwie codziennie od początku tego tygodnia wypływają jakieś kolejne nowe informacje i pewnie wypływać będą. Tak coś czuję przynajmniej, czytając wpisy Donalda Tuska, który pisze, że sprawa dopiero się rozkręca. I kilkadziesiąt minut temu wpis Romana Giertycha, posła, ale jednocześnie obrońcy pana Krala, dziś już wiemy, że skruszonego, który poszedł na współpracę z prokuraturą, który pyta, tu będzie cytat, pisowców, czy lubią nagrania?
0: Pytanie retoryczne, wiemy przecież, że lubi.
1: No tak.
0: Kto nie lubi?
1: Prawdopodobnie nie chodzi o piękne nagrania, polskie nagrania,
0: nie,
1: tylko...
0: Nie, ani o muzyczne nagrania. Nie, od czasu nagrań, z których dowiedzieliśmy się, co politycy wtedy Platformy Obywatelskiej lubią jadać, kto pracuje za miskę ryżu, a kto nie, lubią bardzo.
1: Tak. Znaczy, w ogóle nagrania w polityce istnieją zdecydowanie wcześniej.
0: Tak, jasne, że tak.
1: Przypominam słynne nagrania z Renatą Beger chociażby.
0: O tak, było ich mnóstwo.
1: W sejmowym pokoju. Mhm. No więc to tak trwa sobie od lat. Niedawno były nagrania też przedstawione przez pana Mraza. Nawiązuję do tych nagrań, bo je też przynosił Roman Giertych, będący tutaj w podwójnej roli właśnie posła Koalicji Obywatelskiej, koalicji rządzącej zresztą, no i jednocześnie adwokata osób, które zgłaszają się jako skruszeni, którzy współpracowali z poprzednią władzą. Tutaj ma być pan Kral, który no, ciągle jeszcze jest, jak rozumiemy, milionerem, chociaż już część dużą swojego majątku, tak twierdzi pan Giertych, przeznaczył na to, żeby zadośćuczynić tym, którzy zainwestowali w zonda krypto i nie mogą stamtąd odebrać swoich pieniędzy. Ale po kolei, bo są dwie sprawy. Jedna dotyczy pana Moskala. Ja wiem, że to wszystko zawiłe, ale postaram się to wszystko rozwikłać. A druga dotyczy Telewizji Republika. I pan Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i Telewizja Republika, która reprezentowana przez Tomasza Sakiewicza, oczywiście mówią, że to wszystko bzdury i dziennikarskie kaczki i atak na nich, a w ogóle to już jest narracja Telewizji Republika, to wszystko ma być jedną wielką operacją służb zarządzanych przez Donalda Tuska, bo w największym skrócie myśl jest taka, że to Donald Tusk spowodował całą tę aferę z zonda krypto po to, żeby teraz zniszczyć Telewizję Republika tymi wszystkimi doniesieniami, które się pojawiają. Tak przedstawia to Tomasz Sakiewicz. Tak, to taki jest na to pomysł. Ale zacznijmy od pana Moskala. Pan Moskal właśnie to nie jest taka pierwszoplanowa postać. On się wybija. To jest jeden z tych, z tego młodego pokolenia posłów, gdzieś obracający się w bliskim towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego. On miał zdecydowanie dostęp do ucha prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Od pewnego czasu coraz większy też wpływ i dostęp do tego ucha. Wcześniej taki dostęp do tego ucha miał poseł Krzysztof Sobolewski. On popadł w niełaski jakiś czas temu, też w związku z różnym zatrudnieniem jego żony. To jeszcze w poprzedniej kadencji wszystko się działo. No więc od kiedy Krzysztof Sobolewski wypadł z tego bliskiego kręgu, to tam wpadł właśnie Michał Moskal do tego bliskiego kręgu Jarosława Kaczyńskiego. No i cóż się okazuje? Okazuje się, że pan Moskal razem z panem Chodzińskim. To też jest bardzo ciekawa postać, intensywnie pisząca w mediach społecznościowych pod różnymi pseudonimami. Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod rządami jeszcze Mariusza Kamińskiego, czy dzisiaj europosła Prawa i Sprawiedliwości, postaci znanej. No i w zeszłym roku pracujący właśnie dla Przemysława Krala, czyli szefa zonda krypto. Więc mamy tutaj trzy postaci, żeby to tak uszeregować, usystematyzować. Pana Krala, szefa zonda krypto, pana Chodzińskiego, czyli były agent CBA, który dla tego Krala pracuje, i w końcu pana Moskala, posła PiSu. I okazuje się, że w sierpniu zeszłego roku poseł Moskal leci na za

0: zaproszenie pana Krala na wyspę Ibiza. Mhm. Bilety kupuje pan Chodziński, który dla Krala pracuje. Dzisiaj rządzący, tu poseł Budka, europoseł, składają zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ponieważ pan Moskal niedługo potem, jak z tej Ibizy wraca, zaczyna interesować się mocno kryptowalutami. Składa nawet poprawki, o czym za chwilę też powiemy i pokażemy, jak wtedy tłumaczył to pan Moskal. Dzisiaj jest podejrzenie, że to był jeden wielki lobbing po wizycie u pana Krala właśnie.
1: Michał Moskal był bezpośrednio zaangażowany w rozmowy z szefem giełdy kryptowalut, był zaangażowany w proces legislacyjny, był zaangażowany w to, za co kiedyś pani Jakubowska została skazana w aferze Rywina, czyli za bezprawne ingerowanie w proces legislacyjny. Jak donoszą media, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA, jedną z kluczowych postaci kiedyś za czasów rządu Centralnego Biura Śledczego za czasów rządu Kaczyńskiego. I po tym spotkaniu pan Moskal, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, zgłaszał szereg poprawek, które tutaj mamy ze sobą, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków. Dlatego dzisiaj domagamy się, po pierwsze, by natychmiast Jarosław Kaczyński wyszedł i odciął się od pana Moskala. Inaczej będziemy uznawać, że pan Moskal działał w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i w imieniu PiSu.
0: Na razie reakcji, przepraszam, reakcji Jarosława Kaczyńskiego brak w tej sprawie. Zobaczymy, jaka będzie. Podobno pisze to Szymon Jadczak, który jeden z tych, którzy publikują te informacje, dostają je gdzieś ze śledztw. Podobno Michał Moskal miał mieć obiecaną już nową funkcję w Prawie i Sprawiedliwości, a po tej sprawie tej funkcji nie dostanie. To na razie jest jedyna nieoficjalna reakcja Jarosława Kaczyńskiego. Więc powtórzmy. Jest sierpień zeszłego roku. Moskal razem z Chodzińskim lecą na Ibizę, spotykają się z Kralem. Moskal wraca i kilka tygodni później, bo już we wrześniu, organizuje konferencję prasową i na tej konferencji mówi między innymi tak.
2: To jest projekt, który narusza w sposób bardzo zdecydowany zasadę państwa prawa i proporcjonalności. Proponuje rozwiązania takie jak chociażby stworzenie rejestru domen zakazanych, w której arbitralną decyzją urzędnika będzie można wyłączyć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność na rynku kryptoaktywów, ze swojej działalności, usuwając jego stronę z internetu, blokując do niej dostęp i nie gwarantując żadnej ścieżki odwoławczej. To jest przykład tego, czym były decyzje arbitralne, decyzje urzędników, wówczas urzędów skarbowych, chociażby w sprawie Optimusa i pana Romana Kluska.
0: Dzisiaj i Kowalski, Janusz Kowalski, bo on też te poprawki składał, i Moskal tłumaczą, że poprawki składali nie po to, żeby pomóc rządzie krypto, choć one tak brzmią, ale po to, tak twierdzą oni, żeby właśnie pomóc i chronić małe polskie przedsiębiorstwa, które chciały inwestować na giełdzie kryptowalut i które chciały też takie na tym rynku pracować. A właśnie, żeby utrudnić życie zarządzie krypto. No nie wydaje się, żeby właśnie w tę stronę te poprawki.
3: Komu wierzyć? Znowu wraca pytanie.
0: Mateusz Kurzejewski. To jest wicerzecznik PiSu. Dodajmy, że Rafał Bochenek, czyli rzecznik PiSu, przyznawał, że oni o locie pana Moskala nie wiedzieli. Ale dzisiaj poszli w trochę inną stronę. Co prawda nie wiedzieli, ale w sumie nie musieli wiedzieć. No bo Moskal tam na pewno poleciał po to, żeby załatwiać różne sprawy, które poseł załatwiać musi. A w ogóle to wszystko wina Tuska. Pewnie się tego domyślasz. No to bardzo proszę.
4: Nie mieliśmy wiedzy na temat tego, że Michał Moskal udał się na Ibizę, natomiast tego rodzaju spotkania z przedsiębiorcami wpisują się w pewnego rodzaju pragmatykę polityczną. Nie mieliśmy wiedzy na temat przestępczej działalności pana Krala ze względu na indolencję służb specjalnych prokuratury Waldemara Żurka.
5: Powinien wykazać chociażby w rejestrze...
4: Są tłumaczenia Michała Moskala w tym zakresie w artykule. Proszę państwa, to jest sprawa naprawdę drugorzędna.
5: Pierwsza
4: jest
5: to,
4: żeby zadośćuczynić 30 tysiącom osób, które potraciły swój majątek, a służby państwa Donalda Tuska w żaden sposób nie reagowały.
5: Ale pana nie oburza taka wizyta?
4: Panie redaktor, ja już się w tym temacie wypowiedziałem. To jest pewien rodzaj pragmatyki politycznej, spotkania z przedsiębiorcami, politycy różnych opcji.
5: Ale wiadomo było już wówczas bardzo dużo na temat...
4: Nie było wiadomo, bo służby Donalda Tuska nie reagowały w żaden sposób, nie ostrzegały Polaków przed przestępczą działalnością pana Krala. To trzeba wyjaśnić.
5: Wcześniej mówił na posiedzeniu...
4: Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych będzie bronił Krala przed Waldemarem Żurkiem, politykiem Koalicji Obywatelskiej. Czy państwo tego absurdu nie widzą?
0: No tak, to właśnie jest przedstawiane teraz w Prawie i Sprawiedliwości. Faktycznie dodajmy, no jest tu pewien znak zapytania.
3: No tak, no mógłby bronić pana Krala któryś z prawników związanych z Prawem i Sprawiedliwością. To też byłoby ciekawe.
0: Tak, to prawda.
3: Nawet ty się uśmiałeś. A przecież wiemy nie od dziś, że kto przygląda się temu, co dzieje się w polskim Sejmie, w cyrku się nie śmieje. Więc to myślę, że to też jest jeden z tych ciekawych wątków całej sprawy. Natomiast a propos tych, którzy stracili pieniądze, pan Maciej podpowiada, że skoro giełda była miejscem, gdzie swoje aktywa składali także tak zwani ludzie z miasta, czyli osoby, które nie zawsze wystawiają faktury, prowadząc swoją działalność, nie zawsze je przyjmują, działalność jest nie zawsze zgodna z prawem, o podatkach już nawet nie mówię. No i tam były te pieniądze i te pieniądze zostały roztrwonione, no to teraz ludziom z kierownictwa giełdy nie zostało nic innego, jak uciec pod opiekę rządu. I liczyć na to, że ci, którzy pieniądze inwestowali, nie dadzą rady dotrzeć do nich.
0: No, wydaje się, że jednak będzie możliwość odzyskania. Tak przynajmniej twierdzi Roman Giertych. Że skoro pan Kral przeznacza swój majątek na to, żeby właśnie te pieniądze oddać. No, zobaczymy oczywiście, bo jeszcze to nie ruszyło, więc zobaczymy. Jeszcze jeden wątek tej sprawy. Jest ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. I w tej ustawie jest artykuł 35, który wyraźnie wskazuje, co posłowie muszą wpisać do rejestru korzyści.
3: Tak.
0: Stanowiska i zajęcia, które wykonują, udział w organach różnych spółek i fundacji, darowizny muszą wpisać i, uwaga, wyjazdy krajowe i zagraniczne też muszą wpisać.
3: Nawet takie wypoczynkowe, turystyczne.
0: Wyjazdy krajowe lub zagraniczne niezwiązane z pełnioną funkcją publiczną, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego jego małżonka instytucję zatrudniającą partię polityczną, zrzeszenie lub fundację, których są członkami. Czyli jeżeli poseł wyjeżdża na wakacje albo jedzie sobie gdziekolwiek indziej, ale pokrywa to z własnych pieniędzy, bo tu jest jako zgłaszający, no to nie musi tego wpisywać. Tak. Natomiast tu czytamy i słyszymy, że za to zapłacił pan Chodziński, do czego jeszcze wrócimy. Na razie zapytaliśmy wiceszefa kancelarii Sejmu, czyli pana Woźniaka, ministra, bo tak tu się w Sejmie mówi, o to, czy musiał, czy nie musiał takiego wyjazdu do rejestru wpisać. I tu ważna uwaga, sama kancelaria Sejmu właściwie taki rejestr korzyści prowadzi, ale tego nie sprawdza, sprawdzają coś innego.
6: Zgodnie z rejestrem, zasadami rejestru korzyści powinien to wpisać. Natomiast kancelaria zajmuje się bardziej realizacją zarządzenia marszałka Sejmu, a więc kwestia kilometrówek, kwestia rozliczeń wydatków, biur. Każdy, jak państwo wiecie, każde biuro poselskie dostaje 25 tysięcy złotych na utrzymanie. I w ramach tych 25 tysięcy dany poseł musi zatrudnić osoby, wynająć biuro. Z tego tytułu może rozliczyć kilometry przejazdowe.
0: No i teraz będzie zagadka, bardzo prosta zresztą. Czy w rejestrze korzyści Michała Moskala znalazł się wyjazd na Ibiza?
3: Piszcie, nasz adres. Popołudnie małp.
0: Prościzna. Nie znalazł się. Ale sam Michał Maskal ma na to wytłumaczenie.
3: O.
0: Przy czym dodajmy, że wszystko odbywa się w Telewizji Republika. Zwrócę twoją państwa uwagę na końcówkę tej rozmowy, w której już prowadzący także tę rozmowę redaktor Jelonek jakby nie uznał argumentów, tak to się wydaje, przynajmniej za wiarygodne. Zaraz sam posłuchaj.
7: Panie pośle, to ostatnie pytanie, bo również pojawiają się wątpliwości dotyczące płatności za podróż na Ibizę. To znaczy za bilety lotnicze, za ten transport zapłacił pan Artur Chodziński.
8: Panie redaktorze, to też wyjaśnialiśmy. Ja to wyjaśniałem w oświadczeniu, które dzisiaj rano wydałem, żeby te wszystkie insynuacje przeciąć. Jeśli chodzi o podróż z Arturem Chodzińskim, rozliczyliśmy się po prostu bezpośrednio po podróży. Spędziliśmy tam łącznie kilkanaście godzin, bo to był przelot, spotkanie i powrót. Nie było tam żadnego dłuższego pobytu. Żadne inne wydarzenia się w ramach tego nie odbywały. Było to spotkanie, które trwało około godziny, tak mi się wydaje, już próbując sięgać do pamięci. I bezpośrednio po tym rozliczyłem się z Arturem Chodzińskim. No to też jest taka insynuacja, która się pojawiła, dlaczego tego nie ma w rejestrze korzyści. No bo nie ma korzyści. No nie da się wpisać coś, czego nie ma, jeśli się wydało prywatne środki. No nie jakieś szczególnie duże, no ale jednak prywatne środki.
7: To prawda, tylko jeżeli pan ma jakikolwiek dowód na zapłatę za ten bilet lotniczy? Za zwrot panu Chodzińskiemu?
8: Jest to chociażby oświadczenie pana Chodzińskiego, że tak się wydarzyło.
7: Michał Moskal. Dobrze, postawimy kropkę. Panie pośle, dziękuję za to spotkanie.
3: Ciekawe.
0: Innych na razie dokumentów, dowodów w tej sprawie brak. Mhm. Poza tym, że pan Chodziński twierdzi, że faktycznie zapłacił za pana Moskala. Znaczy, że pan, przepraszam, że pan Moskal oddał mu pieniądze za...
3: W gotówce oczywiście i nie ma na to dowodu.
0: No to wygląda.
3: To akurat charakterystyczne dla tej sprawy.
0: No i jest jeszcze druga rzecz, o której wspomniałem na samym początku. Czyli to, co dzieje się wokół Telewizji Republika. Dzisiaj z kolei Onet, Kamil Dziubka i Jacek Harłukowicz ujawnili list intencyjny, podpisany już przez Tomasza Sakiewicza w sprawie tego, żeby część Telewizji Republika sprzedać komu?
3: No Zonda Krypto, tak.
0: No Zonda Krypto,
3: to już
0: tak.
3: Od wczoraj wiemy.
0: I faktycznie ten list intencyjny jest. Mają dokumenty w tej sprawie i korespondencję całą pisaną przez prawników obu instytucji, łącznie ze stwierdzeniami, że pan Sakiewicz jest gotów nawet dzisiaj podpisać dokumenty w tej sprawie. No i są też zdjęcia, które się pokazują w sieci i informacje o tym, że pan Sakiewicz i pan Olechowski, to jest taka prawa ręka Tomasza Sakiewicza, latali do pana Krala. Rzecz miała się dziać pod koniec zeszłego roku. No i tam miały być rozmowy. No i teraz wersje są znowu dwie. Pierwsza wersja, dziennikarze przypuszczają, że chodziło o finalizowanie sprzedaży części Telewizji Republika Zonda Krypto, no bo Zonda Krypto była też bardzo obecna w Telewizji Republika, finansowała różne przedsięwzięcia tej stacji i reklamowała się jeszcze do marca tego roku.
3: Przy czym, Klaudiuszu, przepraszam, ale nie chodzi o to, żeby szefowie Zonda Krypto na przykład prowadzili programy, tylko chodziło po prostu o doinwestowanie Telewizji Republika, takie dołożenie do jej istnienia, przejęcie także części udziałów, jak rozumiem.
0: To się chyba fachowo nazywa cashing, czyli po prostu sprzedajesz komuś, no ten ktoś wpłaca ci za to pieniądze, a ty masz pieniądze na działalność, rozwój. Na co tam potrzebujesz. Czy cashing, nie wiem jak się to wymawia, przyznaję. Nie jestem mocny w tych operacjach finansowych. No więc wiele wskazuje na to, że obaj panowie latali tam właśnie po to, żeby te operacje dopiąć. Oni sami natomiast tłumaczą, że w zupełnie innym celu. Polecieli tam jeden, a najpierw drugi, czy najpierw pan Sakiewicz, potem pan Olechowski, żeby wypytać pana Krala o jego ruskie kontakty i o jego pobyt w Petersburgu. I bo nabrali podejrzeń, czy to jest dobry inwestor i musieli tam polecieć i w hotelu ekskluzywnym nad morzem, jak sami piszą w swoich mediach społecznościowych, z widokiem na morze, rozmawiali, wypytywali pana Krala o jego rzekome rosyjskie kontakty. On sam, czyli pan Kral, zaprzeczał. No ale na tym ich współpraca miała się zakończyć, ponieważ Telewizja Republika nabrała podejrzeń, że coś może być nie tak. Dodajmy, że to wszystko już w czasie, kiedy wokół zonda krypto zaczęło robić się
3: gęsto.
0: No tak, gęsto, o, to jest najlepsze chyba słowo. I kiedy już premier Tusk zaczął mówić o tym, że tam właśnie rosyjska mafia może lokować też pieniądze i stać za tą instytucją. No to teraz będzie to wszystko ciekawe, co się będzie działo w tej sprawie. Także jaką linię obrony przyjmie pan Roman Giertych razem ze swoim klientem, panem Kralem.
3: Mówiłeś wcześniej, że czujesz, że to nie koniec tej sprawy. Czy czujesz, już pomijam pytania słuchaczy, czy Klaudiusz to czuje w kościach, czy w jakimś innym miejscu ciała. Nie będziemy w to wchodzić. Natomiast czy czujesz, że jutro będziemy rozmawiać o tej samej kwestii, tylko z nowymi ciekawymi doniesieniami się spotkamy?
0: Wiele na to wskazuje, że sprawa nabiera tempa i rumieńców przy okazji.
3: Rumieńce nie są niczym złym. Świadczą o zdrowiu, prawda? Zawsze tak się mówiło, że ktoś ma rumieńce, to zdrowy taki. A, i jeszcze piszą, niektórzy piszą, że jeśli wszystko to uszył, czy też przygotował, zaplanował, skonstruował Donald Tusk, to jest to geniusz politycznych ustawek i nie tylko. Tak ja też zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie jest jeszcze prezesem Kuli Ziemskiej, jeśli to wszystko rzeczywiście jest pomysłem obecnego premiera. Mówimy oczywiście o aferze i o jej wykorzystaniu w walce politycznej, bo przecież wiemy, że przecież do wyborów rok i ile? Rok i ciut w zasadzie. A zatem można powiedzieć, że to jest walka polityczna w kampanii, niekończącej się kampanii wyborczej. Inne propozycje i pomysły, bardzo proszę. A, nie odpowiadam na pytanie, co jest do wygrania w konkursie, który Klaudiusz Slezak wcześniej zaprezentował, bo to było bardzo proste pytanie, po pierwsze, a po drugie, to nie był konkurs. Bo na konkurs to trzeba mieć regulamin konkursu, to jest wszystko bardzo skomplikowane. Nie mamy na to czasu. Panie Klaudiuszu, kochany, bardzo dziękuję.
0: Bardzo ja również dziękuję.
3: Polecam
0: pięknego popołudnia.
3: Pięknego popołudnia. Polecam Państwu jeszcze naszą wczorajszą wideo opowieść dotyczącą wycieczki rowerowej, rajdowej, radiowej, wycieczki Tour de Slezakowej.
0: Tak, a czy na naszej stronie już się ukazał reportaż Ani? Sprawdzałeś to może?
3: Sprawdzałem tylko co z podcastami Ekstra, natomiast reportaż nie. W reportażach jeszcze nie widzę. Reportażu o Tour de Slezak, czyli o ostatniej relacji, o ostatniej edycji.
0: Tak, powinien się dzisiaj pojawić, co to wszystko, urobek Ani Rokicińskiej. Mhm. Ja już odsłuchałem wersji, co prawda, takiego brudnopisu jeszcze, ale tak, wspomnienia zdecydowanie odżyły, więc polecam.
3: Uzupełnimy magazyn ze wspomnieniami już niebawem z Łodzi do Sulejowa i z powrotem. Tam gdzieś też się z Państwem spotkamy. Jeśli ktoś chce poznać więcej szczegółów, odsyłam na nasz YouTube'owy telewizyjny kanał, bo tam znajdą Państwo zapis wczorajszego live'owania, naszego wspólnego live'owania właśnie w tej sprawie. I jeszcze jest podpowiedź pani Małgorzaty z Warmii. Po co kupować kryptowaluty? Wystarczy iść do lasu i pozbierać puszki podczas grzybobrania. Pani Małgorzata właśnie zwiększyła swoją zasobność, zwiększyła wartość swojego portfela, a na pewno wartość koszyka, w którym oprócz grzybów znalazła się puszka, przynajmniej jedna. To tyle, jeśli chodzi o kwestie, które pojawiają się przy okazji właśnie tych puszkowo-butelkowych tematów. Dziękujemy bardzo, kaucyjnych oczywiście. Dziękujemy bardzo. Panie Klaudiuszu, wszystkiego dobrego. My
0: bardzo
3: bierzemy
0: dziękuję.
3: Się za pogodę.
0: Przypominam o naszym układzie.
3: To znaczy?
0: W tym tygodniu jeszcze Bukartyka zostawiamy, a w przyszłym na pierwsze miejsce
3: i kończymy
0: Kizma.
3: Tak jest.
0: To
3: dziękuję.
0: Piękne zamknięcie, piękna klamra. Od Czaplinka do Sulejowa.

0: Pogoda.
1: No to wygląda na to, że jesteśmy cały czas pod wpływem wyżu i to jest skandynawski wyż, który objął swoim zasięgiem Skandynawię, zachodnią część Rosji oraz wschodnią i częściowo także centralną część Europy. Na południu Polski pojawiła się tak zwana strefa pofalowanego frontu atmosferycznego, a to oczywiście oznacza opady deszczu. Jak informują synoptycy, teraz front traci na aktywności, jego obecność przejawia się pod postacią sporego zachmurzenia. Na szczęście z przejaśnieniami. Poza południowymi krańcami Polski pogoda dość spokojna, z małym, umiarkowanym zachmurzeniem. W Kłodzku jest teraz najchłodniej, 16 stopni Celsjusza, w Wieluniu najcieplej, prawie 24. Jutro nad Polską niewielkie zachmurzenie, a na północnym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Jutro rano głównie na północnym wschodzie zobaczymy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty. Informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I do tych informacji wracam już po 17.30. Tu popołudniowy program, tu Radio Nowy Świat.

West Side Cowboy, jedna z nowych piosenek w naszym magazynie z piosenkami, singlami wartymi zaprezentowania. Worried Age, tak nazywa się utwór. Jeden z naszych singli w tym tygodniu, najważniejszych, singiel tygodnia. Za kwadrans 17, popołudniowy program gra, a do piątku do 19 można głosować. Lista przebojów, tip top lista, czeka na głosy. Zastanawia się jeden z naszych słuchaczy, pan Michał, jak to? To na antenie mówicie, jak się ustala kolejność na liście? No przecież zawsze to, panie Michale, powtarzam. Jest nawet to wszystko na piśmie przedstawione w zakładce tip top lista na stronie nowyświat.online. Jeśli chcą państwo zmienić kolejność piosenek, ustawić wszystko po swojemu, to trzeba się skrzyknąć większą grupą i wspierać konkretny utwór. Tak to właśnie działa, zawsze działało, od początku. Tip top listy i nie ma żadnych wyjątków. Głosowanie raz w tygodniu na 10 utworów, o ile są państwo zalogowanymi słuchaczami, użytkownikami, będącymi jednocześnie osobami patronującymi. Jeśli nie, to po zalogowaniu tylko jeden głos, tylko jedna piosenka. 224, 280, 280, popołudnie małpa nowyświat.online. Piszą niektórzy, ach, tak bardzo byśmy chcieli, żeby świat był poukładany przez tego czy tamtego polityka, żeby on wszystko przewidział, zaplanował. Trochę tak jak z tą aferą Zonda Krypto, żeby światem rządzili politycy i ich decyzje, a nie po prostu chciwość i chęć zdobywania coraz większej ilości pieniędzy. Chyba zaczynam się zastanawiać, czy ja też nie należę do tej grupy. Popołudnie małpanowyświat.online. Nie, nie do grupy chciwych polityków. O nie, co to, to nie. I jeszcze grupa osób patronujących facebookowej, grupy osób patronujących. Bardzo serdecznie tam państwa zapraszam.

Jak już rozmawiamy o kryptowalutach, to włącza się oczywiście zawsze przy okazji tego tematu, włącza się także dyskusja dotycząca inwestowania. Inwestowania swoich lub nie swoich pieniędzy w różne aktywa, niekoniecznie kryptoaktywa. Oczywiście i o nieruchomościach rozmawiamy, o kryptonieruchomościach oraz o różnego rodzaju projektach medialnych, w które zainwestowaliby Państwo pieniądze, gdyby te pieniądze pojawiły się na koncie albo przynajmniej w okolicach konta, przynajmniej gdyby ktoś obiecał jakieś środki i jakiś przelew, a tymczasem no niestety nic. A zatem nawet kryptowalutowa giełda nie jest miejscem, w którym niektórzy pozostawiają swoje pieniądze. Pan Piotr napisał nawet, że on to nawet nie przechodził obok tej giełdy, nie jest w żaden sposób z nią powiązany, chociaż sprawa wydaje się być ciekawa, to co ma interesować tych, którzy tam nie zainwestowali? Bo rozmawiamy o politykach, o osobach, które decydują o tym, jak będzie wyglądało prawo w naszym kraju. A to w jaki sposób owo prawo powstaje, choć ja wiem, z polityką, z kiełbasą i mam wrażenie, że także z przepisami prawa jest tak samo lepiej nie wiedzieć, jak powstają. Tu jednak jesteśmy innego zdania z Klaudiuszem Solezakiem, który sprawą Zonda Krypto i nie tylko tą interesuje się jak mało kto i wracać do niej będzie jak ten bumerang, albo jak może jesteśmy w takim bardziej plażowym nastroju, wakacyjnym nastroju, jak ta fala, która wciąż wraca w stronę plaży. Mogę to Państwu obiecać. popołudnie@opanowyświat.online. Jeśli ktoś chciałby jeszcze coś dodać, coś ująć albo ujmująco coś dodać, to bardzo proszę pisać lub telefonować 224 280 280. The Cranberries.

0: The Rebels. To jest tytuł tego nagrania. 5 minut do godziny 17. O 17 serwis informacyjny. A potem ciąg dalszy programu popołudniowego nastąpi. Przeglądam jeszcze Państwa komentarze w sprawie tego, kto komu oddał to, co pożyczył, albo oddał za to, za co zapłacił ktoś inny. I chyba dochodzę do wniosku, że osoby publiczne, nie tylko politycy, ale wszyscy ci, którzy pozostają na widoku, żeby nie powiedzieć na świeczniku, to się tak ładnie nazywa, no ale politycy przede wszystkim chyba będą zainteresowani najbardziej tym, żeby w Polsce wprowadzić jak najszybciej wręcz nakaz obrotu cyfrowego obrotu pieniędzmi, żeby nie można się było za pewne rzeczy rozliczać w gotówce, bo to w ich interesie jest, żeby były dowody na to, że oddali albo zapłacili za to, za co zapłacili, albo nie zapłacili, albo nie oddali. No dobrze, ale do drugiej części programu przejdźmy, bo w niej dziś porozmawiamy sobie o spadkach.
1: Kto robi testament, żyje długo i szczęśliwie. Traktujmy testament jak polisę na narty. Nie chcemy z niej korzystać, chcemy wrócić cali i zdrowi, ale wszyscy się rozsądnie ubezpieczamy na wszelki wypadek.
2: To, co się zdarza w naszej praktyce, to jest to, że przychodzą do kancelarii spadkobiercy ustawowi, zapewniają i mówią, nie, na pewno testamentu nie było, a my przy okazji przeszukania tego rejestru okazuje się, że jednak był.
0: Będziemy mówić przede wszystkim o testamentach zawierających tak zwany zapis windykacyjny. Co dzieje się, gdy spadkodawca chce zdecydować o tym, kto i co odziedziczy? Jak to działa w praktyce? O wszystkim już po 17.00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Gwałtownie rośnie liczba ofiar śmiertelnych po potężnej powodzi błyskawicznej na północy Nepalu. Według ostatnich informacji odnaleziono 95 ciał. Nepalskie Ministerstwo Turystyki podało, że 341 obcokrajowców uznaje się za zaginionych. Wśród nich najwięcej jest obywateli Indii, a także USA, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i Malezji. Polska służba konsularna obecnie nie posiada informacji o obywatelach polskich, przekazało nasze MSZ. Według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi, która zrównała z ziemią całe wioski, zniszczyła drogi, mosty i hydroelektrownie. Doniesienia o wielu ofiarach i zaginionych pojawiły się także po drugiej stronie granicy, w kontrolowanym przez Chiny Tybecie. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Zmiany obejmą zarówno szkolne stołówki, jak i sklepiki oraz automaty z żywnością. Z oferty mają zniknąć m.in. produkty zawierające substancje słodzące, a limity cukru w części produktów zostaną obniżone, mówi dr Anna Liber z Instytutu Matki i Dziecka.
3: Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych. Często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, bo nie wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki.
2: W stołówkach pojawi się również więcej posiłków roślinnych. Nowe zasady mają pomóc dzieciom w kształtowaniu zdrowszych nawyków żywieniowych. To ważne, bo nadmierną masę ciała ma około 1/3 polskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Business Insider opublikował najnowszy ranking miast, gdzie żyje się najlepiej w Polsce. No i wyszło, że wygrał Szczecin. Na podium znalazły się także Lublin i Łódź. Ranking powstał na podstawie danych z oficjalnych źródeł GUS NFZ, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Analizowano 6 kategorii: bezrobocie, wynagrodzenia, ceny mieszkań, dostępność lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Pełne zestawienie danych, szczegółowe tabele i analizy ukażą się w drugiej części raportu już w najbliższy piątek na stronach Business Insidera. A w Poznaniu można teraz oglądać pracę Władysława Hasiora. Na wystawie w Muzeum Narodowym znalazło się 9 obiektów z muzealnej kolekcji, w tym charakterystyczne dla artysty asamblaże, o czym mówiła na naszej antenie Zuzanna Wagner z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: To jest właśnie ten taki skomplikowany, ale zarazem bardzo ciekawy termin, który określa to, co można określić rzeźbą, ale raczej chyba instalacją artystyczną, czyli te specyficzne obiekty tworzone przez Hasiora z przedmiotów znanych nam z życia codziennego, które artysta wydobywał właśnie ze swojej rzeczywistości otaczającej go i wkomponowywał w dzieła sztuki, nadając im zupełnie nowe, często symboliczne znaczenia.
2: W pracach artysty można znaleźć m.in. gwoździe, lalki, sztućce czy maszyny. Wystawa potrwa do 6 września. W najbliższy piątek i sobotę zaplanowano też spotkanie poświęcone twórczości i konserwacji dzieł Hasiora. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Nowy Świat w Państwa świecie, w Państwa domach i innych miejscach do 19 z popołudniowym programem. Ksenia Maczczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz i Michał Porycki. A co tam kolega Patryk przygotował dziś w naszym cyklu archeologicznym? Oto już za moment.
6: Nowy Świat po południu.
5: Popołudnie Małpa, Nowy Świat, przepraszam, miałem mówić ad. Popołudnie ad, Nowy Świat. Online i 224, 280, 280, przynajmniej dzisiaj spróbuję. Grupa osób patronujących i jeszcze inne, mam nadzieję, często przez Państwa odwiedzane miejsca, w których Radio Nowy Świat publikuje treści pisane, treści wideo, jak YouTube na przykład. Polecam zapis wczorajszej transmisji ze spotkania w sprawie najnowszej edycji wycieczki radiowo-rowerowej, która już za niecałe 2 tygodnie. Wszystko Państwu polecam. Polecam Państwu reagowanie, pisanie, komentowanie i polecam Srebrne Wesele.
0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
5: A dziś sięgamy po nagranie pani Alicji. Alicia Keys.

0: debiutanckiego albumu pani Alicji, drugi singiel po piosence Fall in Woman's Worth. Ależ to się pięknie słucha. Ależ to pięknie brzmi po latach. Ciekawe jest to, że w zależności od tego, w jakiej szufladzie muzycznej przy grudce tkwią Państwa wspomnienia sprzed 25 lat, bo to jest też piękne, że piszą Państwo czasem, że te piosenki sprzed 25 lat były wtedy czymś bardzo ważnym, a tamte płyty kręciły się w odtwarzaczu bez przerwy, ale z wiekiem to się zmieniło. Dzisiaj my przypominamy komuś młodość albo nawet dojrzałość muzyczną sprzed dwóch i pół dekady, ale w zależności od tego, gdzie Państwo tkwią, chwili, w której muzycznej bańce, to te piosenki pokryły się takim delikatnym nalotem, szlachetną patyną, albo po prostu zakurzyły, albo zwyczajnie zapomnieli Państwo o nich i nawet gdy my przypominamy, to piszą Państwo czasem, to nie warto było sięgać po ten utwór. To ja mam tutaj listę propozycji, swoich propozycji i dostajemy tu listę taką czasem top ten, a czasem nawet nie ten, tamten, tylko więcej tych dziesiątek Państwa ulubionych i za to też bardzo dziękujemy. popołudnie@panowyświat.online. Tylko proszę pamiętać, że niektóre z Państwa propozycji na antenie już były, bo przecież dziś 26 sierpnia od początku roku przeglądamy piosenki z tego wyjątkowego 2001. To tyle, jeśli chodzi o muzyczne wspomnienia i powrót do przeszłości, a już za chwilę porozmawiamy o planach na przyszłość, bo specjaliści nie pozostawiają złudzeń. Warto przygotować spadek zawczasu. Być może warto przygotować zapisać w testamencie, kto powinien co dostać, po nas odziedziczyć. Jak się to robi? O tym dziś w drugiej godzinie programu.
1: Kto robi testament, żyje długo i szczęśliwie. Traktujmy testament jak polisę na narty. Nie chcemy z niej korzystać, chcemy wrócić cali i zdrowi, ale wszyscy się rozsądnie ubezpieczamy na wszelki wypadek.
2: To, co się zdarza w naszej praktyce, to jest to, że przychodzą do kancelarii spadkobiercy ustawowi, zapewniają i mówią, nie, na pewno testamentu nie było, a my przy okazji przeszukania tego rejestru okazuje się, że jednak był.
0: I coraz częściej w testamencie znajduje się tak zwany zapis windykacyjny, to spadkodawca w takim zapisie decyduje o tym, kto i co odziedziczy, choć jest w tym wszystkim jeden haczyk. Kacper Badura, jego relacja to za kilka chwil, a po 17.30 porozmawiamy z notariusz Joanną Matecką-Kotecką o tym, jak właściwie przygotować taki testament i co tak naprawdę oznacza ów zapis windykacyjny.

0: Black Rebel Motorcycle Club i 15 minut po 17. Kto nie był nigdy zaangażowany, kto nigdy nie był częścią skomplikowanej, wielowarstwowej i wieloosobowej sprawy spadkowej, ten być może nie wie, nie czuje tego, o czym rozmawiamy. Ale każdy, kto znalazł się w takiej sytuacji, wie, jak to ważne, co zostanie zapisane w testamencie. O, na przykład taki cytat. Kochanemu, ale niezaradnemu synkowi przepisuje mieszkanie i samochód. Córce nic. W końcu i tak dużo pracuje, sama się utrzymuje, więc jakoś sobie poradzi. Wydaje mi się, że historie związane z testamentami, ze spadkami mogą być czasem trochę śmieszne, zabawne, ale czasem też straszne albo po prostu zwyczajne, jeśli spadkodawca zostawił po sobie dobrze sporządzony dokument. Jak wylicza Rzeczpospolita, w ostatnich 10 latach w sporządzanych w Polsce testamentach coraz częściej pojawia się tak zwany zapis windykacyjny, co oznacza i czy zawsze prowadzi do tego, jak to w ustawie pięknie ujęto, urzeczywistnienia woli spadkodawcy. Tym tematem zajął się dziś Kacper Badura.
1: Co najczęściej zaskakuje klientów przy sprawach spadkowych? O to zapytałem notariusz Magdalenę Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.
2: Nawet jeżeli sporządziłem testament, na przykład, nie wiem, cały majątek przekazuję jednemu dziecku albo, nie wiem, małżonkowi i chcę dzieci na tym etapie, że tak powiem, pozostawić poza spadkiem, to dziwi to, że i tak te osoby, które nie są wymienione w testamencie, muszą potem brać udział w postępowaniu spadkowym, czy to notarialnym, czy przed sądem. Nie wystarczy testament, tylko potem potrzebny jest jeszcze dodatkowy dokument. To jest takie zaskakujące. Zaskakujące jest też to, że na przykład w przypadku par bezdzietnych nie jest tak, że ten małżonek, który pozostaje przy życiu, wszystko dziedziczy, tylko że do spadku ustawowo dochodzą jeszcze rodzice zmarłego, jakich nie ma, na przykład rodzeństwo.
1: Coraz częściej w testamencie u notariusza chcemy zawrzeć zapis windykacyjny. Windykacja może kojarzyć nam się ze ściąganiem długu, ale nie tędy droga. Taki zapis jasno wskazuje, co dla kogo, o czym notariusz Lech Bożemski.
3: To oznacza, że wyłączamy określony przedmiot z masy spadkowej i przeznaczamy go konkretnej osobie. I jest to dobre rozwiązanie, bo wtedy możemy napisać tak, że do całości spadku powołujemy dwójkę naszych dzieci, przeznaczamy im cały majątek po połowie, to jest punkt pierwszy. I punkt drugi, mieszkanie objęte konkretną księgą wieczystą, przeznaczamy tytułem zapisu windykacyjnego, załóżmy jednemu z tych dzieci, a może wnukowi, albo jeszcze komuś innemu. I to oznacza, że wszystko poza tym mieszkaniem dziedziczą te dzieci po połowie, no w tym przykładzie oczywiście, natomiast ten przedmiot zapisu, czyli to mieszkanie, jest wyłączony z tej masy spadkowej i trafia do określonej osoby. Ten zapis windykacyjny jest to taka odpowiedź na potrzebę, którą obserwujemy u naszych klientów od wielu, wielu lat. Potrzebę wskazania, kto ma co dziedziczyć.
1: Jeżeli nie było testamentu, dziedziczymy ustawowo. I tu zaczynają się schody.
3: Jak są dzieci, to sprawa jest stosunkowo nieskomplikowana. Natomiast jeżeli nie ma tych dzieci, no to w grę nam wchodzą właśnie rodzice zmarłego, a jak ich nie ma, albo jednego z nich nie ma, to rodzeństwo zmarłego, a jak nie ma rodzeństwa, bo zmarło wcześniej, to dzieci rodzeństwa. A zatem w takim wypadku, jeżeli chcemy, żeby nasz majątek trafił właśnie do współmałżonka wyłącznie, nie ma wyjścia, trzeba zrobić testament. W Polsce dziedziczenie testamentowe zawsze wyprzedza dziedziczenie ustawowe. Kto robi testament, żyje długo i szczęśliwie. Traktujmy testament jak polisę na narty.

0: A jest jeszcze zachowek, czyli sytuacja, w której pominięty w testamencie członek najbliższej rodziny może żądać połowy tego, co przypadłoby mu w dziedziczeniu ustawowym.
1: Do zachowku mają prawo jedynie ci spadkobiercy, którzy zaliczają się do grona zstępnych, czyli dzieci, wnuki, jeżeli dziedziczą po nas, małżonek, i rodzice, jeżeli dziedziczą. Ja wyjaśnię, co to znaczy, jeżeli dziedziczą. No jeżeli ktoś ma żonę i dziecko i cały swój majątek przeznaczy żonie, to uprawnionym do zachowku jest tylko to dziecko. Nawet jak ma wnuki, to wnuki nic nie mają prawa, no bo dziedziczy dziecko z ustawy, a i zatem ona ma prawo do zachowku. Natomiast w Polsce nigdy rodzeństwo nie miało prawa do zachowku i nie ma prawa do zachowku.
0: Co ciekawe, osobom niepełnoletnim oraz trwale niezdolnym do pracy przysługuje zachowek nie w wysokości 1/2, a 2/3. Czy prawa do zachowku można kogoś pozbawić? Odpowiada notariusz Magdalena Arendt.
2: Te osoby, które są zgodnie z ustawą uprawnione do zachowku, mogą tego zachowku nie otrzymać, jeżeli go nie żądają, bo to też nie jest tak, że to automatycznie jest to prawo. Mogę wystąpić o to, ale nie muszę. Jeżeli zostały zaspokojone, że tak powiem, w tej kwocie odpowiadającej zachowkowi na przykład, dostały coś za życia lub też dokonały takich czynów, czy są powody do wydziedziczenia i spadkodawca chciał takiej osobie wydziedziczyć, czyli popełnił jakieś przestępstwo, czy zachowują się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy, czy dopuściły się właśnie względem spadkodawcy jakichś nagannych działań. Po prostu z takiego moralnego punktu widzenia nie należy im się ten zachowek. Natomiast w innych przypadkach ten zachowek jest ustawowo jakby gwarantowanym prawem, którego mogą dochodzić.
0: Testamenty będą spisywane coraz częściej, ponieważ jesteśmy jednym z najszybciej bogacących się krajów Europy, wskazuje Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.
3: Natomiast jeśli chodzi o wartość majątku, który już zgromadziliśmy, to siłą rzeczy ze względu na zabory i wojny, które przechodziły przez Polskę, my ten majątek gromadzimy tak realnie dopiero od 40 lat, więc on jest wielokrotnie mniejszy niż majątek, który zgromadzili Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, tam i ich bogactwo po prostu jest budowane od wielu pokoleń, u nas tak naprawdę od 2.
0: Wniosek? Zająć się testamentem nawet jeżeli jesteśmy jeszcze młodzi, bo jego treść jako testator zawsze możemy zmienić. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
4: Bardzo dziękujemy za tę relację. Czy precyzyjne wskazanie w testamencie, co komu przypadnie w przyszłości w udziale, to dowód na zaufanie, a może na brak zaufania? Chcemy o tym porozmawiać po godzinie 17:30 z notariusz Joanną Matecką-Kotecką. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości związane z tym zagadnieniem, bardzo proszę, jesteśmy otwarci na głosy, komentarze, Państwa telefony 224 280 280. A na razie słuchamy fragmentu albumu tygodnia. W tym tygodniu to pan Antek.

był Kiss Favorite i Antony Szmierek. Nie sam, wielu współpracowników, wiele ciekawych głosów na płycie i we wszystkich tych nagraniach. Przypominam także, że w zestawie do głosowania Seminole Flight Simulator i właśnie wysłuchana przed momentem Bookies Favorite czekają na głosujących. Prognoza pogody to już niebawem, 3 minuty do 17.30. Będę opowiadał o tym, gdzie zawieje. Spokojnie, to na razie tylko wiatr, nie zawieje i zamiecie. A gdzie pokropi i co noc nad Polską przyniesie w pogodzie. Informacje na ten temat też przygotowałem.

0: Pogoda.
1: Nad Polską dziś niewielkie zachmurzenie, najwięcej chmur pojawiło się na wschodzie i na południu, gdzie możliwe są także słabe opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu chwilami, porywisty. Sprawdźmy temperatury. 16 stopni w Jeleniej Górze. Najchłodniejszym miejscem Jelenia Góra jest Jelenia Góra i przyległości, rzecz jasna. Częstochowa i Szczecin, tam najcieplej 23 stopnie. Nocą nad Polską chmury, ale bez opadów. W północno-wschodniej części kraju oraz w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie i w górach do 12 na zachodzie kraju. Proszę mi tylko nie pisać, że właściwie to niczego państwo nie posiadają, a zatem po co testament? Często takie komentarze wracają, gdy rozmawiamy na ten temat, jak powinien wyglądać prawidłowo, profesjonalnie przygotowany, zgodnie z prawem przygotowany testament. O tym chętniej porozmawiamy i to już niebawem z notariuszką Joanną Matecką-Kotecką przy okazji dyskusji na temat specyficznych zapisów w testamencie, czyli tak zwanych zapisów windykacyjnych. Gdy spadkodawca chce sam zdecydować, kto i co odziedziczy. Na tę rozmowę zapraszam już teraz w imieniu Ksenii Maćczak. Państwu przypominam o naszym adresie popołudnie@nowyświat. Tu mógłby się adres kończyć, prawda? Byłoby pięknie. popołudnie@nowyświat.online. Lucinda Williams.

0: 17.34. Dlaczego to wszystko tak jest skomplikowane? Przecież z jednej strony wiemy, co posiadamy, nawet jeśli nie posiadamy zbyt wielu ruchomości i nieruchomości. Wiemy, komu i jak chcielibyśmy to zapisać, ale sprawa nie jest taka prosta. O czym Kacper Badura wcześniej opowiadał, a już za chwilę Ksenia Maćczak z naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bo niby nad wszystkim panujemy, ale tylko do pewnego momentu. To znaczy ten moment naszego przejścia na drugą stronę. Nieunikniony.
1: No niektórzy chcą panować również po śmierci.
0: Właśnie chciałem to powiedzieć. Wydaje się takim punktem, w którym już na niczym nie mamy, na nic nie mamy wpływu, nad niczym nie mamy władzy, a jednak chcielibyśmy mieć
1: ale to też pytanie,
0: życie po śmierci trochę takie.
1: Czy ten zapis windykacyjny, o którym przed chwilą opowiadał państwu Kacper Badura, czy to faktycznie zamyka jakąkolwiek dyskusję i jakiekolwiek spory? Czy nie możemy gdzieś tego podważyć? Albo jeszcze inaczej, co tak naprawdę wzbudza największe emocje w momencie, kiedy ten testament zostaje odczytany. I czy to byłoby faktycznie wola, a może coś zupełnie innego?
0: Jest jeden sprawdzony sposób na uzyskanie
1: pewności
0: i świętego spokoju jeszcze za życia.
1: I niczego nie zostawiać.
0: Przekazać wszystko od razu tym, którym chcemy przekazać.
1: Myślałam, że w inną stronę pójdziesz.

0: nie da rady.
1: Ale co my tu będziemy rozwiewać wszelkie wątpliwości? Pomoże nam Joanna Matecka-Kotecka, notariusz, która jest razem z nami. Dzień dobry, pani rejent.
2: Dzień dobry państwu.
1: No to wyobraźmy sobie taką scenkę na początek. Niedzielny obiad. Ojciec odkłada sztućce, mówi: napisałem testament. Kasia dostaje mieszkanie przy parku, a ty, synu, ten pełnoletni samochód w dieslu. Przy czym nic nie mam do diesla, żeby była jasność. Wszystko u notariusza z numerem WIN, z księgą wieczystą, żebyście się po mojej śmierci nie kłócili. No, brzmi jak plan na święty spokój, tylko czy ten święty spokój faktycznie da się kupić taką metodą w kancelarii notariusza?
2: Jak zwykle to zależy. Najczęściej tak, bo jest to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy zadysponować konkretnymi składnikami majątku, bo oczywiście moje skrzywienie zawodowe właśnie kazałoby natychmiast sprawdzić, czy ten testament faktycznie był zrobiony w formie aktu notarialnego, bo to, co jest bardzo istotne, to to, że testament z zapisem windykacyjnym może być zrobiony wyłącznie w formie aktu notarialnego. Także, żeby on był w ogóle ważny, to musi być sporządzony w kancelarii. Raz, jest to też pewne zabezpieczenie klienta, że profesjonalista podpowie, jak to zrobić, żeby było dobrze zapisane i co może być przedmiotem takiego zapisu windykacyjnego, no bo to muszą być rzeczy konkretnie wskazane. To może być samochód, to może być jacht, to może być oczywiście nieruchomość, natomiast to nie mogą być w żadnym przypadku środki pieniężne i żadne kombinacje polegające na wskazaniu rachunku bankowego czy jakiejś lokaty i tak dalej. Po prostu pieniądze jako tako nie mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Także jeżeli to było zrobione u notariusza, no to okej, to na pewno już jest dobry kierunek i to jest dobre rozwiązanie. Natomiast no, czy to będzie zapewniało święty spokój? No tak do końca nie, bo niekoniecznie wszyscy muszą być zadowoleni z takiego podziału tych składników majątku. No i też to nie zamyka drogi do dochodzenia potem wzajemnie od siebie zachowku. Że jeżeli,
1: właśnie.
2: Że jeżeli syn z tym pełnoletnim samochodem uzna, że jednak został skrzywdzony tym, że podejrzewam, że ten samochód będzie dużo mniej wart niż mieszkanie, no to w dalszym ciągu będzie mógł od swojej siostry żądać zachowku, a ona będzie musiała się z tego tytułu rozliczyć, nawet jeżeli ojciec faktycznie zadecydował. Należy tylko pamiętać o tym, że zachowek to jest zawsze wartość majątkowa. Zachowek to nie jest to, że trzeba oddać ten składnik, który się oddało, tylko po prostu zachowek rozliczamy w pieniądzach po prostu.
1: Czyli mówiąc krótko, jakąś część tego mieszkania, gdyby ten pokrzywdzony ewentualnie tym pełnoletnim samochodem syn chciał od siostry dostać, to musi go dostać. No to pytanie pani notariusz, czy w takim razie mógłby ten ojciec te kwestie spadkowe uregulować tak, żeby już żadnych wątpliwości nie było i żeby nie zostawiać żadnej ewentualnej niezgody między rodzeństwem?
2: No to musielibyśmy wrócić do tej koncepcji pana redaktora Poryckiego, że nie zostawiamy nic, bo tylko wtedy jest faktycznie...
1: To moja koncepcja była, przepraszam.
2: A no przepraszam, to gdzieś mi umknęło w takim razie. No tak, no jeżeli nie zostaje nic, to jest faktycznie najbezpieczniejsza wersja. Natomiast no ostatnio niestety takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, no bo jeżeli są faktycznie Polacy, którzy mają majątek i myślą o tym, żeby zabezpieczyć, no to jeżeli coś zostaje, no to niestety zawsze będzie jakiś powód do dyskusji, bo zawsze może się okazać, że ktoś czuje się pokrzywdzony i choćby osoba sporządzająca testament, ten testator starała się maksymalnie równomiernie rozdzielić ten majątek i sprawiedliwie go podzielić, to niestety w naszej takiej bieżącej pracy zawsze wychodzi na to, że ktoś czuje się jednak skrzywdzony i że on by chciał jednak akurat ten dom, którego nie dostał, bo dostała go siostra czy brat, no i gdzieś tam to jest zawsze powodem do dyskusji. No w drugą stronę pojawiają się też żale i pretensje, jeżeli zostaje w spadku dług, z którym też trzeba coś zrobić. Także no generalnie nawet jeżeli chcemy w jakiśkolwiek sposób zabezpieczyć i próbować, żeby to nie powodowało kłótni w rodzinie, no to jest to, nie jest to niemożliwe, bo to zależy też oczywiście od ludzi, z którymi mamy do czynienia, czy pójdą na jakieś ustępstwa i ugody, ale no niestety często to się jednak kończy tutaj dyskusjami i wzajemnymi jakimiś żalami.
1: A zdarza się, że testament formalnie być może jest bez zarzutu, a mimo to staje się początkiem jakiegoś, nie wiem, kilkunastoletniego konfliktu, bo prawdziwym spadkiem okazują się nie mieszkania i pieniądze, tylko stare żale?
2: Oczywiście, tak, no właśnie testament może być sporządzony zupełnie prawidłowo, niezależnie od tego, czy będzie sporządzony na kartce papieru, taki własnoręczny, który też jest dobry i niczego mu nie można zarzucić, ale okazuje się, że wskazana jest nie ta osoba, bo no mam w praktyce testament na kochankę, który był absolutnie fajny i dobry i nic mu nie można było pod względem formalnym zarzucić i była to wola testatora, no ale dzieci jednak miały dużo przeciw temu, co się w tym testamencie znalazło, także tak, testament formalnie dobry jest też powodem do różnych konfliktów i tak niestety potem to się kończy w sądzie.
1: To trochę o pani doświadczenie też zapytam, czy my używamy testamentu do pośmiertnego wychowywania albo trochę nawet, jakbyśmy tego nie nazwały, karania dzieci na zasadzie córce daję dom albo mieszkanie, bo mnie odwiedzała, a synowi na przykład stary garaż, bo no, żeby oczywiście wiedział, co sądzę o jego życiowych wyborach albo niezadowoleniu z tytułu czegoś tam. Jak często w testamentach widać już nie planowanie majątku, tylko właśnie te czyste rodzinne emocje?
2: Bardzo często i powiedziałabym, że tak z czasem coraz bardziej teraz się pojawiają takie testamenty. Tyle tylko, że to może takie porządkowanie i pokazywanie dzieciom czy spadkobiercom, jak ocenialiśmy ich właśnie za naszego życia, no bo nie ukrywajmy, testament objawia się w momencie, kiedy nas już nie ma, tak? Więc już z samym testatorem trudno jest dyskutować o jego treści. No to tutaj bardzo dużo do powiedzenia mają osoby, które sporządzają testament z wydziedziczeniem, czyli pozbawiają prawa do zachowku swoich uprawnionych, zarówno dzieci albo rodziców, albo współmałżonka. I to niestety jest ten moment, gdzie te żale faktycznie wypływają. Także tak, żeby zostawić jakiś lepszy składnik majątku i gorszy składnik majątku, no to takie testamenty się właściwie w mojej praktyce nie zdarzają. Natomiast bardzo przykre jest sporządzanie tych testamentów z wydziedziczeniem, ale jest to konieczne i to tłumaczę każdemu klientowi, który przychodzi właśnie na testament, bo ten testament, w którym musimy wskazać przesłanki wydziedziczenia, to jest ostatni moment, kiedy faktycznie to wszystko, co nam na sercu leży, możemy powiedzieć, bo jak on zostanie otwarty, ogłoszony, czy to przed sądem, czy u notariusza, no to już spadkodawca, czyli ta osoba zmarła, nie będzie miała możliwości nic dorzucić, nic od siebie dodać i się wytłumaczyć z tego, co tam jest napisane. I proszę mi wierzyć, że zarówno dla klientów, jak i dla mnie, no jest to bardzo emocjonujący taki moment. Nikomu nie jest przyjemnie źle mówić o najbliższych członkach rodziny, a tylko tych najbliższych możemy wydziedziczyć, bo nikt inny w tym momencie w ogóle nie jest brany pod uwagę do wydziedziczenia. Natomiast to, jak bardzo precyzyjnie określimy przesłanki wydziedziczenia, będzie też potem decydować o tym, czy ten testament się utrzyma w sądzie, czy będzie podważany, no bo siłą rzeczy, jeżeli któryś z członków rodziny jest wydziedziczony, no to będzie próbował za wszelką cenę udowodnić, że ależ skąd, przecież to, co tam jest napisane, to w ogóle jest bzdura i nic takiego nie miało miejsca.
1: Panie notariusz, to za chwilę wrócimy do wydziedziczenia, bo bardzo często zostają jeszcze na przykład wnukowie, nawet jeżeli wydziedziczyliśmy córkę czy syna i zaraz o to prawo też zapytam, ale mamy jeszcze pytanie słuchacza w sprawie zachowka.
0: Załóżmy sobie, jest dwójka dzieci. Jednemu dziecku mówię, że daję złotówkę, a drugiemu dużo, dużo, dużo, dużo, dużo więcej. Czy te pierwsze dziecko, które dostało tą złotówkę, czyli coś dostało ode mnie, ma dalej prawo do zachowku?
2: Tak. Tutaj jeśli chodzi o to, że nie został zaspokojony, no to tak, ma prawo do zachowku, bo tutaj no, jeżeli nie został zaspokojony tym, co faktycznie w testamencie testator mu przeznaczył, no to może dochodzić do swoich praw właśnie w postaci zachowku. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, że to jest czas określony przez kodeks cywilny 5 lat od otwarcia spadku, a najczęściej no, to jest liczone od tego samego momentu, co śmierć, czyli 5 lat od śmierci, żeby o taki zachowek wystąpić.
1: No dobrze, to wróćmy do tego wydziedziczenia. No a co w sytuacji, kiedy jest dwójka dzieci, jedno dziecko dostaje wszystko, drugie rodzice wydziedziczają, z powodów już zostawmy, być może mają jakieś, no ale to drugie dziecko ma też już swoje dzieci. One zachowują jakieś prawa?
2: Tak, one, te wnuki spadkodawcy w tym momencie zachowują prawo do zachowku i tutaj no też w trakcie dokonywania takich aktów notarialnych właśnie z wydziedziczeniem często pojawia się prośba i sugestia, żeby wydziedziczyć wnuki. Mhm. I ja osobiście stoję na stanowisku, że nie mogę wpisać wydziedziczenia małoletnich dzieci, tak? No bo trudno jakieś dzieci, które mają 3 czy 5 czy 15 lat karać za to, że rodzice się nie kontaktują ze swoimi rodzicami, a tym samym dziadkami tych małoletnich. Także wydaje mi się, że jedyne, co się może przed sądem faktycznie obronić, to to, że wydziedziczamy osoby pełnoletnie, no bo tylko osoby pełnoletnie mogą brać odpowiedzialność za to, jakie relacje rodzinne panują. No a właśnie takie wydziedziczenia, które są w rodzinie, no to najczęściej bazują na rażącym niedopełnianiu obowiązków rodzinnych. No więc trudno zarzucić trzylatkowi, że nie dopełnia obowiązków rodzinnych, nie spotykając się ze swoją babcią, jak to nie on może sam do tej babci się wybrać, bo przecież to nie od niego zależy. Także te dzieci zachowują prawo do zachowku, dlatego takim klientom też zalecam, no, że po prostu jeżeli faktycznie te relacje z wnukami są takie złe, no to trzeba poczekać, aż będą pełnoletni, no i też je wydziedziczyć, bo w przeciwnym razie w imieniu wnuków rodzice tych dzieci mogą występować o zachowek. Mhm.
1: Rozumiem. I tutaj już żadnej granicy wtedy nie ma, w jakim okresie to może nastąpić.
2: Też 5 lat. Nie, to też 5 lat. Zachowek jest zawsze 5 lat. Niezależnie od tego, kto ten zachowek występuje, no to jak gdyby spadkobierca, który odziedziczył już w obojętnie w jakim trybie i w jaką drogą odziedziczył, to po 5 latach od otwarcia spadku już może odetchnąć z ulgą, że już więcej zachowków płacił nie będzie.
1: A o co my się najczęściej kłócimy po śmierci bliskiej osoby? Właśnie o nierówny podział, o zachowek, o to, kto dostał mieszkanie, czy czasem awantura zaczyna się o rzecz, która sama w sobie być może jest niewiele warta, ale na przykład ma ogromne znaczenie emocjonalne?
2: No jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zawsze? To jest wtedy zawsze tak to wygląda. Jakieś tam drobne spory czasami wynikają właśnie z tutaj biżuterii, którą gdzieś ktoś wiedział, że mama mu obiecała, a teraz nie ma tego pierścionka i nie wiadomo, co się z nim stało, ale to są raczej marginalne spory. Generalnie wszystko rozbija się o pieniądze i o ten majątek, obojętnie czy w formie właśnie materialnej, czy pieniędzy na koncie, czy gdzieś tam zgromadzonych, ale zawsze okaz. Zawsze okaz.
1: No to wyobraźmy sobie jeszcze jedną sytuację. Na przykład ojciec zapisuje synowi świetnie prosperującą firmę, syn jest dumny, przejmuje biznes, a chwilę później okazuje się, że wraz z firmą dostajemy problemy, zobowiązania, długi, rzeczy, o których na przykład się nie miało pojęcia. No a banki, wiadomo, też na pewnym etapie o tym nie informują, no bo wiadomo, tajemnica. Czy zapis windykacyjny może być takim prawnym koniem trojańskim? Człowiek spodziewa się majątku, a dostaje kłopot? I czy w ogóle spadkobierca ma szansę wcześniej sprawdzić, co naprawdę dostaje?
2: To też są różne okoliczności, bo pojęcie firmy jest pojęciem bardzo obszernym, tak? Jeżeli mówimy o spółce, no to może się okazać, że spółka dysponuje jakimś tam majątkiem i że tutaj można z majątku spółki ewentualne długi spłacić. Jeśli chodzi o właśnie taki podmiot profesjonalny typu spółka czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, no jesteśmy w stanie w jakimś tam zakresie sprawdzić rejestr dłużników, natomiast no wiemy o tym, że bank i w momencie śmierci klienta blokują środki na koncie technicznym do momentu wyjaśnienia, kto jest spadkobiercą, nie udzielają żadnych informacji. Tak samo trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek informacje, nie mając w ręce albo aktu poświadczenia dziedziczenia, albo stwierdzenia nabycia spadku przez sąd, więc no ustalenie tego majątku jest skomplikowane. Także taka firma przekazana w drodze zapisu windykacyjnego, no to właśnie zależy, czy będzie nam przynosić długi, czy będzie nam przynosić korzyści, no bo to też zależy, kto za te długi ponosi odpowiedzialność. Także tutaj no, sytuacji jest bardzo wiele, bardzo różnych i no to zawsze zależy od konkretnego przypadku. Mm-hmm.
1: To mamy jeszcze list od naszego słuchacza. On jest długi, więc pozwalam sobie go skrócić, żeby pani mogła naszemu słuchaczowi podpowiedzieć, co może zrobić w danej sytuacji, ale to pewnie sytuacja, jakich być może sporo w naszym kraju mamy. Dziadek słuchacza od lat mieszkał w RPA. Zmarł zmarł, o czym rodzina dowiedziała się, polska rodzina, przypadkowo z mediów społecznościowych, ponieważ tamta druga rodzina całkowicie ten fakt zataiła. Konsulat w RPA nie pomógł w ustaleniu szczegółów, ale zostało mieszkanie dziadka, z listu rozumiemy, że w Warszawie, z którego lokatorzy wciąż opłacają czynsz na aktywne polskie konto bankowe. Słuchacz podejrzewa, że ta druga rodzina chce przejąć cały spadek i pyta w imieniu swojego ojca, jak zdobyć akt zgonu oraz zabezpieczyć prawo do nieruchomości.
2: Dobrze zrozumiałam, że osoba zmarła w RPA, tak?
1: To jest, mieszkał, tak, dziadek przez lata.
2: I tam też
1: i tam
2: zmarł.
1: Rozumiem, no tak, tak, tak, tak, tak wynika tak. Z tego listu.
2: To znaczy, no na pewno jest procedura przetransponowania aktu zgonu do Polskiego Urzędu Stanu Cywilnego, no więc należałoby się zwrócić do właściwego urzędu tam na miejscu, jeżeli nie bezpośrednio, no to najpierw skonsultować z ambasadą czy z konsulatem w RPA, żeby wyciągnąć dokument, że tak powiem, zagraniczny dotyczący śmierci, a następnie tutaj zarejestrować tą śmierć w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i dalej, ponieważ nieruchomość jest na terenie Polski, no to przynajmniej w zakresie tego składnika majątku, jakim jest to mieszkanie, no obowiązują przepisy polskie dotyczące spadkobrania, więc no w grę wchodzą wszystkie dzieci. Jeżeli dobrze zrozumiałam, no to jest słuchacz, przepraszam, pisze o swoim dziadku, tak? Mm-hmm. No, czyli jego ojciec byłby spadkobiercą, no chyba, że tam w RPA popełniono jakiś testament, ale nadal jest pytanie, czy tam w tym testamencie była informacja dotycząca wyboru prawa, bo tutaj też mamy rozporządzenie unijne dotyczące wyboru prawa właściwego, no one obowiązuje na terenie Unii. Pytanie, jaka jest umowa międzypaństwowa, między RPA a Polską na temat uznawania prawa. No tutaj jest szereg okoliczności, które należałoby ustalić, natomiast
1: będzie trudno, ale rozumiem, że w
2: tak,
1: kwestii pozyskania
2: tak,
1: najpierw aktu zgonu. Mhm.
2: Tak, to nie jest niemożliwe, żeby ustalić. Tak. I wtedy zaczynamy normalnie postępowanie dotyczące dziedziczenia, bo składnik jest na terenie Polski, no więc musi też mieć tutaj uregulowane dziedziczenie na podstawie polskiego prawa, no bo to był też składnik polskiego majątku.
1: Mm-hmm. Chociaż tutaj akurat pan pisze, że konsulat w RPA nie pomógł w ustaleniu szczegółów, ale może potrzebne jest do tego jakieś oficjalne pismo albo jakaś oficjalna droga.
2: No, w tej chwili mamy niestety doświadczenia z polskimi urzędami stanu cywilnego, które naszym obywatelom nie chcą wydawać naszych aktów i ja też wielokrotnie muszę klientom napisać, że taki akt zgonu jest potrzebny do postępowania spadkowego, więc myślę, że może nawet taka droga by gdzieś tam pomogła, jeżeli notariusz by napisał prośbę o to, że prosi o wystawienie takiego dokumentu, bo jest potrzebne do postępowania spadkowego, to może ktoś tam się pochyli bardziej nad tym pismem o akt zgonu.
1: A to bardzo ciekawe. Czym to jest spowodowane, pani notariusz?
2: Ochroną danych osobowych. Natomiast no, bardzo często trzeba wykazać interes prawny i urzędnicy stanu cywilnego gdzieś tam się wzbraniają, że już tak dalej niż mama, tata czy babcia, dziadek, to już nie chcą udzielać takich aktów właśnie stanu cywilnego. Także szczególnie właśnie przy odrzuceniu spadku, jeżeli to jest po jakimś rodzeństwie naszych rodziców i tak dalej, to bardzo często ostatnio muszę pisać właśnie pisma, że jest to potrzebne do postępowania spadkowego i dopiero na takie oficjalne pismo z kancelarii Urząd Stanu Cywilnego jest skłonny wydać odpis aktu zgonu.
1: No to też bardzo ciekawe. No to przy okazji się państwo dowiedzieli. No to tak na koniec. Zmieńmy zupełnie perspektywę, bo w amerykańskich filmach psy i koty dziedziczą miliony, luksusowe wille, a nawet nieraz samochody, chociaż nie wiem po co. W Polsce zwierzę spadkobiercą być nie może, ale może być częścią spadku. Jak w takim razie zabezpieczyć zwierzę po swojej śmierci? Czy można skutecznie zobowiązać kogoś, żeby się nim zaopiekował, przeznaczyć na to pieniądze?
2: Tak, no pewno można to zrobić właśnie w testamencie w formie zapisu, ale to jest tak zwany zapis zwykły, to jest odróżnienie do tego zapisu windykacyjnego, o którym mówiłyśmy na początku, bo wtedy wskazuje się osobę zobowiązaną do jakichś działań. Najczęściej w takich przypadkach też wskazuje się jakieś źródło finansowania, że zostawiamy jakąś pulę pieniędzy, ewentualnie możemy też zwrócić się do jakiejś fundacji, która zajmuje się zwierzętami, żeby taką opiekę sprawowała, także w tym zakresie. Tak, no akurat ostatnio zdarzyło mi się jeszcze między żyjącymi, pomiędzy małżonkami dokonywać podziału majątku wspólnego, gdzie przedmiotem tego podziału też właśnie był pies, no więc no mamy teraz jakoś tak większą świadomość tego, że te nasze zwierzaki, ci nasi pupile też to są wartościowe dla nas przedmioty, tak, no nie, znaczy wiem, że nie jest przedmiotem, jest to może źle brzmi, natomiast no że to też jest jakaś wartość, która, co do której chcielibyśmy zadysponować, także takie zapisy w testamentach dotyczące właśnie utrzymania pupila są dopuszczalne.
1: Mhm. A gdyby nas ktoś zaskoczył takim spadkiem na przykład, a my mamy jakieś uczulenie albo jakieś inne okoliczności sprawiają, że nie możemy się tym zwierzęciem zająć?
2: Każdy spadek można odrzucić. Każdy spadek i to na plus i na minus też można odrzucić, także no jeżeli nie czujemy się na siłach, czy mamy jakieś medyczne przeciwwskazania, czy jakiekolwiek inne okoliczności, nawet życiowe, tak, bo nie mamy takich możliwości, żeby przyjąć, no to każdy spadek można odrzucić, wówczas spadek przypada spadkobiercom ustawowym, no i oni też muszą wykonać to, co tam było napisane, no bo ktoś jednak musi to tutaj te konsekwencje na siebie wziąć i dlatego też przy odrzuceniu spadku, no to przechodzimy do spadkobierców ustawowych.
1: Mm-hmm. Bardzo dziękuję pani notariusz za to spotkanie i za wyjaśnienie. No myślę, że takich rzeczy, które na co dzień w życiu mogą się przydać każdemu z nas. Joanna Matecka-Kotecka, notariusz dzisiaj razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję i dobrego popołudnia.
1: Dziękujemy, odwzajemniamy oczywiście.
3: Bardzo dziękujemy. Popołudnie trwa, a właściwie program popołudniowy trwa w Radiu Nowy Świat. Za 4 minuty serwis informacyjny o 18:00. Kseni Maćczak, dziękujemy.
1: Dzięki.
3: A Państwu przypominamy, że po 18:00 zmienimy temat, porozmawiamy o ubraniach i o tym, jak jesteśmy w stanie przygotować się, w zależności od budżetu oczywiście, na dłuższą i krótszą wycieczkę, niekoniecznie górską.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do Polski sprowadzono dziś ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Na jutro i pojutrze zaplanowane zostały sekcje zwłok. W wyniku wypadku, do którego doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie M3, zginęło 12 mieszkańców województwa podkarpackiego. Kierowca pojazdu został tymczasowo aresztowany. Prokuratura okręgowa w Krośnie skierowała do ministra sprawiedliwości wniosek o przyjęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej, gdyż podejrzanym w sprawie, a także pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski. Na Litwie po przejściu w miniony weekend potężnej burzy tamtejszy rząd wprowadził stan nadzwyczajny w całym kraju. Nawałnica spowodowała ogromne zniszczenia w infrastrukturze energetycznej i rolnictwie. Setki tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych prądu i wielu nie ma go do tej pory. W odpowiedzi na kryzys litewski minister energetyki poinformował o wsparciu ze strony Polski. Co najmniej kilka ekip polskiego operatora sieci dystrybucyjnej ma rozpocząć pracę na Litwie już jutro. Ich zadaniem będzie pomoc w przywracaniu dostaw energii i usuwaniu skutków nawałnicy, zwłaszcza w najbardziej poszkodowanych regionach Uteny i Kowna. Burza nie oszczędziła także litewskiego rolnictwa. Największe szkody odnotowano na zachodzie kraju, gdzie zniszczeniu uległo od 30 do 60% zasiewów. Według wstępnych szacunków uszkodzonych mogło zostać co najmniej 56 tysięcy hektarów upraw. Straty dotyczą również sadów, hodowli i produkcji żywności. Dwa tygodnie po częściowym zaćmieniu Słońca będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. Będzie widoczne nad Polską w piątek, 28 sierpnia. Niestety, nie będzie to łatwe. Faza półcieniowa zacznie się około godziny 3:23, a częściowo około 4:33. Księżyc będzie wtedy bardzo nisko nad zachodnim i południowo-zachodnim horyzontem. Poza tym niebo mogą przesłonić chmury, no i utrudnieniem może być również budzący się dzień, czyli zrobi się jasno. Ci, którzy będą mogli zobaczyć to zjawisko, zyskają jeszcze jedną atrakcję. Księżyc przybierze wówczas krwisto-czerwoną barwę. Bułgarski artysta Iwo Dimczew wystąpi w tę sobotę na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Retroperspektywy w Łodzi. Iwo na warsztat bierze Strausa i na podstawie jego muzyki tworzy niezwykły performance. Zaprasza Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny Retroperspektyw.
3: Jest tam i choreografia, i udział publiczności, i rozmowa, i wciąganie publiczności. On rozdaje przedmioty, każe widzom brać czynny udział w jego koncercie, a jednocześnie przekracza wszelkie możliwe granice. Takie, że to jest na granicy prowokacji, czasami wprost, a czasami jest po prostu przenoszeniem w inną rzeczywistość. Jego przepiękny głos, który jest po prostu raz anielski, raz diabelski, tworzy tak zupełnie niezwykłe sytuacje muzyczne, ale i performatywne z ludźmi, że to będzie na pewno wydarzenie bardzo mocne.
2: Występ Iwo Dimczewa w tę sobotę 29 sierpnia w Fabryce Sztuki w Łodzi, a Radio Nowy Świat jest patronem medialnym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Serwisy informacyjne i kolejna godzina popołudniowego programu i tak czas powoli płynie, no chyba, że ktoś robi coś ważnego i czasu ma coraz mniej. Jeśli coś miało być zrobione do 18, to nie zdążyli Państwo. 3 minuty po 18, zapraszamy.
5: Nowy Świat po południu.
4: Po południe małpka. nowyświat.online 224 280 280 adres, telefon, grupa osób patronujących, komentarze w różnych miejscach na YouTubie, na X-ie, na Blue Sky'u. Zawahałem się przy adresie, wspominałem już o tym wcześniej, ktoś wypomniał mi, że znowu ta małpa w popołudniu i nie mam pewności, o co chodziło dokładnie, ale tak, to ja dzisiaj przed mikrofonem, ale Ksenia Maśczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Patryk Rabiega. Popołudniowy program jak zawsze przygotowujemy w formie zespołu, zgranego popołudniowego zespołu. Do tego jest jeszcze pion realizacyjny. Bardzo dziękujemy pionowi realizacyjnemu w postaci Grzegorza Muranowicza, który właśnie powoli kończy pracę.

0: To Fish. Rafał Lewandowski od teraz realizuje program popołudniowy, w którym już za moment porozmawiamy sobie o tym, co założyć na wycieczkę. Ale jak się okazuje, nie tylko na wycieczkę, bo ubrania z plastiku lubimy i to bardzo.
1: Od zawsze było wiadomo, że włókna naturalne są włóknami zdrowymi, przewiewnymi. Natomiast włókna syntetyczne zawsze były tylko syntetycznymi.
2: Kupienie tej koszulki za to 20 zł i wyrzucenie jej po jednym założeniu sprawia, że ten nasz koszt zużycia ubrania wynosi 20 zł.
0: Czy liczyli Państwo kiedyś, ile tak naprawdę kosztują nas ubrania, które zakładamy na co dzień? Okazuje się, że większość europejskich konsumentów, 90% dokładnie, nie zastanawia się nad tym, co mają w szafie, jaki to ma wpływ na ich zdrowie, na ich samopoczucie, a także na otaczające nas środowisko. Tym tematem postanowiła zatem zainteresować się Olga Bobienko, a po 18.30 porozmawiamy z dr Agnieszką Wiernik, która jest chirurgiem dziecięcym, ale także zajmuje się medycyną ekstremalną, czy też medycyną górską. Chcę zapytać o to, czego oczekujemy dziś od materiałów wykorzystywanych do szycia sportowych ubrań czy turystycznych ubrań, i czy naturalne włókna mogą być alternatywą dla tej, czasem to tak bywa określane, tak zwanej odzieży technicznej. Jeśli Państwo mają swoje przemyślenia, doświadczenia, jeśli chcą Państwo podpowiedzieć albo o coś zapytać, to bardzo proszę, bo telefon, przypomnę, 224 280 280 cały czas działa. Dziś Wiktoria Wichrowska czeka i dyżuruje. A to Stanisław Sojka.

0: Nie ma drugiej takiej. A teraz o plastiku, który nas otacza. Jest nie tylko w opakowaniach, jest nie tylko w butelkach, w sprzętach AGD, o których nie tak dawno rozmawialiśmy, ale coraz częściej nosimy go albo przechowujemy w szafie każdego dnia. Po kilka razy szafę otwieramy i widzimy zwykłe ubrania. A jednak okazuje się, że w większości jest to plastik, bo być może poliester, nylon i akryl brzmią jak zwykła lista materiałów, z których wykonane są nasze spodnie czy bluzki, ale to przecież tworzywa sztuczne, a te są obecnie ponad połową włókien wykorzystywanych przez unijny przemysł tekstylny, o czym opowie Olga Bobienko.
1: Plastik tak dobrze zadomowił się w naszych szafach, bo jest tani, lekki, wytrzymały i wszechstronny. Poliester szybko schnie i się nie gniecie, nylon jest odporny na ścieranie, a elastan sprawia, że ubrania są rozciągliwe. Problem w tym, że często nawet nie wiemy, że właśnie plastik mamy na sobie. Badania przeprowadzone w 15 europejskich

0: Włókna trafiają do wody, gleby i powietrza, o czym mówi Filip Piotrowski z Waste Free Oceans.
1: Większość tych tekstyliów to są produkty średniej jakości, bardzo, jak to się nazywa w branży, wielomateriałowe, czyli składające się z mieszanki bardzo wielu różnych włókien, i naturalnych, i sztucznych. I w związku z tym, że ta wielomateriałowość występuje powszechnie, no to w praktyce prawie nie ma metod recyklingu, jakby włókno do włókna.
0: A ubranie to nie tylko włókno, bo podczas produkcji wykorzystuje się także barwniki i substancje nadające materiałom konkretne właściwości. Część z nich może być szkodliwa dla ludzi i środowiska, spora część uczula. O czym mówi dermatolog profesor Waldemar Placek.
2: Problem od zawsze i nadal to jest problem barwników tekstylnych, na które jest uczulonych około 1% pacjentów mających wytrysk. No i tutaj jest ten problem, że część barwników tekstylnych uczula skórę, powodując objawy typu wyprysku kontaktowego.
0: Dobrym przykładem są bardzo trwałe związki chemiczne stosowane m.in. w odzieży wodoodpornej, czyli PFAS. Unia ogranicza używanie wielu niebezpiecznych substancji, ale problem nie znika. W czerwcu Komisja Europejska poinformowała, że podczas kontroli 132 sztuk odzieży w 49 przypadkach etykieta nie odpowiadała rzeczywistemu składowi materiału. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy czytać metek, bo poliester, poliamid, nylon, akryl czy elastan oznaczają włókna syntetyczne.
2: Od zawsze było wiadomo, że włókna naturalne typu bawełna czy len czy jedwab są włóknami zdrowymi, przewiewnymi. Można w zależności od grubości dopasować do temperatury, do pogody, do wilgotności powietrza. Natomiast włókna syntetyczne zawsze były tylko syntetycznymi i miały dużo mniejsze możliwości dostosowania do temperatury ciała, temperatury otoczenia i wilgotności.
0: To prawie dosłowne zalewanie nas tworzywami sztucznymi jest m.in. spowodowane skalą naszych zakupów. Bo przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej konsumuje 19 kg nowych tekstyliów rocznie, w tym około 8 kg odzieży. Jednocześnie na każdego Europejczyka przypada około 16 kg odpadów tekstylnych, więc ubrania zbyt często są produktami krótkiego życia. Tym bardziej, jeśli kupujemy te tańsze i słabsze jakościowo, o czym mówi współzałożycielka portalu ubraniadooddania.pl Zofia Zochniak.
3: Kupienie tej koszulki za to 20 zł i wyrzucenie jej po jednym założeniu sprawia, że ten nasz koszt zużycia ubrania wynosi 20 zł. Dlatego, że no, nie chcemy nosić czegoś, co po pierwszym praniu jest skręcone, nie da się rozprasować, szef nam idzie w okolicach pępka, więc to jedno założenie kosztowało nas 20 zł. I to jest ogromny koszt, nie wiem kogo w dzisiejszych czasach jest na to stać.
0: Nie chodzi więc o to, żeby wyrzucić z szafy wszystko, co ma poliester. Chodzi o coś prostszego. Musimy wiedzieć, co kupujemy, kupować mniej i lepszej jakości, nosić ubrania dłużej, naprawiać je i prać wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebują. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
4: To porozmawiajmy o ubraniach, w składzie których znajdziemy tworzywa sztuczne. Jest ich raz więcej, raz nieco mniej, które się opłacają, bo być może jeśli używają Państwo ubrania bardzo intensywnie, to lepiej kupić coś tańszego, plastikowego. A jeśli chcemy koszulę na lata, wtedy trzeba porozmawiać o zupełnie innym składzie i o zupełnie innych materiałach. Podejdziemy do tego tematu z różnych stron, spojrzymy na to z różnych perspektyw, bo po 18.30 dr Agnieszka Wiernik, która jest chirurgiem dziecięcym, ale także lekarzem medycyny górskiej, będzie naszym gościem. Pani doktor w 2022 była lekarzem wyprawy na Mount Everest, a zatem jak się Państwo domyślają, ma doświadczenie z tych niższych i znacznie wyższych gór. Co najważniejsze jest w ubraniach turystycznych i czy jeśli nie przygotujemy się do nawet najkrótszej, najłagodniejszej rzec można wycieczki, to taka wycieczka stać się może wyprawą ekstremalną albo ekstremalnie trudną bądź niebezpieczną. 224 280 280. Zapraszam.

No, z jednej strony są tacy, którzy piszą, że gdy mówimy o materiałach naturalnych, na przykład o skórze, no to źle, bo przecież to materiał odzwierzęcy, a z drugiej strony, gdy plastik, to też źle. Pan Rafał pisze, źródło ubrań też jest istotne. Skąd ubranie do nas przyjeżdża? O cenie odzieży sportowej też moglibyśmy porozmawiać. Dlaczego chińskie są tak tanie? Pan Rafał przy okazji chwali się, że ma jakieś swoje ulubione, no właściwie sztuczne włókno z celulozy, dobre na każdą porę roku, byle bez sportu. A właśnie, to jest też niezwykle ważna informacja, do czego potrzebne nam są takie ubrania i to o tym także porozmawiamy z doktor Agnieszką Wiernik po 18.30. Proszę zostać z nami, proszę słuchać, proszę pisać popołudnie@nowyświat.online.

Pan Tomasz jeszcze pisze, że akurat przegląda oferty koszulek rowerowych i niezależnie czy kosztują 100 czy 1000 zł, ich skład jest praktycznie identyczny. To w większości poliester, do tego jest jeszcze elastan. Jedyna różnica to szycie. Te tańsze w Wietnamie czy w Chinach, te droższe w Polsce. Miałem iść na rower, ale zostanę i posłucham rozmowy. Panie Tomku, bardzo się cieszę. Przypomnę, że po 18.30 dr Agnieszka Wiernik, która zajmuje się także medycyną górską i dbaniem o to, aby turyści w naprawdę ekstremalnych sytuacjach czuli się jak najlepiej. No to jak to jest z Państwa doświadczeniami dotyczącymi ubrań z tworzyw sztucznych? Na co dzień ubrania z materiałów naturalnych do sytuacji ekstremalnych i sportowych. Niestety tworzywa sztuczne, pisze pan Marcin. Wczoraj przetestowałem komplet pod maraton. Proszę o trzymanie kciuków.

0: Pogoda.
1: Ostatni dziś w popołudniowym programie raport pogodowy, niezwykle istotny dla tych, którzy właśnie teraz wybierają się na jakąś wycieczkę. 16 stopni w Jeleniej Górze, a w Szczecinie 20, prawie 4. To już znają Państwo widełki. Natomiast nocą chmur niewiele, tylko na południu i południowym wschodzie. W północno-wschodniej Polsce, a także w kotlinach górskich pojawią się mgły ograniczające widoczność, widzialność właściwie do 200 metrów, a na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie i w górach do 12 na zachodzie kraju. Jutro nad Polską niewielkie zachmurzenie, na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano, głównie na północnym wschodzie, zobaczymy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północnym wschodzie przez 23 w centrum po 26 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty. Piszą Państwo o swoich doświadczeniach z różnymi tkaninami zabieranymi na wyjazdy, czy też na spacery, albo na wyprawy górskie. Pan Tomek podpowiada, w wysokich górach znane było określenie szmaty śmierci. To bawełniane koszulki, które zamiast odprowadzać pot na zewnątrz, pochłaniały go i zamarzały, w efekcie doprowadzając do wychłodzenia organizmu wspinacza. Świetnie się składa, bo już za chwilę będzie razem z nami ekspertka od zdrowia, od dobrego dobrostanu w bardzo trudnych warunkach, ekstremalnych warunkach, dr Agnieszka Wiernik, która kilka lat temu spędziła 2 miesiące w Himalajach, pełniąc funkcję lekarza wyprawowego podczas ekspedycji. Zapytamy zatem, jak wiele wspólnego ze sobą mają ubrania zabierane w tak ekstremalne miejsca i te, które nosimy na co dzień podczas spacerów w Polsce.

0: Przepytanie.
1: Pani Jolanta jeszcze pisze, jestem krawcową, zarazem rowerzystką i piechurką. Dla całej swojej rodziny szyję ubrania z wełny merino w różnych gramaturach. Czytam komentarze w grupie osób patronujących, czekam na listy i telefony 224 280 280. A razem z nami jest już dr Agnieszka Wiernik, chirurg dziecięcy z pasją do gór i medycyny ekstremalnej. Chyba tak można powiedzieć. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy panią gościć. Wspomniałem o tym, że 4 lata temu spędziła pani 2 miesiące w Himalajach. Pełniła pani funkcję lekarza wyprawowego podczas ekspedycji na m.in. na Everest i Lhotse. Ponad 5300 metrów nad poziomem morza. I to te doświadczenia sprawiły, że powiedziała pani po tej wyprawie, mówiła pani m.in., że przez 2 miesiące życia w bazie pod Everestem dostrzegła pani, że świadomość zdrowotna wśród uczestników wypraw jest niska, że brakuje im porządnych apteczek i wiedzy o tym, jak mądrze się aklimatyzować, a agencje organizujące takie wyprawy nie inwestują w lekarzy, za to sporo wydają na fotografów i drony. I pomyślałem sobie, że tak, z jednej strony organizowanie wypraw w najwyższe góry świata to przecież biznes, taki sam jak projektowanie czy produkowanie ubrań dla turystów i uczestników takich ekstremalnych wycieczek, ale pani doktor, czy można znaleźć w tym wszystkim jakiś złoty środek między zarabianiem i bezpieczeństwem?
2: No myślę, że na pewno fajnie byłoby, gdybyśmy szli w tym kierunku. Coraz więcej marek outdoorowych jednak jest świadoma tego odwrotu. Głównie jeśli chodzi o te pierwsze warstwy ubrania, które przylegają do naszego ciała. Od tych materiałów syntetycznych na rzecz tych materiałów organicznych. No i przede wszystkim o właściwościach zdrowotnych, powiedzmy takich chroniących nas na wyprawie przed jakimiś niebezpiecznymi otarciami, bakteriami, nieprzyjemnym zapachem. No mam to akurat na myśli wełnę merino. Akurat ja też jestem z teamu merino.
1: Jak nasza słuchaczka, tak.
2: Tak, bo no uważam, że to jest akurat naprawdę dobry materiał, jeżeli chodzi o tą warstwę, która przylega do naszego ciała. Mam na myśli skarpety, bieliznę, te takie długie rękawki, getry, które jednak bardzo szybko odprowadzają wilgoć, no i nie mają tego nieprzyjemnego zapachu. Można długo w nich chodzić, jeżeli nie mamy dostępu do jakiejś higieny, toalety i tak dalej.
1: No tak, podczas takich wypraw rzeczywiście sprawa robi się bardziej skomplikowana. Państwo piszą jeszcze o intensywnym trenowaniu i o ubraniach sportowych. Pan Rafał jeszcze o tym w grupie na Facebooku, naszej grupie osób patronujących. Ubranie jest całkowicie mokre, i mogę wytrzymać tę sytuację, ale z bawełną i z każdym innym materiałem sytuacja jest bardziej skomplikowana, nie nadaje się do tego, wtedy może być mniej komfortowa. Właściwie piszę tak, komfort treningu byłby zerowy. Ale pani doktor, czy jest coś, co łączy sprzęt kupowany na tak ekstremalne wyprawy z tym, co nosimy podczas zwykłych górskich wycieczek w Polsce, w Bieszczadach, w Pieninach, czy podczas spaceru po bałtyckiej plaży?
2: Tak naprawdę te tkaniny używane na co dzień również powinny być dla nas komfortowe i w sumie posiadać te same właściwości. Wiadomo, że jeżeli jedziemy na wyprawę pod Mount Everest, na jakąś ambitną górę, chcemy tam spędzić dużo czasu, to bardziej się przygotowujemy, bardziej myślimy nad tym, do czego ma nam służyć dany materiał. Ale na takich naszych codziennych wyprawach, no każda wycieczka może popsuć się, jeżeli no, nie czujemy się komfortowo, no nie? Ja na przykład tak całkiem bym nie skreślała poliestru, bo on na przykład w takich treningowych sytuacjach, myślę, krótkich treningów, krótkich wysiłków, on też jest tkaniną dosyć szybko schrącą. On niestety szybko przyciąga tym nieprzyjemnym zapachem, no ale zdecydowanie bawełna, myślę, że w takim codziennym życiu jest komfortowym materiałem, ale w aktywnościach sportowych faktycznie mało widzę dla niej zastosowań.
1: Mm-hmm. Tak, ja myślałem, że pani poda konkretne nazwy materiałów, z których robione są kurtki do wspinaczki na Mount Everest i te, w których spacerujemy, być może nawet po Warszawie, ubierając się tak bardziej sportowo. To są te same materiały? To są materiały przygotowane w jakiś inny sposób? Nie chodzi mi oczywiście o marki, o markach nie rozmawiamy, rozmawiamy o materiałach. To mogą być rzeczywiście dokładnie z tej samej fabryki materiały, tylko może więcej warstw w takiej kurtce na ekstremalną wyprawę.
2: One są raczej produkowane w podobny sposób. Na przykład poliester jest dosyć istotny w kurtkach, które mają być nieprzemakalne i takie naprawdę wiatroszczelne.
1: Tak.
2: Przykładem takiej najbardziej znanej na świecie membrany, to jest oczywiście nazwa tam handlowa, to jest Gore-Tex. Różnego rodzaju podobne membrany ma prawie każda jakaś swoja firma, ma jakąś tam swoją technologię produkcji podobnej membrany, która ma taką samą funkcję. I w zasadzie taka funkcja, która no, daje nam komfort, chroni nas przed wiatrem, chroni nas przed wilgocią, no przyda nam się na spacerze z psem, kiedy może nas spotkać jakaś gwałtowna zlewa, jak i w czasie wspinaczki na Mount Everest, gdzie też musimy mieć na pewno tą warstwę. Więc myślę, że można znaleźć dużo analogii, dużo podobieństw między
1: tymi. Bo potrzeby są takie same. Potrzeby są takie same.
2: Dokładnie.
1: Ewentualnie czas, tak. Który spędzamy w bardzo niekomfortowych, łagodnie rzecz ujmując, w kontekście Everestu, w warunkach jest trochę inny, no bo na spacer, nawet jak bardzo pada czy śnieży, wychodzimy na kilkadziesiąt minut albo na kilka godzin. Tam spędzamy właściwie całe dnie. No ale to jest rzeczywiście ta sama potrzeba. Ale coraz częściej słyszymy i czytamy, że aktywni użytkownicy takiego stroju, konsumenci świadomi, kupujący ubrania turystyczne, zaczynają kwestionować obecność syntetyków w świecie outdooru. Czy myśli pani, że to właściwa postawa, czy od materiałów sportowych możemy wymagać tego, żeby włókna naturalne spełniały te wszystkie wymagania? Czy są prawdziwą alternatywą dla odzieży technicznej wykonanej z syntetycznych materiałów? Wcześniej tutaj cytowałem wypowiedź jednego z naszych słuchaczy dotyczącą koszulek bawełnianych, które gdy no, przesiąkną potem podczas wspinaczki, a potem na szczycie zostaniemy dobrze przewiani wiatrem, no to możemy mieć kłopoty.
2: Tak, zdecydowanie. Myślę, że nie można tak po prostu łatwo wykreślić poliestru i innych tkanin syntetycznych no, z odzieży technicznej, bo jednak są takie właściwości odzieży syntetycznej, które nie jesteśmy w stanie zastąpić materiałami naturalnymi. Musimy po prostu dobierać te nasze ubrania do celu naszej wyprawy, do tego, jakie są warunki atmosferyczne. No, prosty przykład. Na przykład wspaniałe, najlepsze kurtki w góry, moim zdaniem, to są kurtki z naturalnego puchu. One dają duży komfort cieplny, są bardzo ściśliwy, jest taki puch, więc taka kurteczka zajmuje bardzo mało miejsca w bagażu, jest bardzo lekka i bardzo grzeje. Dużo lepiej niż kurtka syntetyczna. Ale jeżeli spodziewamy się mokrych warunków, no to taka kurtka puchowa w zasadzie ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Możemy ją po takiej wyprawie w zasadzie wyrzucić. Bardzo ciężki jest proces osuszania takiej kurtki. Więc jak idziemy w jakieś mokre pasmo górskie, spodziewamy się, że ulewa nas spotka z dużym prawdopodobieństwem, to dużo bardziej nam się przyda taka kurtka puchowa wykonana z wypełnienia syntetycznego. Bo ona nas też ogrzeje, zajmie trochę więcej miejsca, ale będzie nie namoknie po prostu wodą.
1: Tak, rozumiem. Z badania przygotowanego na zlecenie polskiej marki odzieżowej Patterns dowiadujemy się m.in. na jakie cechy ubrań zwracają uwagę zapytani konsumenci, wybierając odzież do aktywności, różnych aktywności sportowych. Jest to głównie komfort noszenia. Chodzi o miękkie materiały, nie powodujące podrażnień. Z kolei najważniejsze przy wyborze ubrań jest ich, najważniejsza jest ich trwałość i funkcjonalność, nawet jeśli materiał jest mniej naturalny. Co pani zdaniem jest najczęściej popełnianym błędem przy zakupie i użytkowaniu sprzętu turystycznego, czy właśnie to ta brak wiedzy, gdzie się wybieramy na przykład, albo brak świadomości, co nas może spotkać tam, gdzie jedziemy?
2: Wydaje mi się, że największym błędem jest właśnie taki brak oceny, jakby jaka funkcja, cecha danego materiału przyda nam się w danej sytuacji. Czyli na przykład, jeżeli szukamy pierwszej warstwy ubioru, która bezpośrednio dotyka naszego ciała, czyli tej powiedzmy koszulki z długim rękawem, tych getrów, leginsów, to faktycznie dobrze, jak to jest materiał typu merino, on jest mięciutki, przyjemny dla skóry, nie podrażnia, no i też ładnie odprowadza tą wilgoć. Ale z drugiej strony, jeżeli, no to co na przykład z tym puchem naturalnym, jeżeli nie mamy tej wiedzy na temat tego, jaki materiał może przemoknąć, zamoknąć, ile nam wytrzyma w danych warunkach atmosferycznych, no to jest to taki trochę strzał w kolano, możemy się źle spakować. Też niestety ludzie często kierują się designem, wyglądem ubrań, co jest zrozumiałe, bo wiadomo, że to jest też istotne, no zamiast patrzeć na te funkcje, które warto jednak się wczytywać w te etykiety, w te wszystkie parametry techniczne, trochę rozeznać ten temat przed wyborem ubrań, albo jeżeli się na tym nie znamy, nie mamy na to czasu, możemy po prostu wybrać się do sklepu outdoorowego, gdzie pracują ludzie, którzy, no miejmy nadzieję, znają się na tym i nam dobrze doradzą.
1: Pani Joanna, nasza słuchaczka i patronka, podpowiada, żeby się nie spieszyć z wyrzucaniem kurtki puchowej, gdy nam przemoknie, bo taką kurtkę, zdaniem naszej słuchaczki, można normalnie uprać, napisała, w wodzie i normalnie wysuszyć, najlepiej w suszarce bębnowej. No to może rzeczywiście czytanie tych etykiet pozwoli Państwu lepiej poznać właściwości kurtki, którą Państwo posiadają, prawda?
2: No są na to różne sposoby i właśnie też trzeba odpowiednio dbać o te ubrania swoją drogą, bo większość ubrań ma na sobie różnego rodzaju takie warstwy ochronne, takie nieprzemakalne powłoki chemiczne. Tak samo ten puch trzeba w odpowiedni sposób wyprać. Często jest sposób na to, aby z jakimiś piłeczkami ping-pongowymi. No jest na to wiele różnych sposobów i warto ten temat po prostu rozeznać, zanim popełnimy jakiś błąd i na przykład w zły sposób wypierzemy te nasze ubrania. Tak samo wełna merynosa również wymaga odpowiedniego prania.
1: Tak.
2: Na pewno jakiegoś łagodnego programu i no, trzeba
1: tak
2: to zrobić w jakiś
1: każda wełna
2: sposób,
1: chyba.
2: Żeby zniszczyć. Tak, zdecydowanie.
1: Te tradycyjne wełniane sweterki też przestawały się nadawać, przynajmniej dla ludzi w naszym rozmiarze, do użytkowania, jeśli przesadziliśmy z pralką, z nadużywaniem pralki. A co myśli pani z doświadczenia swojego, doświadczenia górskiego, widząc tych, którzy wybierają na różne wycieczki, może mniej ekstremalne, sprzęt z tak zwanego demobilu? Wojskowy, bo tani, popularny, to dobry pomysł na uzupełnienie braków w naszym turystycznym wyposażeniu?
2: To też wszystko zależy. Wiadomo, że każdy z nas ogólnie ma różne fundusze, prawda? Więc
1: to
2: też
1: prawda.
2: Musi mierzyć siły na zamiary i te ubrania odpowiednio dobierać. Wiadomo, że jak jedziemy na wyprawę naszego życia, jakieś spełnienie naszych marzeń, to mamy więcej funduszy i możemy sobie na więcej pozwolić. Często też ta odzież techniczna służy nam bardzo długo. Głównie mam tu na myśli kurtki. Ale na przykład są takie branże, które w górach spędzają dużo czasu, na przykład przewodnicy górscy, którzy gdyby wszystko mieli z takiej najwyższej półki, to niektóre te ich rzeczy są tak szybko eksploatowane, że oni dosyć szybko wymieniają te swoje ubrania. Więc tutaj na przykład mogą się sprawdzić niektóre czasami tańsze ciuchy. Ja też spotkałam się z taką sytuacją, mam paru znajomych, którzy na różnych platformach, które na przykład zajmują się takim obrotem ubrań, że można sprzedawać swoje stare ubrania, kupować ubrania innych ludzi, na przykład taka słynna platforma Vinted. Wiem, że dużo osób używa tego typu platform, aby właśnie wymieniać się też tym sprzętem, tymi ubraniami górskimi. I tak samo wiem, że niektóre second handy, ale to też trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Mają w swojej ofercie często naprawdę dobre jakościowo ubrania górskie takich topowych marek.
1: No tak, ale ta bariera, finansowa bariera często jest nie do przeskoczenia, czy też ten szczyt wydatków może być zbyt wysoki i nie każdy może go zdobyć. Na naszą rozmowę reaguje też pani Anna, która napisała, że jeśli chodzi o materiały sztuczne, no to jeśli jest szansa, że przy ich tworzeniu, przy tworzeniu takich kurtek, szyciu takich kurtek wykorzystano materiały, w których jest z kolei odzyskany jakiś plastik, tu cudzysłów oczywiście, to warto o tym pomyśleć, bo to przecież także ekologiczne spojrzenie na ten temat, z czego kurtka jest zrobiona i w jakim stopniu zrobiona jest z czegoś, co już było używane. Pani doktor, porozmawiamy na koniec o naszych zachowaniach turystycznych, to właśnie w kontekście medycyny ekstremalnej. Dlaczego w Polsce wiele osób uważa, że każdy szlak, każda góra jest dla każdego?
2: Ach, mam takie wrażenie, że Polacy, co akurat jest dosyć pozytywną cechą, mają sobie taki gen odkrywcy. Dużo podróżuję po świecie i nie wiem, czy jest jakieś miejsce na świecie, gdzie nie spotkałam jeszcze Polaków. Mam wrażenie, że jesteśmy taką nacją, szczególnie patrząc na to, jak w przeszłości mieliśmy słynnych spinaczy, że bardzo lubimy eksplorować świat. Ale faktycznie no, czasami towarzyszy temu taka ułańska fantazja i zauważyłam, że no, jednak takie zjawisko, że ludzie nie do końca dobrze się przygotowują do tych swoich wypraw, no niestety jest dosyć powszechne. Więc taka świadomość niebezpieczeństwa chyba też czasami w Polakach jest mała. I czasami się spotyka na szlakach ludzi niestety no, nieprzygotowanych, którzy bagatelizują zagrożenia w górach.
1: Ale przepraszam, pani doktor, czy zdarzyło się pani spotkać na zagranicznym, może niebezpiecznym, wysokogórskim szlaku źle przygotowanych do wycieczki Polaków? Wszyscy inni świetnie, rozeznani, przygotowani, mapy, kompasy, idealne ubrania, a Polacy jak zawsze trochę na skróty.
2: Na zagranicznych wyjazdach właśnie raczej nie. Mam wrażenie, że jak ktoś już jedzie za granicę, to jest to już taki świadomy turysta, który już trochę schodził tych Tatr, czy tam powiedzmy potem Alp i jakoś tam stopniowo na szczęście idzie w tym wszystkim i odrabia te swoje zadania domowe. Ale no niestety w naszych Tatrach możemy spotkać wielu takich turystów, którzy bagatelizują zagrożenia, traktują te Tatry mocno spacerowo, kiedy to są już góry naprawdę wymagające i kiedy dojdzie do załamania pogody albo jakichś mniej sprzyjających warunków, może się tam zrobić naprawdę niebezpiecznie. I dlatego co roku na pewno słyszymy o niektórych, wielokrotnie słyszymy o niebezpiecznych wypadkach w tych górach.
1: I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Każda wycieczka, pani zdaniem, każda wycieczka może stać się ekstremalną, niebezpiecznie ekstremalną wyprawą, jeśli się nie przygotujemy do niej w sposób odpowiedni?
2: Zdecydowanie. Jeżeli będziemy tylko opierać się na technologii, nie będziemy mieć ze sobą również papierowej mapy, nie rozpoznamy możliwych planów B, możemy się zgubić. Jeżeli będziemy tylko ubierać się na pogodę, która jest w danym momencie, czyli na przykład piękne słońce
1: na dole,
2: i nie weźmiemy ze sobą...
1: W mieście. A tu trzeba wejść na górę.
2: Zdecydowanie. Tak, nie weźmiemy ze sobą takiego stałego zestawu kurtek, który już powinniśmy mieć w głowie tak jakby ułożony, które nam są potrzebne na taki wyjazd, to może dojść do załamania pogody, możemy gdzieś utknąć, możemy gdzieś się zgubić, no i nagle z wycieczki no, może się zrobić naprawdę ekstremalna wyprawa, kiedy zajdzie słońce, zapadnie zmrok i będziemy musieli oczekiwać na pomoc, a nie będziemy mieć odpowiedniej odzieży ze sobą.
1: Tak, tylko czym innym jest wycieczka.
2: I odpowiedniego zapasu jedzenia.
1: Zgadza się, chociaż czym innym jest wycieczka na górkę w pobliżu, na szczyt której prowadzi szlak, który można pokonać w godzinę, maksymalnie dwie, a czym innym są sytuacje, w których pani miała przyjemność się znaleźć. Pani Marta jeszcze podpowiada, pod Kilimandżaro, być może w innych miejscach również, dla wielu lokalnych mieszkańców wynajem pozostawionych przez turystów ubrań i sprzętów górskich jest sposobem na życie. A co pani na to, pani doktor?
2: O, to jest bardzo ciekawe. Ja w sumie się z tym akurat nie spotkałam, ale akurat nie byłam w rejonie Kilimandżaro. Ja za to spotkałam się z takim, akurat w Nepalu niestety jest bardzo dużo podróbek wszelkiego sprzętu górskiego. No i to faktycznie może być pułapka, bo no można kupić jakiś materiał, który no nie ma tych właściwości, które są dla nas pożądane. Ale no jest to interesujące, że sprzęt pozostawiony przez spinaczy może mieć jakieś
1: komuś się
2: drugie
1: przydaje.
2: Życie.
1: Tak.
2: Dokładnie, poprawić czyjąś sytuację ekonomiczną, kogoś,
1: a
2: kto
1: przy
2: tam
1: okazji,
2: żyje.
1: Tak. Doktor Agnieszka Wiernik, chirurg dziecięcy, lekarz medycyny górskiej. Bardzo dziękujemy za spotkanie, bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i życzę wszystkim bezpiecznych wypraw.
1: O tak, zatem wszystkiego fantastycznego podczas wycieczki, być może popołudniowej dziś i podczas kolejnej wycieczki, wyprawy górskiej, kto wie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, ale to jeszcze nie koniec popołudniowego programu.

0: Państwo jeszcze piszą o ubraniach, które nosił ktoś starszy z rodziny. To jest dopiero prawdziwy rodzinny recykling. Buty po starszym bracie, nawet jeśli nie były, z nowoczesnych materiałów syntetycznych, bo o takich dziś rozmawiamy. Bardzo dziękujemy za te rozmowy i bardzo dziękujemy za te komentarze. My już mówimy do usłyszenia, a usłyszymy się jutro o 16:00. Jutro też będzie popołudnie. Agnieszka Lipka-Barnett w studiu dziś. Bo dzień jutro dobry. Nie będzie bonton. Dzisiaj jutro, mają Państwo szansę na
1: jutro
0: posłuchanie.
1: W ogóle mnie tutaj nie będzie, tak. Tak, bo mnie jutro nie ma, także, ale w piątek jestem, także, ale w środę też jestem, a w czwartek mnie nie ma.
0: Dzisiaj po 19:00 trzeba słuchać.
1: Tak, ja na czwartki znikam, a dzisiaj warto słuchać, znaczy cały zawsze czas warto słuchać, taka jest prawda. Ale dzisiaj warto słuchać po 19:00, jeżeli lubią Państwo muzykę francuską i frankofońską.
0: A co pani redaktor dzisiaj przygotowała?
1: A ja dzisiaj tak już, tak jakby to powiedzieć, no końcówka wakacji, kolego, końcówka wakacji. No a z drugiej strony jest też oczywiście kartka z kalendarza.
0: To bardzo dobra wiadomość, że bardzo dzisiaj też jest jakaś kartka z kalendarza.
1: Jak najbardziej.
0: Dzień psa dzisiaj po francusku.
1: Le jour du chien. Tak.
0: A jak psy szczekają po francusku?
1: Nie wiem, jak szczekają, bo pewnie hał-hał.
0: Hał-hał to po
1: nie
0: polsku.
1: Nie wiem, to mnie pan zaskoczył.
0: Po amerykańsku łof-łof?
1: Wiem, sprawdzę. Wiedziałam to, ale wyleciało mi z głowy, bo dawno nie słyszałam psa szczekającego po francusku. Francuskie pieski nie szczekają, kropka.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jest zawiadomienie do prokuratury na posła PiS Michała Moskala w sprawie afery Zonda Krypto. Zawiadomienie złożyli Jacek Karnowski i Borys Budka.
1: Poseł Michał Moskal był bezpośrednio zaangażowany w rozmowy z szefem giełdy kryptowalut, był zaangażowany w proces legislacyjny, był zaangażowany w to, za co kiedyś pani Jakubowska została skazana w aferze Rywina, czyli za bezprawne ingerowanie w proces legislacyjny. Dlatego dzisiaj domagamy się po pierwsze, by natychmiast Jarosław Kaczyński wyszedł i odciął się od pana Moskala. Inaczej będziemy uznawać, że pan Moskal działa w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i w imieniu PiS-u.
0: Poseł PiS Michał Moskal według medialnych doniesień miał się spotkać rok temu na Ibizie z szefem Zonda Krypto i chciał współpracować z giełdą. Półtora miesiąca po tej wizycie Prawo i Sprawiedliwość złożyło 13 poprawek łagodzących ustawy o kryptoaktywach. Giełda upadła zaledwie kilka miesięcy później. Przypomnę, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ujawnił, że Zonda Krypto miała powiązania z rosyjskimi inwestorami od 2018 roku. Prezydenci USA i Polski znaleźli się na końcu rankingu popularności zachodnich przywódców wśród Ukraińców. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez renomowaną agencję Rating Group na początku sierpnia. Według badania aż 62% ma o Nawrockim negatywne zdanie. Jeszcze słabiej wypadł prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Aż 77% źle go oceniło. To najniższe wyniki spośród wszystkich zachodnich liderów uwzględnionych w rankingu. Zdecydowanie lepiej wypadł premier Polski Donald Tusk. 45% respondentów ocenia go pozytywnie, a 35% negatywnie. Nadal połowa respondentów uznaje Polskę za kraj przyjazny Ukrainie. Nie żyje znany brytyjski aktor Tim Curry, znany z musicalu The Rocky Horror Picture Show, gdzie wcielił się w rolę ekscentrycznego doktora Frankenfurtera. Jedną z najbardziej pamiętnych jego ról była kreacja przerażającego klauna Pennywise'a w miniserialu To na podstawie powieści Stephena Kinga. W filmie Kevin Sam w Nowym Jorku zagrał postać pana Hectora. Tim Curry odszedł w wieku 80 lat. Prace uznanych polskich i zagranicznych artystów będzie można zobaczyć na początku września w hotelu Warszawa. Od 4 do 6 września hotel zamieni się w przestrzeń wystawową dla 33 galerii z Polski i zagranicy. Zobaczymy m.in. prace Wojciecha Fangora, Joanny Rajkowskiej, Tadeusza Rolkę i nie tylko, mówił na naszej antenie organizator targów Daniel Mituła.
2: Taką gratką na pewno też w tym roku dla zwiedzających hotel Warszawa Art Fair będzie pokaz prac Andy'ego Warhola. Będą rysunki, będą serigrafie, będzie kilka prac, które obecnie są do oglądania w Krakowie, ale specjalnie na ten weekend wystawa właśnie przyjeżdża do hotelu Warszawa Art Fair, więc tylko przez te 3 dni warszawska odsłona i Andy Warhol, czyli jeden z takich najważniejszych, nie oszukujmy się, popartowych artystów na świecie.
0: Formuła wystawy jest zdecydowanie niestandardowa, bo galerie zajmą hotelowe pokoje i każda z nich zaranżuje je po swojemu. Sztuka pojawi się więc w nietypowym otoczeniu, obok łóżek, wanien i innych elementów hotelowych wnętrz, zamiast w tradycyjnej białej galerii. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu. Bardzo słoneczne otwarcie dzisiejszego programu Bon Ton na antenie Radia Nowy Świat. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Zapraszamy oczywiście do 21. Znaczy Rafał dłużej, ale ja do 21. Agnieszka.Lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat/agnieszka-lipka-barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat i Twitter, Instagram, X. Generalnie to wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji. Na początek Puiu Mayo i Madże. No Puiu Mayo to właściwie tak, jakby to powiedzieć, Puiu Mayo to jest wytwórnia muzyczna. O. Poza tym, że jest to rzeka oczywiście w północno-zachodniej Ameryce Południowej i jest to lewy dopływ Amazonki, no to jest to też wytwórnia płytowa, która bardzo ostatnio intensywnie publikuje przeróżne piosenki ze względu na to, że szykują się do wydania kolejnej składanki właśnie z taką bardzo słoneczną muzyką. Ta składanka ma się ukazać 11 września. No i na niej właśnie znajdzie się utwór Ton Soleil, czyli Twoje Słońce w wykonaniu Madże. Bardzo to sympatyczny utwór, może nie z jakimś bardzo głębokim przesłaniem, ale jakoś tak stwierdziłam, że na początek audycji 26 sierpnia, czyli w ostatnim pełnym tygodniu sierpnia, jakoś ta piosenka dzisiaj mi bardzo, bardzo pasowała. Od razu powiem, że tak, w tej godzinie częściowo będą covery, częściowo będą to przeróbki czy odpowiedzi na piosenki, które wydane były wcześniej, no a częściowo będą to rzeczy nowe, a w drugiej godzinie będzie obiecana kartka z kalendarza. No to zaczynamy od nowej wersji, a właściwie odpowiedzi na piosenkę wydaną w latach 80. Mowa o Mylène Farmer. Ona w roku 1984 wydała singiel Maman a tort, który znaczy, że mama się myli. No a teraz wydała piosenkę My Mom is Wrong.

Zastanawiam się, o czym Państwu najpierw opowiedzieć. To może najpierw wyjaśnię sens tej piosenki. Otóż w piosence tej narratorką jest dziewczynka, która została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. No i tak się składa, że tam poznaje pielęgniarkę, w której się zakochuje. No, tak się zdarza, prawda? I oczywiście to stwierdzenie, że moja mama się myli, to jest takie odrzucenie przez to dziecko takiej no, tradycyjnego konceptu miłości, o tak bym to powiedziała, czy tego, co uważane było wówczas za normalne, bo przypomnę, że ta piosenka w wersji francuskiej, w wersji oryginalnej pochodzi z roku 1984 i powiedzieć, że to był singiel Mylène Farmer, to powiedzieć właściwie za mało, bo to był pierwszy singiel Mylène Farmer, którego ona właściwie nie

0: tych dziewcząt, natomiast no, żadna po prostu jakoś nie wpasowała się w tę piosenkę. W związku z czym Laurent Boutonnat przypomniał sobie, że ma wśród swoich znajomych dziewczynę, modelkę i aktorkę, która mogłaby ewentualnie spróbować to zaśpiewać. No i tą znajomą była Mylène Gauthier, wtedy znana jako Mylène Gauthier. I kiedy ona zaśpiewała pierwsze nuty tej piosenki, to panowie spojrzeli na siebie i stwierdzili, tak, to jest to. No i Mylène Gauthier zmieniła swoje imię właśnie na Farmer, oddając w ten sposób hołd innej aktorce, Frances Farmer. No a reszta jest historią, no bo 40 lat później Mylène Farmer wciąż jest z nami i wciąż tak naprawdę jest na szczycie. Bez względu na wszystko i co by o niej nie mówić i co by o niej nie myśleć, no to ona jest na szczycie. Ona Stade de France wyprzedaje w ciągu tak naprawdę kilku godzin. No a ponieważ to jest singiel z roku 1984, teraz nagrany na nowo w roku 2026 w wersji angielskiej, no to chyba w takim razie czas na co? No oczywiście kawery. Eve i Olivia. Parole, parole.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Ew e Olivia, parole, parole. On to Ew, ona to Olivia. No i współpracują, to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, bo w roku 2024, zdaje się, nagrali wspólny utwór Nouveau Jean, czyli nowa para jeansów. No a teraz parole, parole, piosenkę bardzo dobrze znaną i właściwie tutaj mogłabym skończyć moją opowieść na ich temat i zająć się Ikarem, który szykuje się do wydania nowej płyty. No i wziął się w niej za bardzo znanego Belga. Nie wiem, czy Państwo słuchali dzisiejszej audycji w środku dnia, natomiast dzisiaj jakoś tak się złożyło, że rozmawialiśmy właśnie o tych artystach francuskich, którzy tak naprawdę nie byli z Francji, ale z Francją są identyfikowani. No i tak jest w przypadku Jacques'a Brela. Ne me quitte pas w wykonaniu Ikara.

Brel nauczył mnie pisać, nawet jeśli sam tego nie wiem. Kiedy byłem nastolatkiem, przepisywałem wszystkie jego piosenki na kartkę papieru, żeby zobaczyć, jak je konstruuje. Brel nauczył mnie śpiewać, nawet jeśli sam tego nie wie. Najpierw rękami. Dał mi do zrozumienia, że gest jest przedłużeniem słowa, żeby mieć pewność, że zostanie zrozumiane, żeby zostało usłyszane. Brel nauczył mnie francuskiego, sam nie będąc Francuzem. Piękno języka, wyważona siła każdego słowa, przepełniona dusza akcentowanej spółgłoski. Brel nauczył mnie kochać życie takim, jakie jest, w jego furii i w olśniewającej ulotności, nawet jeśli sam tego nie wie. Brel zabrał mnie już 3 razy do Olimpii, ale w głębi duszy, patrząc wstecz, zastanawiam się, czy z miejsca, gdziekolwiek jest, czy on naprawdę tego wszystkiego nie wie. Do zobaczenia 2 października. Tak napisał Icar, publikując zapowiedź swojej płyty. Płyty, która będzie nosiła tytuł po prostu Icar Brel. No bo czasem mniej naprawdę znaczy więcej. Only When I Lose Myself. Kojarzą Państwo pewnie ten utwór, prawda? Tyle, że kojarzą go Państwo z zespołem Depeche Mode, a ja Państwu go zaprezentuję w nowej odsłonie. Nowej odsłonie, nowej fali, czyli Nouvelle Vague i Melanie Pain.

Only When I Lose Myself z roku 1998 z repertuaru zespołu Depeche Mode, wydany właśnie dziś przez formację Nouvelle Vague, która współpracuje oczywiście z Melanie Pan przy okazji swojej przeróbki tego właśnie utworu. No i to jest świetna przeróbka, bardzo udana, no ale czego się spodziewać po Nouvelle Vague? Oni konsekwentnie prezentują nam bossa nowe i robią to naprawdę, naprawdę dobrze. Comme d'habitude to Art Deco. Comme d'habitude znany również jako My Way, ale to jest jednak Comme d'habitude.

to Art Deco i Comme d'habitude. Takie krótkie, tak, bo to półtorej minuty dosłownie tej piosenki, ale to chyba dlatego, że nie Comme d'habitude, tylko Art Deco chciał przygotować epkę z takimi najlepszymi, jego zdaniem oczywiście, piosenkami francuskimi w jego wykonaniu. To się nazywa Flashback Volume 1 i znajdą tu Państwo i Le Temps de l'amour, i Le Métèque, i Non, je ne regrette rien, no i właśnie Comme d'habitude, i Le Sanker, Paris Seveille, i wszystko właśnie w takich krótkich, bardzo krótkich pigułkach. Ale Art Deco to nie jest jedyny raz, kiedy on nagrywa kawery, dlatego że na płycie A Présent znalazła się choćby jego wersja Les Moulins de Mon Coeur.

Les Moulins de Mon Cœur spłyty A Présent wydanej w tym roku w wersji deluxe, właściwie powinnam powiedzieć, to Art Deco. Art Deco, który pisze o sobie, że znajduje się gdzieś pomiędzy U2, Calogero i Serge'em Gainsbourgiem. Ucieleśnia nowy głos we współczesnej muzyce francuskiej. Jest piosenkarzem, autorem tekstów, producentem i multiinstrumentalistą. No i jak pisze sam o sobie, kultywuje brzmienie na styku francuskiego popu, rocka, new wave i indie, łącząc intymne emocje, kinową produkcję i mocne melodie. No a ja powiem Państwu, że jego wersja Les Moulins de Mon Cœur jest taka nawet niepokojąca, bym rzekła. To jest chyba najlepsze słowo, jakie jestem w tej chwili w stanie znaleźć, żeby opisać to, co przed chwilą Państwu zaprezentowałam. Teraz L'étranger, la mort viendra et elle aura tes yeux, czyli śmierć przyjdzie i będzie miała twoje oczy. To piosenka, która powstała na kanwie właściwie poematu autorstwa włoskiego pisarza Cesare Pavese.

La mort viendra, elle aura tes yeux. Śmierć przyjdzie i będzie miała twoje oczy. To L'Étrangère, taki projekt muzyczny, który zaadaptował, a właściwie napisał muzykę do poematu włoskiego pisarza Cesare Pavese, który to poemat powstał mniej więcej w roku 1950. Został opublikowany w czym? Nieważne, gdzie został opublikowany, przepraszam, natomiast powstał z myślą o amerykańskiej aktorce Constance Dowling. Cesare Pavese jej właśnie oczy widział w śmierci. No, chodzi o to, że śmierć to wcale nie jest abstrakcja, że to jest coś, co powinno być nam znajome właściwie. No i według Cesare Pavese, no i teraz również według L'Étrangère, śmierć ma tak naprawdę wygląd zbliżony do ukochanej osoby. Czy to prawda, czy nieprawda, nie wiem. Utwór jest mroczny, ale też piękny w swoim przesłaniu, no bo jakby nie było, oswaja śmierć. Takie mam w każdym razie wrażenie, no i ta piosenka zatrzymała mnie, dosłownie zatrzymała mnie na dłuższą chwilę. Potem wsłuchałam się w tekst i tym bardziej zatrzymałam się na jeszcze dłuższą chwilę. Sofiane Pamart i Christine and the Queens, You've Been Away. To też o miłości.

0: Sofiane Pamart i Christine and the Queens, You've Been Away. Nie wiem, jakim cudem ominęła mnie wiadomość o tym, że Sofiane Pamart w kwietniu tego roku wydał płytę Movie, płytę, na której właśnie znalazła się ta piosenka. To nie jest zresztą jedyna piosenka, która ma tekst na tej płycie, bo jest tam na przykład piosenka Like an Angel, nagrana wspólnie z Nelly Furtado. Natomiast powiem Państwu, że no, ta piosenka You've Been Away, wykonana przez Sofiane Pamart i Christine and the Queens, jest po prostu przepiękna. No, opowiada o rozłące, jakby nie było. Albo fizycznej, albo emocjonalnej, albo i takiej. O pustce po kimś bliskim, kto po prostu nagle zniknął z życia. Niesamowite. No niesamowita. Absolutnie niesamowita rzecz. Coś czuję, że dzisiaj wracając do domu po audycji zanurzę się właśnie w płycie Movie Sofiane Pamart. No i pytanie brzmi, jak szybko się z niej wynurzę. Pewnie nieprędko. Koniec sierpnia, to znaczy, że zbliża się jesień. To jest dobra wiadomość, choć w tym roku sezon ogórkowy nie trwał jakoś straszliwie długo we francuskiej muzyce. No to jesień oczywiście oznacza premiery płytowe, a jak premiery płytowe, no to zapowiadające single.
1: Tak jest.
0: Noé Préchauve, Y'a un monde.

Noé Préchauvien, Monde jest taki świat. To piosenka o pustce sprzedawanej jako wiadomości o społeczeństwie konsumpcyjnym. No i jest też o poszukiwaniu autentyczności. On twierdzi, że istnieje inna przestrzeń, taka prostsza, bardziej poetycka, ten błękit ukryty w małych szczelinach. No i w tekście Noé podkreśla wartość takich szczerych relacji międzyludzkich, piękno prostych rzeczy. I w podobnym tonie wypowiada się Mackenzie w swojej piosence Dans ma chambre déco. To taka refleksja nad cyfrowym uzależnieniem i takim karmieniem technologicznej bestii.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Brak jest informacji o polskich ofiarach kataklizmu na nepalsko-tybetańskiej granicy. Przypomnijmy, że w wyniku trzęsienia ziemi zeszła lawina błota, która wywołała powódź błyskawiczną. Zrównała ona z ziemią całe wioski, zniszczyła drogi, mosty i hydroelektrownie. Na razie wiadomo, że zginęło 95 osób po stronie nepalskiej i 3 po stronie tybetańskiej. Są niestety setki zaginionych, w tym ponad 300 turystów, obywateli 28 różnych państw. Akcję poszukiwawczo-ratunkową utrudniają masy błota i wody. Właściciel Facebooka i Instagrama, firma Meta, poszła na ugodę z amerykańskimi stanami, które wytoczyły jej procesy. Zarzucono Mecie, że zaprojektowała swoje serwisy w sposób, który sprzyja uzależniającemu korzystaniu z aplikacji przez dzieci i nastolatków. W ramach ugody Meta zgodziła się wdrożyć znaczące zmiany na swoich platformach dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Obejmują one domyślny dzienny limit czasu wynoszący 2 godziny łącznie na Facebooku i Instagramie, nocną blokady od północy do godziny 6 rano oraz wyłączenie powiadomień push w godzinach zajęć lekcji szkolnych. Rodzice będą mogli dostosowywać te ustawienia dla swoich nastoletnich dzieci. Porozumienie wymaga również, by Meta usprawniła swoje procesy weryfikacji wieku, aby uniemożliwić użytkownikom poniżej 13 roku życia dostęp do platform. Finansowa część ugody obejmuje zapłacenie przez Metę blisko 18 miliardów dolarów. Środki z ugody zostaną wykorzystane przez Stany na różne cele dotyczące zdrowia publicznego, w tym programy wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży, usługi interwencji kryzysowej i programy zajęć po lekcjach. Europosłowie związani z rozwojem plus Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, podjęli dziś decyzję o opuszczeniu delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie nazwy ich delegacji i jej przynależności do którejś z grup politycznych w Europarlamencie. W Warszawie rozpoczęła się 17. konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Do stolicy przyjechało ponad 3000 badaczy z niemal 70 krajów, którzy przez kilka dni rozmawiają m.in. o demokracji, polaryzacji społecznej i wyzwaniach związanych z globalizacją. Jednym z tematów spotkania jest też marnowanie żywności, mówiła na naszej antenie Aleksandra Hebda z Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie.
1: W zeszłym roku była rewizja dyrektywy dotyczącej odpadów. I ja wiem, że ludzie jakby może nie pasjonują się tym, że tak powiem, że powstają następne dyrektywy, ale jest ten taki aspekt śmiecenia. Śmiecenia odpadów, który nikt nie może powiedzieć, że to nie jest mój problem i że ja nie śmiecę, ja niczego nie produkuję. Więc ja osobiście bardzo lubię tematy, które są takie nam bliskie, że na co dzień każdy może zrozumieć, o co chodzi. Więc wybraliśmy właśnie ten temat, a tak naprawdę zawężyliśmy go do niemarnowania żywności.
0: Podczas specjalnej sesji eksperci z Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Banków Żywności mają rozmawiać o tym, jak ograniczyć skalę wyrzucania jedzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry. Ja się będę upierać, że jeszcze dzień dobry, chociaż właściwie mogłabym już rozpocząć tę godzinę słowami dobry wieczór Państwu. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i /agnieszka-lipka-barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat to też na Facebooku. No i Twitter albo X i Instagram to wszystko do Państwa dyspozycji. Na początek tej drugiej godziny London Music Works i piosenka z serialu Alo Alo, która jak stali słuchacze Bontonu wiedzą, oznacza to, że zanurzamy się w dźwięki nieco starsze, nieco trzeszczące, chociaż starałam się wybrać dla Państwa piosenki już oczyszczone z tych szumów i trzasków, bo zanurzymy się mimo wszystko, znaczy nie mimo wszystko, to tylko zanurzymy się w latach 40., bo wtedy tak naprawdę największe sukcesy święciła Léo Marjan, która urodziła się jako Thérèse Marie Léonie Jean de Bien, urodziła się 26 sierpnia roku 1912. Była bardzo, bardzo popularną francuską piosenkarką właśnie w latach 40. XX wieku. Śpiewała wiele standardów jazzowych. No i jak sama o sobie mówi, przyniosła jazz do Francji. Oczywiście nie sama, towarzyszyli jej w tym Jacqueline François i Jean Sablon, ale to i Léo Marjan była jedną z tych trzech pierwszych osób, które we Francji śpiewały jazz. Miała 2 lata, gdy jej rodzina przeprowadziła się do Nadrenii. Dzieciństwo spędziła w Niemczech, następnie w Austrii. Miała 6 lat, gdy zmarł jej ojciec, który był handlarzem jedwabiu. Uczęszczała na lekcje gry na skrzypcach, uczyła się też grać na fortepianie, to wszystko w konserwatorium wiedeńskim. No ale jej rodzina później przeniosła się do Marsylii. Mała Thérèse marzyła wręcz o zostaniu Amazonką, zresztą miłość do koni nigdy jej nie opuściła. No ale to właśnie scena była jej powołaniem i zaczęła występować w bardzo młodym wieku. Myślę, że śpiewałam od zawsze. Jako mała dziewczynka śpiewałam przed lustrem, robiąc miny do swojego odbicia. No ale jej kontralt, bo takim głosem się posługiwała, oznaczał, że no w operze niewiele było ról jej dostępnych, więc myśląc, że to po prostu nie wystarczy, żeby zarobić na życie, zwróciła się w kierunku music hallu. No dobrze, myślę, że to już ten moment, żeby zagrać pierwszą piosenkę. Les Prisons.

Leo Marjani, Le Prison, piosenka z roku 1931. Natomiast na razie jesteśmy na samym początku wieku XX, kiedy to Leo Marjan jeszcze jako Therese zdaje sobie sprawę, że no w operze kariery nie zrobi, więc kieruje się w stronę Music Hallu. Natomiast ona nie lubiła mówić o tym etapie swojej kariery. Wówczas występowała w Marsylii pod pseudonimem Rita Caroli, wykonywała tańce i akrobacje, ale zaprzeczała temu i to bardzo konsekwentnie. Twierdziła, że, no, że wtedy ona chciała być prawniczką, a nie akrobatką i że właściwie to ona się kształciła, żeby być tą prawniczką, że jakieś tam praktyki odbywała, że nie. Natomiast no nie da się ukryć, że mieszkańcy Marsylii naprawdę uśmialiby się z tych jej tłumaczeń, bo no byli świadkami jej debiutu właśnie w Music Hallu. W wieku 25 lat wyszła za mąż za śpiewaka Raymonda Gerarda. W roku 1932 śpiewała w Kairze, w kabarecie Le Perroquet, a następnie po powrocie do Paryża w Alhambrze. No i to wówczas właśnie na początku lat 30. przyjęła pseudonim sceniczny Leo Marjan. Marjan była skrótem od Marie Jeanne, a Leo to jest prawdopodobnie skrót od imienia Leonie. Natomiast relacje jej samej różnią się w zależności od tego, z kim rozmawiała i kiedy. La Chapelle au clair de lune.

pierwszym roku. To były nieudane próby dla wytwórni Gramofon. Potem podpisała kontrakt z Kolumbią. Dla niej nagrała Les Prisons na przykład. W roku 1933 nagrała 4 utwory dla Ultrafon, po czym zniknęła ze studiów nagraniowych do roku 1937. Zresztą sama Léo Marjan uważa, że jej dyskografia rozpoczęła się właśnie od La Chapelle au Clair de Lune. Ona odrzuca te swoje właśnie pierwsze nagrania, twierdząc lakonicznie, że to były tylko próby wokalne. Zresztą celowo nie mówi zbyt wiele o okresie od 1932 do 1937 roku. Jak twierdziła w wywiadzie dla France Culture udzielonym we wrześniu 2012 roku, ona w tym czasie po prostu tylko przeżyła swoje życie. No a w roku 1937 nagrała La Chapelle au Clair de Lune. To był jej pierwszy wielki przebój. Ta piosenka wyniosła ją na szczyty popularności. Potem jeszcze było C'est la barque du rêve z roku 1938. Tyle, że ona w tym czasie przebywała w Brazylii, odbywała tournée po Brazylii, ale Jean Bérard, ówczesny dyrektor Marconiego, pilnie wezwał ją z powrotem do Paryża, a to po to, żeby nagrała piosenkę Begin de Beguine.

Vin la Begin, Begin de Biginto, Leo Marjan. To taki romantyczny standard jazzowy, który skomponował Cole Porter w roku 1935 na potrzeby musicalu Jubilee, który wtedy miał

swoją premierę. No w każdym razie, podczas sesji nagraniowej w studio Koniak J, właściwie tak się nazywało, Leo Marjan wpadła na pomysł, żeby nieco złagodzić brzmienie niektórych sylab czy dźwięków, które nagrywała, i zakryła mikrofon jedwabną pończochą. To ona, pierwsza, Leo Marjan. I technika ta okazała się tak skuteczna, że jest stosowana do dziś. Ja do Państwa mówię przez gąbkę. Natomiast w studiach nagraniowych, takich no, profesjonalnych, zobaczą Państwo, że faktycznie przed mikrofonem znajduje się takie kółeczko z jakimś materiałem na nie naciągniętym. To właśnie metoda Leo Marjan, która przetrwała do dziś. Po sukcesach z lat 30. wypłynęła do Stanów Zjednoczonych. Przez 5 lat koncertowała tam po kraju. No i jak sama twierdzi, mogę powiedzieć, że to ja wprowadziłam jazz do Francji. W latach 30. Jean Sablon, Jacqueline François i ja byliśmy trzema francuskimi artystami, którzy co roku przyjeżdżali śpiewać do Stanów Zjednoczonych, gdzie każdy hotel miał swój kabaret, i tak odkryłam jazz. Do Francji wróciła już w trakcie niemieckiej okupacji. Stała się jedną z największych gwiazd okupowanego kraju. Występowała w Concert Pacra w roku 1941. Prowadziła własny kabaret Le Crin w pobliżu opery. Następnie Chez Leo Marjan. Występowała też w innych modnych miejscach, takich jak Casino Montparnasse i Folie Belleville. A w roku 1942 odniosła ogromny sukces, a to za sprawą piosenki Seul ce soir, samotna dziś wieczorem.

Przed chwilą zamknęłam okno. Opadająca mgła jest lodowata, wnika nawet do mojego pokoju, naszego pokoju, w którym umiera przeszłość. Jestem sama dziś wieczorem, sama z moimi marzeniami. Jestem sama dziś wieczorem bez twojej miłości. Piosenka z roku 1942, Seul ce soir, samotna dziś wieczorem, która oczywiście znalazła oddźwięk wśród setek tysięcy Francuzek, których mężowie byli na przykład jeńcami wojennymi w Niemczech, no i to zapewniło jej sławę. Rozwiodła się 20 grudnia 1942 trzeciego roku. No a potem przyszło wyzwolenie. No a jak przyszło wyzwolenie, to Laurent Marjan została oskarżona i stanęła przed les comités d'épuration, czyli takie komitety czystki, no tak by to trzeba określić, a to za śpiewanie w lokalach uczęszczanych przez niemieckich oficerów i za jej występy w Radiu Paryż, Radio Paris. Została aresztowana, została osądzona, ostatecznie uniewinniona, no ale jej sława i wizerunek zostały naprawdę trwale nadszarpnięte. Przez lata po wojnie miała zakaz pracy, a do roku 1951 wszystkie jej nagrania przechowywane w archiwach Radio France były oznaczone jako ocenzurowane.

Mademoiselle Hortensia to Leo Marjan, która pod nowym pseudonimem po prostu Marjan odrzuciła Leo, bo twierdziła, że w Stanach Zjednoczonych mylono jej imię z imieniem męskim. No w każdym razie próbowała odbudować swoją karierę. Zresztą o czasach powojennych mówiła tak. Nie mogłam powstrzymać Niemców przed najazdem. Byłam znana, sławna, nieuchronnie miałam wielu wrogów. Francuzi wstydzili się siebie, więc mieli pretensje do tych, którzy byli w centrum uwagi. Chciałabym wiedzieć, kto nie śpiewał i tych, którzy twierdzą, że nie mają pamięci. No ja po prostu musiałam zarabiać na życie. A w wywiadzie z okazji setnych urodzin wyznała: mój mąż, pułkownik Charles de la Doucette, którego poślubiłam w roku 1946 i który był w czasie wojny porucznikiem, należał do siatki ruchu oporu kierowanej przez pułkownika Rémiego i to ja, Marjan, wspierałam finansowo tę siatkę. Mnóstwo bzdur na mój temat opowiadali. Chcieli mnie zniszczyć. Kiedy jesteś u szczytu formy, ludzie próbują cię zepchnąć na dół. No i, no i właśnie. I przez te oskarżenia wojenne tak naprawdę Marjan właściwie zakończyła swoją karierę we Francji. Próbowała ją wskrzesić choćby właśnie za pomocą utworu Mademoiselle Hortensia, ale też śpiewała utwór napisany przez Charlesa Aznavoura i Gilberta Beco, Je veux te dire adieu.

Je veux te dire adieu. Chcę ci powiedzieć żegnaj, to Leo Marjan. W roku 1949 co prawda przeszła na emeryturę, ale nadal nagrywała sporadycznie, występowała w Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tyle, że ta część jej kariery pozostawała przez długi czas we Francji w dużej mierze nieznana. Krótko wróciła na scenę w roku 1959, natomiast tylko przez kilka dni występowała w Teatrze du Capitole de la Baie. No i pomimo swojego talentu scenicznego zdała sobie po prostu sprawę, że jej czas się skończył. Kiedy to już nie jest twój czas, to już nie jest twój czas. Niektórzy odchodzą za wcześnie, inni za późno. Nie miałam już nic do roboty w tym zawodzie. Tak mówiła w późniejszych, i to dużo późniejszych wywiadach. Po przejściu na emeryturę Marjan poświęciła się rodzinie, no i swojej pierwszej pasji, czyli jeździe konnej i hodowli koni, a zmarła 18 grudnia 2016 roku w wieku 104 lat. Leo Marjan. Dziś urodziny obchodzi również Chantal Renaud, piosenkarka, scenarzystka i aktorka z Quebecu.

Comme un garçon, czyli jak chłopak, to piosenka, którą w oryginale śpiewała Sylvie Vartan. Ukazała się w roku 1967, ale w tamtych czasach do Quebecu docierała muzyka i tam śpiewano ją na swoją modłę i tak właśnie rozpoczęła karierę Chantal Renaud właśnie przebojem Comme un garçon. Potem wystąpiła w sitcomie, natomiast no, generalnie ona zapisała się w historii Quebecu jako scenarzystka, ale fakt jest faktem, ma za sobą również epizod muzyczny. Między innymi dużym hitem w Quebecu była piosenka o tytule, nad którego wymową muszę się naprawdę skupić. Uwaga, Zitu à ta neige.

To Chantal Renaud i jej piosenka z roku 1970. Dziś obchodzimy również rocznicę urodzin Claude'a Van Gansbeka, znanego bardziej jako Franck Olivier.

Souviens-toi d'Only You, piosenka z roku 1980, za którą Franck Olivier zgarnął złotą płytę. Generalnie on debiutował na początku lat 70., potem występował w musicalu Jesus Christ Superstar. Jest Belgiem, znaczy był Belgiem, przeniósł się do Francji, występował pod skrzydłami Claude'a François wraz z nim. No ale potem tak kariera jego trochę przysiadła. Na początku lat 90. pracował z Lara Fabian, napisał dla niej piosenkę L'amour voyage, którą zresztą z nią wykonał, natomiast u nas ta piosenka zabrzmi w duecie z Can Ha.

To Kanaj, Franck Olivier, L'amour voyage. Franck Olivier zmarł 8 listopada roku 2021, a dziś, 26 sierpnia, obchodzimy również rocznicę urodzin Daniela Lévy.

To Daniel Lévy i Pascal Obispo, L'amour qui le font. Daniel Lévy dał się poznać szerszej publiczności w duecie z Karine Costro w utworze Ce rêve bleu, który towarzyszył filmowi Aladdin z roku 1993. Natomiast największą sławę zdobył, wcielając się w rolę Mojżesza w musicalu Les Dix Commandements, 10 przykazań w roku 2000. I to właśnie wyjaśnia jego znajomość, a nawet przyjaźń z Pascalem Obispo. Wydał 7 solowych albumów, w tym album zatytułowany po prostu Daniel Lévy z roku 2017. Na tym albumie znajduje się utwór Espérer encore, Wciąż mam nadzieję. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: Minęła 21. Radium Konferencji Episkopatu Polski. Uważali wywołać awanturę swoim
1: ulub na końcu lekcji. Co więcej, ocena z religii nie jest liczona do średniej, bo to jest przedmiot nieobowiązkowy. I proszę zwrócić uwagę, ten temat wśród rodziców, wśród uczniów nie wzbudza emocji, bo wszyscy wiedzą, że to jest racjonalna, rozsądna zmiana, potrzebna. Episkopat przy okazji atakuje edukację zdrowotną. Znowu, pachnie braunem. I wywoływanie awantury miałoby tylko, nie wiem, budować kościół. Naprawdę muszą się budować na sprzeciwie do zdrowia i domaganiu, żeby lekcja religii była w środku.
0: Zmiany w nauczaniu religii w polskich szkołach i przedszkolach wejdą w życie od 1 września. Rząd Słowacji zatwierdził wniosek o wysłanie ponad setki żołnierzy do operacji NATO Wschodnia Straż. Słowaccy wojskowi mają stacjonować przede wszystkim w Polsce i w Rumunii, gdzie wesprą monitoring przestrzeni powietrznej oraz zintegrowaną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową sojuszu. Za paliwo zapłacimy jutro nieco mniej. Z opublikowanego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy, za litr 98 7 zł 39 groszy, a za litr diesla 7 zł 47 groszy. Następne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane jutro około południa i będzie wyznaczać ceny maksymalne na piątek. W Muzeum Narodowym w Poznaniu można teraz zobaczyć 9 prac Władysława Hasiora. Artysta łączył w nich polskie i podhalańskie motywy z językiem współczesnej mu sztuki, mówi Zuzanna Wagner z Poznańskiego Muzeum.
2: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co było określone niegdyś prowincjonalnym pop-artem. Czyli nie widzimy niczym w pracach choćby Andy'ego Warhola ze Stanów Zjednoczonych tej konsumpcyjnej kultury wielkomiejskiej, tylko właśnie tą prowincjonalną, wsiową Polskę w postaci kapliczek, małych dewocjonaliów, różnych właśnie odniesień sakralnych, które Hasior wkomponowuje w swoje prace, właśnie grając z tym językiem pop-artu, który był mu współczesny, no ale oczywiście to wszystko działo się w zupełnie innej rzeczywistości społeczno-politycznej niż Stany Zjednoczone.
0: Ekspozycja jest dostępna do 6 września, a w najbliższych dniach zaplanowano również spotkania poświęcone jego twórczości i temu, jak konserwuje się tak nietypowe obiekty. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski. Nawet gdybym mówił wszystkimi językami świata, chce mi się powiedzieć wszystkimi językami naraz, a nie miałbym głosu takiego jak Robert Kafka, to nic by z tego nie wyszło. Roberta jeszcze raz usłyszycie i bardzo wam zazdroszczę, bo ja prawdopodobnie już będę poza kabiną, dlatego że u nas następuje taka wymiana, to znaczy jak Robert wchodzi, to ja uciekam szybciuteńko, żeby potem nie zakłócać serwisu, no więc pewnie ucieknę i nie zdążę dotrzeć na miejsce, gdzie mógłbym serwisu czytanego przez Roberta i przygotowanego przez Roberta wysłuchać. No nic. Nic. Mój ukochany głos jest poza mną, poza moim zasięgiem, jak wszystkie obiekty moich pragnień i moich podziwów. Tak sobie myślę o tym, co żeśmy usłyszeli. Otóż pani minister Nowacka powiedziała, pachnie Braunem. Coś poczułem się nieswojo, muszę powiedzieć. Wyobrażam sobie takie perfumy. Och nie, nie. To przekracza moją wyobraźnię. A ja dzisiaj zamierzam podać wam taką dawkę piękna i sobie i zastanowić się, co by było, gdybyśmy się nie zastanawiali nad złotymi zegarkami pana Piesiewicza, nad jakimiś wyjazdami na wyspy egzotyczne, bardziej lub mniej, albo nad ucieczkami do Mołdawii, czy też do Republiki Naddniestrzańskiej, czy do Naddniestrza po prostu, tylko przeżywalibyśmy piękno od początku do końca, a pozostawili tamte młyny mechanizmom prawa i instytucjom prawa, to co by się stało, gdyby to było poza nami, gdybyśmy mogli sobie na to pozwolić, żeby kontemplować piękno,

tworzyć piękno, trochę się uwznioślać i w końcu nic sobie nie robić z tego, że ktoś z nas szydzi i mówi, że jesteśmy pięknoduchami, że chcielibyśmy żyć no, rzeczami nieistotnymi może, czy rzeczami nierzeczywistymi, nierealistycznymi. Chciałbym tak żyć, takimi rzeczami nierealistycznymi, a przynajmniej raz na jakiś czas tam się zapuścić. Na przykład dzisiaj myślałem o tym, co by było, gdyby nasze radio miało taki kącik wyłącznie piosenki literackiej, wyłącznie piosenki poetyckiej. Po prostu taka godzina, gdzie puszcza się, emituje się, mówiąc piękniej i sztuczniej, jednocześnie emituje się wyłącznie piosenkę poetycką, piosenkę literacką. No dzisiaj spróbuję troszkę tego. Zresztą, mój Boże, jestem gospodarzem tej godziny. Nikt mi tutaj niczego nie zakazuje ani nie nakazuje. W związku z tym mogę robić, co chcę i bardzo często tak robię, ale nie wiem. Nie wiem, jaka byłaby wasza odpowiedź, gdybym robił to konsekwentniej niż robię. Bo czasami zapuszczam się w rejony popu na przykład. Tak, bo mi się podoba. Czasami lubię po prostu sobie popopować, bo nie wiem, bo w inne drżenia wtedy wpada moje ciało, mój organizm. No i wtedy czuję się jakoś czystszy w innych rejestrach mojego organizmu i mojej duszy. No posłuchajmy czegoś wyjątkowo pięknego. Otóż Nikolaj Gedda, wspaniały szwedzki tenor, który zaśpiewał partię Nadira, między innymi, no bo zaśpiewał bardzo wiele partii, ale partię Nadira z Poławiaczy Pereł, Bizeta. Posłuchajmy tej arii i chciałbym, żebyście mi potem odpowiedzieli, ale tak w duszy, tak żebym usłyszał. Ewentualnie pocztą tą nowoświatową. Czy to was jakoś przejęło, czy sprawiło wam to przyjemność? Rafał Lewandowski wyszukał tego wykonania i za chwileczkę nam puści. Rafał Lewandowski jest dzisiejszym realizatorem naszej audycji i dziękuję mu za kredytuję go swoją wdzięcznością na czas audycji, która dopiero nastanie. Bardzo proszę, Rafale.

Mam nadzieję, że nasza przyjaciółka, moja przyjaciółka Agnieszka Lipka-Barnett, którą bardzo szanuję, nie będzie miała mi za złe, że puszczam muzykę francuską, ale tak wyszło. Za to tenor jest szwedzki, więc może mi to zostanie wybaczone. Poza tym to opera, no więc może się zdarzyć, że tutaj wejdę na jej obszar. Ale odpowiedzcie sobie i mnie, czy to było piękne. O ile was znam, to na pewno znacie i ten głos, i tę arię, ale o ile znam tych, którzy nie znali tego głosu i tej arii, to zechcą sobie zapisać, że to był Nikolaj Gedda, szwedzki tenor Nikolaj Gedda, który śpiewał partię Nadira z opery Poławiacze pereł Georgesa Bizeta. A no właśnie, zapiszcie sobie. Ja myślę, że to było bardzo piękne. To było, no właśnie, skończenie pięknie się mówi, albo nieskończenie piękne i na jedno wychodzi tak naprawdę. I ta skończoność i nieskończoność oznacza jedno. Można kogoś skomplementować, że ktoś jest skończenie doskonałe i nieskończenie doskonałe. To oznacza zupełnie coś innego, ale spotyka się na pewnym rejestrze pochwalnym, można powiedzieć. Bałwochwalczo pochwalnym. Jak mówiłem, będę dzisiaj siał piękno. Coś, co przejmuje, coś, co przenika, coś, co ujmuje, coś, co wzrusza. Byłem teraz na dwóch pogrzebach w rodzinnym mieście mojego taty. Dwóch cioć, które zmarły w ciągu 2 godzin. Jedna została skremowana, druga została wystawiona w trumnie. I opowiadam tę historię na marginesie protestu biskupów przeciwko redukcji lekcji religii, czy właściwie pozostawieniu lekcji religii na dotychczasowym poziomie. I drodzy biskupi, no, religijność i religia to jest pojęcie o wiele większe niż wam się wydaje, mam wrażenie. To niż chcielibyście nam sprawić, żebyśmy wierzyli. Otóż religia chodzi swoimi drogami. Tak naprawdę ja jestem osobą niereligijną, w tym sensie, że jestem bardzo religijny. To znaczy jestem bardzo religijny poza instytucją Kościoła, tak? Jak to powiedział jeden z bohaterów filmu 4 wesele i pogrzeb, źle toleruję Pana Boga w pomieszczeniach zamkniętych. I kiedy pojechałem na ten drugi pogrzeb z wystawieniem ciała w otwartej trumnie i usiadłem wśród mojej rodziny, dalszej rodziny, która odmawiała tajemnicę różańca świętego oraz koronkę, bardzo mi obce modlitwy, poczułem się częścią nich, poczułem się częścią wspólnoty. Doszła do mnie religijność również bardzo tradycyjna. Ale był to taki moment, który mnie przyszedł poszukać, tak jak mędrcy Kościoła mówią, że Pan Bóg szuka zatwardziałego serca. Na przykład Simone Weil, która pisała o Bogu, który jest jak żebrak i stoi u drzwi i czeka na jałmużnę. No więc tak się poczułem jako taki ktoś, kto może rzucić monetę samemu Panu Bogu. Czułem się bardzo dobrze. Poczułem się bardzo dobrze w tej wspólnocie, chociaż opuściłem tamte rytuały. Pozwólcie wyzwalać się religijności i metafizyce poza tym rygorem, który ośmiesza tak naprawdę religijność. Bo co to znaczy, że godziny religii muszą być w trakcie lekcji, czyli w ciągu zajęć lekcyjnych, a nie na początku albo na końcu. No, kto będzie chciał, to przyjdzie. Albo jeżeli rodzice będą chcieli wysłać swoje dziecko

Ziółkowskiego. Boże, jakie to było przeżycie. Pamiętam, że to miało chyba 400 czy 500 stron. Jakie to było przeżycie, ale to było przeżycie z własnej woli. Ja tę księgę, nie uwierzycie może, księża biskupi, ale przeczytałem od początku do końca. No, życzę wam, żebyście mieli takich uczniów lekcji religii w szkołach. Nic. Kiedy skupiliśmy się w podziemiach kościoła, w mieście rodzinnym mojego taty, przyszło mi do głowy, że chciałbym usłyszeć taką pieśń Bułata Okudżawy, tego wielkiego Gruzina, którego po polsku śpiewa w wersji Michała Jagiełły Iwona Lorantz. Posłuchajmy tych słów i jeżeli zapamiętacie, to zaśpiewajcie kiedyś nad moim ciałem. Pewnie myślę w zamkniętej urnie, a nie w otwartej trumnie, ale cokolwiek się stanie, to bardzo was proszę, zaśpiewajcie. Rafale, bardzo proszę.

Było to piękno dla mnie niewątpliwe, ale czy piękno musi być wesołe? No raczej smutne. Jakoś mi...

0: Mnie się kojarzy piękno ze smutkiem. Nie wiem dlaczego, ale zawsze kiedy chciałem piękna, to popadałem w jakiś smutek. Pisze o tym bardzo pięknie Giuseppe Ungaretti w przekładzie Zbigniewa Herberta. I ta samotność, która dotyka każdego, kto kocha. To była parafraza. To było troszkę inaczej. Nie pamiętam teraz jak, ale bardzo chciałem zacytować ten fragment. I znajduje się ten wiersz, ten przekład w eseju Herberta o Sienie. Chciałem dzisiaj dwa słowa powiedzieć o samochodach. To znaczy o tym, że po prostu ja jeżdżę 50 na godzinę po mieście. No tam, gdzie 40 jest ograniczenie, albo 30, no to jadę 40 i 30. Ostatnio pan Konkolewski, który teraz jest znowu oficerem konkolewskim, mówił o tym, o przyjemności jechania z taką prędkością właśnie, 30, 40 na godzinę 50, czyli zgodnie z przepisami. I o takim spokoju wewnętrznym. Ja to samo mam, tak. Bardzo lubię jechać z taką prędkością. Nie lubię być popędzany. Tymczasem za każdym razem, kiedy wjadę na miasto z takim właśnie postanowieniem, że będę przestrzegał przepisów, zostaję wytrąbiony po prostu na przestrzał, na nicę, można powiedzieć. I czuję się źle. Kiedy napisałem o tym na moim Facebooku, ktoś napisał, na szczęście wytrąbienie czy trąbienie nie boli. Otóż nie, otóż boli po prostu, dlatego że szalenie zawstydza. Zawsze się czuję źle, zawsze się czuję jak rozstrzelany, nieśmiertelnie rozstrzelany, ale chwilowo martwy z tego rozstrzelania. Czuję jakąś wrogość. Człowiek, który trąbi za mną i widzi, że ja nie chcę przyspieszyć, ale nie chcę przyspieszyć dlatego, że jest ograniczenie do 50 i nie chcę jechać szybciej, dlatego że ktoś, kto ustanowił tę prędkość jako dozwoloną, widocznie miał jakieś racje, coś wie o tej drodze, czego ja jeszcze nie wiem, bo nie jestem dalej niż jestem. Tak? No, przybliża się, podjeżdża mi pod zderzak. Jeżeli mu się zdarzy zjechać na, skręcić w lewo, jest taka zatoczka, to sobie nie odpuści, tylko wyprzedzi mnie, zanim skręci w lewo na tym krótkim odcinku i wytrąbi niemiłosiernie. Ja mam dzień stracony. Czy wy sobie to wyobrażacie? Wyobrażacie to sobie? Ja po prostu się na to nie godzę. To jest arogancja. To jest, przepraszam, ale to jest podłość po prostu. Aczkolwiek wiem, że to wynika tylko z nerwowości, z pośpiechu. Na różne sposoby można to wytłumaczyć, ale to się kończy śmiercią bardzo często. Wypadkiem i tym, że ktoś, kto został wytrąbiony, jest potem roztrzęsiony również. A stan roztrzęsienia jest stanem, można powiedzieć, niewybaczalnym. Niewybaczalnym temu, kto go spowodował, kto go wywołał. Ja bym bardzo prosił policję, którą bardzo szanuję. Uważam, że bardzo wiele robi. Ale żeby stanęła na przykład na Wiertniczej w stronę Konstancina, na przykład, albo na Kabatach, i żeby łapała po prostu i wlepiała bardzo wysokie mandaty tym, którzy przekraczają prędkość i tym, którzy przekraczają granice dźwięku, tak? Bo istnieją przecież jakieś normy. Nie można hałasować zbyt wiele, ale ja bym bardzo prosił o mandaty dla tych ludzi, bo inaczej to się nie skończy, a wiadomo, jak się kończy ich bezkarność. Naprawdę jestem szczerze tym zmartwiony. Ja nie proszę o krzywdę innych, ale proszę o to, żeby policja zapobiegała krzywdzie. Tak jak nie zapobiegła, tak jak raczej nie zapobiegł jej kierowca, który zabił dwoje rodziców 8-miesięcznej dziewczynki w Krakowie, teraz ostatnio. I posłuchajmy kolejnego wstrząsająco pięknego fragmentu. Krystyna Janda, którą puszczałem już chyba dwukrotnie w przeszłości tym utworem, który jest bardzo słynnym jej utworem, ale który kocham bardzo, ponieważ ja widzę to, co tam się dzieje w tym utworze i rozmawiałem wielokrotnie z Krystyną Jandą właśnie o tym utworze, czyli na zakręcie. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. I no on ma coś, ten utwór z pejzażu miejskiego. I dlatego tak jakoś zderzyłem z samochodami. No żeby nie było monotematycznie, żeby to nie była piosenka o samochodach, wtedy, kiedy mówię o samochodach. Bo to by było dość trywialne jednak. A unikamy trywialności. Przecież, bo nie chcemy być. Nie chcemy uczestniczyć w aferach Zonda. Nie pamiętam, jak się nazywa. W każdym razie pamiętam, że było krypto w tym wszystkim i w aferach złotych zegarków. Nie chciałbym w tym wszystkim uczestniczyć. Posłuchajmy Krystyny Jandy i spróbujmy sobie wyobrazić to, o czym ona śpiewa, bo ten tekst jest bardzo mądry. Muzyka Przemysław Gintrowski, a słowa Agnieszka Osiecka. Rafale, bardzo proszę.
1: Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie.

Ach mój Boże, ta scena tej rozdartej miłości, a może nie miłości, może tylko zmysłowości, nie wiemy. W każdym razie sytuacji niejednoznacznej i to tło społeczne tych robotników wstających, tak? I ten utwór, który jest pisany w latach Wielkiego Buntu, no to mi przywodzi na myśl Krzysztofa Kieślowskiego filmy. Dziwnie, prawda? Ale również naświetlenie taśmy. Jakoś tak. A w związku z tym też z Kieślowskim przychodzi mi do głowy, żeby powiedzieć wam, że byłem na filmie Historie równoległe. Poszedłem wbrew zniechętom, jakie czytałem na lewo i prawo, po tym jak zaprezentowano ten film na festiwalu w Cannes, czy w Wenecji, nie pamiętam, w Cannes chyba. I pamiętam, jak polska prasa, polskie media odnotowywały, że to był film, na który strasznie prasa zagraniczna też wybrzydzała, że są tam dłużyzny, że film jest nieciekawy, nieudany, że się nijak ma do Kieślowskiego. Otóż ja byłem na tym filmie trochę wbrew sobie. Trwa ten film dość długo i muszę powiedzieć, że ja nie widziałem lepszego filmu w tym roku. Tak mi się wydaje po prostu. A nie, Hammeta widziałem. Tak, no może był lepszy, ale znaczy może był ciekawszy dla mnie, nie mogę ocenić jakimś takim standardem czy metrem sewerskim. W każdym razie jest to film świetny, znakomicie zagrany. Ze wspaniałą rolą Isabelle Huppert, Cassella. Wspaniałe role i wspaniale zapleciona fabuła również. Jak to się ma do Kieślowskiego, to już zupełnie inne historie, ale pierwowzór nie musi być kopiowany. Pierwowzór musi inspirować. Więc ten pierwowzór zainspirował dobrze, a przynajmniej skutecznie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy film. Ja byłem ciekawy każdego następnego epizodu. Ja uwielbiam patrzeć, jak się zaplatają losy ludzkie. Uwielbiam widzieć, jak coś się dzieje niby przypadkowo, a jednak sensownie, jak według jakiegoś wyższego planu, który wcale nie jest podany, bo jest wciąż negowany. To było dla mnie bardzo, bardzo piękne przeżycie. I nie słuchajmy, nie czytajmy, nie bierzmy pod uwagę krytyki, bo bardzo często rzeczy, które dyskredytują, okazują się puste. Teraz w tym momencie w Warszawie przeżywa swoją starość. Mój przyjaciel poeta, który pisał znakomite wiersze, być może jest najciekawszym. No dla mnie być może jest najciekawszym. Ja być może mogę uczciwie powiedzieć, że jest najciekawszym poetą współczesnym. I został zdyskredytowany. Przez ostatnie 20 lat właściwie był dyskredytowany. Wśród jego wierszy, bodajże w tomie Poeta nie spóźnia się na poemat, jest wiersz bardzo aktualny, który powinien zostać teraz odkopany. Ja go chyba odczytam następnym razem, przy następnej audycji. Przypomniał mi się za późno, żeby go dzisiaj przynieść. Wiersz z tomu Poeta nie spóźnia się na poemat, bodajże, wydanego w czytelniku, zatytułowany Biedny Kiklop. Chyba taki był tytuł. Opowiada on o Ulissesie, czy o Odyseuszu, który podaje Kiklopowi swoje imię. No, historia znana oczywiście z Odysei. Nikt. Kiklop pyta, jak masz na imię? On mówi nikt. Jestem nikt. I kiedy Ulisses, Odyseusz przebija to jedyne oko Polifemowi, czyli Kiklopowi, rozgrzaną, roziskrzoną żagwią, to ten wyje z bólu i pytasz, kim jesteś, źródło tego mojego cierpienia? Kim jesteś? Jak masz na imię? Ty, źródło mojego bólu. A słyszy w odpowiedzi, nikt, nikt. I pyta mój ukochany autor, no dobrze, Krzysztof Karasek, pyta w swoim wierszu,
jakże często pytamy nas samych, kim jesteś przyczyną naszego cierpienia, kim jesteś przyczyną naszego bólu, naszego obłędu, obłąkania, tak? I słyszymy w odpowiedzi tylko nikt, nikt, nikt. Biedny kiklop, tak kończy się ten wiersz, jeśli dobrze pamiętam. Spróbuję wam go przypomnieć, opowiedzieć, przeczytać dosłownie. No dobrze, posłuchajmy teraz Katarzyny Gronic, wspaniałej, w piosence, która była kiedyś śpiewana przez Annę Jantar, czyli Tylko mnie poproś do tańca. Rafale, bardzo cię proszę.

W każdym razie, jak wynikało z moich rozważań dotyczących jazdy samochodowej, po prostu jestem przeciwko tym wszystkim, którzy, czy właściwie działaniom tych wszystkich, którzy poszerzają strefę lęku, strachu. Ja nie chcę się bać po prostu, zwyczajnie. I do tej perspektywy wchodzi szkoła. Szkoła, która zaczyna się pojutrze, tak? Czy po pojutrze, no 1 września. Nie wiem, chyba 1 września wypada w weekend, a może nie, a może wypada w poniedziałek, wtorek. Nieważne. W każdym razie 1 września przesadziłem, szukając precyzji w mojej własnej głowie. Tak czy inaczej chcę powiedzieć, że szkoła się zaczyna na nowo, a szkoła znaczyła zawsze dla mnie lęk. Zwłaszcza szkoła podstawowa. Chcę opowiedzieć, może dłużej kiedyś o tym opowiem, ale jeżeli już mówiłem o tym, chcecie zobaczyć, jak wyglądała moja szkoła podstawowa, obejrzyjcie sobie film Tomasza Zgadły, film dokumentalny zatytułowany Szkoła Podstawowa właśnie. No i to jest, tam została nakręcona godzina wychowawcza w klasie równoległej do mojej. No, rozpoznaję tam kolegów, koleżanki. Sytuacje w każdym razie są te. I zobaczcie to sobie, albo jeżeli nie chcecie przeżywać po raz kolejny koszmaru, jeżeli koszmarem była wasza szkoła, to nie oglądajcie. Dla mnie potem liceum było odkryciem, było taką cudowną wspólnotą. I wspólnotą, na czele której stali nasi ukochani nauczyciele. Bogna Braś, Hanna Zawiślak, Maria Ernst. Nauczycielki wspaniałe zupełnie, dzięki którym oto ja, uczeń z Oślej Ławki, nagle stał się jednym z najbardziej nagradzanych uczniów tej szkoły, czyli liceum imienia Stefana Batorego. Nagle, przecież nic się nie zmieniło. To były tylko 2 miesiące wakacji, które dzieliły moją szkołę podstawową od mojego liceum. Jednak szkoła potrafi jakoś tam zadziałać na człowieka. Nic nieważne, nie chcę gadać, ale chcę wrócić do szkoły i wrócę do tego tematu, ponieważ mam dla was niespodziankę. To znaczy taki utwór zupełnie zaskakujący do moich słów, a muzyki Sławomira Burakowskiego. I tym zakończymy naszą audycję, ale zanim zakończymy, to jeszcze posłuchajmy wspaniałej wokalistki, której nie puszczałem dotychczas, a szkoda, a która bardzo często występuje w miłym mojemu uchu i mojemu sercu duecie z Januszem Stroblem. Nula Stankiewicz, Pytam zimowych gwiazd. Słuchajmy tego utworu, a potem przejdziemy do obiecanego, zaskakującego utworu mojego i Sławomira Burakowskiego. Rafale, bardzo cię proszę, Nula Stankiewicz.

uraz. Gdzieś tam hen pod powiekami. Czyj ty głos słyszysz co noc? Kto to wszedł między nas? Powiedz mi.

Na fortepianie grał prawdopodobnie, myślę, jeżeli mi się nie myli, to wielki Włodzimierz Nahorny. A zazwyczaj, znaczy często, znaczy Nula Stankiewicz ma całą płytę z Włodzimierzem Nahornym, ale często ostatnio występuje z Januszem Stroblem, mistrzem gitary, arcymistrzem gitary. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dobra, wyciszajmy już muzyką. Zanim puszczę wam hymn szkoły i powiem dwa słowa, jak do tego doszło, że go napisałem, no to chciałbym, żeby Rafał puścił mi coś włoskiego, czyli Massimo Ranieri, Se bruciasse la città, żeby nie było odcinka naszych spotkań bez włoszczyzny. Także bardzo będę prosił o Massimo Ranieriego, Rafała. A tylko powiem, że ja kończyłem szkołę podstawową numer 12 w Warszawie i po prostu i mój brat kończył, tak. No, mamy pewne historie rodzinne związane z tą szkołą. I zostałem poproszony o napisanie tego hymnu szkoły. I postanowiłem spróbować napisać hymn zupełnie inny. No i Sławomir Burakowski, nauczyciel muzyki w tej szkole, napisał też zupełnie inną muzykę. Zaproponował bluesa, żeby dzieciaki śpiewały bluesa. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. I bardzo liczę na wasze opinie. Słuchajcie się w słowa moje i czy one są miłe, czy śpiewalibyście jako uczniowie ten hymn, no i czy śpiewalibyście go w tonacji bluesowej. Ale najpierw jeszcze posłuchajcie Se bruciasse la città, Massimo Ranieri. Bardzo proszę.

No to teraz hymn szkoły, do której ja chodziłem. I zobaczymy, jakby wam się śpiewało. Bardzo proszę o informacje na jarosław.mikolajewski@nowyswiat.online. Albo jakoś inaczej. Serdecznie was pozdrawiam, dziękuję i dobrego roku szkolnego. Hymn Szkoły Podstawowej nr 12 w Warszawie. Bardzo proszę Rafale, któremu dziękuję za dzisiejszą audycję.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Eksperci analizują zdjęcia satelitarne, by znaleźć przyczynę powodzi błyskawicznej na pograniczu Nepalu i Tybetu, która zrównała z ziemią całe wioski, zniszczyła drogi, mosty oraz doprowadziła do śmierci co najmniej 157 osób oraz do zaginięcia ponad 400, w większości turystów z innych krajów. Państwowe media chińskie poinformowały, że po drugiej stronie granicy, w tybetańskim rejonie Girong, zginęły co najmniej 3 osoby, a ponad 260 jest zaginionych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Równolegle prowadzona jest ewakuacja ludzi z terenów, które są nadal zagrożone powodzią. Według nepalskich władz powódź wywołało trzęsienie ziemi, jednak pojawiają się wieści, że to prawdopodobnie oderwała się część lodowca, 600-metrowa bryła lodu na wysokości nieco ponad 5000 metrów, która następnie spadła do doliny mniej więcej kilometr niżej. Lód roztopił się i w postaci rwących z wałów wody pomknął wzdłuż doliny, porywając ze sobą skały i niszcząc wszystko po drodze. Według polskiego MSZ brak jest informacji o polskich ofiarach kataklizmu. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię, czterech jest wciąż zakażonych. Według Instytutu Roberta Kocha źródłem zakażenia mógł być komar przewieziony samolotem. Na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary, schwytane owady są obecnie badane w laboratorium. Władze Frankfurtu uspokajają, że dla mieszkańców miasta nie ma żadnego zagrożenia. Tak zwana malaria lotniskowa jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Poprzedni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 roku i również we Frankfurcie nad Menem. Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem nowego prawa łowieckiego. Jego autorzy chcą m.in. zwiększyć bezpieczeństwo osób mieszkających w pobliżu terenów, na których odbywają się polowania. Jednym z postulatów jest zwiększenie odległości, w jakiej można polować od zabudowań, ze 150 do 700 metrów oraz wprowadzenie publicznego rejestru polowań, mówiła na naszej antenie Karolina Kuszlewicz, adwokatka i współautorka projektu.
1: Obwody łowieckie są naprawdę w całej Polsce. My sobie często nie zdajemy sprawy, że my idziemy na spacer, nasze dzieci jadą na rowery, latem, w ferie, bawią się gdzieś, chodzimy z naszymi psami w obwodzie łowieckim. I my powinniśmy z poziomu naszego telefonu czy z poziomu naszego komputera móc kliknąć i sprawdzić, o, tu jest planowane polowanie, nie tylko zbiorowe, ale też indywidualne. Powinniśmy po prostu to wiedzieć. Plus może dodam, że w tym publicznym rejestrze mają być też publikowane dane Polskiego Związku Łowieckiego. To już może nie jest taka bezpośrednio kwestia bezpieczeństwa, ale o jawności w ogóle gospodarki łowieckiej też mówimy w tym projekcie.
0: Autorzy chcą też wprowadzić obowiązkowe badania psychologiczne i okulistyczne myśliwych co 5 lat. Aby projekt trafił do Sejmu, do końca sierpnia trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Do tej pory brakuje jeszcze około 20 tysięcy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Dzisiaj takie spotkanie słodko-gorzkie, ponieważ żegnamy dwie wielkie postaci. Jedna na pewno dla wielu wielka, czyli Dolly Parton, która zmarła wczoraj w wieku lat 80, a dzisiaj pojawiła się informacja i to jest postać dla mnie osobiście wielka, czyli Tim Curry, aktor, który przed chwilą nam zaśpiewał, który wcielił się w kultową postać Frankenfurtera z Rocky Horror Picture Show, który wcielił się w wiele takich, no właśnie chyba kultowe to jest odpowiednie słowo, bo Tim Curry pojawiał się w wielu filmach takich mocno kampowych, mocno przerysowanych, często gatunkowych. Rodzina Adamsów, film Trop, miniserial To, który ostatnio został wznowiony też jako serial i jako dyptyk filmowy. Myślę sobie jeszcze o filmie Legenda. Oczywiście pojawia się jako złoczyńca w filmie, w musicalu Annie. I w takim ważnym dla mnie filmie z dzieciństwa, który powiązany jest mocno z grą komputerową, w którą wówczas grałem jako dzieciak, czyli Mapety na Wyspie Skarbów. Oj, Tim Curry, będziemy bardzo, bardzo, bardzo tęsknić i ja już mogę obiecać, bo dzisiejsza audycja miała mieć zupełnie inny motyw przewodni, miały być to musicale związane z powrotem do szkoły, ale wczorajsza informacja o Dolly Parton sprawiła, że dzisiaj usiadłem i pomyślałem, nie, całą audycję musimy poświęcić Dolly Parton, zwłaszcza, że miała z musicalem trochę bardzo nawet wspólnego, więc dzisiaj Dolly Parton. Za tydzień odwiedzą nas już goście, bo po przerwie wakacyjnej wracamy z gośćmi. Będzie to Kamil Studnicki, którego możecie kojarzyć zarówno ze scen teatralnych, z musicali również, to pewnie kojarzycie go z serialu Proud, w którym się ostatnio pojawił. Za dwa tygodnie Mariusz Gołosz i Klaudia Gębska pojawią się w związku z nową premierą w Teatr Collegium Nobilium przy warszawskiej AT. Będą też do rozdania wejściówki, a za trzy tygodnie będzie spotkanie właśnie poświęcone w całości Timowi Curry'emu. A teraz czas na Dolly Parton, którą będziemy dzisiaj przez dwie godziny żegnać i myślę, że nie tylko przez następne dwie.

A więc już oficjalnie witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski. Mamy 12 minut po godzinie 22 i tak jak wspomniałem, dzisiaj sobie będziemy przypominać, co Dolly Parton zrobiła, jeżeli chodzi o teatr muzyczny, co zrobiła, jeżeli chodzi o kino i inne rzeczy. Dzisiaj jeszcze o nie zahaczymy. W związku z tym przygotowałem przeróżne muzyczne ciekawostki, przeróżne muzyczne uczty, małe uczty musicalowe. Będzie to taka opowieść muzyczno-filmowo-musicalowa. Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze określenie. Ale na samym początku wybrzmiała piosenka, która nie jest powiązana z żadnym musicalem. Jest powiązana z wieloma filmami i serialami, bo bardzo często się na nią natykam w tychże. Natomiast jest to chyba moja ulubiona piosenka Dolly Parton, do której bardzo lubię wracać i która przede wszystkim niebywale poprawia mi zawsze humor. Dzisiaj nam pośpiewa, bo to też ważne, bardzo często Dolly Parton, ale nie tylko. Będą jej towarzyszyli bardzo często aktorzy i aktorki, którzy na przykład wystąpili w musicalach, do których napisała muzykę, albo w których wystąpiła na przykład w ekranizacji filmowej, ale my mamy nagrania z wersji scenicznych. Jedynym takim projektem był, a właściwie zaraz przejdę do tego, że wciąż jest, ten film, który myślę, że dobrze kojarzycie.

jej nie ma, to no właśnie, ale czy nie ma? No myślę, że właśnie cały czas jest, ze względu na to, że możemy czerpać z jej twórczości, wracać do jej piosenek i słuchać jej głosu bardzo często. I tutaj przez te dwie godziny będzie nam towarzyszyć i myślę, że chciałaby, żebyśmy wspólnie w tej muzycznej uczcie byli razem i byli jak najbardziej pogodni. A wspomniałem w poprzednim wejściu, że 9 to 5 było, a może jest. I myślę, że właśnie bardziej jest, bo teraz w Wielkiej Brytanii właśnie trwa trasa musicalu 9 to 5, który pojawił się na Broadwayu w 2009 roku. Dolly Parton napisała muzykę i słowa piosenek, więc jest to jej musicalowe dziecko, ale zanim przejdziemy sobie do nagrań z tego musicalu właśnie z 2009 roku, posłuchajmy jeszcze piosenki z tej samej płyty, na której znajduje się ta piosenka, która przed chwilą wybrzmiała, 9 to 5, żeby pokazać, że Dolly obchodziło to, co się dzieje na świecie i myślę, że bardzo dużo miała opinii i bardzo dużo miała przemyśleń na temat wielu zjawisk, dlatego zdecydowała się nagrać cover protest songu.

Piosenka o deportowanych. Niebywałe, jak ta piosenka wybrzmiewa dzisiaj, jak rezonuje z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A my przechodzimy już do nagrań z musicalu 9 to 5 i w obsadzie, uwaga, będzie śpiewać zdobywczyni Oscara Allison Janney.

Shine like the sun, świeć jak słońce, czuć, że nad tym czuwała i tworzyła to Dolly Parton. Pani Anna napisała, że 9 to 5 wybrzmiało dzisiaj w Londynie w wykonaniu Gwardii Królewskiej, a ja też widziałem wczoraj nagranie, jak obsada właśnie przed tym 9 to 5, które jest teraz w trasie w Wielkiej Brytanii, właśnie jak jedna z aktorek wyszła na scenę przed spektaklem i ogłosiła, że odeszła Dolly Parton, a na widowni słychać taki wdech głośny i czuć było, że wiele osób nie wiedziało, że właśnie siedzi na widowni spektaklu stworzonego przez postać wielką, kultową, która właśnie odeszła. Fabuła zapewne jest wam dobrze znana, a jeżeli ktoś nie widział filmu 9 to 5 z 80 roku, to koniecznie musi nadrobić, bo to jest tak przyjemny kawał kina, że nie można sobie odmówić. Pojawia się w nim oczywiście Dolly Parton, Jane Fonda oraz Lily Tomlin, a my słuchamy ostatniego nagrania z musicalu 9 to 5.

The Best Little Whorehouse in Texas, czyli najlepszy mały burdelik w Teksasie. Musical, w którym pojawia się również skomponowana, co prawda, w 1973 roku przez Dolly Parton kultowa piosenka I Will Always Love You, ale my sobie posłuchamy właśnie tej wersji z filmu, przypominając tylko, że dopiero później przykleiła się ta piosenka w innej już aranżacji do Whitney Houston.

Może to nie najbardziej popularne stwierdzenie, ale ja jednak wolę wersję Dolly Parton niż Whitney Houston, może dlatego, że przy wersji Whitney Houston mamy do czynienia po prostu z takim głosiwem, że wsłuchujemy się w każdą nutkę, a w przypadku Dolly ja się wsłuchuję bardziej w każde słowo i w każdą intencję i może dlatego bardziej jakoś do mnie to trafia. Najlepszy mały burdelik w Teksasie pojawił się na Broadwayu na początku w 78 roku, później dopiero trafił na ekran w latach 80. No i ten tytułowy burdelik to taka bardzo przyjemna jednak instytucja, która jest powszechnie, która jest kierowana przez powszechnie lubianą Miss Monet, w którą wciela się Dolly Parton. Instytucja, która przetrwała przez lata, przez czasy wielkiego kryzysu, przez kilku trudnych w obyciu szeryfów i przeróżnych gości, ale cały czas stała i miała się dobrze. Jednak przyjeżdża w pewnym momencie taki telewizyjny moralista i bierze pod lupę tę niemoralną i nielegalną działalność. I co się następnie będzie dziać z tą instytucją? Zobaczymy, jak obejrzymy film. Albo jak posłuchamy nagrań z wersji scenicznej.

Co prawda z filmu i z musicalu niewiele piosenek miało okazję się jakoś wybić i przetrwać próbę czasu, ale szczęśliwie mamy nagrania, jak już wspomniałem, z Broadwayu, pierwszej obsady. Za moment wybrzmi Girl, You're a Woman, a następnie piosenka, która myślę, że jednak trochę się wybiła i bardzo często w Stanach Zjednoczonych towarzyszy podczas świąt Bożego Narodzenia. Ja nie ukrywam, że mnie również. Jest to chyba moja ulubiona piosenka z tego musicalu. A więc po Girl, You're a Woman, Hard Candy Christmas.

To teraz czas na film muzyczny. Powróci nam wokal Dolly Parton. No, taki film muzyczny, który może się dla was okazać zaskoczeniem, ponieważ u boku Dolly Parton śpiewa w nim kto? Sylvester Stallone.

film Rhinestone pod takim dziwnym polskim tytułem Kryształ Górski z 1984 roku. Oczywiście chodzi o nazwę klubu. Film w reżyserii Boba Clarka o pewnej gwieździe muzyki country, w tej roli oczywiście Dolly Parton, która próbuje nauczyć śpiewu zwykłego taksówkarza. Dlaczego? Aby wygrać pewien zakład. I tym taksówkarzem jest oczywiście Sylvester Stallone. Właśnie przed chwilą mieliście próbkę głosu i wokalu tego aktora. Myślę, że dla wielu może to być zaskoczenie, że Sylvester Stallone śpiewa, został zaangażowany do filmu muzycznego i jakoś się tam nawet odnajduje. I myślę, że to jest bardzo ciekawy eksperyment. Ja ten film obejrzałem chyba z kilka lat temu i na pewno był jakimś rodzajem właśnie chyba eksperymentu ciekawego filmowego. A my wracamy do jeszcze dwóch nagrań, bo jest cała płyta wydana z tego filmu i oczywiście Dolly Parton tam przewodzi, ale Sylvester Stallone również w kilku piosenkach się pojawia. To teraz słuchamy dwóch piosenek w wykonaniu Dolly Parton.

Film Rhinestone za nami, a chciałbym, żeby teraz na moment odejść od musicali, od filmów muzycznych i skupimy się na tych filmach bez piosenek Dolly, ale z jej udziałem. I jednym z takich moich ukochanych filmów są Stalowe Magnolie z muzyką Georges Delerue.

w stalowych magnoliach Dolly Parton, u boku Kathy Bates, u boku Shirley MacLaine, Sally Field i nawet przypomnijmy, że jest to film, za który Julia Roberts otrzymała nominację do Oscara za rolę drugoplanową. Przechodzimy sobie teraz znowu do filmów, które nie są stricte filmami muzycznymi, nie są musicalami, ale wystąpiła w nich Dolly Parton. I jeden z takich filmów, do którego też jest ścieżka dźwiękowa zbudowana z piosenek, które śpiewała Dolly Parton, jest Straight Talk, Prosto z mostu, które opowiada o pewnej dziewczynie pogubionej, która zrywa ze swoim dotychczasowym życiem, wyjeżdża do Chicago i przez jakieś takie przedziwne drogi losu trafia do stacji radiowej.

Przypominam, że można się odzywać kacper.siedlecki@nowyswiat.online i daję też znać, że dla tych, co wytrwają do końca, będzie taka mała gratka, myślę. I tutaj z naciskiem na mała, bo jest to utwór krótki i ma też właśnie to określenie mała tutaj znaczenie. A my przechodzimy do filmu kolejnego, bo Dolly wystąpiła w wielu bożonarodzeniowych filmach, jak możecie sobie wyobrazić. Jednym z nich jest The Unlikely Angel, Prawie Anioł z 96 roku. Zresztą, z mojego rocznika, a więc tytułowa piosenka Unlikely Angel.

Kolejny film z Dolly Parton, tym razem nieświąteczny. Blue Valley Songbird, film z 1999 roku i usłyszymy ponownie tytułową piosenkę, czyli Blue Valley Songbird.

0: like a poet.
1: O, tak się pojawiają te bardziej znane, te mniej znane piosenki. Czas na tę bardzo, bardzo, bardzo znaną miniserial dokumentalny, w którym się pojawia Dolly Parton, Country Music. I tutaj dwie piosenki poświęcono Dolly. Będzie to najpierw Jolene, a następnie Mule Skinner Blues.

To już druga dzisiaj piosenka, w której nam Dolly Parton jodłuje, a my przechodzimy do ostatniego dzisiaj musicalu, bo do nich wracamy. 2012 rok, czyli już takie późniejsze momenty Dolly Parton. Jest to musical Joyful Noise, Radośnie Śpiewajmy, taki jest polski tytuł. I u boku Dolly Parton pojawia się również Queen Latifah. Queen Latifah w roli takiej konserwatywnej liderki chóru kościelnego, a Dolly oczywiście, że w roli postępowej.

Jak słyszę Dolly Parton i myślę o chórze kościelnym, to przychodzi mi jeszcze do głowy taka postać równie barwna jak Tammy Faye, ale to myślę opowieść na inne spotkanie. A przy okazji musicalu Joyful Noise mamy jeszcze w obsadzie postaci sceny musicalowej Jeremy Jordan i Kiki Palmer, a jeszcze w piosence, która za moment wybrzmi, Dolly Parton będzie towarzyszył Christopherson. A więc Maybe I'm Amazed, Jeremy Jordan i Kiki Palmer, a następnie From Here to the Moon and Back.

A pożegnamy się piosenką If I Had Wings, zaśpiewa nam po raz ostatni dzisiaj Dolly Parton. To jest piosenka, która bardzo melodyjnie przypomina mi jedną z moich ukochanych piosenek Wayfaring Stranger. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest świadomie wykorzystane, czy to jest taki cover ze zmienionymi słowami, nie jestem tego pewien, ale pięknie brzmi ta piosenka. Dolly Parton śpiewa o tym, że gdyby miała skrzydła, a wszyscy już dobrze wiemy, że skrzydła dostała dużo, dużo wcześniej, a teraz na pewno gdzieś w przestrzeni używa ich i rozprzestrzenia dobre samopoczucie. Bardzo dziękujemy, Dolly Parton. Żegnamy się już. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski. Za tydzień, przypominam, pojawi się w studiu nasz wrześniowy pierwszy gość, Kamil Studnicki. Porozmawiamy sobie o różnych musicalowych i nie tylko sprawach i oczywiście również o serialu Proud. Tymczasem dobrej nocy. Pa, pa.

0: There you go. Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.